Maciej, Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

dostawczym. Dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem.

0: Niemieckie pociągi Deutsche Bahn znów kursują. Wcześniej zatrzymała je potężna awaria.
1: Stołeczny szpital południowy nie zwrócił pieniędzy lekarzowi zamieszanemu w aferę. Politycy PiS-u weszli tam z kontrolą.
0: Fantastyczny mecz Cristiano Ronaldo. Portugalia rozbiła Uzbekistan. Sprawdzimy też wyniki kolejnych spotkań na Mundialu. Na zegarze 6, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Ruch pociągu powoli wraca do normy.
0: To w Niemczech, gdzie doszło do potężnej awarii kolei Deutsche Bahn.
1: Problemem była łączność radiowa, która wymusiła zatrzymanie składów w całym kraju na około 2 godziny.
0: Sygnały o awarii pojawiły się około godziny 23. Przewoźnik uruchomił system alarmowy.
1: Nadal trzeba się liczyć z dużymi opóźnieniami i doraźnymi odwołaniami pociągów. Przyczyna awarii nie jest na razie znana.
0: Szpital południowy w Warszawie nie zwrócił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 zł.
1: Przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeprowadzili wczoraj kontrolę poselską w placówce.
0: Były koordynator SOR-u, który wcześniej odesłał pieniądze na konto szpitala, miał je dostać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków.
1: Dwa dni temu taką wersję przedstawił rzecznik warszawskiej prokuratury.
0: Konferencji polityków po wizycie w szpitalu wysłuchał Mateusz Chłystun, co dokładnie sprawdzali.
2: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
3: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
2: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
1: A politycy PiS-u zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną kontrolę w placówce.
0: W wiadomościach Małopolska i 13 osób zatrzymanych za wyłudzanie pieniędzy z tarczy covidowej.
1: Podejrzani mieli w ten sposób oszukać państwo na blisko 2 300 000 zł.
0: Zarzuty dotyczą m.in. oszustwa i paserstwa. Dwie osoby już trafiły do aresztu.
4: Według śledczych główną rolę w procederze odgrywało dwóch braci z Krakowa, którzy mieli składać wnioski o dofinansowanie dla spółek istniejących tak naprawdę wyłącznie na papierze. Prezesami natomiast tych spółek były tak zwane słupy, czyli osoby udostępniające swoje dane i rachunki bankowe do przyjmowania oraz dalszego przekierowania tych wyłudzonych pieniędzy.
0: Mówiła Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
1: Mundurowi nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.
0: Jest śledztwo prokuratury po skandalicznych napisach, które pojawiły się na ogrodzeniu w centrum Kielc.
1: Hasła z groźbami wymierzone były w prezydentkę Kielc, migrantów i Ukrainę.
5: To postępowanie jest na wstępnym etapie. Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia. Przesłuchano pierwszych świadków. Trwają cały czas czynności zmierzające do ujawnienia tożsamości sprawców i ich zatrzymania.
1: Powiedział nam Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
0: Za to przestępstwo grozi 5 lat więzienia.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Cristiano Ronaldo odpowiedział na głosy krytyków.
0: Doświadczony Portugalczyk poprowadził swoją reprezentację do zwycięstwa 5-0 nad Uzbekistanem w swoim drugim meczu na Mundialu.
1: Ronaldo popisał się dubletem i został jedynym piłkarzem, który zdobył gola na 6 Mistrzostwach Świata.
0: Portugalia przedłużyła więc szansę na awans, podobnie jak Chorwacja, która wygrała 1-0 z Panamą. Zaskoczyła Anglia, która tylko bezbramkowo zremisowała z Ganą.
1: Z kolei Kolumbia wygrała 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga.
7: Cztery minuty po godzinie 6 ruszamy energicznie ze środą, 24 czerwca w kalendarzu.
8: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor,
7: Tomek Waloszczyk,
0: Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Puk, puk, nowy dzień puka.
1: No to puka z prezentem oczywiście, z tortem, może z kwiatami. Imieniny obchodzą Danuta, Emilia, Jan, Janina, Romuald, Romualda, Simplicjusz i Wilhelm.
0: Wszystkiego najlepszego, świętują dzisiaj urodziny m.in. czeska piosenkarka, aktorka Helena Wondraczkowa.
1: A także aktorka Anna Samusionek. Wszystkiego najlepszego.
0: A teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus, 13 minut po godzinie 6.
2: Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Jednak matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga.
3: Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, stracił mowę, bo nie uwierzył Panu Bogu. I dzisiaj są mu rozwiązywane usta. Co takiego rozwiązuje usta Zachariaszowi? Napisane na tabliczce słowo Jan. Jan, co tłumaczy się, Jahwe okazał łaskę. To bardzo łatwo jest przełożyć na to, co robił Jan Chrzciciel, na jego misję. Jahwe okazał łaskę przez to, że dał ludziom Jana Chrzciciela, który otwierał uszy na słowa o Jezusie, który otwierał usta, żeby inni mogli głosić Jezusa. Może ta Ewangelia jest dla nas dzisiaj konkretnym zaproszeniem, żeby otworzyć usta i przepowiadać Pana, przepowiadać tego, który jest księciem pokoju, który daje nadzieję i który daje łaskę, który okazuje łaskę.
4: Radio Plus Warszawa.

0: Krzysztof Krawczyk, za tobą pójdę jak na bal. 27,5 minuty po godzinie 6. Poranny program Radia Plus. To rano staje. Właśnie czytam, że naukowcy rozkminili, że tak powiem brzydko.
1: Bardzo ładne słowo, rozkminiać.
0: Za kim jak na bal pójdą komary. Okazuje się, że kobiety w drugim trymestrze ciąży oraz osoby wydzielające duże ilości związku powstającego podczas rozkładu sebum, czyli łoju skórnego. Mhm. Każdy z nas ma jakiś tam mikrobiot, czyli różne bakterie i takie różne rzeczy.
1: Ale przyciągają czy odpychają?
0: Akurat przyciągają komary najbardziej. Czyli jaki wniosek? Dobrze się szorować jakimś cudownie pachnącym mydłem, to może nie poczują i nie przylecą. A z 10 metrów już ten zapach wyczują.
1: No to spryciule. 10 metrów. No dobrze, są różne preparaty, żeby jakoś się chronić przed nimi. Musimy
0: tak przeczekać. Ugryzą każdego tam.
1: Cieszymy się z lata, więc muszą być też jakieś minusy tego lata. Komary są akurat...
0: Ugryz już się?
1: Jakiś tam, ale to wczesną wiosną chyba,
0: na razie
1: chyba, tak.
0: Wariactwa w tym temacie nie ma.
1: Nie, ostatnio nie przyleciały. Ja nie wiem, co się stało. Gdzieś indziej chyba są z łojem, czy tam gdzieś.
0: Ale przylecą za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus.
1: I też będą bzyczeć.
0: Zapraszamy.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Ewakuacja komendy w Iławie to w związku z rozszczelnieniem paczki z nieznaną substancją.
1: Wieczorem do budynku przyszła kobieta i poinformowała, że dostała paczkę, której nie zamawiała.
2: Podczas przekazywania jej policjantowi na zewnątrz wydobyła się substancja, która oparzyła funkcjonariusza w twarz. Trafił do szpitala.
1: Na miejsce wezwano pirotechników i strażaków. Po dokładnym sprawdzeniu wykluczono ryzyko skażenia czy zagrożenia pirotechnicznego.
2: Do 2 tygodni Polska ustali z Hiszpanią szczegóły umowy na wspólny zakup samolotów.
1: Poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i dodał, że do ustalenia pozostaje kwestia liczby zakupionych maszyn.
2: Przypomnijmy, w maju Madryt i Warszawa podpisały memorandum zobowiązujące do zakupu samolotów do transportu i tankowania w powietrzu.
1: Szczegóły mają zostać uzgodnione przed szczytem NATO w Ankarze.
2: Rozpocznie się 7 lipca. Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki.
1: I jeszcze Szwecja i krytyczna sytuacja w związku z niedoborami wody.
2: Na Gotlandii z powodu suszy w niektórych miejscach wodociągi zmniejszyły ciśnienie w kranach.
1: Niektóre miasta decydują się także na wprowadzenie zakazu podlewania roślin.
2: Wyzwaniem są zbliżające się upały. Jutro temperatura może wzrosnąć do nawet 35 stopni.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Nocna prohibicja i ograniczenie sprzedaży alkoholu po godzinie 22 w Warszawie nie takie skuteczne. Mówią o tym warszawscy radni, którzy apelują do władz miasta o skuteczniejszą kontrolę. W internecie prowadzona jest bowiem sprzedaż alkoholu na dowóz, mówi warszawski radny Damian Kowalczyk.
4: Na przykład na TikToku, gdzie te reklamy dowozu alkoholu po godzinie 22 trafiają również do dzieci, bo nie mamy pełnej kontroli na takich platformach jak TikTok weryfikacji wieku.
5: A to są reklamy? Czy to są takie ogłoszenia oferujące podwózkę alkoholu?
4: To są i reklamy, i ogłoszenia oferujące podwózkę alkoholu po 22, jeśli skończy się właśnie alkohol.
3: W interpelacji radny wskazuje także na sklepy, które po 22 zamieniają się w bar i dalej prowadzą sprzedaż alkoholu. Zakończył się remont chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego. Prace objęły całą ulicę od skrzyżowania z Dolną i Chełmską do Alei Wilanowskiej, co daje 4 km odnowionej infrastruktury. Zarząd Dróg Miejskich zapowiada kolejne prace na ten rok, które poprawią ruch pieszych, rowerzystów i kierowców. Dziś znów dużo słońca, nie będzie deszczu. W ciągu dnia miejscami możliwe jednak zachmurzenie. 16 stopni teraz, maksymalnie będzie 28. Ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali. Biometr jest korzystny, wiatr słaby powieje z północy.

0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Za 27 minut będzie godzina 7. Dzień dobry, o poranku.
2: Dzień dobry, witamy i zapraszamy do godziny 9, a ja pytam, o czym myśli Tomek od samego rana w środę 24 czerwca?
1: O tym, jak politycy wchodzą do kolejki bez kolejki.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Zwolnił się termin na gastroskopię, więc zadzwoniono do posłanki, żeby przyszła do szpitala w Żywcu. Mimo że ma poselską dietę, warto sprawdzić, czy ta dieta szkodzi, czy nie. Okazuje się, że nawet pomaga, przynajmniej w ominięciu kolejki. Termin pomogła uratować koleżanka z partii, pracująca na oddziale położnictwa. A czytamy przecież, osoby w ciąży obsługiwane są poza kolejnością. Pani poseł już nie w tym wieku, ale koleżanka pracowała na położnictwie, więc jakoś to się wszystko złożyło. Oddajmy sprawiedliwość. Jeszcze powinni mi podziękować za to, że przyszłam, że wypełniłam ten termin, mówi posłanka. Tak jest, dziękujemy i obiecujemy, my obywatele, że dalej będziemy dbać o zdrowie polityków, czasami nawet zwalniając kolejne terminy. I tak zapraszamy już na nowy rodzaj badania, kolanoskopię, dla tych rządzących, którzy strzelili sobie w kolano.
0: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner.

0: 24 dzień czerwca w Radio Plus. No, dzień jak co dzień, ktoś się pobił, ktoś się urodził i tak dalej.
1: No pobił się, ale to Mieszko miał brata?
0: Posłuchajmy, o co chodzi już teraz. Artur Moczalski wszystko opowie.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 24 czerwca 972 roku pod Cedynią wojska Mieszka I i jego brata Czcibora pokonały oddziały niemieckie margrabiego Hodona. Tego dnia w roku 1838 w Krakowie urodził się Jan Matejko, najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego w XIX wieku. W czasie, gdy dni są najdłuższe, dokładnie pół roku przed Bożym Narodzeniem, wspominamy urodziny Jana Chrzciciela. Ojciec świętego Jana stracił mowę aż do narodzin syna, ponieważ nie uwierzył aniołowi, który obiecał mu potomka w późnym wieku. Potem było cudowne spotkanie Jana i Jezusa i ich matek, które dyskretnie przekazało światu, że syn Maryi to Bóg człowiek. Wiele lat później nad Jordanem asceta Jan nie tylko chrzcił wodą, ale także nawracał przykładem aż do ofiary męczeństwa. Jak widzimy, Jana można więc spotkać także w tajemnicach różańca. Kiedy powiedział Herodowi, że nie powinien żyć z żoną swojego brata, ten najpierw uwięził proroka, a potem na życzenie córki swej kochanki ściął mu głowę. Trudno zliczyć państwa, miasta i zawody, którym patronuje ten heros wiary, ale przypomnę tylko, że święty Jan jest patronem głównej papieskiej bazyliki na Lateranie. Jego imię nosi też Katedra Warszawska i ponad 330 innych polskich świątyń.
2: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Za dwie minuty będzie godzina siódma. Taką karteczkę znalazłem w jakimś autobusie. Znaczy nie, ja robiłem zdjęcie, oczywiście to mem znalezione w internecie. Proszę ustępować miejsca osobom, które wyglądają, jakby miały dość. No tak, taki nakaz jest, prośba w zasadzie.
1: No, no dobrze.
0: My chcieliśmy, będę chyba wyrazicielem większości w tym studiu, że my tu absolutnie się nie zaliczamy.
1: Nie, absolutnie nie mamy dość.
0: Mamy ochotę na ten cały dzień, który się zaczyna.
1: Absolutnie tak i mam nadzieję, że wy pójdziecie za nami, znaczy naszym śladem będziecie podążać.
0: Także a propos tego autobusu, dziękujemy, postoimy.
1: A teraz czas na wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
3: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Prezydent Zełenski nie przyjedzie na konferencję do Gdańska, wysyła premier Julię Sfrydenko.
2: Usłyszał zarzuty, niedługo decyzja o ewentualnym areszcie. To dla sprawcy zabójstwa w Mierzawie.
1: Lewica nie poprze absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Głosowanie jutro. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus o odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy.
1: Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów.
2: Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA, Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
1: A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ta sprawa zaważyła?
3: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Sfrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
3: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
2: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy ruszy w Gdańsku jutro.
1: Wkrótce decyzja o areszcie.
2: Wracamy do sprawy nożownika ze świętokrzyskiej Mierzawy. 49-letni Dariusz R. został już przesłuchany i usłyszał zarzuty.
1: Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Grozi mu dożywocie. O szczegółach Weronika Wawrzczyk.
5: To był prawdziwy atak furii. Oprawca ruszył za żoną, która schroniła się u rodziców. Gdy teść bronił córki, napastnik zadał mu śmiertelne ciosy. Szczegóły zdradza Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
6: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się, odnosząc się do zarzutu, nie przedstawił okoliczności.
5: Z naszych ustaleń wynika, że Dariusz R. przyjmował leki psychotropowe. Po ataku uciekł, a mundurowi ujęli go dopiero po kilkudniowej obławie. To jednak nie koniec pracy śledczych. O tym Zbigniew Nowak, komendant główny świętokrzyskiej policji.
7: Głównie czynności procesowe pod nadzorem prokuratury rejonowej.
5: Obława za sprawcą zakończyła się w poniedziałek około południa.
2: Podejrzany to były policjant, służył 16 lat, odszedł ze służby w 2023.
1: Warunki spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu ceny paliw niżej.
2: Wprowadzono go w marcu, zakładał obniżenie stawki podatku VAT i akcyzy na paliwa, by zrekompensować nagły skok ceny ropy na giełdach w związku z wojną w Iranie.
1: Minister Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie, a dzisiaj mimo przywrócenia akcyzy do poziomu sprzed wojny, ceny paliw w Polsce są najniższe w Unii.
8: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
2: W obecnym kształcie program ma obowiązywać do końca czerwca.
1: Rada Warszawy zagłosuje jutro w sprawie absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.
2: Wiadomo, że przeciw będą radni lewicy. Chodzi o aferę w Szpitalu Południowym, ale nie tylko.
9: Miasto to jest o wiele więcej niż reprezentacyjne centrum i tutaj jednak różne rzeczy się nie dzieją tak, jak miały się dziać zgodnie z zapowiedziami.
2: Mówiła Agata Diduszko-Zyglewska, radna Lewicy.
1: O przegłosowanie absolutorium nie obawiają się jednak politycy Koalicji Obywatelskiej.
10: Ponieważ Klub Koalicji Obywatelskiej ma w tej chwili w Radzie 36 osób, do większości potrzebnych jest ponad 30 głosów, w związku z tym ta większość jest gwarantowana.
1: To radny Sławomir Potapowicz.
2: Głosowanie jutro, wtedy na sesji Rady Warszawy, także debata w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Miał ponad 2 metry długości i ważył prawie 100 kilogramów.
2: Gigantycznego suma na stawach w Starym Sączu złowił nasz słuchacz pan Arek.
1: Zanim ryba trafiła na brzeg, musiał się napracować.
11: Hol trwało około 40 minut. Holowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Po dokładnych wymiarach sum mierzył 236 centymetrów. No i tak szacowana waga około 90 kilo mógł mieć. Ciężko było. No jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
2: Ryba, co najważniejsze, trafiła z powrotem do stawu.
1: A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
13: Dziś dużo słońca na niebie nad Warszawą, nie powinno padać. W ciągu dnia miejscami może się niebo zachmurzyć, ale nie powinno nam to specjalnie przeszkadzać. Maksymalnie 28 stopni, teraz 16, ciśnienie wysokie, wiatr słaby.
12: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie, leczenie otyłości.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
14: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 7, rada się nam zaczyna.
15: Dzień dobry, witajcie, zapraszamy was do godziny 9, Kasia
14: i Tomek.
15: A za chwilę Belinda Carlisle, teraz duet Albano i Romina Power.

0: 13 minut po godzinie 7, uwaga, wysokie temperatury i w związku z tym lecimy gdzie?
1: Na Księżyc.
0: Nie,
1: przepraszam.
0: Tam nie ma wody. Do wody chciałem powiedzieć, że lecimy.
1: Do wody,
0: do basenu wskakujemy. Otóż wypowiedział się kierownik kąpieliska Heidebad w Halle, to jest w Saksonii Anhalt. Wypowiedział się, że są nowe przepisy u nich na basenie i osoby bez komunikatywnej znajomości języka niemieckiego. Tak, nie będą wpuszczane w ogóle na basen.
1: Właśnie słyszałam o tym. Wiesz co, no, uzasadnił to jakoś?
0: No tak, że miał incydent niedawno miejsce, tam ktoś, dziecko małe, a tam głębokie jest bardzo jezioro. No nawet nie basen, tylko jezioro. Ma nawet 13 metrów głębokości i to niebezpieczne i na wyraźne komunikaty ratowników tam nie reagowali i okazało się, że nic po niemiecku nie potrafią.
1: Nie panimali.
0: Tak, ja znaczy... chciałeś powiedzieć.
1: Tak.
0: No. A czy ja albo nein wystarczy, czy to więcej trzeba?
1: Hilfe, pamiętaj, to najważniejsze.
0: Na przykład. Ja chciałem powiedzieć, to jest dyskryminacja i tak w ogóle.
1: Tak w ogóle?
0: To jakby mi ktoś zaczął nagle ratownik tym bardziej krzyczeć po niemiecku, to ja od razu bym na baczność stanął.
1: Oczywiście i utopił.
0: Jak utopił?
1: No jak stoisz na baczność w wodzie, to lecisz w dół.
0: Ale nie w wodzie, ja bym...
1: Ręką trzeba machać, ale nie do góry, tylko w wodzie trzeba machać.
0: W ogóle bym do wody nie wchodził, jakby oni mi krzyczeli po niemiecku.
1: Tam, gdzie byłam na wakacjach, to jest bardzo prosta zasada. Ratownik gwizdże i macha ręką i wszyscy wiedzą, że trzeba coś tam na lewo, albo na prawo, albo na tą rafę nie wchodzić, nie wolno.
0: Dobrze.
1: Tyle, no. Dobrze, ale tam jest taka wyporność, że trudno. 15 minut po godzinie 7, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Oczywiście, rozsądek nad wodą jest rzeczą najważniejszą. My tu hi, a tu nie ma do śmiechu. Trzeba być poważnym i nie po alkoholu, przypominamy.
0: To absolutnie.
1: Absolutnie.
0: 15 minut po godzinie 7, uważajcie na siebie na kąpieliskach rozmaitych, a w ogóle wybierajcie i strzeżone.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
7: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Po reklamie.

0: I normalnie 300 ton truskawek, nie, 300 kilogramów, tony to przesadziłam. 300 kilogramów to dużo, jak myślisz?
1: Dużo na cały sezon? To w sam raz.
0: Nie, nie na cały sezon, na jedną bitwę.
1: Jak bitwę? Do gdzie?
0: No właśnie, w Korycinie będzie bitwa na truskawki, w najbliższą niedzielę.
1: To już mam nadzieję, to jest
0: tam z kolei
1: podgniłe, bo tych dopiero z krzaka to szkoda.
0: No właśnie o to chodzi, że są zwolennicy, no bo bitwa jest taka dosyć spektakularna, jak tyle tego czerwonego leci w ten. Mam nadzieję, że to są takie właśnie zleżałki już.
1: No zleżałki.
0: Bo są tacy, którzy właśnie mówią, że to jest marnowanie żywienia, że można jakoś inaczej promować gminę, która szczyci się uprawą truskawek i że sposobów może być wiele, na przykład na najlepszą potrawę z truskawki i tak dalej, ale niekoniecznie na takie obrzucanie się owocami.
1: Za granicą mają pomidory, pomarańcze, to my mamy truskawki,
0: mają, ale musimy ich naśladować.
1: Ja bym zrobił dwie drużyny, jedna truskawkowa, druga malinowa na przykład.
0: A, że w ten sposób? No. Ja bym poszła w borówki nawet.
1: O!
0: Ale obrzucać się borówkami, no nie, nie, nie, nie, nie. Zdecydowanie wolimy na talerzyku z dodatkiem skyra na przykład. Taki
1: ale
0: fajny,
1: wiesz, jak
0: deser
1: oni
0: chłodzący.
1: Po tej bitwie będą się oblizywać, na pewno coś tam skapnie.
0: No, paluszki, za dwie minuty a koszulki do
1: wyrzucenia,
0: bo raczej nie do wyprania. Koma Lambada już teraz na antenie Radia Plus. Kręcimy bioderkami, rączkami, czym tak to woli. Rozciągamy się przed codziennymi czynnościami, bo to poranek, jeszcze 28 minut po godzinie 7.

0: Dosyć tego kręcenia, teraz będzie prawda.
1: Dobrze, no już trudno, niech będzie. No, a prawda jest taka, że jest świetnie.
0: To się dowiemy. Wiadomości Radia Plus już za chwilę. Chyba, że w pogodzie, to mnie się podoba.
1: No, mnie też, chociaż są tacy, którzy wzdychają. No dobrze, posłuchajmy.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Pożar ciężarówki na autostradzie A2 w Wielkopolsce.
1: W ogniu stanął pojazd przewożący plastikowe akcesoria. To na jezdni w kierunku Poznania w rejonie Gołusek.
2: Ranny kierowca trafił do szpitala. Aktualnie przejazd A2 odbywa się bez większych utrudnień.
1: Pilna narada z udziałem szefa MSWiA i przedstawicieli innych resortów w sprawie upałów.
2: W stan gotowości postawiono podległe służby, a zalecenia z narady trafiły do wojewodów.
1: Najwyższe temperatury wystąpią w niedzielę. Służby ostrzegają, że w dużych miastach na termometrach może być ponad 40 stopni.
2: Kolumbia może już cieszyć się z awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata.
1: Jej piłkarze wygrali 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga. Mają już 6 punktów i są pewni gry w 1/16 finału.
2: Był to ostatni mecz drugiej serii gier w fazie grupowej. Dziś ruszy ostatnia kolejka, a oba spotkania w każdej z grup będą odbywały się o tej samej porze.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Od soboty ruszają wakacyjne zmiany w komunikacji miejskiej. W sezonie letnim zapotrzebowanie na transport publiczny maleje, dlatego wiele linii będzie kursować rzadziej. Zmienioną częstotliwość odjazdów zauważymy podróżując autobusami, tramwajami i metrem. Natomiast pociągi SKM będą odjeżdżać o stałych porach. Nowe rozkłady jazdy pojawią się wkrótce na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego. A już w piątek rozpocznie się nabór wniosków do stypendium Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Program skierowany jest do uczniów warszawskich szkół i uczelni. Kandydaci mogą uzyskać dobre wyniki w nauce, a dochód netto na jednego członka ich rodziny nie może przekraczać 3000 zł miesięcznie, mówi Joanna Korzeniewska z Centrum.
4: Stypendia Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II przyznajemy w kilku kategoriach za talenty artystyczne, sportowe, społeczne i naukowe. Zwracamy uwagę na średnią. Dla uczniów jest to średnia 4,0, dla studentów minimum średnia 3,5.
3: W kończącym się roku stypendialnym ze stypendiów Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II korzystało łącznie 423 uczniów i studentów, co miesiąc otrzymując wsparcie w wysokości od 500 do 1500 zł. Słonecznie mamy za oknami, nie będzie padać. W ciągu dnia miejscami może pojawić się zachmurzenie, ale nie powinno nam zagrażać. 18 stopni teraz, maksymalnie 28, wiatr słaby z północy, a ciśnienie w Warszawie mamy wysokie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Pamiętajcie o zakątkach.
6: O ogrodach.
5: No i o balkonach, i o tarasach. Twój zielony zakątek przed godziną 8.
6: Nawet w szklance można sobie zaaranżować zielony zakątek.
5: Listek w słoiku mięty. Takim, ale nie, ja widziałem takie lasy w słoiku.
6: A też może być. Mhm. No ja chciałem bardziej, że gorąco i że nawadniać się.
5: Czekamy na wasze zdjęcia na stronie radioplus.pl. Szczegóły
6: już za chwilę.

0: Footloose, Kenny Loggins w Radio Plus za 18 minut 8.
1: Takich, co są na służbie i kontrolują różne rzeczy, chyba już nic nie zdziwi. Otóż celnicy na przejściu z Rosji do Polski w Grzechotkach, no tam sprawdzali, co pasażerowie autobusu mają w bagażach.
0: No i
1: u jednej pani odkryto, uwaga, miecz, ale nie miecz, miecz.
0: Świetlny?
1: Tylko, nie, też nie, to a świetny to tam. Miecz ryby piły.
0: Czyli jak to miecz ryby piły? Ryba piła to zęby ma.
1: No ale to, co z przodu co ma te zęby, to taki miecz jest specjalny.
0: Aha.
1: No i oni to odkryli. I pani tłumaczyła się, że ona nie wiedziała, że to dostało od krewnego jakąś pamiątkę po nim i no wiozła ją do Polski, nie miała o niczym pojęcia. Okazuje się, że to jest gatunek zagrożony wyginięciem i w ogóle przechowywanie i przewożenie takich rzeczy jest nielegalne.
0: I koników morskich też nie wolno.
1: Też nie?
0: Nie, nawet zasuszonych, bo są pod ochroną.
1: Jak to zasuszony? Co to znaczy zasuszony konik?
0: No taki, co na brzeg wyrzuciło i wysuszył się, ale takiego też nie można. No ogólnie rzecz biorąc, uważajmy, co przywozimy, bo są rzeczy, które rzeczywiście są na liście takiej specjalnej i to można sprawdzić. Lepiej zostawić to na miejscu.
1: A wiesz, że ten miecz tej ryby to miał 57 centymetrów. Długie to całkiem.
0: Co?
1: No ładne.
0: Spotkać taką rybę to...
1: Pani dostała jakąś tam grzywnę i niestety dotknął ją przepadek zabezpieczonego przedmiotu, czyli po pamiątce.
0: Z miecza piły ryby nici.
1: No tak.
0: Dobrze, za chwilę na naszej...
1: To co innego do picia przywieźć.
0: Za chwilę na naszej antenie Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow, będzie też 2 plus 1, easy come, easy go. Lecimy w stronę słońca dzisiaj w środę, 24 czerwca.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny, a do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mice.warsaw@focushotels.pl.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Po reklamie.

0: Zielony zakątek.
1: Najbardziej to ja się martwię o to, jak na wakacje pojedziemy, kto to nam będzie podlewał wszystko.
2: No, na przyrodę nie ma co liczyć, bo to nie wiadomo.
1: Nawet wiadomo, że deszczu będzie mało, no burze pewnie będą przechodzić w związku z tą pogodą dynamiczną, jaka jest, ale generalnie to będzie słońce i susza.
2: Drona wynająć, niech podlewa.
1: Dron? Z góry? Ale to musi gdzieś naczerpać wody.
2: No też prawda.
1: No, jak taki zraszacz kupiłem kiedyś. Nastawia się tam, zakręca.
2: Na czas.
1: I tak, na czas. I ono w pewnym momencie się...
2: Działa?
1: Otwarza. Otwiera. Działa, tylko trzeba uważać, że wszystko tam
2: dobrze podłączyć
1: i połączyć te rurki, bo znajomy sąsiad mi opowiadał, że on źle połączył, mu tam wystrzeliło.
2: I zalało.
1: Zalało całą ulicę.
2: Całą ulicę, to poszło tej wody, wiadrami.
1: Trochę tak. Ale dobra. Też panowie tam remontują, więc może ich poproszę, żeby
2: sąsiadkę
1: podlewali.
2: Też
1: albo sąsiadka. No.
2: Rzuci wiadrem przez płot. No dobrze,
1: chociaż
2: to rzeczywiście jest kłopot.
1: Chociaż jak oglądam wasze zdjęcia, wasze zielone zakątki, ogrody, to się zastanawiam, po co gdzieś wyjeżdżać?
2: Siedzieć
1: tylko tam na tej działce.
2: Hamaczek rozwiesić, albo na trawce, albo leżaczek i już wakacje.
1: Czekamy na wasze zgłoszenie, na wasze zdjęcia na stronie radioplus.pl. Tam zakładka Twój zielony zakątek. Załączacie zdjęcie, piszecie coś o sobie, parę słów, a my oglądamy i nagradzamy.
2: No właśnie, a w piątek już wielki finał. To już tuż. Czekamy na wasze zgłoszenia.
0: Twój zielony zakątek. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Proszę ustępować miejsca osobom, które wyglądają, jakby miały dość. Taka karteczka zawisła w autobusie. Żartobliwie dosyć, ale zupełnie poważnie, albo prawie poważnie. Ja co napisał? Jako osoba wyglądająca chwilowo na mającą dość i lekko jeszcze niepełnosprawna, muszę przyznać, że z tym ustępowaniem w narodzie niestety jest różnie.
1: No właśnie, niektórzy zrywają się, żeby ustąpić miejsca, a niektórzy patrzą przez okno albo chowają głowę w komórce.
0: A niektórzy coś zerwali i dlatego czekają, znaczy no chcą, żeby im ustąpić miejsce, bo ciężko stać. Zerwijmy, to będzie godzina 8.
1: Czas na wiadomości.
0: Bądźmy mili dla siebie w komunikacji miejskiej.
1: I prognoza pogody też będzie za chwilę.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Dobre rozwiązanie, by uniknąć niepotrzebnych napięć. Premier Tusk o decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Zamiast niego do Gdańska przyjedzie szefowa ukraińskiego rządu.
2: Rzucił dzieckiem o podłogę, bo chciał je uciszyć. 27-latek przyznał się do winy.
1: Ma wzmocnić ochronę Bałtyku. Polska będzie miała nowoczesny statek ratowniczy. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Premier mówi o geście deeskalacji ze strony Ukrainy. Kijów o swoim pragmatycznym podejściu.
1: To najnowsze komentarze w sprawie zapowiadanej obecności premier Julii Swerydenko na czwartkowej konferencji w Gdańsku. To na rzecz odbudowy Ukrainy. Już wiadomo, że prezydent Zełenski nie przyjedzie.
2: Donald Tusk podkreślił, że jest w stałym kontakcie z ukraińską premier.
3: Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
1: Przyjazd premier Swerydenko do Gdańska komentuje też ukraińska dyplomacja. Mówi o pragmatyzmie.
4: Decyzja
2: jest w pełni uzasadniona. Ma na celu zapewnienie, że konferencja odbędzie się w pragmatycznych, ekonomicznych i poprawnych ramach, bez nadmiernego upolityczniania i skandali.
1: Mówi rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgii Tychoj.
2: Prezydent Zełenski zrezygnował z udziału po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu Orderu Orła Białego.
1: Poszło o decyzję o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
2: Zmieniamy temat. 27-latek z powiatu augustowskiego przyznał się do winy.
1: Mężczyzna rzucił swoim półrocznym synem o podłogę. Śledczym powiedział, że chciał uciszyć niemowlę. To w ciężkim stanie trafiło do szpitala.
5: Złożył wyjaśnienia, z których wynika, że w jego subiektywnej ocenie swojego czynu dokonał, aby uciszyć płaczące dziecko.
1: Mówi rzecznik suwalskiej prokuratury Wojciech Piktel.
2: Mężczyzna trafił do aresztu. Wcześniej usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi dożywocie.
1: Służby w gotowości przed falą upałów.
2: To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
1: Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni.
2: Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, gdzie i kiedy będzie najcieplej.
6: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szukują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejsza i to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
7: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
6: Podczas upałów należy ograniczyć przebywanie na słońcu, a w samochodach nie wolno zostawiać samych dzieci ani zwierząt, dodaje Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
8: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności.
6: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
1: A upał doskwiera całej Europie. Wtorek był we Francji najgorętszym dniem od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. Termometry pokazały około 40 stopni.
2: Problemy z ekstremalnymi temperaturami mają m.in. Wielka Brytania, Hiszpania, Belgia, Szwecja, Niemcy i Włochy.
1: To może być koniec zakupów z Chin za grosze.
2: Od lipca Unia Europejska podnosi podatek na przesyłki spoza wspólnoty.
1: Każda kategoria towarów w paczce zostanie objęta opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł.
9: Jeśli ktoś kupowałby 3 case'y do telefonu komórkowego, to zapłaci jedną taką opłatę, ale jeśli powiedzmy będzie to sukienka z którejś z tych platform i coś innego, to należy się liczyć z tym, że jeśli będą 3 grupy towarowe, to się zapłaci 9 euro.
1: Mówi profesor Radosław Mącik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
2: Nowe zasady, zdaniem unijnych urzędników, mają ukrócić nieuczciwą konkurencję i zapewnić lepszą kontrolę towarów wpływających na rynek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Miliony dla bezpieczeństwa na morzu.
2: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa podpisała kontrakt na budowę nowoczesnego statku ratowniczego.
1: Inwestycja za blisko 250 milionów złotych wzmocni ochronę Bałtyku i wesprze modernizację służby.
10: Ten nowy statek będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, do gaszenia pożarów na statków, na statkach bezpiecznych, ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statku wypływają. Jest to najnowocześniejsza jednostka w naszej flocie.
1: Mówił Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.
2: Statek ma zostać zbudowany i przekazany w ciągu 2,5 roku.
1: A już teraz na naszej antenie jeszcze więcej informacji pogodowych.
11: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
12: Dużo słońca mamy od samego rana w Warszawie za oknami. 18 stopni teraz maksymalnie, będzie ich 28. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby z północy, biometr korzystny. Nie powinno padać dziś.
11: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej Zmiana zaczyna się w głowie, leczenie otyłości.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
13: Kiedy to było? Jak wstaliśmy? 6 minut po 8. Dzień dobry o poranku.
14: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor.
13: Tomek Waloszczyk.
14: Za chwilę Anita Lipnicka. Radio Plus. A teraz Abba i Dancing Queen.

0: Twój zielony zakątek.
1: Jest z nami pani Ania. Dzień dobry, pani Anno.
2: Dzień dobry.
3: Ja przepraszam bardzo, Kasia mi tu, jak spojrzała na zdjęcie, powiedziała, trawa sztuczna. No ale jak na płytkach ma wyrosnąć trawa? Za to co się dzieje...
2: Tak, bo to jest na tarasie, żeby było zielono,
3: pięknie, tak. Ale to, co się dzieje dalej, to nas zachwyciło, czyli...
1: Las kwiatów.
2: Tak, kocham kwiaty. 160 sadzonek sezonowych posadziłam.
1: Przepraszam, ile?
2: 160. Tak, 60 pelargonii pnących, a 100 super tunivista. Mam po całym ogrodzie wazony, poukładane, rozsypane po ogrodzie, także w zasadzie się chodzę zakrętami, żeby w donicę nie wejść.
1: A kto to wszystko podlewa?
2: Ja się tym zajmuję, kocham kwiaty nad życie.
1: To konewa za konewą leci. Po prostu, same konewki w jednej dłoni, tak, drugiej dłoni.
2: Tak jest. No, najgorzej jak przyjdzie podlewanie, prawda, zasilanie, bo to trzeba konewką, ale gdzie się da, no to z węża podlewam.
1: No to trochę łatwiej rzeczywiście.
3: Tak. No tak, zdradzę tutaj, że to zdjęcie, które nas zachwyciło, przyszło do nas dzisiaj przed godziną 6:00, czyli już podejrzewam, to była pora podlewania.
2: Tak, i pora zbierania ślimaków, bo niestety oprócz podlewania to każdego dnia rano muszę wychodzić, zaglądać do donic, bo mam znowu plagę tych ślimaków i no pomimo to, że sypię te granulatem, że mam domki piwne też, na które one się łapią, ale mimo wszystko
1: chodzą i
2: taśmy
1: sprawdzają.
2: Takie jakieś miedziane na tych donicach,
1: ale to
2: jakoś
1: nie pomaga.
2: Się im udaje. No
3: to
2: właśnie.
3: Zebrać i wysłać do Francji i będzie jeszcze zarobek. Dobrze.
2: Ja nie wiem, czy oni by takie chcieli bez skorupek.
3: No tak. Bardzo dziękujemy za to zdjęcie. Trafia do naszego finału, który już pojutrze. Na razie wysyłamy koszulkę. Czasami przesadzam.
2: A dziękuję uprzejmie. Życzę pięknego dnia, bo was słucham właściwie codziennie.
1: Jest nam bardzo miło.
3: Ale nie masz poczucia, że przesadzasz z tymi kwiatami?
2: Wszyscy mi to mówią, że jakieś szaleństwo robię, ale co mam zrobić? Ja, że tak powiem, jestem latem tutaj w Gdowie, bo to jest akurat okres, kiedy jest pięknie, a lubię też podróże, to w takich niewakacyjnych porach wyjeżdżam.
3: I problem rozwiązany tego podlewania.
2: Ale ja mówię to w jedno zdjęcie, bo ja mam ścianę róż pnących, których musiałam coś wybrać, tak, bo to gdzie indziej jest i nie wiedziałam nawet, które miejsce i cały ukwiecony wiszą w altanie wiszące super tuniewisty, także jest rzeczywiście mnóstwo kwiatów, a w tej chwili państwo, żeście mnie złapali na jarmarku tutaj w Gdowskim, co 2 tygodnie jest, a moja sąsiadka mówi, tylko przypadkiem nie kupuj kwiatów.
3: No gdzie drzewo do lasu. Dobra, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy, gorąco pozdrawiamy.
2: Ja też bardzo dziękuję za wyróżnienie. Miłego dnia życzę
3: państwu. Do usłyszenia.
1: I do usłyszenia. 17,5 minuty po 8 w Radio Plus.
0: Twój zielony zakątek. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie.
4: Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na Śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
12: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Ci, którzy wyglądają, jakby mieli dość, mogą sobie usiąść. To na naszym profilu facebookowym. Taka karteczka. Izabela napisała, że postoi z nami. Nie ma to jak doborowe towarzystwo.
1: O, dziękujemy bardzo. Warto być w ruchu, nawet sobie czasem postać. Z jednej nogi na drugą się poprze, że tak powiem.
0: A jak autobus mocno...
1: Albo można się pobujać troszeczkę też czasami.
0: No uważają, bo ja widziałem ostatnio w autobusie dwóch wyrostków.
1: No, nie trzymali się.
0: Nie, właśnie podciągali się na tych rurkach, więc to też bez przesady. To nie jest sala gimnastyczna.
1: Zdecydowanie nie. Dobrze, to podróżujemy.
0: Ale ze mnie dziaders.
1: Jedziemy albo na wakacje, albo do pracy. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków.

0: Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.
2: Jest w 8:30, Justyna Bieniek
3: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Poważne utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra.
2: Pociągi nie kursują pomiędzy stacjami Kabaty Politechnika. Uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa.
3: Systemy alarmowe wykryły w tunelu metra koło stacji Służew osobę, która nie powinna się tam znaleźć.
4: Został wzbudzony alarm przez osobę nieuprawnioną, która była w tunelach. Została ona ujęta przez patrol policji i wyprowadzona z rejonu stacji. Jednakże sprawdzamy w tej chwili pod kątem bezpieczeństwa tunele, czy możemy prowadzić sprawnie i bezpiecznie ruch pasażerski.
3: Mówi Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra.
2: Jak przekazała, utrudnienia powinny się zakończyć do 9:00.
3: Szymon Hołownia nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050.
2: O decyzji poinformował Łukasz Osmalak, zasiadający w zarządzie ugrupowania.
3: Wicemarszałek Sejmu miał o tym poinformować członków partii przed Radą Krajową Polski 2050, która odbyła się w weekend.
2: Sam Szymon Hołownia odmówił w tej sprawie komentarza.
3: Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga nadal poza kontrolą.
2: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia zbliżyła się do 1100. Z powodu infekcji zmarło 277 osób.
3: Według Światowej Organizacji Zdrowia epidemia rozwija się najszybciej ze wszystkich dotychczasowych.
5: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Są nowe fakty w sprawie Szpitala Południowego. Mogło dochodzić tam do rażących zaniedbań zagrażających ludzkiemu życiu. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział, że dziś złoży wniosek do prokuratora generalnego o pilne podjęcie czynności wyjaśniających w tej placówce. To pokłosie wywiadu dla Kanału Zero sygnalisty doktora Emila Jędrzejewskiego, który pracował w Szpitalu Południowym, kiedy szefem SOR-u był młody lekarz Dawid Kacprzyk. Samorząd województwa mazowieckiego zachęca do podróży z flagą województwa. Wicemarszałek Wiesław Raboszuk zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym.
6: Chcielibyśmy, aby Mazowszanie poznawali nie tylko swój region, ale także wszędzie tam, gdzie przebywają turystycznie, żeby zaznaczyli swoją obecność i poświadczyli o tym, że są Mazowszanami, że Mazowszanie docierają do różnych miejsc na całym, naprawdę całym świecie.
5: Pula nagród w konkursie to 25 tysięcy złotych. Konkurs skierowany jest do fotografów amatorów i potrwa do końca sierpnia. Dużo słońca dziś będzie w Warszawie, nie będzie padać. Możliwe, że w ciągu dnia miejscami pojawi się jednak zachmurzenie. Teraz mamy już 20 stopni, będzie 28 maksymalnie, więc naprawdę dziś będzie ciepło. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali. Biometr na razie korzystny, wiatr słabo powieje z północy.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: A my przed wami mamy dla was, znaczy kolejne przeboje z nutą nostalgii. Rod Stewart już za chwilę, później Paula Abdul.
8: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk.
8: Zapraszamy do 9:00.

0: Przepraszam, ale ja znowu będę o Japonkach. Takie klapki są buty.
1: A, myślałem, że o paniach z Japonii.
0: Nie, bo to się okazuje, że to jest bardziej skomplikowana sprawa.
1: Mówiłaś, że szkodliwe.
0: Tylko, że szkodliwe to mało powiedziane, ale są takie kraje, gdzie za Japonki na nogach można dostać mandat.
1: No to co opowiadasz?
0: No tak, we Włoszech się zdenerwowali, władze włoskiego parku narodowego miały dość ratowania ludzi ślizgających się w Japonkach na stromych trasach. Mhm. Można za nieodpowiednie obuwie zapłacić nawet od 50 do 2,5 tysiąca euro.
1: Był taki serial Szpilki na Giewoncie.
0: Były. No. Dobrze, ale to nie tylko buty na, że tak powiem, na szlaku, ale również w wielu krajach Europy Południowej, a także w innych krajach. Policja sprawdza uwagę nie tylko, znaczy zwraca uwagę nie tylko na prędkość, ale również i na obuwie za kierownicą. Klapki też niedobre.
1: A że za kierownicą
0: a
1: nie wolno?
0: A przecież się mogą ześlizgnąć, zablokować pedał gazu albo hamulca, co gorsze. I co wtedy? Bez hamulców trudno jest.
1: Ja rozumiem, że te buty górskie się kupuje. Zresztą za chwilę zaczynam wakacje i gdzieś tam na szlaki będziemy szli. Ale żeby do samochodu buty kupować teraz?
0: Ale do samolotu też niekoniecznie. Linie lotnicze apelują, by na pokład nie przychodzić w klapkach. Powód jest prosty, w sytuacji awaryjnej obuwie nie daje praktycznie żadnej ochrony.
1: Ale
0: znaczy, jak trzeba szybko uciekać po tym trafie, to nie
1: ale da. Ale w ten sposób bardzo szybko może się klapek czy klapków pozbyć.
0: Pozbyć i boso.
1: Boso uciekać.
0: Do lata będę szła. Alala.
1: Doleci chyba, doleci, nie do lata.
0: Doleci, nie doleci. Nie, no lepiej, żeby doleciał. Za chwilę Lady Punk zawsze tam, gdzie ty.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda.
12: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
14: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
15: I dokąd wtedy jedziemy?
14: No nie wiem.
15: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
14: A, dobry komona.
16: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Hot Stuff to oczywiście Donna Summer na antenie Radia Plus. Jest hot, będzie jeszcze goręcej, ale damy radę za 4 minuty, godzina 9. Tylko nie szarżujmy podczas
1: tak,
0: tego
1: szczególnie
0: upału.
1: Z tym stawem, hot stuffem. Za 2 minuty, nie, za 4 minuty będzie 9. My mówimy do usłyszenia, bo za chwilę władzę tutaj w studio przejmie Agnieszka Morawska.
0: Do usłyszenia jutro.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Służby w pełnej gotowości w związku z upałami. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni.
2: Szczeciński wątek afery w Funduszu Sprawiedliwości. Dziś Dariusz Matecki znów przed sądem.
1: Poznaliśmy najlepsze uczelnie w kraju. O rankingu szkół wyższych perspektywy na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Upały w natarciu to realne zagrożenie.
1: Synoptycy ostrzegają, w weekend możliwy rekord ciepła w Polsce. Mapy pogodowe pokazują, że temperatura w niedzielę i poniedziałek na zachodzie oraz w centrum może przekroczyć 40 stopni.
2: Na ten scenariusz szykuje się rząd. W ostatnich godzinach w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada z udziałem służb.
1: Co nas czeka w najbliższych dniach, o tym już teraz Michał Rawa.
3: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega, że w niedzielę temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, przekroczy 40 stopni i może dochodzić nawet do 43. Z takim upałem w Polsce nie mieliśmy jeszcze do czynienia, dlatego po rządowej naradzie zdecydowano, że urzędnicy sprawdzą zagraniczne procedury na wypadek takich temperatur. Lekarze szczególnie apelują, by ograniczyć wychodzenie na zewnątrz i pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w samochodach.
4: Jeżeli w odpowiednim czasie nie zareagujemy, czyli nie przerwiemy ekspozycji na wysoką temperaturę, dochodzi do śmierci.
3: Podkreśla dr Sławomir Ogórek ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Oficjalny rekord ciepła w Polsce padł ponad 100 lat temu w opolskim Pruszkowie, gdzie na termometrach pokazało się 40,2 stopnia Celsjusza.
1: A mówił o tym Michał Rawa, dziękujemy.
2: Dariusz Matecki znów przed sądem.
1: Za pół godziny kolejna odsłona procesu w tzw. szczecińskim wątku Funduszu Sprawiedliwości.
2: Oprócz posła PiSu na ławie oskarżonych zasiada jeszcze 7 osób. O szczegółach Mateusz Tomaszewicz.
5: Podczas pierwszego dnia procesu sam Dariusz Matecki zeznawał prawie 6 godzin. I jak wtedy mówił, to dopiero początek. Sam ma dużo do powiedzenia.
6: Fundusz Sprawiedliwości daje mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
5: Chodzi o nieprawidłowości przy organizacji konkursów Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych przetargi były ustawione, a pieniądze trafiały do stowarzyszeń powiązanych z Mateckim. Poseł usłyszał 6 zarzutów. To między innymi pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenie milionów złotych czy fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Nikt z oskarżonych nie przyznaje się do winy.
2: Proces rozpocznie się za pół godziny.
1: To Szczecina w Krakowie. Na wokandę po 4-letniej przerwie wraca sprawa śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości.
2: Na ławie oskarżonych 4 lekarzy ze szpitala uniwersyteckiego. W pierwszej instancji zostali uniewinnieni.
1: Jeden z medyków, Jacek D., jest przekonany, że zespół postąpił zgodnie ze sztuką.
7: Każdy lekarz, który nie ma sprawy, ma sytuację, myśli o pacjencie. Nikt nie wierzy, że zapomina. To jest cały czas powracające pewnego rodzaju refleksje, czy można było zrobić inaczej. Ja mogę powiedzieć po 20 latach, że nie można było zrobić inaczej.
2: Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury, która domagała się przesłuchania biegłych ze Szwajcarii. To oni przygotowywali ekspertyzę.
1: Wyrok poznamy 23 lipca.
2: W wiadomościach Stany Zjednoczone i ponad 300 dronów blisko stadionów, gdzie rozgrywane są mecze mundialowe.
1: Bezzałogowce przejęła Agencja Bezpieczeństwa Transportu. Przypomina, że grożą za to m.in. zarzuty karne i grzywny w wysokości do 100 tysięcy dolarów.
2: Jak informuje FBI, kary za nieuprawnione loty nałożono na 49 operatorów. Na terenie Florydy przejęto też 54 maszyny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uniwersytety Warszawski i Jagielloński ex aequo najlepszymi uczelniami w kraju.
2: Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektywy.
1: Radości z powrotu na jego szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak.
8: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada tego nie zrobić uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
2: W czołowej piątce rankingu znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Miracle of Love i Eurythmics w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 21 minut po 9 na zegarze teraz. 24 dzień czerwca w kalendarzu. Imieniny Jana, więc dla wszystkich Janków najwspanialsze życzenia i dużo, dużo zdrowia dla Was oczywiście. No i to jest ten dzień, w którym można już pływać według tradycji. I jeśli chodzi o tradycję, to tradycyjnie do Polski nadciąga upał. Ja wiem, to nie jest do końca taka tradycja, ale nadciąga ten upał. W końcu mamy lato, mamy czerwiec. I tak to powinno wyglądać, chociaż te 40 stopni, które przed nami, no to nie robi zbyt pozytywnego wrażenia, chyba że ktoś bardzo, bardzo lubi taką temperaturę. Ale ważne, żeby o sobie pamiętać i pamiętać też o zwierzętach, które w te upały bardzo cierpią. Dzisiaj środa, a więc też pytanie, co mi w duszy gra, i pierwsza podpowiedź już za chwilę.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

Bajm i Biała Armia w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Przyznam, że odkąd koleżanka przyznała się, że ona śpiewała Jesteś serem, bo Biała Armia, więc biały ser jej się wydawał logicznym. Nie mogę przestać słyszeć czegoś zupełnie innego. Na zegarze 27-26 minut już przed 10. Za chwilę usłyszycie pierwszą podpowiedź do zabawy Co mi w duszy gra, bo dzisiaj środa, ale najpierw zasady. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Zatem tutaj nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli będzie kilka odpowiedzi takich, które nam się tutaj bardzo spodobają, to zadecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numerem 691-141-141. Do zdobycia torba, co mi w duszy gra. I jeszcze coś do tej torby w ramach niespodzianki dorzucę, więc czas na podpowiedź. Hasło składa się z pięciu słów, ale wliczamy w to i przyimek, i zaimek zwrotny. I podpowiedź numer jeden brzmi tak. Opis pogody w polskim filmie o superbohaterze. Przypominam, pięć słów. Kolejna podpowiedź za chwilę. A teraz już Voyage Voyage i Desiree.

0: Love Me Do i Beatlesi w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 16:15, prawie minut do 10:00. Czas na drugą podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra. Słowa padają w filmie Hydrozagadka, a bohaterowie, konkretnie ten superbohater pod osłoną zwyczajności, chciałby, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz. Proszę przypomnieć sobie pierwszą podpowiedź, połączyć z drugą. No i raczej tutaj już powinno coś wyjść. Ale liczy się nie tylko hasło, to składa się z 5 słów. I oprócz hasła także jedno lub dwa zdania napiszcie, takie, które kojarzą Wam się właśnie z tym hasłem. Przypominam, numer 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10:00.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Po kolejnych doniesieniach o nieprawidłowościach przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego w Warszawie.
2: Tajemnicza paczka i ewakuacja komendy w Iławie. Policja wyjaśnia wszystkie okoliczności.
1: Służby w gotowości, można przyjeżdżać. Bieszczadzki Park Narodowy czeka na turystów. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze dziś prokuratura przesłucha byłego ordynatora Szpitala Południowego w Warszawie.
1: Wczoraj dr Emil Jędrzejewski w rozmowie z kanałem Zero alarmował, że na SOR-ze dochodziło do szeregu nieprawidłowości.
2: Miał być za to odpowiedzialny m.in. były kierownik oddziału Dawid Kacprzyk, znany jako lekarz milioner.
1: To kolejny ważny punkt afery w placówce, o czym więcej Michał Rawa.
3: Jak udało się nam potwierdzić w warszawskiej prokuraturze okręgowej, dr Emil Jędrzejewski dziś zostanie przesłuchany. W rozmowie z kanałem Zero mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną. W reakcji na ten wywiad prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma zwrócić się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne sprawdzenie tych doniesień przez śledczych. Prokuratura już teraz prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na nim tak zwanej ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
2: Przypomnijmy, Kacprzyk był członkiem Koalicji Obywatelskiej i radnym warszawskiego Ursusa. Po medialnych doniesieniach na swój temat odszedł z partii i zrezygnował z mandatu radnego. Oddał też ponad 500 000 zł na konto Szpitala Południowego.
1: Jedna osoba ranna po groźnym incydencie na komendzie. Policjanci wyjaśniają, co dokładnie się stało.
2: Wracamy jeszcze do wieczornego zdarzenia w Iławie. Kobieta przyniosła policjantom niechcianą przesyłkę. Doszło do rozszczelnienia. Zawartość poparzyła jednego z funkcjonariuszy. O szczegółach Dawid Jakubowski.
4: Kobieta przyniosła paczkę nadaną ze sklepu internetowego, ale twierdziła, że jej nie zamawiała. Policjant podczas jej oględzin został oparzony w twarz substancją. Na czas działań policji i straży pożarnej, w tym specjalnego oddziału do zagrożeń chemicznych, ewakuowano komendę. Policjanta opatrzono na miejscu i przewieziono do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po sprawdzeniu budynku innych zagrożeń nie znaleziono. Policja ustala teraz drogę nadania paczki i cel jej wysłania. Nie wiadomo jeszcze, jaka substancja była w środku.
1: Po sprawdzeniu budynku wykluczono ryzyko skażenia.
2: Gdy temperatura rośnie, pracodawcy mają więcej obowiązków, przypomina Państwowa Inspekcja Pracy.
1: Chodzi przede wszystkim o zawody wykonywane na zewnątrz albo w nagrzanych pomieszczeniach.
5: Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni, aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napojów. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
1: Wyjaśnia Łukasz Sztych z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
2: To apeluje o skracanie czasu pracy przede wszystkim pracującym w trudnych warunkach, których dzienny wymiar pracy przekracza 8 godzin.
1: Upał przysparza problemów w wielu miejscach Europy.
2: We francuskiej Brytanii około 68 tysięcy domów nie ma prądu. To przez awarię związaną z upałami.
1: W kraju panują ekstremalne temperatury. Na zachodzie od 39 do 42 stopni.
2: Czerwony najwyższy alert pogodowy objął 58 departamentów. To ponad połowa kraju.
1: Z powodu wysokich temperatur wczoraj po południu w Paryżu zamknięto dla zwiedzających wieżę Eiffla. Także Louvre ogłosił, że od środy do soboty będzie zamykane wcześniej.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Policjanci, strażacy oraz ratownicy WOPR i GOPR gotowi na wakacje.
1: Na letni napływ turystów przygotował się także Bieszczadzki Park Narodowy.
2: W tym roku udostępni odwiedzającym ponad 100 km ścieżek.
6: W Bieszczadzkim Parku Narodowym przygotowaliśmy 140 km szlaków pieszych. Szlaki te są codziennie patrolowane. Służba parku służy radą i pomocą turystom, którzy odwiedzają park.
2: Mówi Ryszard Prędki, dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
1: Służby apelują, by nie zbliżać się do dzikich zwierząt.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dmuchawce, latawce wiatru, Urszula w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, to jeden z takich utworów, który bardzo mocno z latem się kojarzy. 21 minut po 10 teraz na zegarze, trzecia podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszy gra. No i to brzmi tak, może być z ogniska, ale także z miejsca, z którego pada deszcz, chociaż zamiast tego pada, tutaj trzeba użyć słowa, które sugeruje, że pada bardzo mocno. I to jest chyba podpowiedź najtrudniejsza, ale jeśli połączymy wszystkie, to hasło nam się ułoży. Przypominam, składa się ono z 5 słów, wliczając w to przyimek i zaimek zwrotny, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale też napisać, z czym wam się ono kojarzy. SMS-y pod numerem 691-141-141. Czekam jeszcze około 5 minut do zdobycia, przypominam, torba, co mi w duszy gra i niespodzianka jakaś. 5 minut czekam.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
11: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny. A do tego letnie bonusy. Bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
14: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Bamboleo i Gypsy Kings w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Pora na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszy gra, a odgadł m.in. Filip. Dzień dobry, Filipie.
1: Dzień dobry.
0: Filipie, to hasło to oczywiście ja teraz już posłużę się fragmentem z filmu Hydrozagadka.
2: Żar leje się z nieba.
0: No właśnie, taki upał w mieście to piekło, podpowiada drugi z panów. Hydrozagadka i to tobie z tym filmem się kojarzy, ale nie tylko to hasło się z tym filmem kojarzy.
1: Tak, tak, kojarzy się bardzo właśnie z falami upałów jeszcze, nie wiem, z 10 lat temu, jak jeszcze byliśmy na studiach i wtedy się dowiedziałem o tym tekście, jeszcze nie znając filmu.
0: I powtarzane było, że żar leje się z nieba. No więc tak, powiedz, tak. Czy w Krakowie dzisiaj też żar leje się z nieba?
1: Oj, tak, tak. Jest super, tak powinno być, wiecie.
0: A, czyli jak jest lato, to musi być ciepło. No dobrze, to mimo wszystko dużo dbaj o siebie, wody pij i dla ciebie prezent, torba od Radia
1: Dziękuję
0: Plus.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i w ramach niespodzianki coś tam jeszcze dorzuca, być może będzie to właśnie butelka na wodę, żeby o tej wodzie nie zapominać. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Super, super, dziękuję. No chciałbym pozdrowić na pewno całą załogę Radia Plus, wszystkich słuchaczy. I kolegę Kamila, który prawdopodobnie w pracy teraz słucha radia.
0: Do pozdrowień się dołączam. Czy to kolega od hasła, żar leje się z nieba? Czy to...
1: Nie, akurat nie, ale słuchamy razem i śledzimy wszystkie piosenki.
0: Super, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Barbara Streisand, Woman in Love, teraz w Radiu Plus.

0: Model Talking w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 11. Upalnie, jeszcze nie aż tak bardzo, jak może być upalnie, bo temperatury nawet powyżej 40 stopni zapowiadają synoptycy w tym tygodniu, więc dobrze mieć kawałek zielonego zakątka. Właśnie, twój zielony zakątek to jest nasza akcja. Już powoli dobiega końca, ale wciąż czekamy na wasze zdjęcia. Zdjęcia waszych zielonych zakątków, takich, które udało wam się stworzyć, wypielęgnować, wyhodować. To może być balkon, to może być ogród, to może być działka. radioplus.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Gastorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
10: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.

0: Perfect w radiu PYSH na koniec 10 do 11. Tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: To zarzuty karne. Szef Naczelnej Rady Lekarskiej zabrał głos w sprawie najnowszych doniesień dotyczących Szpitala Południowego w Warszawie. Za chwilę też prezydent Ukrainy na temat konferencji o odbudowie w Gdańsku oraz o tym, gdzie Polacy lubią spędzać wakacje. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Patologia musi się skończyć. Tak o sytuacji w Szpitalu Południowym mówi szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Jak dodaje, będzie wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu dla Dawida Kacprzyka. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej wypowiadał się na temat nowych doniesień, które w rozmowie z Kanałem Zero przekazał były ordynator ze Szpitala Południowego. Chodzi o błędy lekarskie na SOR-ze, z powodu których dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną.
2: Te zarzuty, które się pojawiły, one przekraczają możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo są po prostu zarzutami stricte karnymi, zagrożonymi sankcjami, które z tego wynikają.
1: Mówi dr Łukasz Jankowski. Szef Naczelnej Rady Lekarskiej dodaje, że nie udało mu się w ostatnim czasie spotkać z premierem na temat sytuacji w służbie zdrowia.
2: W trakcie tej afery, która teraz wybuchła, już dwukrotnie prosiłem pisemnie pana premiera o spotkanie w tej sprawie naprawienia ochrony zdrowia. Na razie bez efektu, ale liczę na to, że do takiego spotkania dojdzie.
1: Przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na nim tzw. ścieżki VIP dla polityków KO. To będzie spotkanie premierów i szerokich zespołów eksperckich. Tak zapowiada się ruszające jutro w Gdańsku forum dotyczące odbudowy Ukrainy. Kijów mówi o swoim pragmatycznym podejściu i zapowiada obecność premier Julii Swyrydenko, która będzie przewodniczyć ukraińskiej delegacji. W wydarzeniu nie weźmie udział prezydent Wołodymyr Zełenski. Szczegółowo omówiliśmy z premier Julią Swyrydenko zadania na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską i jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, kto jest z Ukrainą, każdemu, kto przygotował wartościowe analizy na spotkanie w Gdańsku. W konferencji pierwotnie miał wziąć udział prezydent Zełenski, zrezygnował jednak po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego. Poszło o decyzję o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA mordujących Polaków na Wołyniu. Ortopedzi, ale też mundurowi biją na alarm. Wraz z nadejściem wakacji szpitalne oddziały chirurgiczne zaczynają wypełniać się młodymi pacjentami. To najczęściej osoby, które jeździły hulajnogami elektrycznymi bez kasku na głowie, przestrzega dr Tomasz Grzechnik, ordynator chirurgii dziecięcej w Gorzowskim Szpitalu.
3: Ponad połowa stanów tej chwili osobowego oddziału, czym podoba pacjentów, to są obrażenia. Złamania, przede wszystkim złamania kończyn górnych, złamania kończyn dolnych, wstrząsienia mózgu, rany, potłuczenia, obrażenia czaszkowo-mózgowe. Bardzo dużo z takich pacjentów. Bądźmy szczerzy, my byśmy najbardziej chcieli, żebyśmy byli bezrobotni. Niestety nie możemy na to liczyć. Tych obrażeń będzie bardzo dużo i zawsze te apele o zdrowy rozsądek będą potrzebne. Plus kaski, koniecznie.
1: Pamiętajmy, że od początku czerwca obowiązuje nowy przepis, który wprowadza obowiązek noszenia kasku ochronnego przez osoby poniżej 16 roku życia, które poruszają się hulajnogą czy rowerem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: My Polacy lubimy spędzać wakacje w kraju. W tym roku 3/4 z nas planuje urlop. Tak wynika z najnowszego raportu Polskiej Organizacji Turystycznej. Tylko co trzeci Polak spędza urlop za granicą, mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
4: Z czego blisko 60% zadeklarowało, że będzie to wypoczynek w kraju. Niezmiennie utrzymuje się trend dość krótkich pobytów, pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia.
1: W tym roku na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę, a nad najpopularniejszym kierunkiem jest nasze Morze Bałtyckie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Prawie 5 minut po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Zielony zakątek.
1: Coraz mniej czasu, żeby wasz zielony zakątek nam się pokazał. Czekamy na wasze zdjęcia, na zdjęcia waszych zielonych zakątków, ogródków, działek albo parapetów lub też balkonów. Wszystko to, co udało wam się wypielęgnować, wyhodować, zasadzić, przesadzić, to nam pokażcie. radioplus.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia. Twój zielony zakątek. Wyślijcie zdjęcie, załączcie, wypełnijcie formularz z waszymi danymi, żebyśmy mogli się z wami skontaktować. I jeszcze dziś i jutro czekamy na te zdjęcia, a w piątek finał. 5000 zł do zdobycia, a dzisiaj jeszcze koszulka. Czasem przesadzam.
0: Twój zielony zakątek. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
7: I dokąd wtedy jedziemy?
6: No nie wiem.
7: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
6: A, dobry komona.
8: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Po reklamie.

0: Zielony Zakątek.
1: Dzisiaj wybieramy się do Zielonego Zakątka Krzysztofa. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, pogoda dzisiaj taka, że miło sobie spędzić czas nad wodą, chociaż nie jest ona jakaś bardzo duża, to w twoim ogródku trochę wody też jest, oprócz zieleni.
2: Oprócz zieleni jest, tak, woda i ta woda jest u mnie już za 35 lat.
1: Wow, czyli to już jest takie oczko wodne, które jest zakonserwowane, już doskonale znasz każdy centymetr.
2: Już i zimy niejedne przeżyło, i lata, i jesieni, także...
1: A co nad tym oczkiem najlepiej się udaje, jeśli chodzi o rośliny właśnie?
2: No to rośliny mamy tam z żoną, bo ona mnie tam pomaga, no to żurawki mamy posadzone, piwonie mamy posadzone, hortensje, nie ogrodowe, tylko tą drugą, brzuska taka ładna jest, co formowana ma ten, kiedyś była wierzba, ale ta wierzba po 10 latach, no już... wysłużyła się, no i uschła, bo ona była szczepiona na pniu, także więcej chyba już nie ten. Mamy cis, no i
1: jest
2: z tych...
1: Jest mnóstwo tego wszystkiego.
2: Mnóstwo, tam w wodzie mamy, tam no tatarak, lilię wodną, różową.
1: No pięknie to wygląda i mnóstwo pracy, przypuszczam, wymaga również z żoną razem. Czy dzieci pomagają,
2: tak,
1: czy tylko sami to?
2: No dzieci, jak wnuczki przyjadą, to one bez przerwy tam przy tych rybkach. Tam.
1: A, no tak, synowa rybki
2: kiedyś, synowa kiedyś to tam no, miała za złe, że te wnuczki tylko siedzą tam na to wodą i te rybki.
1: No przynajmniej czas spędzają na zewnątrz, a nie przed komputerem.
2: No
1: więc
2: tak, to jest
1: to
2: właśnie duży plus.
1: Prezent mam dla ciebie dzisiaj, koszulka, jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Pozdrawiam córkę, która wysłała to zgłoszenie, Anię Krysiak, wczoraj na Dzień Ojca, no i całą rodzinę, żonę też, owszem, pozdrawiam.
1: Do pozdrowień się dołączam i dzięki Ani dzisiaj rozmawiamy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: No tak. Dziękuję, do widzenia.
1: A wy, jeżeli macie ochotę pokazać nam swój zielony zakątek, a jeszcze, jeśli czasami nie wiecie, jak nam go pokazać, ale macie właśnie kogoś, kto może to za was zrobić, to bardzo proszę. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Proszę go wypełnić, załączyć zdjęcie i czekać na telefon. I jeszcze dzisiaj od Janka Pasterskiego.
0: Twój zielony

0: Red Wine i Ubi Horti w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Takie klasyczne reggae jak najbardziej do pogody dzisiejszej pasuje, chociaż na ochłodzenie mogę dodać, że dzisiaj 24 czerwca, a więc za pół roku o tej porze będziemy szykować się do wigilijnej kolacji. Więc myślę, że chłodek przywołałam w myślach, chociaż na sercu wciąż ciepło, jeśli myślimy o Bożym Narodzeniu. Na zegarze 15 minut do 12.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny, a do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mice.warsaw@focushotels.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
5: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
6: Wiosna, wiosna,

0: To jest taka piosenka, przy której spokojnie stać nie można. Nogi chodzą Ray Charles i Hit the Road Jack w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty tylko do 12. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy!
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Prokuratura prowadzi 5 postępowań w sprawie zgonu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Radomski łucznik dostarcza armii ponad 45 tysięcy grotów. Na placu Świętego Piotra w ekstremalnym upale odbyła się papieska audiencja generalna. Jest 12. Marcin Bartnik. W ciągu najbliższych minut ma odpowiadać na pytania śledczych. W warszawskiej prokuraturze przesłuchany będzie dr Emil Jędrzejewski, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To były ordynator w stołecznym szpitalu południowym, który alarmował o sytuacji na SOR-ze tej placówki. W wywiadzie dla kanału Zero oskarżył byłego kierownika oddziału ratunkowego Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędne decyzje, które miały prowadzić do śmierci pacjentów. Waldemar Żurek przekazał, że otrzymał już pismo od prezydenta Warszawy, który prosi o pilne działania prokuratury w sprawie Szpitala Południowego.
2: Analizujemy wszystkie sprawy w prokuraturze właściwej temu szpitalowi, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania, które były w prokuraturze. Spraw dotyczących zgonu było 12 na przestrzeni tych lat.
1: 5 nadal się toczy. Przypomnijmy, prokuratura prowadzi 2 śledztwa po aferze w Szpitalu Południowym. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Szansa dla fabryki broni dla armii. 46 tysięcy karabinków GROT dostarczy wojsku radomski łucznik. Podpisana właśnie umowa ma być zrealizowana do końca 2027 roku. Do rąk żołnierzy trafi nowa wersja GROTA A3, usprawniona we współpracy z wojskiem.
3: To WOTowcy bardzo często przynosili informacje, co trzeba usprawnić, co trzeba zmienić, jak trzeba przygotować kolejną wersję. A3 jest najlepszą z możliwych.
1: Mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa opiewa na 600 milionów złotych. Zastępca wójta wyprowadzony z urzędu w kajdankach. Takie sceny rozegrały się dziś rano w urzędzie gminy Bełchatów. Sprawą zajmuje się nasz reporter Rafał Różycki. Co udało ci się ustalić?
4: Jak udało mi się dowiedzieć, służby Centralnego Biura Śledczego zatrzymały zastępcę wójta gminy Bełchatów Tomasza Jachymka. Póki co nie są znane powody zatrzymania. Tej sprawy nie chce na razie komentować sam urząd, który w krótkim oświadczeniu dla mediów poinformował, że przeprowadzone czynności nie miały związku z pełnionymi przez niego obowiązkami służbowymi.
1: Lokalny polityk jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. CBŚP poinformowało, że prowadzi działania dotyczące zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. Szczegółów na razie nie ujawnia. Wakacje to czas odpoczynku. Papież Leon XIV, zwracając się do Polaków, zachęcał, by przeznaczyli je na odpoczynek oraz odnajdywanie znaków Boga w pięknie natury. Na placu Świętego Piotra w ekstremalnym upale odbyła się ostatnia przed lipcową przerwą papieska audiencja generalna. Uczestniczyły w niej tysiące osób z całego świata. Odczuwalna temperatura w Rzymie wynosi teraz 36 stopni Celsjusza.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A teraz nowy inwazyjny gatunek w Polsce, który stwarza coraz większe problemy. Chodzi o sympatycznego z wyglądu szopa pracza. Ten towarzyski drapieżnik przybył do Europy ze Stanów Zjednoczonych. Jego zręczne łapy i duża zdolność przystosowania stanowi poważne zagrożenie dla rodzimych gatunków.
5: Chcemy chronić gatunki rodzime, zarówno ptaków. Tutaj w województwie lubuskim jest naprawdę piękny park narodowy Ujścia Warty. Park, który jest dedykowany do ochrony gatunków ptasich przede wszystkim. I tenże szop pracz jest tam największym szkodnikiem. Znaczy nie ma większego szkodnika.
1: Mówił Stanisław Gawłowski, przewodniczący Senackiej Komisji Klimatu i Środowiska. W województwie lubuskim myśliwi eliminują rocznie ponad 10 tysięcy sztuk szopa pracza. 5 lat temu było go 10 razy mniej.
6: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Samorząd województwa mazowieckiego zachęca do podróży z flagą województwa. Wicemarszałek Wiesław Raboszuk zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym.
7: Chcielibyśmy, aby Mazowszanie poznawali nie tylko swój region, ale także wszędzie tam, gdzie przebywają turystycznie, żeby zaznaczyli swoją obecność i poświadczyli o tym, że są Mazowszanami, że Mazowszanie docierają do różnych miejsc na całym, naprawdę całym świecie.
6: Pula nagród w konkursie to 25 tysięcy złotych. Konkurs skierowany jest do fotografów amatorów i potrwa do końca sierpnia. Przed nami wakacje, czas odpoczynku i dorabiania. Szczególnie dla studentów. Można się zatrudnić w gastronomii czy turystyce, ale praca jest też w handlu i to nie tylko na kasie. Kursor Przemysław Bogdański.
8: Mówimy tu m.in. o takich stanowiskach jak promotor czy promotorka marki, brand master, tajemniczy klient czy przedstawiciel terenowy. Takie projekty potrafią być bardzo atrakcyjne finansowo. Stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto.
6: To praktycznie dwa razy więcej niż minimalna stawka za godzinę. Będzie naprawdę ciepło, dziś maksymalnie 28 stopni na termometrach, do tego mnóstwo słońca na niebie. Padać się nie powinno, nie ma tego w prognozach, możliwe jednak zachmurzenie miejscami. Wiatr słaby do umiarkowanego z zachodu i północnego zachodu. Na barometrach w Warszawie wysokie ciśnienie, bo 1018 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Środowe dzień dobry, Marek Sierocki i Janek Pasterski.
10: Zaczynamy naszą muzyczną kartką z kalendarza. Dziś urodziny świętuje Andy McCluskey, lider zespołu OMD, a my na dobry początek przypominamy wielki hit tej formacji Enola Gay.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Kartka z kalendarza, już na nią spoglądamy. Właśnie 24 czerwca 1963 roku urodził się Paweł Kukiz.
2: Karierę zaczynał w zespole Hak, potem była ARL. No i były też piersi, były też solowe nagrania, były duety z Jankiem Borysewiczem, była formacja Jugoton. Świetny wokalista, autor tekstów, kompozytor. No dziś polityk. A my przypominamy wielki przebój ARL, piosenkę Skóra.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
7: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
7: No to w czym problem?
6: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
7: No i?
6: No i obawiam się, że nie zdąży.
7: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
8: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: To była grupa Ace of Base i The Sign, wielki hit szwedzkiego kwartetu. Dennis Popp to był człowiek, który wymyślił brzmienie grupy Ace of Base oparte na takich rytmach zbliżonych do reggae, trochę elektroniki, no i przede wszystkim te melodyjne refreny i świetnie brzmiące głosy. To było źródło sukcesów grupy Ace of Base, ogromnych sukcesów na całym świecie, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, bo tamten rynek grupa Ace of Base podbiła bezsprzecznie. No a my zaglądamy na półkę z naszymi płytami. Janku, proszę cię, abyś wyjął płytę z największymi hitami Dalidy.
1: Proszę bardzo, już wyjmuję. Jak śpiewał zespół Kombi swego czasu, każde pokolenie ma swój czas, to my też sięgniemy po taki tytuł, po generację 78.
0: To był czas popularności muzyki disco i Dalida właśnie w tym roku wydała wiązankę zatytułowaną Generacja 78. Swoje stare przeboje, także przeboje innych wykonawców opracowała w rytmie disco. To był taki czas, to była moda na takie wiązanki. Przypomnę, grupa Richie Family nagrała taką wiązankę zatytułowaną The Best Disco in Town, no a właśnie Dalida dała taką odpowiedź, składankę Generacja 78. I już teraz na antenie Radia Plus niezapomniana Dalida.

0: Ja mam nadzieję, że w to środowe popołudnie wszyscy mamy się dobrze, tak jak w tytule, w tym pytaniu zadanym przez grupę Roxette. How do you do?
1: Bardzo często gramy utwory duetu Marii Fredriksson i Per Gessle. Roxette to jeden z naszych ulubionych zespołów, także ulubionych formacji naszych słuchaczy. Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Kto to dziś świętuje urodziny?
0: Ha, proszę pana, Glenn Medeiros, człowiek, który przepięknie śpiewa takie spokojne ballady.
1: Tak, podbił świat utworem Nothing's Gonna Change My Love For You, ale to nie była jego kompozycja. Nieco wcześniej ten utwór nagrał George Benson na płytę 20 to 20. Znakomity utwór, znakomita kompozycja, wersja George'a Bensona też świetna. No ale to Glenn Medeiros stał się artystą jednego przeboju, bo choć nagrywał potem równie udane utwory, to żaden z nich nie osiągnął popularności. Jeden jeszcze utwór nagrał z Thomasem Andersem i ta piosenka cieszyła się takim umiarkowanym powodzeniem. Był nauczycielem, czasami wracał do muzyki, śpiewał, no ale my zapamiętaliśmy go dzięki temu ponadczasowemu hitowi. Nothing's gonna change my love for you.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: Biedronka.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Miasto moje, a w nim
5: cudze chwalicie, swego nie znacie. No to my dzisiaj swoje chwalić będziemy, czyli mówić będziemy o tym, że wakacje warto spędzić na Mazowszu. Robert Klonowski, zapraszamy po godzinie 18.
4: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
3: Autopromocja.

0: Wspaniały Wojciech Gąsowski. Oczywiście odpowiedź na to pytanie, gdzie się podziały tamte prywatki, jest dosyć prosta, wręcz banalna, bo one są co piątek i sobotę w Radiu Plus. To coś wiesz o tym nawet chyba.
1: Oczywiście już teraz zapraszamy na piątek i na sobotę. No a niebawem wakacje będziemy spotykali się codziennie od poniedziałku do czwartku. Będę przygotowywał miksy, przeboje z nutą nostalgii wakacyjnie od 20 do 22, a w piątki i w soboty tradycyjnie od 20 do północy. Wracając jeszcze do tych prywatek, tekst napisał Marek Gaszyński, muzyka Ryszard Poznakowski. No i Wojciech Gąsowski fantastycznie to zaśpiewał, wczuł się w klimat tych prywatek, zwycięstwo na festiwalu w Opolu.
0: To tak powiedz mi teraz, tak było faktycznie, czy w tych prywatkach jakieś takie rock'n'rollowe rytmy się czasami pojawią?
1: Ten zespół, który masz na myśli, pojawia się często, bo to jeden z moich ulubionych zespołów. Electric Light Orchestra, formacja kierowana przez Jeffa Lynne'a. Zaglądamy do muzycznego kalendarza i...
0: Zaglądamy, no i tutaj
1: data... W 83.
0: Poważna dosyć, bo to wtedy 10. album tej grupy się ukazał pod tytułem Secret Messages.
1: No i co? Z tej płyty pochodzi wielki hit, którym kończymy dzisiejsze wydanie Przebojowej Poczty.
0: Zgadza się, Rock and Roll is King, czyli rock and roll jest królem i tak też właśnie gramy. My mówimy do usłyszenia do czwartku. Marek Sierocki
1: i Jan Pasterski.

Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Lekarz sygnalista ze Stołecznego Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze w sprawie nowego wątku afery. Zablokowana autostrada A1 na Śląsku po wypadku z udziałem tira. W Polsce rośnie liczba turystów pod ogus. Jest 13. Marcin Bartnik. Teraz odpowiada na pytania śledczych. Doktor Emil Jędrzejewski jest już w prokuraturze okręgowej w Warszawie. To lekarz sygnalista, były ordynator w Szpitalu Południowym, który w Kanale Zero mówił o nieprawidłowościach na SOR-ze. Byłego już koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka oskarżył o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Przed prokuraturą jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Jak lekarz zamierza udowodnić informacje dotyczące nieprawidłowości?
2: Tego nie powiedział, wchodząc do prokuratury. Nie odpowiadał na żadne pytania dziennikarzy. Po okazaniu dokumentu wszedł na górę do pokoju śledczych na przesłuchanie. Dziesiątki reporterów czekają więc na zakończenie przesłuchania i informacje ze strony śledczych. Wcześniej prokurator generalny Waldemar Żurek informował, że od zeznań lekarza zależą dalsze działania prokuratury w szpitalu.
3: To jest bardzo ważne przesłuchanie, bo jeżeli ktoś ma taką wiedzę, to teraz już ma organ i ma obowiązek zeznawania prawdy. Jak państwo wiecie, jest stosowne pouczenie.
2: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy nie wiedzą tymczasem, gdzie przebywa i jak usłyszeliśmy, nie próbowali tego ustalić. Lekarz Dawid Kacprzyk, od którego sposobu pracy wybuchła afera związana ze szpitalem. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy za relację. Zablokowana A1 w Śląskiem w kierunku Łodzi to po wypadku na autostradzie w Dobieszowicach. Tam zderzyły się 3 pojazdy, w tym ciężarówka. Jedna osoba jest ranna. Wyznaczono objazdy drogami lokalnymi od węzła Piekary Śląskie. Czy radny Koalicji Obywatelskiej publicznie mówił nieprawdę? Skandal w Lublinie i ustalenia Radia Plus. Konrad Wcisło został przyłapany na tym, jak parkował auto na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Zapewniał, że ma do tego uprawnienia. Posłużył się jednak kartą wydaną na jego ojca. Nieoficjalnie ustaliliśmy, wniosek o wydanie takiego dokumentu dla siebie radny złożył dopiero w poniedziałek, 10 dni po przyłapaniu go na gorącym uczynku. Zapytaliśmy go o komentarz.
4: To już wyjaśniałem, także ja już nie zamierzam kontynuować tego tematu. Wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem.
1: Incydent z radnym widział i zarejestrował mieszkaniec Lublina Seweryn Szczepaniak, który poszedł z tym na policję.
5: Złożyłem własne zawiadomienie, żeby mieć pewność, że te wszystkie wątki, które ja zauważyłem, będą poruszone w tej sprawie. Więc tak, wczoraj złożyłem zawiadomienie oficjalnie.
1: Radny Wcisło może jednak ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Miał wtedy założony gips od pasa w górę. Zwróciliśmy się w tej sprawie do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. Czekamy jeszcze na komentarz urzędników.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rośnie liczba turystów w Polsce, także zagranicznych. Jak wyliczył Główny Urząd Statystyczny, tylko w kwietniu przyjechało do nas 727 tysięcy obcokrajowców. W sumie liczbę turystów GUS oszacował na prawie 3 200 tysięcy.
6: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Zakończyły się ogromne problemy na pierwszej linii metra. Od rana pociągi linii M1 kursowały tylko między Młocinami a Politechniką. 10 stacji było wyłączonych z ruchu. Teraz kolejka kursuje już normalnie. Wszystko przez wtargnięcie do tunelu człowieka. Osoba ta została ujęta i zatrzymana przez patrol policji na stacji Służew i wyprowadzona na powierzchnię. Metro warszawskie sprawdzało później, czy można bezpiecznie prowadzić ruch pasażerski. Policja przekazała, że zatrzymany mężczyzna nie jest obywatelem Polski. Nie ma przy sobie dokumentów. Posługuje się językiem angielskim i francuskim. Trwa ustalanie jego tożsamości. W piątek zacznie się nabór wniosków do stypendium Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Program skierowany jest do uczniów warszawskich szkół i uczelni. Kandydaci muszą uzyskać dobre wyniki w nauce, a dochód netto na jednego członka ich rodziny nie może przekraczać 3000 zł miesięcznie. Mówi Joanna Korzeniewska z centrum.
7: Stypendia przyznajemy w kilku kategoriach za talenty artystyczne, sportowe, społeczne i naukowe.
6: W kończącym się roku stypendialnym ze stypendiów Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II korzystało łącznie 423 uczniów i studentów. Co miesiąc otrzymywali wsparcie w wysokości od 500 do 1,5 tysiąca złotych. Słonecznie i bez opadów, miejscami na chwilę możliwe zachmurzenie. Maksymalnie 28 stopni dziś w Warszawie, więc będzie gorąco. Ciśnienie wysokie 1018 hektopaskali, wiatr słaby do umiarkowanego z zachodu i północnego zachodu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: To co, SOS w takim razie? Nie, spokojnie, nic się nie dzieje. To po prostu tytuł piosenki. Aby teraz w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lat

gorąca twych promieni. Zapłonęły liście drzew, od zieleni do czerwieni. Krąży lata senny lew, mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słone smak.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Natalia Imbruglia i Torn w Radiu Plus. Dzisiaj mamy czwartek, no czas leci jak szalony, jutro czwartek, a piątek no to już wielki finał. U mnie po godzinie 14.30 będę miał taką właśnie przyjemność, żeby komuś wręczyć 5000 zł w zabawie Twój Zielony Zakątek. Tak, takie pieniądze będziecie mogli wydać na co tylko chcecie, ale właśnie jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro cały czas można wziąć udział w tej zabawie, wysłać zdjęcie swojego zielonego miejsca, jakim może być balkon, albo taras, albo ogródek, czy też działka. Dajcie znać, pochwalcie się na radioplus.pl. Dzisiaj też koszulka z napisem czasami przesadzam trafi do kogoś, no i właśnie szansa, żeby już niebawem powalczyć. No te niemałe pieniądze.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
9: I dokąd wtedy jedziemy?
8: No nie wiem.
9: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
8: A, dobry komana.
10: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
17: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Jurytmi.

Cóż za piękne uczucie, what a feeling, Irene Cara. Skoro o uczuciach mowa, to dzisiaj akurat w kalendarzu mamy Dzień Przytulania. No, przytulanie, fajna sprawa. Błyskawicznie, kiedy się przytulamy do kogoś, kogo lubimy, kochamy, obniża nam się poziom stresu, redukuje i wzrasta odporność. Takie rzeczy. Także dzisiaj w ogóle sobie nie żałujemy, tylko najlepiej gdzieś w jakimś takim klimatyzowanym pomieszczeniu się poprzytulać.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Po reklamie.
15: Promocja.
16: Miasto moje, a w nim...
17: Cudze chwalicie, swego nie znacie. No to my dzisiaj swoje chwalić będziemy, czyli mówić będziemy o tym, że wakacje warto spędzić na Mazowszu. Robert Klonowski, zapraszamy po godzinie 18.
16: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
15: Autopromocja.

0: Niezapomniany duet John Travolta i Olivia Newton-John, a za chwilę w Radio Plus wiadomości o 14.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
14: Premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie nowego wątku afery w Szpitalu Południowym. Za chwilę też pożar magazynu w Rumi, koło Trójmiasta oraz rozmowa z alpinistką, która zdobyła najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Jest 14. Marcin Bartnik. Będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy, zapewnia premier w reakcji na nowe informacje dotyczące afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz sygnalista i były ordynator dr Emil Jędrzejewski zeznaje właśnie w prokuraturze. Wcześniej w Kanale Zero oskarżył byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędy, które miały doprowadzić do śmierci pacjentów. Donald Tusk liczy na to, że przesłuchanie przyniesie więcej informacji.
15: I tak jak powiedziałem, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym, to także znajdzie swój finał, tak czy inaczej.
14: Przesłuchanie ruszyło tuż przed godziną 13. Doktor Jędrzejewski, wchodząc do prokuratury okręgowej, odmówił odpowiedzi na pytania dziennikarzy.
16: Podtrzymuje pan, panie doktorze, to, co wczoraj powiedział w wywiadzie w Zero?
17: Ja już się wypowiedziałem.
18: Czy ma pan dowody?
16: A może po przesłuchaniu znajdzie pan doktor chwilę do nas?
17: Możecie państwo czekać, nie wypowiem się.
14: Prokuratura prowadzi na razie 2 postępowania w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki dla VIP-ów. Ogromny słup dymu i 10 zastępów strażaków w akcji. Groźny pożar w Rumi koło Trójmiasta. Płonie magazyn o powierzchni około 100 metrów kwadratowych.
19: Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych. W chwili wybuchu pożaru nie przebywały w nim osoby.
14: Powiedział nam Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Jak udało nam się ustalić, ogień wstępnie został opanowany. Czy lubelski radny mówił nieprawdę? Wracamy do sprawy Konrada Wcisło, który został przyłapany na tym, jak parkował auto na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Mieszkańca, który nagrał go telefonem, zapewniał, że ma do tego uprawnienia. Jak się jednak okazało, posługiwał się kartą wydaną na jego ojca. Tymczasem, jak dowiedzieliśmy się, o takie pozwolenie na parkowanie radny Wcisło wystąpił w ubiegły poniedziałek, czyli 10 dni po incydencie. Temat śledzi Bartek Ważny, który jest przed lubelskim ratuszem.
11: Tak, jestem. Jak powiedziała mi rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść, o całej sprawie dowiedziała się dopiero ode mnie. Czekamy cały czas na oficjalny komentarz od ratusza oraz na informacje od miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Lublinie. No to właśnie ten organ wydaje takie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
14: Trzeba jednak podkreślić, że radny Konrad Wcisło może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Miał wtedy założony gips od pasa w górę, teraz jednak już go nie nosi.
1: Wiadomości Radia Plus.
14: Temperatury w granicach minus 50 stopni Celsjusza, a wiatr do 100 km na godzinę. W takich warunkach alpinistka Magda Gąbka zdobyła Denali na Alasce, najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Góra o wysokości ponad 6000 metrów uważana jest za trudniejszą od Monteverestu. Z alpinistką rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
19: Denali jest najtrudniejszym szczytem w koronie Ziemi. Czy rzeczywiście?
20: Tak, najtrudniejszy, najzimniejszy.
19: Mrozy, temperatura.
20: Myślę, że już zimniej to nigdzie nie będzie i bardziej ekstremalnie niż tam. Minus 50 to jest taka średnia. No pierwszy raz doświadczyłam, jak może boleć odmrożony paluszek.
19: Magdo, zupełnie samodzielna wyprawa. Nie mieliście szerpów.
20: Trzeba wszystko zapakować na sanie i do plecaka, więc tak ciągnęłam. W plecak to w sumie kilogramowo tak mniej więcej swoją wagę, lub może trochę więcej. A do piątego obozu już tylko plecak jest droga zaporęczowana, zbyt stroma, żeby sanie za sobą zabierać.
14: Teraz w planach na wiosnę Mount Everest.
21: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. 26 czerwca rozpocznie się nabór wniosków do stypendium Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Stypendium to obejmuje comiesięczne wypłaty w wysokości od 500 do 1500 zł i bogaty program spotkań, szkoleń i wydarzeń, mówi Mikołaj Musiał z Centrum Myśli Jana Pawła II.
22: Oczywiście można poprzestać na tym i zredukować swoje, jakby, że tak powiem, korzystanie do pobierania świadczenia, jednocześnie zawsze także poza tym wymiarem finansowym oferujemy jak najbardziej szkołę konkretnych umiejętności.
21: Kandydaci muszą uzyskać dobre wyniki w nauce, a dochód netto na jednego członka ich rodziny nie może przekraczać 3000 zł miesięcznie. Jutro startuje festiwal Sztuka Ulicy. Do udziału w wydarzeniach zaprasza dyrektor festiwalu Dariusz Jarosiński.
23: 33. edycja festiwalu Sztuka Ulicy to kawałek mojego życia. Mogę powiedzieć połowa. I to ta lepsza połowa. W związku z tym zapraszam wszystkich Państwa, żeby mieli szansę popatrzeć, posłuchać i powzruszać się.
21: Do niedzieli niezwykłe plenerowe przedstawienia zobaczymy m.in. w Parku Szczęśliwickim na Ochocie, na Rynku Nowego Miasta, w Złotych Tarasach i w Piasecznie na parkingu miejskim przy ulicy Sierakowskiego. Umiarkowane ciśnienie 1018 hektopaskali, wiatr słaby do umiarkowanego z zachodu i północnego zachodu, maksymalnie 28 stopni na termometrach, będzie słonecznie, padać nie powinno, miejscami może się jednak chmurzyć.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Klasyka Italo Disco już teraz w Radio Plus Gazebo. I Like Chopin i Dzień dobry, Janek Pasterski.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Rozmowa przez ocean, Maryla Rodowicz. No właśnie, są dwa światy, taki wiecie, praca, różne rzeczy i odpoczynek. Później taki świat, w którym się relaksujemy. A teraz w sezonie letnim możemy to spokojnie robić na swoich balkonach, na swoich tarasach, na działkach albo w ogrodach. I właśnie o zdjęcia takich miejsc prosimy Was w zabawie Twój Zielony Zakątek. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie nam na radioplus.pl, bo warto, bo już za chwilę podaruję komuś koszulkę z humorystycznym sloganem "Czasem przesadzam" i przy okazji dam szansę, żeby powalczyć o 5000 zł. W finale naszej zabawy, a ten już w najbliższy piątek, czyli czasu coraz mniej, ale wystarczająco, żeby zrobić zdjęcie swojej zielonej enklawy i przesłać je nam na radioplus.pl, do czego gorąco zachęcam. Radio
1: Plus. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Kaufland jest
4: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny. A do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
9: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Zielony zakątek.
1: Zielony zakątek Staszka, jeżeli mamy być konkretni. Staszku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam cię.
1: Cześć, cześć. Gorzów Wielkopolski, tam się dozwoniłem. Opowiedz, czy to jest ogród, to co ja widzę na zdjęciu, czy to działka?
2: Muszę to sprostować, to jest konkretnie Rybakowo pod Gorzowem.
1: Aha, okej.
2: Okay. I to jest ogród, przydomowy, który jest skąpany w kwiatach.
1: No to widać, ale też okolica lasu, prawda? Bo chyba jesteście gdzieś blisko lasu.
2: Tak, okolica lasu, 3 metry do lasu, do ściany lasu. Las już ma swoje lata, są wysokie sosny, ale dają cień, ochłodę. No i piękna okolica, Santoczno, Rybakowo, naprawdę...
1: To właśnie, bajka. Tak, widzę to wszystko na zdjęciu, że i kwiatów cudowna ilość, i te drzewa dające cienie, ale też i trawa cudownie przystrzyżona. Jakaś altanka tam się gdzieś ukrywa.
2: Zgadza się, muszę powiedzieć, że szczególnie jeśli chodzi o kwiaty, bo wspomniałeś o kwiatach, to jest domena mojej żony Doroty i ona bardzo się lubuje, kocha wręcz kwiaty i dlatego jest taka różnorodność kwiatów. Są słoneczka, jest bakopa, są czosnki ozdobne, są pelargonie wiszące, są begonie wiszące, begonie takie miniatury, dragony, lilie, róże rabatowe i róże wiszące. Także wkoło tarasów, wkoło trawnika wszędzie jest pełno kwiatów i od wiosny wszystko nam kwitnie, jest kolorowo.
1: Piękne miejsce macie, także naprawdę wam gratuluję. Koszulka ze sloganem "Czasami przesadzam" trafia w twoje ręce. No i szansa o to, żeby powalczyć o 5000 zł to już w najbliższy piątek, w finale naszej zabawy. Bardzo ci dziękuję, gratuluję i dobrego relaksu w ogrodzie.
2: Dziękuję również i pozdrawiam, wszystkiego dobrego, ale jeszcze chcę podkreślić, jeszcze raz, jest to zasługa mojej żony Doroty, ona właśnie z kwiatami działa, rządzi, także, no a ja się cieszę, korzystam i żonie pomagam.
1: Pozdrawiamy Dorotę, do usłyszenia.
2: Dziękuję i do usłyszenia.

0: Twój zielony zakątek.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, kupiłem taniej.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Miasto moje, a w nim.
17: Cudze chwalicie, swego nie znacie. No to my dzisiaj swoje chwalić będziemy, czyli mówić będziemy o tym, że wakacje warto spędzić na Mazowszu. Robert Klonowski, zapraszamy po godzinie 18.
16: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
15: Autopromocja.

0: ciszy twego snu. Płonął góry, płonął lasy, to Czerwone Gitary, a za chwilę w Radiu Plus o 15:00. Wiadomości i Marcin Bartnik.
1: Radio Plus Warszawa. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Zakończyło się przesłuchanie lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Chodził w nocy po tunelu metra. Stołeczna policja bada intencje zatrzymanego obcokrajowca. Za chwilę też proceduralny absurd Rady Miasta po odwołaniu prezydenta Krakowa. Jest 15. Marcin Bartnik odpowiadał na pytania śledczych przez niespełna 3 godziny. Zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił kolejne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi m.in. o zgony pacjentów, do których miało dochodzić w wyniku zabiegów prowadzonych przez niedoświadczonych lekarzy na SOR-ze. Przed budynkiem prokuratury w Warszawie cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym podczas tego przesłuchania najbardziej zależy śledczym?
2: Przede wszystkim na zweryfikowaniu informacji ujawnionych przez lekarza w mediach i znalezieniu na nie dowodów.
3: Dowód też ma swoją wartość, jeżeli ktoś mówi słyszałem, bo wtedy pytamy go od kogo, w jakich okolicznościach, kiedy.
2: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Tymczasem obrońca lekarza, koordynatora SOR-u, czyli Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się cała afera, ogłosił w mediach, że jeśli zeznający dziś lekarz nie udowodni swoich informacji, a potem nie wycofa zeznań, czeka go proces karny. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy za te relacje. Chodził w nocy po tunelu warszawskiego metra. Policja bada jego intencje. Stołeczni mundurowi przesłuchują zatrzymanego mężczyznę. To około 30-letni obcokrajowiec, prawdopodobnie Francuz. Ustalają jego tożsamość. Mężczyzna uszkodził kratkę wentylacyjną przy wyjściu ze stacji metra Służew.
4: Na miejscu były prowadzone niezbędne czynności procesowe i wyjaśniające. Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby w wyniku tego zdarzenia ktoś odniósł obrażenia lub doszło do uszkodzenia infrastruktury metra.
1: Powiedziała nam Marta Haberska z policji na warszawskim Ursynowie. Przez ten incydent i w związku z działaniami policjantów metro rano nie kursowało na odcinku od Kabat do Politechniki. Absolutorium dla prezydenta, którego nie ma. Rada Miasta Krakowa zdecyduje dziś, czy udziela wotum zaufania dla odwołanego już ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego. Kuriozalna sytuacja wynika z przepisów, które nie przewidziały takiej sytuacji.
5: No to jest wymóg formalno-prawny. Jeżeli dostajemy opinię od prawników, że to absolutorium dla prezydenta, którego nie ma, musi się odbyć ta dyskusja, musi być druk, musimy go przegłosować, no to my jako radni nie możemy dyskutować z prawnikami. Jeżeli prawnicy mają taką opinię, my musimy tego dokonać.
1: Mówił Michał Starobrat z klubu Kraków dla mieszkańców. Głosowanie pełni funkcję czysto symboliczną. Jego wynik nie będzie miał żadnego wpływu na funkcjonowanie miasta.
6: Gdyby się nie udało udzielić, tak naprawdę nic się nie dzieje. To jest raczej taka sprawa symboliczna, która pokazuje, że po prostu radni nie zgadzali się na politykę, którą prowadził poprzedni prezydent, więc liczę na to, że tak będzie, że radni niezależnie od opcji politycznej zagłosują przeciwko. Natomiast no nie spodziewam się tego. Jak będzie, zobaczymy.
1: Dodawał radny Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Do czasu objęcia urzędu przez nowego prezydenta władzę w Krakowie sprawuje komisarz Stanisław Kracik. Wciąż nie jest jasne, kiedy odbędą się wybory. Datę głosowania ma wyznaczyć premier.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na co dzień na krańcach świata. Każdego roku na ostatnie dni czerwca zjeżdżają do Polski. W Warszawie trwają wakacyjne spotkania polskich misjonarzy i misjonarek. W tym roku w zjeździe uczestniczy ponad 90 osób, m.in. z Kazachstanu, Tanzanii czy Kamerunu. Aneta Paszko.
7: To czas wymiany doświadczeń, integracji, modlitwy i praktycznych informacji, mówi ojciec Kazimierz Szymczycha z Centrum Formacji Misyjnej.
8: Spotkanie misjonarskie zawsze jest wielkim przeżyciem. Dla nas jest to takie misyjne święto. Proponujemy im jakiś temat, w tym roku oczywiście rok duszpasterski, uczeń misjonarz. Będzie jeszcze wyjazd do kina, pięknie uczestniczą w tych wykładach. Wspólne spotkania braterskie, które się przedłużają długo w nocy, to służą takiemu podzieleniu się tym, co każdy przeżywa, czego nie powie oficjalnie, ale między sobą to podzielą.
7: Wakacyjny zjazd polskich misjonarzy i misjonarek potrwa do piątku. Aneta Paszko, Radio Plus.
9: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Nocna prohibicja i ograniczenie sprzedaży alkoholu po godzinie 22 w Warszawie nie takie skuteczne. Mówią o tym warszawscy radni, którzy apelują do władz miasta o skuteczniejszą kontrolę. W internecie prowadzona jest sprzedaż alkoholu na dowóz, mówi warszawski radny Damian Kowalczyk.
10: Na przykład na TikToku, gdzie te reklamy dowozu alkoholu po godzinie 22 trafiają również do dzieci, bo nie mamy pełnej kontroli na takich platformach jak TikTok weryfikacji wieku.
11: A to są reklamy, czy to są takie ogłoszenia oferujące podwózka alkoholu?
10: To są i reklamy, i ogłoszenia oferujące podwózka alkoholu po 22, jeśli skończy się właśnie alkohol.
9: W interpelacji radny wskazuje także na sklepy, które po 22 zamieniają się w bar i dalej prowadzą sprzedaż alkoholu. Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zdobyły ex aequo pierwsze miejsce w rankingu uczelni akademickich Perspektywy 2026. Z kolei wśród uczelni zawodowych zwyciężyła Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Całość uzupełnia zestawienie najlepszych według autorów rankingu kierunków studiów.
12: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
9: Nie będzie padać, będzie słonecznie, choć miejscami mogą chmury się pojawić od czasu do czasu na niebie. Temperatura maksymalnie wyniesie 28 stopni. Wiatr słaby do umiarkowanego z zachodu i północnego zachodu.
12: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: Jest i on, Robbie Williams, teraz i Supreme w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przyjemne, takie kojące wręcz popołudniowe rytmy w Radiu Plus 20, prawie 3 minuty po godzinie 15. No i teraz to już luzik, słuchajcie, jeszcze jakaś kaweczka, klimatyzacja delikatnie chodzi, bo na zewnątrz ciepło, no a my nigdzie się nie śpieszymy. I Model Talking za chwilę, a później Kim White.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Kaufland jest
8: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
9: fresh. Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
10: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
15: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
16: Po reklamie.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

Kim Wilde, wielka gwiazda lat 80., a teraz nasz wspaniały Krzysztof Krawczyk, który sukcesy święcił przez wiele, wiele dekad i w każdej z tych dekad zachwycaliśmy się jego przebojami, a to jeden z nich, bo jesteś ty.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
4: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Miasto moje, a w nim.
10: Cudze chwalicie, swego nie znacie. No to my dzisiaj swoje chwalić będziemy, czyli mówić będziemy o tym, że wakacje warto spędzić na Mazowszu. Robert Klonowski, zapraszamy po godzinie 18.
9: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
8: Autopromocja.

0: Urszula i Malinowy Król to na koniec naszego środowego spotkania, a ja życzę Wam dobrego popołudnia. Bardzo dziękuję. Janek Pasterski. Słyszymy się jutro, zaraz po 12.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Lekarz sygnalista nie chciał odpowiadać na pytania w sprawie Szpitala Południowego. Warszawskie metro ponownie nie działa. Za chwilę szczegóły. Nadciągają tropikalne upały. W weekend ma być 40 stopni. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, informuje prokuratura. Dziś śledczy przesłuchiwali lekarza sygnalistę ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak wczoraj w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. Na konferencji w prokuraturze okręgowej w Warszawie był nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak dokładnie przebiegało to przesłuchanie?
2: Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany na dziś lekarz pominął milczeniem. Przekazał jedynie, że nie zdążył znaleźć adwokata i że na pytania odpowie w jego obecności. Wyznaczono więc nowy termin przesłuchania. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
3: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
2: Lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Nie chcą jednak ujawniać, jakie.
3: Nie jest naszą intencją, by zabezpieczać te dowody, które tak naprawdę nie będą nam potrzebne, a być może będą potrzebne przy opiniowaniu lekarzom.
2: Odpowiedział na moje pytanie w tej sprawie prokurator Piotr Skiba. Ponowne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek o 9:00. Śledczym wyklarowała się też lista kolejnych świadków, których zamierzają wezwać w sprawie szpitala.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Kolejne problemy w warszawskim metrze. Policja zleciła zamknięcie stacji Służew. Wcześniej zatrzymano tam mężczyznę, który rano wbiegł do tunelu i sparaliżował ruch. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Z czym są związane teraz działania policji?
4: Czekamy na szczegóły od mundurowych. To najpewniej ciąg dalszy wyjaśniania porannego incydentu, choć już wcześniej sprawdzono teren pod kątem obecności potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów czy pakunków. Ruch na pierwszej linii wznowiono przed południem, ale znów są problemy i znów wyłączono z ruchu 10 stacji. Do zakończenia działań policji pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika.
1: Zatrzymany rano mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów, posługuje się językiem angielskim i francuskim. Policja wciąż ustala jego tożsamość.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Poseł Dariusz Matecki zeznaje przed szczecińskim sądem okręgowym. Polityk PiSu mówi tam o swojej pracy w Lasach Państwowych. Według śledczych został zatrudniony fikcyjnie. Sam Matecki temu zaprzecza i zapewnia, że ma wiele do powiedzenia.
5: Sądzę, że 1/3 dopiero powiedziałem, więc to jest taki przykład, w jaki sposób ani godziny nie pracowałem w Lasach Państwowych.
1: Fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych to nie wszystkie zarzuty śledczych. Dariusz Matecki oraz 7 innych osób zostali oskarżeni o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenie milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nadciągają tropikalne upały. Już w piątek na termometrach możemy zobaczyć 35 stopni Celsjusza. Lekarze ponownie przypominają, żeby nie zostawiać dzieci w samochodzie. To śmiertelne zagrożenie, mówi dr Sławomir Ogórek.
6: Od łagodnego przegrzania podlegającego na przyspieszonej akcji serca, na wysokiej gorączce, na silnych potach.
1: Jak dodaje lekarz, później może dojść do zaburzeń neurologicznych.
6: Utraty świadomości w następstwie dalszym, jeżeli w odpowiednim czasie nie zareagujemy, czyli nie przerwiemy ekspozycji na wysoką temperaturę, dochodzi do śmierci.
1: W ten weekend na zachodzie Polski ma być nawet 40 stopni w cieniu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Stankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości. Pogoda.
8: Bardzo ciepło, wręcz gorąco. Teraz w Warszawie 27 stopni, odczuwalna to 26. Niebo, o niech spojrzę, praktycznie bezchmurne. Wiatr wieje z zachodu i północnego zachodu z siłą umiarkowaną. Ciśnienie 1018 hektopaskali, ale powoli spada. W nocy około 15 stopni, a jutro, drodzy Państwo, pierwszym z kilku dni z rzędu, kiedy temperatura będzie miała trójkę z przodu. Jutro słonecznie i równe 30 stopni na termometrach, więc gorąco to dopiero będzie.
7: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 8 minut po godzinie 16. Jarek Budnik, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na nasze środowe spotkanie w towarzystwie magazynu reporterów. A na początek opowiemy dziś o tym, jak przetrwać tę nadchodzącą falę ekstremalnych upałów.
2: Wietrzyć pomieszczenia rano czy też wieczorem, gdy te temperatury nie są tak wysokie. Natomiast w ciągu dnia starać się przebywać w chłodniejszych miejscach w mieszkaniu. Pomieszczenia klimatyzowane zamykać, aby ta klimatyzacja spełniała swoją rolę. Powinniśmy brać chłodniejsze prysznice, kąpiele, dbać o właściwe odżywianie. O tym też zapominamy, aby dostarczać owoców, warzyw, które są bogate w potas, jak ogórki, pomidory, pomarańcze i jeszcze inne. Odpowiednio nawadniać organizm. Też zapominamy, przebywając na plaży, o tym, aby odpowiednia ilość tej wody, przede wszystkim wody do organizmu, była dostarczana.
1: No właśnie, proste sposoby, dzięki którym będzie nam łatwiej przetrwać ten upalny czas. Więcej już za chwilę. A w dalszej części magazynu zbliżający się wielkimi krokami koniec roku szkolnego i akademickiego. Również w warszawskim seminarium. A jak klerycy będą wspominać kończący się kolejny rok nauki?
3: Ten rok był dla nas wyjątkowy. Na roku trzecim klerycy przedstawiają sztukę, więc to w pierwszym semestrze było takie najbardziej, można powiedzieć, ciekawe wydarzenie w naszej formacji. Zaś w drugim semestrze takim wydarzeniem, bym powiedział, wyjątkowym było obuczyny, czyli przyjęcie stroju duchownego. Był to dla nas bardzo ważny moment, bo od tej pory możemy chodzić w sutannach oraz była wtedy też kandydatura, czyli powiedzenie Kościołowi tak, a Kościół mówił nam tak. Dlatego to były takie dwa chyba najważniejsze wydarzenia w tym roku.
1: A jakie plany na wakacje mają młodzi klerycy? Więcej o tym już za kilka chwil. Na zakończenie tej części magazynu, jak zawsze, zaglądamy na kilka minut do Watykanu. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96.5 FM.

0: Chłopcy z placu broni, kocham cię, kwadrans po godzinie 16. Drodzy państwo, wszyscy to czujemy i na pewno o tym słyszeliśmy, że Europa zmaga się z ekstremalnie wysokimi temperaturami. We wtorek we Francji termometry pokazywały ponad 40 stopni. Czerwone alerty pogodowe obowiązują także w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz w Niemczech, a fala upałów w najbliższych dniach dotrze również do Polski. Jak sobie poradzić z taką pogodą, to sprawdzał Marcin Szydłowski.
1: W weekend temperatura w Polsce może sięgnąć nawet 40 stopni. Upalnie ma być już w czwartek i piątek, kiedy w sporej części kraju termometry pokażą ponad 30 kresek. Jeśli wcześniej zadbamy o kilka prostych rzeczy, upał będzie łatwiejszy do zniesienia, mówi Radosław Gruz z warmińsko-mazurskiego sanepidu.
2: Wietrzyć pomieszczenia rano czy też wieczorem, gdy te temperatury nie są tak wysokie. Natomiast w ciągu dnia starać się przebywać w chłodniejszych miejscach w mieszkaniu. Pomieszczenia klimatyzowane zamykać, aby ta klimatyzacja spełniała swoją rolę. Powinniśmy brać chłodniejsze prysznice, kąpiele, dbać o właściwe odżywianie. O tym też zapominamy, aby dostarczać owoców, warzyw, które są bogate w potas, jak ogórki, pomidory, pomarańcze, jeszcze inne. Odpowiednio nawadniać organizm. Też zapominamy, przebywając na plaży, o tym, aby odpowiednia ilość tej wody, przede wszystkim wody do organizmu, była dostarczana.
1: Warto też zadbać o odpowiedni ubiór i stosować kremy z filtrem UV.
2: Aby nie przebywać na słońcu w godzinach od 10 do 15, bo wtedy to słońce jest najwyżej i to nasłonecznienie jest największe, ilość promieniowania, które dociera do skóry, tego szkodliwego, jest też większa. Aby ochraniać ciało przed tym słońcem jakimiś przewiewnymi ciuchami, stosujemy odpowiednie filtry na skórę i tutaj zwracamy uwagę na to, aby zapoznawać się z etykietami na takich produktach, bo te środki, to smarowanie ciała należy co jakiś czas powtórzyć. Nie wystarczy tylko raz dziennie i będzie ten środek działał na nas przez cały dzień. No niestety tak nie jest. Musimy o tym pamiętać, aby tą ilość tego środka chroniącego jak najbardziej na skórze, ta ilość pojawiała się co jakiś czas.
1: Gdy żar leje się z nieba, nie zostawiajmy dzieci ani zwierząt w aucie. Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką, przypomina lekarz Sławomir Ogórek.
3: Zmiany tak zwanego przegrzania. To są te takie zmiany od łagodnego przegrzania podlegającego na przyspieszonej akcji serca, na wysokiej gorączce, na silnych potach. To jest ta pierwsza faza udaru cieplnego, kiedy organizm jeszcze się broni. Później te mechanizmy, kiedy przestają działać, no to przestajemy się pocić. Natomiast no, dochodzi do zaburzeń neurologicznych, utraty świadomości. W następstwie dalszym, jeżeli w odpowiednim czasie nie zareagujemy, czyli nie przerwiemy ekspozycji na wysoką temperaturę, no, dochodzi do śmierci.
1: Jak informuje policja, by ratować życie człowieka, możemy wybić szybę w aucie. Informuje Karol Kiłyk z warmińsko-mazurskiej policji.
4: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności. Wybijając szybę, należy również pamiętać o swoim bezpieczeństwie oraz wybierać szybę, która znajduje się najdalej od miejsca, w którym siedzi osoba potrzebująca pomocy.
1: Gdy temperatura rośnie, rosną też obowiązki pracodawcy, przypomina Państwowa Inspekcja Pracy. Chodzi przede wszystkim o zajęcia na zewnątrz albo w nagrzanych pomieszczeniach.
5: Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni, aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napojów. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
1: Informuje Łukasz Tych z Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy apeluje o skracanie czasu pracy. Można też wprowadzać rotacje na stanowiskach pracy i dodatkowe przerwy. Wszystko po to, by przetrwać falę upałów, która zbliża się do Polski.
0: A najnowsze prognozy pogody nie pozostawiają złudzeń. Przed nami bezlitosna fala afrykańskiego żaru, która w nadchodzący weekend sprowadzi do Polski ekstremalne temperatury.
6: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: 19 minut po 16, a za chwilę zajrzymy do warszawskiego seminarium, gdzie powoli kończy się rok akademicki.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
6: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
7: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
13: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
14: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
0: Po reklamie.

0: oto baranek Boży. Można powiedzieć, że to dla tych słów Jan się narodził. My księża i wy drodzy klerycy, jak Bóg da w przyszłości, będziecie powtarzać te słowa. Teraz w czasie wakacji będziemy ich słuchać co niedziela, klerycy, daj Boże, codziennie. W różnych miejscach, kościołach, kaplicach Polski, świata, może gdzieś. Obyśmy się na tych słowach skupili, które również dzisiaj zostaną wypowiedziane dla nas. Oto baranek Boży.
1: Mikołaj Wesołek, kleryk czwartego roku już teraz.
2: Nazywam się Kamil Olczak, również kleryk czwartego roku. Ten rok był dla nas wyjątkowy. Na roku trzecim klerycy przedstawiają sztukę, więc to w pierwszym semestrze było takie najbardziej, można powiedzieć, ciekawe wydarzenie w naszej formacji. Zaś w drugim semestrze takim wydarzeniem, bym powiedział, wyjątkowym było Buczyny, czyli przyjęcie stroju duchownego. Był to dla nas bardzo ważny moment, bo od tej pory możemy chodzić w sutannach oraz była wtedy też kandydatura, czyli powiedzenie Kościołowi tak, a Kościół mówił nam tak. Dlatego to były takie dwa chyba najważniejsze wydarzenia w tym roku.
1: Czas wakacji to jest czas, kiedy nie przerywamy swojej formacji, tylko dalej się formujemy, czyli msza święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec, to codziennie musi być w grafiku każdego kleryka i nie rezygnujemy z tego, a nawet jest to troszeczkę takie nasze sprawdzenie, jak ta formacja przebiega, bo ten czas wakacji to jest czas tak naprawdę weryfikacji, bo wtedy nikt nas nie pilnuje, nie ma tutaj planu tak jak w seminarium, czyli każdy punkt po punkcie, tylko wakacje planujemy sobie sami i to jest taki bardzo i to bardzo dobry czas weryfikacji, jak ta nasza formacja przebiega, czy wszystko jest ok, czy wszystko jest prawidłowo.
2: Wakacje to czas odpoczynku. Każdy z nas może ma tam jakiś czas, który może spędzić na jakieś wyjazdy z rodziną, z przyjaciółmi, z bliskimi, ale również czas praktyk. Nasz rocznik będzie w tym roku na kursie nowej ewangelizacji, ale niektórzy jadą na oazę, na domowy kościół. Również mamy dyżur tutaj w seminarium, na naszych parafiach rodzinnych. Wrzesień też spędzamy na parafiach, które wyznacza nam seminarium, abyśmy poznali różne parafie w naszej archidiecezji.
1: Przed nami czwarty rok już w seminarium. Nowy rok, nowe wyzwania. Zaczynamy z kursem czwartym. Będziemy teraz na kursie czwartym, który właśnie będzie obfitował w nowe wyzwania, czyli właśnie w naukę teologii, bo zakończyliśmy właśnie już filozofię, więc będzie intensywnie, ale myślę, że po to jesteśmy tutaj właśnie w seminarium, żeby uczyć się już konkretnie właśnie o Panu Bogu, już mamy tą podstawę, tą filozofię i przechodzimy teraz w teologię, więc no ja się osobiście cieszę.
3: Oczywiście życzymy dobrego wypoczynku i powrotu po wakacjach z zapasem nowych sił, aby sprostać kolejnym wyzwaniom na formacyjnej ścieżce. Na tematem tym zajął się Piotr Lędzion.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
3: Za 24 minuty 17, jeszcze w tej części naszego magazynu, jak zawsze tradycyjnie, tuż przed 17, zaglądamy na kilka minut do Watykanu.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
4: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
9: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Eucharystia jednoczy nas z Chrystusem i pomaga przezwyciężać podziały, mówił Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Papież powiedział do polskiej młodzieży, by w czasie wakacji odkrywała Boga w pięknie stworzenia. Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, wprowadza nas również w dynamikę jedności, będącej antidotum na podziały, wskazał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Dodał, że Eucharystia jest formą duchowej ofiary chrześcijan i wzajemnej jedności.
2: W ten sposób Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, uczy nas przyjmować styl życia samego Pana Jezusa, naznaczony bezinteresownym darem z siebie. Dar ten wprowadza nas zatem w dynamikę jedności, która staje się mocnym antidotum na zaczyny podziału podkopujące nasz świat.
1: Leon XIV zachęcił polską młodzież do odkrywania piękna Boga i roztropnego wyboru powołania.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi. Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Wszystkich Was błogosławię.
1: Pisanie jest aktem prawdy i objawienia, a czytanie tekstu literackiego rozwija w czytelniku empatię, podkreślił Leon XIV podczas audiencji dla pisarzy przybyłych z różnych regionów świata na stulecie watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana.
2: Kiedy piszecie opowieści i tworzycie swoich bohaterów, utożsamiacie się z nimi. Rozumiecie ich punkt widzenia, emocje, uczucia i postawy. Jest to wielka szkoła człowieczeństwa, której mogą doświadczać wasi czytelnicy, ponieważ w pewnym sensie czytelnicy przeżywają wiele żyć oprócz własnego. Pomaga nam to odkrywać różne perspektywy, unikać traktowania własnych poglądów jako absolutnych oraz składać, niczym mozaikę, zarys tej prawdy, która zawsze nas przekracza.
1: Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Dotychczas był on biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej. W rozmowie z Radiem Watykańskim Watykan News biskup Chudzio mówi o radości z możliwości posługi w kościele rzeszowskim.
4: Diecezja rzeszowska jest też miła, bliska mojemu sercu, bo swoje kroki pierwsze duszpasterskie rozpoczynałem właśnie na terenie Rzeszowa jako diakon.
1: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.
3: Jest oświadczenie Dawida Kacprzyka po informacjach od sygnalisty ze Szpitala Południowego. Rządowe dotacje na zbieranie deszczówki to plan Ministerstwa Klimatu na walkę z suszą. Powiemy też o tym, jakie obowiązki mają pracodawcy w czasie upałów. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie o obronę swojego dobrego imienia. To bezpośrednia reakcja na wczorajszy wywiad lekarza sygnalisty. Były ordynator chirurgii informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski dzisiaj został przesłuchany przez prokuratora. Jako świadek nie chciał jednak zeznawać bez adwokata. Przekazał śledczym jedynie notatkę
4: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób. I stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób, które zostały wskazane na przedłożonej do protokołu kartce.
3: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty w poniedziałek. Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa, napisał w mediach społecznościowych szef rządu. Zapewnia jednocześnie, że osoby odpowiedzialne za nadużycia, zaniedbania lub pomówienia nie pozostaną bezkarne.
5: Wiadomości Radia Plus.
3: Koniec utrudnień w warszawskim metrze. Policja zakończyła działania na stacji Służew. To pokłosie porannego incydentu, kiedy mężczyzna wbiegł do tunelu. Został zatrzymany. Jest 22-letnim obywatelem Francji.
6: W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej.
3: Mówiła Marta Haberska z policji na Mokotowie. Mężczyzna powiedział jedynie funkcjonariuszom, że przyjechał do Warszawy na wakacje. Rządowe dotacje na zbieranie deszczówki to plan Ministerstwa Klimatu na walkę z suszą i większe inwestycje w retencję. Priorytetem ma być zatrzymywanie wody opadowej.
7: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
3: Mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Każde gospodarstwo domowe będzie mogło otrzymać nawet 9 tysięcy złotych dofinansowania na zakup i montaż zbiornika na deszczówkę. Nadciągają upały. W czasie takiej pogody więcej obowiązków mają pracodawcy. Chodzi przede wszystkim o zajęcia na zewnątrz albo w nagrzanych pomieszczeniach.
8: Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni, aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napojów. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
3: Mówił Łukasz Sztych z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie. PIP apeluje o skracanie czasu pracy, rotację na stanowiskach i dodatkowe przerwy.
9: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
0: Bardzo pogodne to środowe popołudnie i bardzo gorące. 27 stopni na termometrach, odczuwalna podobna do temperatury rzeczywistej. Wiatr z siłą umiarkowaną wieje z północnego zachodu, a ciśnienie w tej chwili wynosi 1017 hektopaskali, ale ciągle spada. W nocy odpoczniemy od upałów, bo będzie około 15 stopni, a jutro, drodzy Państwo, 30. 30 i słońce od samego rana. Kolejne dni będą jeszcze cieplejsze, więc nadchodzi ta zapowiadana fala ekstremalnych upałów.
9: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 9 minut po 17. Jarek Budnik, dzień dobry. W środowe popołudnie zapraszam Państwa bardzo serdecznie na drugą część naszego magazynu w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM. Dziś nie zabraknie oczywiście, jak zawsze, w środę spotkania z Agnieszką Moskaluk, która w Pichceniu na antenie wyruszy w poszukiwaniu nowalijeka, co już można znaleźć na bazarkach.
2: Koperek, no u nas już marchewka, już korzeniowa, pietruszka, cukinia, już zaczynają pomału ogórki, także myślę, że za 2 tygodnie, 2,5 będzie taki wysyp ogórka. Takie typowo wszystko z gruntu już, to nie pod folii.
1: No to ja czekam na te ogórki i od razu biorę się do kiszenia. My na Pichcenie na antenie musimy poczekać dosłownie kilka chwil, bo wcześniej między innymi o Związku Szlachty Polskiej, który obchodzi swoje 30-lecie. A jakie cele ma ta organizacja?
3: My stawiamy sobie przede wszystkim za cel pielęgnowanie wartości, które się mieszczą w etosie szlacheckim. Ponieważ kultura szlachecka, dziedzictwo też znajduje wielu innych, wiele osób, które sympatyzują, z tym dbają o to. Natomiast my uważamy, że powinniśmy się koncentrować na wartościach, które niesie ze sobą etos szlachecki, pielęgnować to, ale nie tylko dla nas, tylko przede wszystkim żeby przekazać to następnemu pokoleniu. To jest nasza misja.
1: Rozmowa z prezesem Związku Szlachty Polskiej już za kilka chwil, bo najpierw coś dla tych, którzy na wakacje wybierają się pod namiot. To bardzo fajny, ba. Fantastyczny wręcz sposób wypoczynku, ale trzeba pamiętać o podstawach bezpieczeństwa.
4: Namiot nie jest najlepszym miejscem na spędzenie burzy, dlatego jeżeli jest taka możliwość, należy ukryć się w jakimś solidnym budynku. Również pojedyncze drzewa mogą stanowić zagrożenie, szczególnie jeżeli dochodzi do silnych porywów wiatru. Rozbicie namiotu pod takim drzewem może stanowić zagrożenie, ale również skrycie się bezpośrednio pod nim. Jeżeli mamy samochód, oczywiście możemy udać się do samochodu, ale tutaj również ta zasada nie pozostawiania auta w pobliżu drzewa jest zasadna.
1: O czym jeszcze powinniśmy pamiętać, wybierając ten sposób wypoczynku, opowiemy Państwu dosłownie za chwilę. Jarek Budnik, zapraszam na drugą część magazynu reporterów w Radiu Plus Warszawa.

0: Roxette Joyride, 16 minut po godzinie 17. Drodzy Państwo, od paru dni mamy lato, za parę dni zaczną się wakacje, a to czas wyjazdów, biwaków i odpoczynku na łonie natury, ale pogoda potrafi zmienić się bardzo szybko, szczególnie podczas burz i nawałnic. Gdzie szukać schronienia na polu namiotowym? No i jak zachować się bezpiecznie? O tym teraz Monika Werc.
1: Wakacje pod namiotem to wolność, natura i odpoczynek, ale pogoda potrafi zmienić się w kilka minut. Co zrobić, gdy nad pole namiotowe nadciąga nawałnica? Strażacy podkreślają, że najważniejszy jest spokój i szybka reakcja, mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
2: Namiot nie jest najlepszym miejscem na spędzenie burzy, dlatego jeżeli jest taka możliwość, należy ukryć się w jakimś solidnym budynku. Również pojedyncze drzewa mogą stanowić zagrożenie, szczególnie jeżeli dochodzi do silnych porywów wiatru. Rozbicie namiotu pod takim drzewem może stanowić zagrożenie, ale również skrycie się bezpośrednio pod nim. Jeżeli mamy samochód, oczywiście możemy udać się do samochodu, ale tutaj również ta zasada niepozostawiania auta w pobliżu drzewa jest zasadna.
1: Zanim burza dotrze nad miejsce naszego wypoczynku, warto zadbać o podstawowe rzeczy. Odłączyć urządzenia elektryczne, zabezpieczyć namiot i rzeczy, które może porywać wiatr. Nie czekajmy na ostatnią chwilę, dodaje strażak.
2: W momencie, kiedy nadciąga burza i mamy możliwość opuszczenia naszego namiotu, należy zgasić ognisko, jeżeli było wcześniej rozpalone. Warto sprawdzić mocowanie samego namiotu, zabezpieczyć chociażby kuchenkę gazową, jeżeli mamy taką na naszym wyposażeniu, aby silne porywy wiatru jej nie porwały. To są takie podstawowe elementy, o których trzeba pamiętać. No i oczywiście kontakt. Kontakt nie tylko ze służbami ratowniczymi, ale z bliskimi, ze znajomymi.
1: A gdzie szukać schronienia, gdy jesteśmy na polu namiotowym? O tym opowiada Krzysztof Lis z domowego survivalu.
3: Jeśli mamy ze sobą samochód, to bezpieczniej będzie siedzieć w samochodzie, chociaż no, przez okno w samochodzie też może wpaść taka złamana przez wichurę gałąź. Ale z całą pewnością ani samochód, ani my w namiocie nie powinniśmy się znajdować pod drzewem, ani w takim właśnie miejscu, które takie drzewo może się wywrócić, a drzewa bywają dosyć wysokie, więc to nie wystarczy, że nie jesteśmy pod drzewem, bo będąc 8 metrów dalej, też jesteśmy narażeni na skutki jego ewentualnego wywrócenia się. Więc przenieśmy się na ten czas do samochodu, przeparkujmy ten samochód gdzieś kawałek dalej, a najlepiej, jeśli jest jakaś wspólna przestrzeń, pralnia, jadalnia, może jakiś mały sklepik w okolicy, naprawdę bezpiecznie jest się przenieść na tę godzinę, na ten czas ulewy, do takiego właśnie obiektu, gdzie będzie nas chronić przed tym żywiołem kawałek betonu albo ceglanej ściany.
1: W terenie najważniejsza jest ocena sytuacji. Trzeba wiedzieć, czego unikać i znaleźć miejsce, które da nam większe bezpieczeństwo, dodaje Krzysztof Lis.
3: Taką rzeczą, którą warto jest zrobić zawczasu, to jest po prostu przemyśleć sobie, co byśmy robili w takiej sytuacji, co nam dokładnie zagraża. I mając te dwie informacje w głowie, wyobrażając sobie już nawet taki scenariusz, jesteśmy z perspektywy reakcji naszego mózgu, tej chemii, która się wtedy wydziela, tych hormonów stresu i tak dalej, jesteśmy przygotowani na taki kryzys znacznie lepiej, niż gdy po prostu pierwszy raz w życiu się z nim spotykamy. Chociaż może się to wydawać irracjonalne, to mózg w podobnym stopniu traktuje to, co my sobie wyobraziliśmy, jak i to, co w życiu przeżyliśmy.
1: Natura jest piękna, ale wymaga szacunku. Sprawdzaj prognozy, obserwuj niebo i reaguj odpowiednio wcześnie. Bezpieczny biwak to udany biwak. Monika Werc, Radio Plus.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: 20 minut po 17 za chwilę w naszym magazynie o Związku Szlachty Polskiej. Jaki jest cel tej organizacji, która w tym roku obchodzi 30-lecie? Dowiecie się Państwo niebawem.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny. A do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniada do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
5: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
0: Po reklamie. She's crazy like a fool.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Proszę sobie wyobrazić, że od 30 lat Związek Szlachty Polskiej kultywuje tradycje polskiego ziemiaństwa, a w czasie swojej wieloletniej działalności wypracował także własny etos, który w najbliższą niedzielę uczci w Warszawie. W jaki sposób? O tym w rozmowie z prezesem związku Marcinem Forkiewiczem rozmawiał Piotr Lędzion.
2: XX wiek, szczególnie jego druga połowa, był czasem trudnym dla polskiej kultury szlacheckiej. Na szczęście po zmianach ustrojowych nieco się w tym temacie zmieniło. Powstały organizacje, które za cel postawiły sobie krzewienie tej kultury. Głównym z nich jest Związek Szlachty Polskiej.
3: Związek Szlachty Polskiej powstał w 1995 roku w Trójmieście, w środowisku lokalnej szlachty kaszubskiej i też napływowej szlachty kresowej. Ten specyficzny genius loci miejsca powodował, że taka organizacja się narodziła. Ukształtowały się jej założenia i idee, które się sprawdziły i które trwają aż do tej pory.
2: No właśnie, idee, które trwają do tej pory. Jakie to idee? Bo między innymi w statucie widzimy promocję tej kultury szlacheckiej, która niestety wielu kojarzy się tylko z tym etosem sienkiewiczowskim.
3: Przede wszystkim przyjęto założenie, że ma być to organizacja ogólnopolska, zrzeszająca szlachtę pochodzącą z różnych ziem I Rzeczpospolitej. I przyjęto, że członkami mogą być tylko osoby, które dziedziczą szlachectwo z prawej linii męskiej, czyli z małżeństwa i po ojcu, tak jak było to ustalone w czasie I Rzeczpospolitej. Ponieważ nikt nie miał możliwości i uprawnienia, żeby to prawo zmienić, wobec tego tak do tego od samego początku związek podchodzi i w ten sposób przyjmuje członków. Natomiast jeśli chodzi o cele działania, to my stawiamy sobie przede wszystkim za cel pielęgnowanie wartości, które się mieszczą w etosie szlacheckim. Ponieważ kultura szlachecka, dziedzictwo też znajduje wielu innych, wiele osób, które sympatyzują z tym, dbają o to. Natomiast my uważamy, że powinniśmy się koncentrować na wartościach, które niesie ze sobą etos szlachecki, pielęgnować to, ale nie tylko dla nas, tylko przede wszystkim żeby przekazać to następnemu pokoleniu. To jest nasza misja.
2: Po 30 latach działania można powiedzieć, że pielęgnujecie już nie tylko ten etos zamierzchły, ale też etos samego stowarzyszenia. Zbliżamy się do szczególnych uroczystości, w czasie których poświęcony zostanie nowy jubileuszowy sztandar.
3: Nowy i pierwszy sztandar. Tak, członkowie zdecydowali, że najlepszą formą uczczenia jubileuszu 30-lecia Związku Szlachty Polskiej, który przypadał w roku tysiąclecia Korony Polskiej, będzie ufundowanie sztandaru, pierwszego sztandaru Związku Szlachty Polskiej.
2: Uroczystości jubileuszowe będą odbywać się w szczególnym miejscu, też związanym z tym szlacheckim etosem, bo trudno uciekać od tego tematu, że wojsko i szlachta szły od wieków ramię w ramię.
3: Rzeczywiście, msza święta będzie odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, hetmanki polskiego oręża, a to oręż polski, obrona ojczyzny była takim podstawowym obowiązkiem dawnej szlachty i to jest takie dobre nawiązanie właśnie do tej tradycji, którą kontynuuje polskie wojsko.
2: Ale oprócz mszy, oprócz poświęcenia sztandaru, też nieco balsamu dla ucha, bo w planach koncert.
3: Tak, po mszy świętej w Centralnej Bibliotece Rolniczej będzie koncert polski, podczas którego artyści z Trójmiasta wykonają pieśni i arie skomponowane przez polskich kompozytorów. Serdecznie zapraszam na mszę świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w najbliższą niedzielę o godzinie 13, podczas której nastąpi uroczyste poświęcenie sztandaru Związku Szlachty Polskiej.
1: Dołączamy się do tego zaproszenia. Ze swojej strony dodajemy ciekawostkę. Związek Szlachty Polskiej zrzesza obecnie ponad 800 osób z około 400 szlacheckich rodów. Za 27 minut 18. Jeszcze dziś proszę pamiętać Agnieszka Moskaluk, która wyrusza na poszukiwanie Nowalijeka. Ja najchętniej wyruszyłbym na poszukiwanie Roberta Klonowskiego, który jest właśnie gdzieś. Ale gdzie? Bo słyszę jakieś dziwne dźwięki.
4: No my dzisiaj poza studiem, daleko poza studiem jesteśmy, no daleko jak daleko. Mazowsze jest wielkie, my jesteśmy w Czersku, więc

0: Na tej proszę więc koniecznie być z nami na 96,5 FM.
1: Oczywiście będziemy. Zazdroszczę wam, że się smażycie w tym słońcu, choć może się chowacie w cieniu zamku w Czersku. Jarek Budnik, a ja już pięknie państwu dziękuję za dziś i zapraszam jutro parę minut po 16. Ja żegnam się utworem The Hooters, Johnny B.

0: Radio Plus. Warszawa.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.

0: ich cenie na antenie. Radia Plus.
1: Dzisiaj w audycji Pichcenie na antenie zachęcamy Państwa do tego, żeby szukać nowalijek, świeże, polskie, zdrowe, naturalne. Tutaj aż pachnie u Pani tym koperkiem, tą pietruszką, także nic więcej do szczęścia nie potrzeba.
2: Nie potrzeba. Katarzyna Madeńska, gospodarstwo rolne Brzozowiec.
1: Ta wiosna jest trochę inna i to lato jest trochę inne. Tak. Rośliny przetrzymały zimnych ogrodników i wybuchły dopiero później.
2: Zimne, a teraz nagle wszystko to wyskoczyło tak naprawdę, nie?
1: Wszystko wyskoczyło i co teraz mamy? Mamy pietruszeczkę,
2: koperek, no u nas już marchewka, już korzeniowa, pietruszka, cukinia, już zaczynają pomału ogórki, także myślę, że za 2 tygodnie, 2,5 będzie taki wysyp ogórka. Takie typowo wszystko z gruntu już, nie pod folii.
1: No bo folie to jak najbardziej już od dawna, ale rzeczywiście ten grunt to trochę inny smak jest, prawda?
2: Tak, zupełnie co innego niż pod folii. Ja mam trochę ogórków pod folią, a część większą w gruncie. To jest też różnica między takim a takim ogórkiem. Ja na przykład pod folią są bardziej wysuszone ogórki w środku, mniej soczyste. Z gruntu jest bardziej soczysty ten ogórek, taki smaczniejszy.
1: Całkiem. Wszyscy na to czekamy. Dla rolnika tak naprawdę każdy sezon to jest wielka niewiadoma i dopiero to, co pogoda przyniesie, dopiero do tego możecie się odnieść i czasem jest super, a czasem trochę mniej super. Jaki jest ten rok?
2: Trzeba często się w cierpliwość uzbroić tak naprawdę, bo nigdy nic nie wiemy. Ogólnie, jeżeli chodzi u nas, obserwuję, że jest bardzo dobry rok. Mimo tego chłodnego maja. Jak już się ma doświadczenie i mniej więcej wie, kiedy co wysadzić, w jakiej porze, jak osłonić, jak przypilnować, no to w odpowiednim czasie zaczyna przynosić rezultaty i plony, nie?
1: Według mnie plusem właśnie jest to, że rośliny zaczęły tak mocno, intensywnie rosnąć już właśnie po tych zimnych ogrodnikach. Tak. Nie zmarzły orzechy, drzewka owocowe, także tutaj możemy się z tego cieszyć.
2: To u nas tutaj w tej części Polski, tak, mamy tego farta, jak to się mówi, to szczęście, że gdzieś tam nie...
3: Tym razem,
2: nas gdzieś tam troszeczkę oszczędziło ta pogoda, bo na wschodzie czy tam na południu wiadomo jak było. No u nas warunki na ten moment są wręcz bardzo dobre, bo i troszeczkę tego deszczu już było i temperatura wysoka, więc coś nam to bardzo służy i rosną w oczach bardzo, bardzo ładnie.
1: Biorąc pod uwagę to, co w tej chwili jest, co w tej chwili rośnie, gdybyśmy rzeczywiście chciały jeść sezonowo i tylko to, co mamy z własnego ogródka, to co my możemy już dzisiaj zjeść?
2: Dzisiaj możemy zjeść jakąś marchewkę, już pietruszkę, pierwsze selery, pory, te swoje już z ogródka, gdzieś tam małe na zupę, coś już takiego jest.
1: Czyli zupa wiosenna z własnej włoszczyzny?
2: Tak. Jeszcze z 2 tygodnie i będzie fasolka się zacznie, szparagowa, bo na razie bardziej, jak widzę fasolkę, to myślę, że to albo spod folii, albo jeszcze gdzieś tam skądś przywożona. Co jeszcze? Na pewno jakieś kalafiorki, brokuły, takie rzeczy. To pierwsze wiosenne sałata, rzodkiewka, szczypior. No to takie rzeczy to są już jakiś czas wiosenne takie typowo, nie? Już i owoce niedługo też zaczynają. Tutaj ze znajomym rozmawiałam, że już morele, brzoskwinie zaczynają mu dojrzewać, także...
1: I też będzie bardzo dużo.
2: Tak, agrest, czy porzeczki, wiśnie, tak, czereśnie. No to już są nasze, już lokalne wszystko rzeczy, więc warto z tego korzystać o tej porze.
1: Koniecznie.
2: Tak. Już się czeka na to wszystko, nie? Takie o swój bobik, czy takie rzeczy zjeść, to przecież to jest najlepsze na świecie. Już nic więcej nie trzeba. Do szczęścia młode ziemniaczki z koperkiem, tak? No. Do tego kwaśne mleko, czy sałata świeżo zrobiona. No co więcej trzeba?
1: Proste, dobre, swojskie jedzenie. Tak, najlepsze na lato.
2: Dokładnie, tak. I szukać tego swojego przede wszystkim, nie? Lokalnie tutaj, a nie sprowadzane. Szukać rolników, nie handlarzy.
1: No dobra, to jak rozpoznać to, że to jest właśnie lokalne, przez panią wyprodukowane, a nie przywieziony nie wiadomo skądś. Po tym, że ta pietruszka nie jest gigantyczna, tylko jeszcze taka jest malutka. Po
2: też,
1: tym, że cebulka jest lekko
2: świeże,
1: przybrudzona.
2: Że są, tak, nie są idealnie domyte, doczyszczone, bo to wiadomo. Ale przede wszystkim też gospodarstwa rolne powinny mieć swoje oznakowania, tak jak my mamy, nie? Mamy swoje oznakowanie, nazwę i mamy numer gospodarstwa rolnego nadany.
1: I wszystko można sprawdzić. Jak w internet wrzucę ten numer, to wyskoczy.
2: Sprawdzić i to jest zgłoszone gospodarstwo też do sanepidu, więc gospodarstwa, jak są zarejestrowane, są pewne, są gospodarstwa, które się również produkcją żywności bio zajmują, tak, to też można sobie sprawdzić, które mają certyfikaty, więc w ten sposób można lokalnych rolników sprawdzać.
1: Bardzo ważne jest teraz też to, że nawet w dużych sklepach trzeba mieć oznakowanie, muszą mieć swoją flagę owoce, warzywa, czyli można sprawdzić, zweryfikować, że coś jest produktem polskim, a nie na przykład z Hiszpanii czy z Izraela.
2: Mamy taki obowiązek, żeby opisywać, co jest produktem naszym regionem.
3: regionalnym, polskim, krajowym, a co jest sprowadzone czy kupione gdzieś z jakiegoś innego kraju. Bardzo dobry moim zdaniem, bo to też szybko pokaże, co jest lokalne. To jest bardzo dobry pomysł moim zdaniem.
0: Ich cenie na antenie Radia Plus.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie.
2: Karambol na S7 z Warszawy do Radomia. Za chwilę szczegóły. Ogromny pożar w Chorzowie, płonie sterta śmieci. Dziś w kościele katolickim uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Karambol i ogromne korki na S7 z Warszawy do Radomia. Przed Białobrzegami zderzyło się 5 samochodów, jedna osoba została ranna. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.
3: Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny.
2: Powiedziała nam Agata Sławińska z policji. W Grójcu zakorkowało się już na obwodnicy Grójca, aż do Białobrzegów trzeba jechać objazdami. Kłęby czarnego dymu nad Chorzowem. Trwa walka z pożarem, jaki wybuchł na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami i recyklingiem. Płonie ogromna sterta śmieci.
4: Duży pożar, to jest duży pożar, tak. Się rozwija na tą chwilę cały czas. Kolejne stanowiska gaśnicze są budowane, także cały czas to jest w fazie rozwojowej.
2: Relacjonował Michał Adamek ze Straży Pożarnej. W Chorzowie pożar objął około 3000 metrów kwadratowych powierzchni. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nadal nie wiadomo, co było w paczce, która doprowadziła do poparzenia na komendzie. Policja wykluczyła kilka zagrożeń, powiedziała Anna Sznarkowska z Policji w Iławie.
5: Wykluczono, iż doszło do skażenia biologicznego czy też radiologicznego. W momencie przekazywania jej policjantowi i próby zajrzenia do środka doszło do gwałtownego rozstrzelnienia paczki. Funkcjonariusz doznał oparzeń części twarzy. Funkcjonariusze ustalają i badają, jaka substancja znajdowała się w przesyłce. Równolegle trwają czynności związane z ustaleniem wszystkich okoliczności.
2: Jak ustalili dziennikarze Superekspresu, paczka pochodziła z chińskiej platformy sprzedażowej, a kobieta, która jej nie zamawiała, przyniosła ją na komendę. Poparzony policjant opuścił już szpital. Śledztwo prowadzi prokuratura w Iławie.
6: Wiadomości Radia Plus.
2: Dziś w kościele katolickim uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. To szczególny dzień, bo rzadko obchodzimy w liturgii narodziny świętych, zwraca uwagę doktor nauk teologicznych biskup kielecki Jan Piotrowski.
7: Święty Jan Chrzciciel jest wyjątkowym, ten prekursor Jezusa Chrystusa, który zachęcał ludzi do odnowy życia. On tak teologicznie mówi rzecz bardzo ważną swoim świadectwem. Oto baranek Boży, wskazując na Jezusa Chrystusa, więc cieszył się tą szczególną łaską.
2: Święty Jan Chrzciciel uznawany jest za ostatniego proroka Starego Testamentu i bezpośredniego zwiastuna przyjścia Jezusa Chrystusa.

słonecznie, ciepło, ale bez przesady. Dzisiaj idealna temperatura i idealna pogoda na studio plenerowe, dlatego dzisiaj kłaniamy się prosto z Czerska. Jutro w Warszawie i na Mazowszu pogodnie, zachmurzenie małe do przejściowo umiarkowanego, ale padać na pewno nie będzie, no i jutro już przekroczymy 30 stopni. Na mazowieckich termometrach do 31. Wiatr umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian, w południe 1004 hektopaskale. W piątek na Mazowszu do 32 stopni, a weekend będzie już niebezpieczny. W sobotę do 35, a w niedzielę nawet do 38 stopni. Proszę na siebie uważać. Radio Plus.

0: Miasto moje, a w nim. Zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, a dzisiaj, no dzisiaj należałoby zmienić kolejny raz nazwę naszej audycji z Miasto Moje na Mazowsze Moje, bo dzisiaj wyruszyliśmy poza Warszawę, jesteśmy w Czersku. Z nami Izabela Stelmańska, szefowa Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która świętuje 20-lecie, to o tym też powiem później. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, cześć, witam, dzień dobry Państwu.
1: Jest z nami także Dariusz Falana, dyrektor Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, który to ośrodek w Górze Kalwarii zarządza miejscem, w którym jesteśmy, czyli Zamkiem w Czersku. Dzień dobry również.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No właśnie, spotykamy się, bo jest okazja niebyle jaka. We wrześniu minie 500 lat od oficjalnego przyłączenia księstwa mazowieckiego do korony. To przełomowe było wydarzenie i dokładnie wiemy, kiedy to było.
2: No właśnie, to tak jak z naszą historią. Nie dokładnie wiemy, kiedy było, bo to trwało. To nie było tak naprawdę, że to tylko we wrześniu 500 lat temu zostało przyłączone, tylko ten proces się rozpoczął, on później trwał i trwał. Natomiast najlepiej na pewno tutaj Darek opowie o tej historii z uwagi na zamiłowanie.
1: Na miejsce, gdzie jesteśmy też.
3: Ciekawa rocznica w ogóle, od tego zacznę, bo już kilkakrotnie się spotkałem z sytuacją, że jedni świętują, a inni żałują. Przyznam szczerze, że większa grupa jest tych, którzy żałują. Oczywiście śmiechem, żartem opowiadam, ale po 500 latach można tak odważnie o tym mówić, bo właśnie ta wolność mazowiecka, ta wyjątkowość Mazowsza wówczas i dzisiaj tak naprawdę każdy z nas, kto tutaj mieszka, urodził się, czuje, że to jest szczególne miejsce. Przez te kilkaset lat, bo około 400-500 lat, to było naprawdę osobne księstwo z wszystkimi osobnymi rzeczami, które powodowały, że czuli się mieszkańcy Mazowsza dumni. A żeby było ciekawiej, to drzewiej mieszkańców Mazowsza Mazurami zwano. Mhm. Więc to też jest ciekawostka do odkrycia dla tych, którzy chętniej będą głębiej sięgać do historii. A jakby reasumując tą pierwszą część, rzeczywiście te 500 lat temu z formalnego punktu widzenia, papierowego, że tak powiem, lakiem przybity, został dekret, że Mazowsze, czyli Księstwo Mazowieckie, zostało włączone do korony.
1: To była jakaś duża zmiana dla regionu?
3: Nie pamiętam, właśnie. Dawno to było, dzieckiem w kolebce byłem wówczas, ale ogólnie duża w tym sensie, że utraciła samodzielność jako miejsce, gdzie się decydowało, na przykład Sejm, czy posłowie, którzy wówczas decydowali wyłącznie o Mazowszu, zostali prawnie pozbawieni tej możliwości samodzielności.
1: A zmieniło się znaczenie takich miejsc jak to, w którym jesteśmy?
3: Tak, zmieniło się znaczenie z tego względu, że no, te zamki książąt mazowieckich, których dzisiaj mamy 3, takie w całości, plus kilka jeszcze miejsc, w których były zamki. Wówczas mówimy o XII, XIII, XIV czy XV wieku. Naprawdę miały niebywałe znaczenie dla całej Rzeczypospolitej, w szczególności dla księstwa. Zamek w Czersku troszkę wcześniej stracił swoją siłę, swoje miejsce. Z takiego, wydawałoby się, dziwnego, błahego powodu odsunęła się Wisła, która przez setki, może tysiące nawet lat przecież płynęła u podnóża. Do dzisiaj mamy Jezioro Czerskie jako pozostałość i starorzecze Wisły. A Wisła wówczas, no to była arteria komunikacyjna, taka dzisiejsza A2 albo A4, można by rzec, którą pływały pieniądze, co tu dużo mówić, więc każda miejscowość przy rzece, szczególnie Wiśle, naprawdę rozkwitała. Czersk w ogóle miał niebywałe miejsce, dlatego że po pierwsze był jednym z pierwszych miast na Mazowszu z prawami miejskimi. Mówimy o początku XIV wieku, już jako prawo miasto na prawie chełmińskim. Druga rzecz, tutaj naprawdę pływało ponad 100 tysięcy jednostek rocznie. Przeliczając to na pieniądze, wówczas na sól lub inne kruszce, to naprawdę tu w Czersku żyło się niebywale dostatnio. Wyobraźcie sobie Państwo, że tutaj było 30 jubilerów, którzy mieli z czego żyć. To znaczy, tu musiał być ruch. Tu było 16 browarów. Owszem, piwo wówczas było napojem jak dzisiaj herbata, ale 16 browarów liczone w warkach, bo to była taka jednostka, powodowało, że w Czersku więcej produkowano niż na przykład wówczas już rodzącej się potęgę w Warszawie. Więc to miejsce było dość szczególne. Wisła to jedno, szlak wschód, zachód, północ, południe, to, to druga rzecz. Z tym, że w okolicach niestety XVI wieku słynnego potopu, jakby dopełniło to takiej smutnej historycznej przypadłości pod tytułem wyburzenie, spalenie już resztek sił i sławy Zamku Czerskiego.
1: I tak naprawdę od tamtej pory mamy to, co mamy?
3: I od tamtej pory mamy to, co mamy. Co prawda była jaskółka dość duża, zwana Marszałek Franciszek, Marszałkowska jest, który postanowił odbudować zamek i zaczął od mostu, czyli zamienił most zwodzony na Biliński, Marszałek Franciszek Biliński. I wybudował most jako pierwszy etap, ale na tym się skończyło, bo skończyły mu się pieniądze, więc zamek już wyglądało, że w XIX wieku stanie na nogi, jednak nie udało się. Ale zacząłem mówić i uciekła mi myśl właśnie, że zamek troszkę wcześniej zaczął, bo Wisła się odsunęła w okolicach XII-XIII wieku o około kilometr od podnóża zamkowego. Niemniej Janusz I Stary jeszcze próbował ten zamek i Czersk w ogóle jako miejscowość wskrzesić jako niezwykle ważne miejsce i ono było dla książąt mazowieckich ważnym miejscem. My się troszkę uśmiechamy, bo to był taki, nazywamy to dzisiaj miejsce spotkań, nieoficjalnych spotkań, więc to miejsce było zaznaczone w kalendarzu i na mapie książąt mazowieckich, ale jako takie bardzo miłe, sympatyczne miejsce do spotkań i biesiadowania, niekoniecznie podpisywania ważnych dekretów.
2: Ale co ważne, tutaj Darek powiedział, że te posiadłości, które należały do książąt mazowieckich, utraciły jakby autonomię, ale nie wszystkie, bo tam, gdzie na przykład była księżna Anna, ona do samego końca utrzymała swoją autonomię i te faktycznie posiadłości jej do końca jej życia były faktycznie oddzielone i ona tam traktowała, że to jest cały czas księstwo mazowieckie, więc to nie wszystkie.
1: To jeszcze na koniec tej części, skoro mówimy o tym, w jakim stanie dzisiaj jest zamek w Czersku, mamy jeszcze dwa przynajmniej ważne zamki, czyli ten Lif i Ciechanów. Jak tam to wygląda?
2: Ciechanów bardzo jest podobny do tego, którym jesteśmy teraz. Tam jest może trochę więcej przestrzeni takiej wystawienniczej zorganizowanej. No i inaczej jest zupełnie skonstruowany, bo tutaj mamy chociażby trawę na dole, a na podłodze, natomiast tam jest wybetonowane, więc i mniejszy jest Ciechanów, więc tutaj też zachęcam do tego, żeby poznać Ciechanów. No Lif jest w ogóle chyba najlepiej zachowany. Teraz jest zrekonstruowana chociażby fosa i tutaj sam podjazd do samego Lifu. Lif również jest fantastycznie położony tuż nad rzeką Liwiec, czyli można również dopłynąć kajakiem. Niekoniecznie trzeba się poruszać samochodem, więc jeżeli chodzi o Czersk, Ciechanów, bardzo podobny stan. Historia oczywiście, no ale też jak mówimy tutaj o zamkach, to nie zapominajmy o stolicy księstwa mazowieckiego, czyli o Płocku i tam oczywiście pozostałości bardzo duże, jeżeli chodzi o książąt mazowiecki.
1: Mamy 500-lecie, jest okazja, wakacje przed nami, żeby ruszyć i wszystkie te miejsca w tym roku zobaczyć. Tutaj w ogóle, jak Państwo pewnie słyszą, jest głośno, dzieciaki w koło, bo tutaj mamy też żywą historię namacalną. Dzieciaki tu przyjeżdżają, żeby tę historię poznać. To o tym zresztą, co tu się dzieje na co dzień w Czersku, jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać, ale o tym już za kilka minut.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
4: Reklama. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
6: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcje kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
8: Po reklamie.

0: Miasto moje, a w nim. Zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, a dzisiaj jesteśmy na zamku w Czersku. Piękna pogoda i jeszcze nie ma takiego dramatycznego upału, jaki przed nami, więc naprawdę jest bardzo przyjemnie. Mnóstwo dzieciaków koło, dużo się tutaj dzieje. O tym wszystkim dzisiaj rozmawiamy, ale poza anteną były niezwykłe historie, bo podobno jest spór między Płockiem a Czerskiem. Powiedzmy tę historię. Co to takiego? O co tam chodzi? O co wy się gryziecie?
2: Ja nie wiem, o co my się gryziemy, bo przecież jest pewne i jasne, że Płock był stolicą historyczną Mazowsza. Mało tego, jeszcze stolicą Polski.
3: I tutaj rzeczywiście papiery o tym świadczą, ale historia, i tutaj właśnie się uśmiecham, bo historia mówi, że Czersk miewał miano...
2: Zakusy.
3: Zakusy ma do dzisiaj, ale miewał miano stolicy Mazowsza, tylko szybciutko ktoś i małym drukiem dopisuje południowego.
1: Niemniej... Albo gwiazdka.
3: Albo gwiazdka. Natomiast fakt jest rzeczywiście, że ziemia czerska była największą ziemią na terenie Mazowsza, bo ona naprawdę obejmowała potężną przestrzeń Mazowsza. I tak jak wspominamy i państwo pewnie wyczytaliście sobie w historii, odsunięcie się rzeki Wisły spowodowało utratę znaczenia Czerska, no i przez to już jakby nie było argumentów, żeby tu stworzyć stolicę, i Płock w tym momencie, no cóż, wygrał.
2: I jak zawsze przez kobietę to wszystko, tak? Bo kobietą jest również i Wisła, także tak, tu kobieta zaważyła na historię.
1: No właśnie, skoro o kobietach, za chwilę do jednej kobiety dojdziemy, bo skoro jesteśmy na zamkach, zamki wiadomo, to legendy wszelkiego rodzaju. No i tak podobno w Ciechanowie zamku skarbu strzeże wielki czarny pies z czerwonymi ślepiami, po murach twierdzy w Liwie spaceruje żółta dama, a w Czersku podobno można spotkać samą Bonę.
3: To prawda. Bo faktem jest, że Bona stąd wyjechała do Barii. Faktem jest, że Bona tu spędziła ostatnie 8 lat i że Czersk był jej wianem wdowim. Czyli tu przyjechała z całym swoim dobytkiem. I stąd musiała bardzo szybko, jak legenda niesie, wyjeżdżać w nocy do Barii. A to spowodowało, że się wydarzyła dla nas fantastyczna rzecz. Założyła sobie sznur pereł i pakując się, wybiegając, te perły królowej Bony. I te perły do dzisiaj o każdej północy przybywa,
1: żeby je pozbierać.
3: Królowa, żeby pozbierać. I jak już naniza ostatnią perłę, chce założyć na szyję, trach, rozsypuje się cały ten naszyjnik. I tak do dzisiaj przez te 500 bez mała.
1: Ale podobno ona się też pojawia po to, żeby sprawdzać jakiś czas, jak tam uprawy grójeckich jabłek się mają.
3: Sprawdza i wszystkie uprawy się mają dobrze. Oprócz tego pojawiają się winnice, żeby było ciekawiej.
1: No właśnie, to jest w ogóle ciekawa
2: pogoda.
1: Historia. Tak, właśnie
2: klimat się zmienia. Uwagę,
1: że jakby ktoś powiedział, z jakim owocem kojarzy ci się Mazowsze?
2: Jabłko.
1: No oczywiście.
2: I truskawka.
1: Ja akurat bardziej jabłko pewnie. I to grójeckie. A skąd to winorośl? Bo pewnie jak powiemy lubuskie. No dobra, winorośle. A tutaj na Mazowszu.
3: Jest mikroklimat. Królowa Bona przypisuje się jej co prawda rozwój winnic, ale i są zapiski historyczne mówiące o tym, że wcześniej, 100-200 lat wcześniej, na południowej burcie wzgórza zamkowego była winnica. I ta winnica dawała piękne owoce, z których było wino pite na zamku w Czersku.
2: Ale żeby pociągnąć wątek Czerska, Płock, Płocka, Czersk, no to w Płocku również na Wzgórzu Tumskim też po raz rosły winnice i tam było też winorośla uprawiane.
1: Swoją drogą, jak się zerka przy zamku, tam pięknie widać sady tutaj, które są przed nami. Fantastycznie
2: tak.
1: To wygląda.
3: Ja właśnie opowiadałem zakulisowo o tym, że zapraszam wszystkich na przełomie kwietnia i maja, kiedy drzewa owocowe zaczynają kwitnąć, bo u nas z wieży jednej lub drugiej, czyli bramnej lub południowej, rozciąga się widok po horyzont na sady grójeckie, na pradolinę Wisły, na której rosną sady, i tam są różne odmiany drzew. I te odmiany owocują, jakby rodzą się inne płatki, innego koloru. W związku z tym są całe pasy, tak jak w Holandii tulipanów, tak u nas owocowych drzew. To wygląda przeuroczo. Mamy taką małą Holandię, żeby było ciekawiej, potwierdzone historycznie, olędrzy u nas przecież zadomowili się przez 300 czy 400 lat tutaj na tych terenach.
1: No, czyli już w tym roku przypadło, ale pamiętajmy, przyszła wiosna, koniecznie trzeba zawitać do Czerska. Wspominaliśmy o tych legendach. Warszawa oczywiście wiadomo, że legendami stoi. A Mazowsze ma dużo różnych historii takich z legendami związanych?
2: Bardzo dużo. Bardzo dużo. Ja zachęcam do tego, żeby poszukać, tak naprawdę odświeżyć sobie pamięć i legendy o Mazowszu można znaleźć chociażby też i na stronach takich jak mazowia.pl, więc tutaj zachęcam do tego, żeby poznawać Mazowsze właśnie legendami. Te legendy obejmują nie tylko to województwo mazowieckie, z którym mamy teraz do czynienia, ale oczywiście też i to historyczne Mazowsze, czyli trochę wychodzimy w teren obecnego województwa podlaskiego, więc tutaj tych legend jest naprawdę sporo.
1: No właśnie, my zachęcamy do tego, żeby wykorzystać wakacje, które przed nami, do odwiedzania, do zwiedzania Mazowsza, zaglądania w miejsca, w których pewnie często nigdy nie byliśmy, bo wydaje mi się, że czasem nawet jak my byliśmy dzieciakami, wydawało się, że dobra, Mazowsze to nudy, trzeba pojechać gdzieś na te Mazury, nad morze, w góry.
2: Nic bardziej mylnego. Mazowsze ma również częściowo tak jakby małe Mazury, niektórzy nawet nazywają, czyli po Jeziorze Gostynińskie, ale Mazowsze rzekami stoi. My jesteśmy teraz jakby w starorzeczu Wisły, ale Wisła oczywiście rozprowadza całą sieć rzek po województwie mazowieckim, więc mamy i rzeki, które są takie bardzo łagodne i przyjazne dla rodzin albo dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę, chociażby z turystyką kajakową. I tutaj zachęcam na Liwiec, w Kre, na Pilicy również są odcinki takie łagodniejsze, ale Pilica to też już jest taka rzeka, która trochę więcej będzie wymagała od osób uczestniczących w tym ruchu turystycznym. Ale mamy też piękne, urokliwe takie rzeczki mniej znane, nie wiem, Pisia Gongolina, Omulew, Orzec, Skrwa, Bzura. Bzura pewnie bardziej związana z Fryderykiem Chopinem. Dzisiaj mówimy o księżętach mazowieckich, ale naprawdę w którym miejscu byśmy nie pojechali, znajdziemy piękną rzeczkę. Co ciekawe, te rzeki są coraz lepiej już przygotowane do obsługi ruchu turystycznego. Ci, którzy nie chcą wejść na rzekę, popływać rzeką, no to mogą oczywiście pospacerować wzdłuż brzegów albo pojeździć na rowerze. W niektórych miejscach również są szlaki konne, więc też można dla tych, którzy lubią uprawiać turystykę konną, zachęcam do tego, aby poznawać w ten sposób Mazowsze. Oprócz takich warunków przyrodniczych jak rzeki, to oczywiście lasy bardzo liczne. Tutaj mówiliśmy o sadach. Też się rozwija bardzo dobrze szlak jabłkowy, więc zachęcam do tego, żebyśmy poznawali. Można też i na rowerze przemierzać ten szlak.
1: Będziemy o tym wszystkim jeszcze w dalszej części rozmawiać. Wracamy za kilka minut. Izabela Stelmańska, Dariusz Falana. Dzisiaj o Mazowszu rozmawiamy tutaj, na zamku w Czersku, gdzie mnóstwo się dzieje, co pewnie doskonale słychać.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus. Warszawa.
1: Reklama.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Po reklamie.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim dzisiaj poznajemy Mazowsze. 500 lat korony, włączenia do korony Mazowsza to pretekst do naszego dzisiejszego spotkania, ale także drugi pretekst to 20-lecie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. My często patrzymy na Mazowsze przez pryzmat Warszawy. Zastanawiam się, na ile też wy, patrząc na Mazowsze trochę szerzej, widzicie na przykład, że warto promować Warszawę, bo być może ci Mazowszanie nigdy w Warszawie nie byli. Czy tak jest?
2: Zawsze warto promować zarówno Warszawę, jak i pozostałą część województwa mazowieckiego. Ja się spotykam bardzo często też z takimi spostrzeżeniami, że niektóre miejsca nie wymagają promocji. Mhm. Wymagają, ale takiej mądrej, takiej zrównoważonej promocji, bo ja bym to nazwała. Teraz to jest bardzo modne słowo, natomiast my od tych 20 lat jako Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna robimy wszystko, żeby Warszawa, która jest niekwestionowanym magnesem ruchu turystycznego, który przebywa zarówno z różnych stron kraju, ale i świata, tutaj na tereny województwa mazowieckiego, żeby ci turyści, jeżeli będą jeden dzień, dwa dni na terenie Warszawy, żeby wyjechali dalej. I w ten sposób właśnie promujemy, że my jesteśmy w tym regionie, gdzie mamy Warszawę na swoich zasobach jakby administracyjnych, ale z tej Warszawy można wyjechać dalej i faktycznie przeżyć swoją przygodę turystyczną zupełnie w innym rytmie, zupełnie inaczej.
1: A taka turystyka bardziej wewnętrzna, powiedzmy wojewódzka, tak? Że właśnie, tak, że warszawiacy, żeby ruszyli poznać swoje własne województwo, tak, i swój własny region, a z kolei mieszkańcy regionu, żeby przyjechali zobaczyć Warszawę.
2: I to jest właśnie ten drugi też trend, żebyśmy właśnie dostarczali warszawiakom informacji o tym, co można zrobić na terenie województwa mazowieckiego. I to już widać w badaniach, że faktycznie nie tylko sama Warszawa, ale też pozostała część województwa mazowieckiego cieszy się bardzo dużym ruchem turystycznym, co bardzo nas cieszy. I mamy ten wewnętrzny ruch. Zarówno mieszkańcy, nazwijmy to Mazowsza Regionalnego, przyjeżdżają do Warszawy, jak i mieszkańcy Warszawy wyjeżdżają na tereny województwa mazowieckiego. To jest od jakichś 5-6 lat tak naprawdę utrzymujący się trend.
1: Zresztą też Koleje Mazowieckie mają też takie bilety, które pozwalają nam podróżować, tak, i przy okazji zwiedzać różne miejsca na Mazowszu.
2: Dokładnie tak. To jest duży taki ruch turystyczny, który zaczyna się bilet rodzinny, właśnie weekendowy, związany właśnie z Kolejami Mazowieckimi, gdzie możemy od piątku do poniedziałku rano podróżować faktycznie i połączyć z różnymi środkami komunikacji.
1: Wy też wydaliście taki zbiorczy raport, powiedzmy, który pokazuje, co można robić na Mazowszu, że warto się ruszyć, warto zobaczyć. No i między innymi tam jest taka zakładka: Mazowsze pełne wrażeń, rodzinne atrakcje w zasięgu ręki. Wszystko tam podobno jest.
2: Wszystko jest, bo zarówno dla dzieciaków jest dużo atrakcji, chociażby, nie wiem, różnego rodzaju parki takie tematyczne, ale skanseny, które są dla mnie pierwszymi parkami tematycznymi, które powstały, ponieważ tam można pojechać całymi rodzinami. I to jest taka trochę podróż i sentymentalna, i emocjonalna.
1: Muzeum Wsi Mazowieckiej
2: w Sierpcu, ale Radom, ale też i Wieńczemin. Mówimy tutaj też, jesteśmy nad Wisłą, nieopodal Wisły, więc tutaj też, jeżeli Wieńczemin, to osadnictwo holenderskie, czyli też poznajemy tak naprawdę zupełnie inną kulturę i tradycję. Możemy też i, jeżeli mówimy o tym pełne wrażeń, to możemy też i na tych jeziorach popływać, które są na terenie województwa mazowieckiego. Naprawdę jest co robić na terenie Mazowsza, a ci, którzy nie wiedzą, co by chcieli robić, jakby chcieli wypoczywać na terenie w ogóle województwa mazowieckiego, albo w ogóle nie wiedzą, co mają jeszcze zrobić wakacje, to ja zachęcam do takiej strony mazowsze.travel.pl. Tam odnajdziemy zarówno inspiracje do podróżowania, gotowe, ułożone takie szlaki tematyczne do podróżowania. Tam też odnajdziemy szlak książąt mazowieckich. Być może to jest też taka pierwsza podróż bardzo do odległych czasów, ale podany naprawdę w przyjazny sposób.
1: Właśnie mówiliśmy o jeziorach i o rzekach. Pan Darek zwraca uwagę na to właśnie, żeby to podkreślać to, żeby wykorzystać tę wodę, którą mamy na Mazowszu.
3: Ja po pierwsze podbijam i podkreślam i zachęcam do wejścia na stronę, o której Iza mówiła przed chwilą, bo my mamy zwrotną już tu na dole, że ludzie cieszą się, że skorzystali, zostali natchnięci tematami. Tam są, tak jak Iza wspomniała, gotowe pomysły. plus potem są już wariacje każdego z turystów na temat. A rzeka, tak, rzeka dla nas tutaj na Nadwiślęskim Urzeczu, bo też oprócz tego, że jesteśmy na średniowiecznym zamku, to jesteśmy na cudownym Nadwiślęskim Urzeczu, czyli mikroregionie, który odkrywamy od bez mała 20 lat, odkrywamy. Czyli ono, ten nasz region był, tylko ktoś tam nieopatrznie zapomniał w którymś momencie wpisać nas w różne księgi. My się nie dajemy, a co to znaczy, że jesteśmy dość szczególni? Ano tak, że spotkały się tu trzy kultury. Kultura Mazurów, czyli Mazowszan dawnych, kultura Flisaków, czyli południe Polski i kultura Holenderska. Wymieszały się geny, wymieszało się DNA i powstali silni ludzie zwani Łużycokami. Więc zachęcam, jeśli chcecie Państwo sprawdzić, co to znaczy silny Łużycok, tutaj do nas. To nie jest duża przestrzeń, bo to zaczyna się, żeby ciekawostka była jeszcze większa, na Saskiej Kępie i na Powiślu. Jak bywamy czasami na bulwarach, w naszych strojach z naszą kuchnią, pytają, skąd my jesteśmy, a my odpowiadamy, że stąd. Że tak tutaj drzewiej bywało, tak chodzili ubrani i to jedli. A kończy się w miejscu, gdzie wpada Pilica z jednej strony i Wilga z drugiej strony. Od Warszawy 35 km, więc naprawdę zachęcam, żeby przyjechać i zobaczyć to szczególne miejsce, bo kiedyś tutaj były nieużytki, a 400 lat temu Holendrzy ujarzmili rzekę, ujarzmili tereny zalewowe, stworzyli tu naprawdę poprzez swoją technikę melioracyjną fantastyczny teren, gdzie wszystko rosło. Jak Państwo wiecie, ziemie madowe są najżyźniejszymi ziemiami, w związku z tym mieszkańcy Urzecza Nadwiślęskiego byli bogaci, dostatnio się tu żyło. I bardzo fajnie jako Holendrzy na przykład zasymilowali się z autochtonami. W związku z tym tu było na bogato. Handlowa odległość, bo 40 km od Warszawy z prądem, więc to też było korzystne, że z tym całym towarem, który urósł na żyznej ziemi, płynęły te cudowne łodzie, szkuty, baty i galary do Warszawy. Handlowano, zarabiano dużo pieniędzy, przyjeżdżano i te pieniądze jakoś tam wydawano. Zachęcamy dlatego, że też próbujemy odtworzyć to życie sprzed 300, czy 400, czy 500 lat. Raz w roku mamy orszak wiślany Zielone Świątki na Urzeczu, czyli przypływa kilkanaście, kilkadziesiąt czasami jednostek tradycyjnych, drewnianych łodzi, wcześniej wspomnianych szkód, bat, jest między innymi szkuta Darma, zawsze tu ukłon do samorządu, bo dzielnie reprezentuje Mazowsze, Dar Mazowsza, czyli szkuta. I dla każdego, kto po raz pierwszy jest, to naprawdę robi wrażenie. Czasami nam się udaje nawet zapraszać tutaj górali. I wtedy można sobie wyobrazić, że płynie drewniana łódź, umajona i muzyka góralska, bo na dach wchodzi kapela góralska, śpiewa góralskie i muzyka góralska. I to jest przeniesienie w czasie, tak jak pływały na przykład łodzie z południa do Gdańska, czy jakby był spław drewna. Zachęcam zresztą, żeby przyjechać do nas na zamek, bo jest odtworzona miniatura tratwy, co też dowodzi, że ta rzeka Wisła była bardzo ważną rzeką, jeśli chodzi o spław drewna i jeden ze sposobów zarabiania, znowu wspomnę, dużych pieniędzy przez Flisaków z kolei.
1: Warto dodać, że tu w ogóle bardzo łatwo dojechać, bo nawet nie trzeba samochodem, bo komunikacja tu dojeżdża. Niebieskie autobusy lokalne tutaj dojeżdżają, więc nie trzeba nawet mieć samochodu, żeby do Was wpaść.
3: Z metra Kabaty jest bezpośredni autobus na przecudowny rynek w Górze Kalwarii, a stąd są dwa szlaki. Piękny u podnóża Skarpy Wiślanej, pieszo-rowerowy, około 3,5 km, czytaj pół godzinki, 40 minut spacerkiem wśród sadów i drugi już taki cywilizowany drogą, chodnikiem, więc po około pół godziny od rynku można się z czerwonego autobusu 742.
1: A wydaje mi się, że jakaś lokalna Elka staje też.
3: I lokalna Elka, także lub rowerem zachęcamy, bo tu jest bardzo piękna pętla. Mamy cudowne miejsce w Górze Kalwarii, zwane Góra Kawiarnia, co znaczy, że przyjeżdża tu, uwaga, nie zgadniecie Państwo, bo mnie ta liczba zaskoczyła. Ponad 40 tysięcy rowerzystów rocznie. To jest nieprawdopodobna ilość rowerzystów. A ja patrząc codziennie na tę ilość rowerzystów, rzeczywiście nie wierzę w to. Mam wrażenie, że ktoś ich tu na chwilę tylko, bo film kręcą, zaprasza. Nie, codziennie, co tydzień tu przyjeżdża po kilka tysięcy osób na rowerach. Więc wracamy, tu naprawdę jest blisko z każdej strony do nas.
1: No dobrze.
2: No właśnie, jak można powiedzieć, że Mazowsze jest nudne.
1: Pierwsza godzina za nami, a my jeszcze daleko w lesie z tematami jesteśmy. Druga godzina przed nami, to po wiadomościach po 19. Proszę być blisko radia.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Potężny pożar śmieci w Chorzowie, rozmawialiśmy z mieszkańcami. Trzech policjantów odpowie za śmierć 14-latki z Andrychowa. Poznańska Fundacja chce pomóc. Na Bliskim Wschodzie ruszyła zbiórka darów dla Libanu. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Chorzowie płonie 400-tonowa góra śmieci, wszystko na terenie zakładu utylizacji odpadów. Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje do mieszkańców Chorzowa i Rudy Śląskiej o zamknięcie okien. Kłęby czarnego dymu widać z odległości kilku kilometrów.
2: Widać ten dym.
3: Widać.
4: Widać to, widać gołym okiem. No wszyscy sąsiedzi myśleli, że burza idzie, a to zdecydowanie nie burza.
5: Bardzo dużo jednostek.
2: Jest się czego obawiać?
6: No na pewno, bo to jest zatrucie.
7: Ludzie mieszkający tam na pewno to dla nich nie jest przyjemne.
2: Lęk się pojawił, no bo teraz często mówi się o tych podpaleniach.
8: Tak, tak. My właśnie myśleliśmy, że to podpalenie, bo co to mogłoby...
7: To zrobić, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
6: I zamykać okna, ja nie zamknęłam.
4: Chciałbym w to wierzyć, że chociaż może minimalnie coś się przyczyni, że może mniej tego wejdzie we mnie przez drogi oddechowe.
1: Z mieszkańcami Chorzowa rozmawiał Dariusz Brombosz. Ich zaniedbanie miało doprowadzić do tragedii. Trzech policjantów odpowie za śmierć 14-latki z Andrychowa. Krakowska prokuratura okręgowa zarzuca im niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka.
9: Funkcjonariusze źle zakwalifikowali sposób poszukiwań małoletniej. Ponadto nie wykonali właściwych czynności zmierzających do ustalenia miejsca, gdzie może się znajdować. Nie wysłali patroli policyjnych, choć mieli taką możliwość. Oraz nie podjęli niezwłocznie czynności związanych z lokalizacją telefonu komórkowego małoletniego.
1: Mówił prokurator Tomasz Wawrzczuk. Przypomnijmy, w listopadzie 2023 roku 14-latka źle się poczuła po drodze do szkoły. Przez wiele godzin leżała na ziemi i zmarła z wychłodzenia. Oskarżeni policjanci nie przyznali się do winy, grozi im do 3 lat więzienia. Redemptoris Missio pomoże w Libanie. Poznańska Fundacja zbiera dary głównie dla dzieci, kobiet i seniorów. Południowy Liban jest atakowany i okupowany przez Izrael, który toczy wojnę z Hezbollahem, wspieranym z kolei przez Iran. Bombardowania sięgają także stolicy Bejrutu, gdzie schronienia szukają uchodźcy z południa, mówi Anna Mikołajczyk z Fundacji Redemptoris Missio.
10: Z sierocińca nie zostało praktycznie nic, gruzy i wszystko jest właściwie zniszczone. Na całe szczęście dziewczynki, które nie miały rodziców, zostały przeniesione w bezpieczne miejsce. Ale no te obrazy łamią serce.
1: Redemptoris Missio przyjmuje do swojej siedziby dary, które przekaże za pomocą polskich żołnierzy. Potrzebny jest przede wszystkim sprzęt medyczny, żywność z długim okresem ważności czy mleko w proszku. W wojnie w Libanie zginęło już kilka tysięcy osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ratownicy z krynickiej grupy GOPR rozpoczynają letni sezon turystyczny. Zabezpieczają szlaki Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Oprócz stałych baz w terenie będą też działać lokalne dyżurki, mówi Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR.
11: Oczywiście jak zwykle jesteśmy przygotowani. Dyżury w dyżurkach terenowych na Jaworzynie, Krynickiej, na Przechybie i w Foluszu. To wynika z obserwacji z wielu lat, że faktycznie tam jest największa kumulacja turystów. Oczywiście nasza stacja centralna, no i stacja ratunkowa w Piwnicznej też jest w pełnej gotowości. Także jeśli chodzi o sezon letni, mamy odpowiedni sprzęt i przede wszystkim mamy ludzi, którzy są gotowi do działań.
1: Przed wyjściem w góry warto w komórce zapisać numery telefonu do ratowników górskich. To 601 100 300 lub 985.
0: Radio Plus Warszawa. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim. Zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam. My dzisiaj witamy się z zamku w Czersku. Rozmawiamy i o Czersku, i o książętach mazowieckich, i o Mazowszu generalnie. Z nami cały czas Izabela Stelmańska, szefowa Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Dariusz Falana, dyrektor Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, który zarządza właśnie zamkiem w Czersku. Mówimy o tym, co ciekawego na Mazowszu, co warte zobaczenia. To powiedzmy trochę o turystycznych hitach Mazowsza, bo wy też przyznajecie takie certyfikaty najlepszego produktu turystycznego. To co, na co szczególnie zwracać uwagę w tym sezonie?
2: Konkurs na najlepszy produkt turystyczny to jest konkurs, który jest ogólnopolsko rozstrzygany przez Polską Organizację Turystyczną. My, jako Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, odpowiadamy za tą część regionalną. W zeszłym roku uzyskaliśmy 3 certyfikaty ogólnopolskie i tutaj było Muzeum Czekolady w Wedla.
1: Którą też naszą audycją gościliśmy.
2: Tak, później było, też jest Muzeum Wódki Polskiej i kolejny certyfikat powędrował właśnie do Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu, czyli do skansenu. A oczywiście, jeżeli mówimy o produktach turystycznych, to jest taka ładna nazwa takich ogólnie ofert tak naprawdę, czyli zarówno miejsc, jak i imprez różnego rodzaju, które na przykład spełniają różnego rodzaju warunki, czyli nie wiem, funkcjonują, mają odpowiednie zaplecze, mają odpowiednią ofertę taką turystyczną, gdzie na przykład turysta może przyjechać i zawsze coś tam zobaczyć i tutaj oczywiście tym 3 certyfikatom tego odmówić nie można. Oczywiście są też takie certyfikaty, które się przyznaje produktom turystycznym, które funkcjonują dopiero na przykład 2 lata, takim młodym, które zaczęły dopiero funkcjonować, ale się rozwijają. To są takie nazwy bardzo mocno gdzieś tam w turystyce znane i wykorzystywane, natomiast ja zachęcam do tego, aby poznawać takie produkty, które nam są po prostu potrzebne, czyli chociażby, nie wiem, kąpieliska, plaże, to, co jest nam potrzebne do tego, żeby się zresetować, żeby naładować baterie.
1: I niekoniecznie jechać nad morze albo w górę.
2: I niekoniecznie jechać nad morze czy nad górę, bo pamiętajmy, nad morzem to oczywiście co? Zobaczymy mnóstwo parawanów pewnie, bo jak się pogoda zapowiada, to na pewno się tego spodziewać można, a na Mazowszu są takie plaże, na których naprawdę będziemy sami możemy odnaleźć. Są oczywiście plaże, kąpieliska strzeżone i tutaj zachęcamy, jeżeli podróżujemy z dziećmi, żeby faktycznie czuć się bezpiecznie i takie kąpieliska, takie plaże są również u nas na stronie mazowsze.travel.pl wymienione i można faktycznie je poznać i podróżować, ale jeżeli bierzemy ze sobą na wypoczynek rozsądek, to oczywiście możemy znaleźć takie miejsca, które są oddalone od szerokich takich szlaków turystycznych, albo odnaleźć takie miejsca, tylko wtedy pamiętajmy, nie wchodźmy do wody, zachowujmy faktycznie ten zdrowy rozsądek i bawmy się dobrze, ale bezpiecznie.
1: I bez alkoholu.
2: Bez alkoholu,
1: pamiętajmy,
2: tak.
1: Tutaj, nigdy rozgrzani nie biegamy do wody.
2: Tutaj właśnie, jeżeli mówimy o tej kwestii jak bezpieczeństwa nad wodą, zawsze warto o tym przypominać i to nie jest tak, że za dużo się o tym mówi, bo nigdy nie jest za dużo, jak później patrzymy na chociażby statystyki. Faktycznie dzieciaki muszą być zawsze w zasięgu wzroku, tak żebyśmy ich cały czas mieli i widzieli, co się z nimi dzieje. Tam, gdzie możemy, korzystajmy z tych kąpielisk strzeżonych, natomiast tam, gdzie jesteśmy bez kąpieliska strzeżonego i zdecydujemy się wejść, to wchodźmy, najpierw sprawdźmy faktycznie, jak ta woda się zachowuje, jak wygląda dno i dopiero wtedy się zdecydujmy, ale zawsze z głową i z rozsądkiem.
1: Zrobiło się na chwilę poważnie, ale znowu będzie mniej poważnie, bo powiemy o tym, że już w połowie sierpnia warto wpaść do Jeruzala, bo tam właśnie 5 zlot fanów Rancha.
2: Ale jak mówimy o powodach podróżowania po Mazowszu, to tych powodów jest tak wiele i tutaj, jeżeli mówimy o Ranchu, o Jeruzalu, to mówimy właśnie też o szlaku filmowym, a Mazowsze w ogóle jest takim jednym wielkim planem filmowym.
1: O, Majdzie za chwilę powiemy też.
2: Tak. Natomiast Jeruzal ruszyło nowy sezon. Ma być to już ostatni sezon Rancha, natomiast zawsze 15 sierpnia, czyli historycznie wtedy, kiedy pierwszy ten klap zapadł na nas w serialu Rancho, odbywa się zlot właśnie rancherców, więc tutaj zachęcamy do tego, żeby odwiedzić, czy to podczas tego zlotu, aczkolwiek tutaj musimy się nastawić, żeby nie będziemy tam sami. I to są tysiące ludzi, osób, które przyjeżdża tego dnia właśnie.
1: Ja zerkam na zdjęcia sprzed, nie wiem, czy z roku, czy dwóch, czy ilusia, ale to tłumy niewiarygodne.
2: Ale niewiarygodne takie, że ja powróciłam jakby do takiej tradycyjnej płatności, czyli tam w ogóle nie działają wtedy żaden internet, ani nie można użyć karty płatniczej, więc już tutaj od razu mówię, jeżeli ktoś by się tam wybierał, to bądźmy przygotowani jednak na gotówkę. Natomiast można oczywiście do Jeruzala pojechać sobie zupełnie w innym terminie, usiąść na spokojnie na tej ławeczce przed sklepem pani Krysi. No i kupić
1: fotkę machnąć,
2: kupić mamrota, bo też jest tam dostępny. Ale jeżeli się zdecydujemy 15 sierpnia, to też możemy uczestniczyć w większym wydarzeniu takim muzycznym, do czego zachęcam. A ten szlak, jeżeli chodzi o rancho, nie jest tylko i wyłącznie Jeruzal, ale tam zachęcam do odwiedzenia chociażby mrozów. I poznania też uzdrowiska, które było zlokalizowane w mrozach, pojeździć chociażby tramwajem konnym, który też funkcjonuje tam, więc naprawdę jest bardzo wiele atrakcji. A jeżeli mówimy o filmach i nie tylko o ranczu, to też możemy podróżować, nie wiem, chociażby śladami Ogniem i Mieczem pana Tadeusza na terenie województwa mazowieckiego i się okaże też, że na przykład Sandomierz nie zawsze jest grany w Sandomierzu, ale też i na Mazowszu.
3: A ja tylko tutaj dorzucę kwiatuszka do tego pięknego bukietu. Na dziedzińcu zamkowym w Czersku był kręcony cała sekwencja Wiedźmina, więc mamy wpisane tutaj u nas Wiedźmina, czyli taka naprawdę ważna historyczna rzecz i co roku przyjeżdżają do nas fani Wiedźmina prywatnie, ale jako grupa i robią sobie takie spotkanie wiedźminowe na dziedzińcu.
2: I to jest niesamowite, bo przecież zlot ranczersów również został oddolnie tak naprawdę. To właśnie fani tego serialu skrzyknęli się i zaczęli przyjeżdżać właśnie do Jeruzala w dniu pierwszego klapsa na planie serialu, więc to jest ta siła, która napędza ten ruch związany właśnie z turystyką filmową na Mazowszu.
3: A polecam, bo tutaj na naszej czerskiej ziemi jest parę miejsc filmowych. Ja mam to szczęście, że mam przyjaciół, u których w domu kręci się jeden z seriali, cała ważna scena serialowa i właśnie przez to, że jest zaznaczone, to ta biedna moja znajoma od czasu do czasu narzeka, ale z radością, bo po prostu odwiedzają ją tłumy, więc zachęcamy tak czy owak, żeby właśnie Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wydała Mazowsze na filmowo jako przewodnik. W wersji elektronicznej chyba też jest, więc można z telefonem wsiąść na rower lub motocykl, bo to też jest jedna z ważnych dziedzin spędzania czasu jako wolny człowiek i objechać sobie te piękne miejsca filmowe, w których się działy różne akcje.
1: No właśnie, to jeszcze a propos tego filmu. Zapytam, jak wam się udało połączyć Andrzeja Wajdę z twierdzą Modlin i zrobić z tego jedną rzecz?
2: Wszystko jest możliwe na terenie województwa mazowieckiego, także twierdza Modlin. Dobrze, że wspomniałeś tutaj o twierdzy Modlin. To jest w ogóle takie miejsce, gdzie są produkowane różnego rodzaju filmy i takie z najnowszych filmów, które były produkowane, pewnie jak wszyscy znają, no to chociażby Miasto 44. Natomiast no co, bo to jakby to jest taki gotowy plan, ponieważ nie jest odremontowany, nie jest gdzieś tam zmienione, funkcjonuje od wielu, wielu lat niezmienionym kształcie, no a do tego jest sam koszarowiec, który ponad kilometr liczy, no daje możliwość faktycznie wszystkim producentom filmowym, żeby tam zawitać.
1: Izabela Strymańska i Dariusz Falana, wracamy za kilka minut.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Po reklamie.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim dzisiaj Mazowsze. O Mazowszu rozmawiamy. No właśnie, jeszcze nie rozmawialiśmy o czymś, do czego zawsze dochodzimy w naszych spotkaniach, czyli to, czym Mazowsze smakuje. Mówiliśmy już, że jabłko jest oczywiście taką podstawą. Wspominaliśmy, że mamy też winogrona. No właśnie, ale takie potrawy klasyczne, tradycyjne, czy Mazowsze ma takie smaki?
2: Ma smaki, to co ciekawe, w którym kierunku byśmy nie pojechali, to zobaczymy, spróbujemy zupełnie czegoś innego. I oczywiście z jednej strony mówi się, że to Mazowsze to tutaj napływały przez wiele setek lat. Tak, i się wszystko mieszało. I oczywiście zjemy takie potrawy, które w innych regionach też kraju możemy zjeść, ale są wyjątki. Od każdej reguły oczywiście są wyjątki i na przykład ja nigdzie się nie spotkałam z takimi potrawami jak chociażby fafernuchy. A zachęcam do tego, żeby odwiedzić północną część województwa mazowieckiego i tam popróbować właśnie. To są takie ciasteczka wytrawne na bazie marchwi, ale wytrawne właśnie z dużym domieszką pieprzu, dosyć pikantne. Więc zachęcam do tego, żeby poznawać. Ciasto
1: marchwowe się z czymś słodkim, mięciutkim
2: tak,
1: kojarzy.
2: A tutaj zupełnie inaczej. Ona zamiast cukru ma właśnie bardziej te przyprawy. Natomiast też są takie miejsca, w których możemy popróbować, w której chociażby dzisiaj jesteśmy i tutaj trochę sobie zakulorowo rozmawialiśmy z Darkiem o tym, żebyśmy zjedli w tym momencie barszcz chrzanowo-buraczany. Prawda, Darku?
3: Jest pyszny. Barszcz chrzanowo-buraczany jest taką zupą, która z jednej strony rozgrzewa. Ona jakby, jej źródłem była Wielkanoc. Jako główna potrawa wielkanocna, barszcz chrzanowo-buraczany z jajkiem, z wędliną, jeśli
2: gdzie
3: była wariacja.
2: Gdzie żurek się jest
3: z chrzanem, gdzie żurek z chrzanem, a tutaj barszcz czerwony, zwany właśnie chrzanowo-buraczany. Pyszny, polecam. Bardzo.
1: Albo barszcz biały właśnie, tak? A tutaj mamy czerwony.
3: A tu barszcz czerwony, tak. Sytocha. Jest taka sobie pyszna zupa, która w konsystencji przypomina troszkę rozgotowaną pyzę. Smakuje przecudownie, posypana zieleninką, okraszona skwareczkami lub wersja wege bez skwareczków.
1: Bardzo... Wtedy jak ją robili, to chyba nie było wersji wege.
3: Tak, ale to też były właśnie wariacje w zależności od części, czy po lewej stronie Wisły, czy po prawej, bo tu też my mamy taki mały swój epizodik zawiślokowy. Zawiśloki, jak Państwo pewnie wiecie, to jest dość ważne zjawisko. Można stracić przyjaciół lub ich zyskać, źle mówiąc albo dobrze mówiąc o zawiślokach. I też kuchnia na przykład, wtedy były wariacje, bo po tej stronie, czyli po lewej stronie Wisły, rosły warzywa, owoce, a po tamtej hodowla. Czyli tam było mięso, a tu były warzywa. W związku z tym te kulinarne wariacje były zdominowane albo jedną, albo drugą rzeczą. Natomiast o potrawach jeszcze. Jest również pyszna zupa rybna. Ona jest dość szczególna. Zupy rybne są. Ale siuforek jest szczególną zupą, bo jest z warzyw stąd, czyli takich naprawdę, jest na przykład tutaj gatunek buraka, taki wąski, długi, niezwykle słodki i niezwykle soczysty, więc aż mi teraz ślinka poleciała. Natomiast ta zupa rybna jest właśnie z tymi warzywami stąd i ona jest bardzo skromnie była gotowana, bo nie zawsze się udawało złowić odpowiednią ilość ryb do na przykład nakarmienia kilku czy kilkunastu osób, a jednak panie domu umiały z jednej, dwóch ryb stworzyć przepyszną zupę rybną. Są pyszne wiślanka, jest taka owocowa zupa, a propos lata, to ta wiślanka, wiślanko-śliwianka, bo to właśnie też...
2: Ze śmietaną czy bez, powiedz?
3: W zależności.
2: To też, co kuchnia, to są zwyczaje,
3: tak,
2: prawda?
3: Tu w zależności od gospodyni, tak naprawdę. Więc ta zupa owocowa, a tu jak wiemy zagłębie owocowe, była bardzo często na stole. Ale żeby było ciekawie, tutaj produkowano bardzo dobre sery. Dlatego, że ta hodowla krów na przykład po prawej stronie powodowała, że było dużo mleka i z nich robiono bardzo dobre sery, bo wcześniej Olendrzy przywieźli technologię robienia serów. Więc przez setki lat, na przełomie XIX-XX wieku, czy cały XIX wiek, sery tutaj z nadwiślęskiego urzecza, wówczas zwanego Powiślem, były wysoko cenione właśnie, chociażby na targach warszawskich. Więc wydawałoby się, że sery to dominanta Francji czy Holandii, a u nas na urzeczu były też.
1: No to jest ciekawe, szalenie. I rzeczywiście zgłodniałem.
2: No to jest właśnie, to jest to, co ja mówię za każdym razem o Mazowszu. Mazowsze wydaje nam się, że znamy i jest takie nudne i nie ma co tam odkrywać, a jeżeli przyjedziemy do Czerska, do każdej innej miejscowości, okaże się, że faktycznie jest tyle rzeczy do odkrycia i do poznania zupełnie czegoś, czego byśmy się nie spodziewali. Ja tutaj od kilku lat mam tą przyjemność próbować, a to właśnie Setocha, to ten Barsza, to Siuforek, którego chyba poznałam jako pierwszy tak naprawdę smak urzecza. Natomiast ja też zachęcam eksplorowania Mazowsza pod kątem właśnie tym kulinarnym i w każde miejsce charakteryzuje się swoimi smakami i na przykład można jeść chociażby babkę ziemniaczaną w różnych miejscach, czy to na Kurpiach, czy to na tym Podlasiu, który jest jeszcze na terenie też województwa mazowieckiego, część Podlasia, ale raz to się nazywa rajbak, raz to się nazywa babka ziemniaczana i ma takie, a nie inne dodatki. Co też ciekawe, na przykład jedni robią z mąką, inni robią bez mąki tą babkę ziemniaczaną i też są metody na to, żeby ta skrobia, która się z ziemniaków wytrąca, zagospodarować i ona stanowi

0: Operową, gdzie możemy podróżować chociażby do miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem, akurat tam związanych z Sochaczewską. Natomiast to jest przygoda o tyle, że w tym momencie wszyscy się prześcigają, jeżeli chodzi o prędkość. Natomiast jeżeli wsiądziemy do wąskotorówki, to oczywiście można wysiąść z tej wąskotorówki na chwilę, przejść obok, nie wiem, zerwać sobie kwiatki, wrócić do tej wąskotorówki i jechać dalej. To jest oczywiście też cały urok w tym, żeby wziąć ze sobą chociażby, nie wiem, coś do jedzenia i tą podróż właśnie spędzić.
1: Zresztą teraz jest moda na takie właśnie wszelkiego rodzaju retro. Niedawno wrócił pociąg nieśpieszny, który robi furorę. Stare wagony odrestaurowane z fajnymi lokomotywami. I tu też mamy taki pociąg retro. Właśnie czy w Piasecznie, czy właśnie w Sochaczewie.
0: Sochaczewie. Dokładnie tak, ale też możemy, będąc w Warszawie, zajrzeć do muzeum, do stacji muzeum.
1: No więc... właśnie, było dziesięciolecie niedawno. Sama stacja oczywiście jako muzeum ma dużo dłuższą historię, więcej, ale tak. Jako stacja muzeum.
0: Dziesięciolecie, tak, a wcześniej to jako Muzeum Kolejnictwa. Tam możemy poznać oczywiście te techniczne jakby ciekawostki. Natomiast jeżeli chcemy popodróżować wąskotorówką, to ja zachęcam do tego, czy to Piaseczyńsko-Grójecka, czy też Sochaczewska wąskotorówka.
2: Ja a propos Piaseczyńsko-Grójeckiej kolejki, bo współpracujemy, przyjaźnimy się z tymże stowarzyszeniem.
1: Ja też.
2: A była od Noga do Góry Kalwarii wąskotorówki. Historia jest przeciekawa. Zachęcam do zapoznania się, bo w nich jest, w tej historii jest i Cadyk Alter, i jest książę jeden, książę drugi. Jako twórcy tejże od Nogi do Góry Kalwarii, a nam się udało kilkukrotnie i myślę, że dalej nam się będzie udawało zrobić taki projekt zwany Kolej na Kolej, czyli z kolejką Piaseczyńsko-Grójecką weszliśmy w układ, że odtworzone zostały stacje z Piaseczna do Góry Kalwarii przy drodze 79, którą to kolejka wąskotorowa sobie jeździła przez prawie 80 lat. Tam są stacje, tylko że już nie ma torów, więc kolejka ma autosan. Taki najprawdziwszy autosan. Wtedy wsiada się do tego autosanu na stacji Piaseczno i jedzie się wzdłuż tej trasy, szlaki dawnej kolejki, a ta kolejka miała niebagatelne znaczenie przez te kilkadziesiąt lat dla całego tego rejonu, bo nie dość, że ludzie do pracy jeździli do Warszawy, to jeździły tędy cegły do odbudowy Warszawy z cegielni z Łubnej, z cegielni z Baniochy, to jeździło drewno z lasów chojnowskich, to jest dla ludzi, ta kolejka, jeszcze są żyjący ludzie, którzy z niej korzystali i z bardzo dużym sentymentem opowiadają. I był taki przez sekundę pomysł, żeby może odtworzyć, ale tutaj oczywiście jest to nierealne, więc ten autosan i ta opowieść o tym, a jeszcze Hortex jako niebywała rzecz, która produkowała pyszne rzeczy na rzecz Warszawy, wożone wszystko było wąskotorową kolejką. Starsi mieszkańcy pamiętają jeszcze, jak przez Puławską jechała do Placu Narutowicza lub do Konstancina przez Wilanów. To też jest następna ciekawostka przyrodnicza.
1: Do Placu Unii.
2: Do Placu Unii, a Konstancin i Wilanów też były połączone tą właśnie częścią Piaseczyńsko-Grójeckiej kolei wąskotorowej, więc trzymamy kciuki, żeby się rozwijała, czyli żeby jeszcze więcej tych kilometrów można było tą
1: kolejką. No, też jest teraz mowa przy okazji CPK, żeby wrócić być może do regularnych kursów nawet na linii wąskotorówki, więc wszystko jest możliwe, niech to się rozwija. A wracając jeszcze do stacji muzeum, to tylko dodam na koniec, że przez całe lato będą też plenerowe potańcówki, czyli niedziela na Głównym, więc będzie można sobie pośpiewać, potańczyć i się pobawić. Miasto Moje, wracamy za kilka minut.
3: Miasto Moje w Radiu Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl.

0: przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
3: Po reklamie.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim dzisiaj Mazowsze. O Mazowszu rozmawiamy przy okazji 500-lecia włączenia do korony, ale mamy także jeszcze jedną, trochę skromniejszą okazję, 20-lecie, ale niewiele, jeszcze troszkę i też będzie 500. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Rozumiem, że trochę tak naprawdę celem i sensem waszego istnienia jest to wszystko, o czym mówiliśmy przez te dwie godziny. Czyli pokazanie, pozbieranie tego wszystkiego do kupy, pokazanie wspólnie, czym jest Mazowsze.
2: Tak, pozbieranie tego, co jest, zdiagnozowanie tego, co jest, w jaki sposób można wykorzystać to do celów turystycznych, ale co istotne, integrowanie również środowiska, bo turystyka to przede wszystkim współpraca. Żeby coś zrobić, to oczywiście muszą być ludzie, muszą być obiekty, muszą być atrakcje turystyczne do tego, żeby zaistnieć.
1: A to jest nawet to, o czym tutaj mówiliśmy, co mówi pan Darek, także z wąskoturówką, a to my się znamy.
2: Jakby dokładnie tak.
1: To wszystkie miejsca dokładnie się znają i współpracują ze sobą.
2: Dokładnie tak. I pamiętajmy, że województwo mazowieckie powstało 27 lat temu. Więc to też jakby całe środowisko musiało się poznać, zobaczyć swoje zasoby, tak naprawdę możliwości, współpracę. I teraz przynoszą te, są tego efekty z uwagi na to, jeżeli patrzymy chociażby na badanie z 2025 roku, gdzie województwo mazowieckie rośnie na potęgę i utrzymuje tak naprawdę ten prym, jeżeli chodzi o ruch turystyczny na terenie całej Polski, to bardzo cieszy.
1: To powiedzmy w takim razie, co tutaj się dzieje i co będzie się działo przez całe lato, bo mnóstwo się będzie działo na Zamku w Czersku. Mamy i jazz Zamek Czersk, który teraz w lipcu już za moment startuje. Będzie Historia Viva, czyli spotkania z żywą historią. Cały taki cykl, który się dzieje i dziać będzie. Opowiedzmy, co tutaj przed nami.
3: Jak na historyczne miejsce przystało? Przegląd historyczny różnych czasoprzestrzeni, czyli Historia Viva. To jest dość szczególny dla nas projekt, bo zaczynamy na początku maja, kończymy na końcu września. Co tydzień przyjeżdżają fantastyczni rekonstruktorzy i spotykają się z historią, żywą historią, czyli można wejść do namiotu prawdziwego 13, 15 czy 17 wiecznego, pogadać z rycerzem prawdziwym 13, 15 czy 17 wiecznym i zobaczyć, jak drzewie na zamkach przebiega życie. Mniej jest walki, a więcej jest takiego opowiadania i przenoszenia się w czasie, bo nam zależy na tym, żeby ta historia zwana Historią Viva opisywała i pokazywała ludziom, jak spędzano wolny czas od początku dnia do wieczora. Oczywiście miecz jest, rycerze są, ale jest kuchnia, są gry, jest wolny czas, no nie ma komputerów i telefonów jeszcze, ale ogólnie ludzie naprawdę z radością przyglądają się, jak to kiedyś 300, 500 czy 1000 lat temu spędzali ten sam dzień, bo słońce tutaj wstawało tak samo 300, 500 i 700 lat temu. Po drugiej stronie mamy noc spadających gwiazd, czyli zaglądamy w niebo, myślimy, marzymy.
1: No właśnie, bo my często lubimy, chcemy popatrzeć, ale no niestety w mieście, gdzie jednak zaśmiecenie światłem jest gigantyczne, widzimy jakiś skrawek, prawie nic z tego nie ma, nie możemy zobaczyć.
3: Tu widzimy jak na dłoni cudowne nasze niebo gwieździste, które jest nad nami. Tutaj się spełniają marzenia, bo mamy sprawdzone to już od wielu lat, że każdy, kto sobie tutaj coś wymarzy, a jak wiemy...
1: A nie jedna gwiazdka spadnie.
3: To nie jedna spadnie wtedy.
2: Zajek, macie jeszcze miejsce wolne?
3: Zapraszamy.
2: Ja mam marzeń trochę.
3: Zapraszamy, tu się naprawdę wszystko spełnia. Nie określamy kiedy, ale się spełnia. Natomiast ogólnie klimat a propos pięknej scenerii, bo tu rzeczywiście jest piękne, granatowe niebo. Przyjeżdżają do nas...
1: No jest ta przestrzeń, o której mówiliśmy, tak? Czy tu naprawdę jest gdzie siąść? Albo się rozłożyć z kocykiem i patrzeć w niebo.
3: I przez całą noc można naprawdę liczyć te gwiazdy i ile ich spadnie, tyle będz. Natomiast po środku mamy jazzamek wspomniany, czyli w tym roku swing będzie dominował i fantastyczne osoby, między innymi Laura Szaflan czy Piotr Baron w roli głównej.
1: I tych koncertów też sporo będzie.
3: Będą 4 koncerty w każdą niedzielę lipcową o 17 godzinie. Natomiast w pierwszą niedzielę sierpnia i w ostatnią niedzielę sierpnia mamy Muzyka Viva, czyli średniowieczną muzykę rozrywkową. Podkreślam trzema wykrzyknikami, czyli muzyka i chcemy też właśnie, żeby każdy, kto przyjdzie, a zachęcamy 2 sierpnia i ostatniego sierpnia, żeby zobaczyć, na czym polegała muzyka rozrywkowa w XIV wieku, XV czy XVI.
1: No właśnie widziałem, że się spojrzała z takim niedowierzaniem.
2: Ja się zaciekawiłam. Lekkim.
3: Bo każdy sobie wyobraża, że włącza klik Radio Plus i leci piękna muzyka. Tylko wtedy jeszcze z szacunkiem nie było Radia Plus. Zamawiało się trubadurów, truwerów czy rybałtów naszych polskich. dzisiejszych jazzmenów Piotra Barona, Lore Szaflan. Oni wjeżdżali na dziedziniec, byli zgodzeni na 2 godzinki grania muzyki lekkiej, zwiewnej. Bo żaden książę nie zgodził się na to, żeby mu smutne rzeczy grać, bo on chciał się radować, szczególnie na Zamku w Czersku, gdzie biesiadowano przede wszystkim. Więc my tą muzyką Viva chcemy też pokazać, przy jakiej muzyce ludzie się bawili lub dobrze spędzali czas. Więc zachęcam serdecznie. I klamrą zepniemy Europejskimi Dniami Dziedzictwa.
1: O to miałem pytać.
3: Które co roku przede wszystkim jakby dominantą jest nasze nadwiślańskie Urzecze, bo chcemy cały czas pokazywać tę naszą tożsamość tutejszą, bo jak wiemy, historia nie oszczędziła Mazowsza, szczególnie południa Warszawy, dość skrupulatnie wymyła ten taki tożsamościową świadomość, więc Europejskimi Dniami Dziedzictwa to przypominamy, ale zapraszamy. Co roku zapraszamy kogoś, kto na przykład przyjedzie z wycinanką, z haftem lub z kuchnią, tak jak bywali Flisacy, byli Skurpi, w tej chwili być może z Sandomierza przyjadą i będzie można sobie porównać właśnie, na czym polega różnica między haftem kurpiowskim, a haftem nadwiślańskiego Urzecza, czy wycinanką i tak dalej. Zachęcamy w trzeci weekend września Europejskie Dni Dziedzictwa.
1: A propos wycinanki, zapraszamy też do Muzeum Wycinanki, które jest w Konstancinie. Też warto poznać i zobaczyć historię wycinanki, bo naprawdę to miejsce, nasz region stoi wycinanką, bardzo różnorodną.
2: Dokładnie tak. Możemy pojechać do Muzeum Wycinanki, możemy pojechać na Kurpie bezpośrednio i tam poznać tajniki, jak wycinać tą wycinankę tymi nożycami.
1: Niezwykły, no właśnie, tak, to jest najbardziej niezwykłe, że tak drobne rzeczy można było takimi nożycami wycinać.
2: I to na przykład w Muzeum Kultury Kurpiowskiej, w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle można takie posiąść umiejętności, ale też jeżeli ktoś by chciał podróżować w inny sposób po Mazowszu, to ja zachęcam na przykład do podróżowania śladami mazopikników na terenie województwa mazowieckiego. Jesteśmy praktycznie co tydzień w innym miejscu. Mamy ze sobą mnóstwo atrakcji dla dzieciaków, warsztatów, gry, zabawy, konkursy, ale też i uczymy się pierwszej pomocy i mówimy o zdrowym stylu życia, bo jeżeli mówimy o turystyce, to pamiętajmy, że to jest ruch, a ruch powoduje, że zdrowo żyjemy. Więc też można wykonać takie podstawowe badania, skonsultować się w takie pierwsze konsultacje chociażby z specjalistami z medycyny, a później wspólnie się będziemy bawić i bawimy się tak od 23 maja do 12 września włącznie.
1: W sumie to my dzisiaj taki mały mikro mazo piknik tutaj mieliśmy, bo dzieciaki się obok nas bawią historią, to miejsce stoi, dużo się dzieje, nasze studio plenerowe i tak pewnie jest na mazo piknikach, więc na mazo pikniki oczywiście proszę
2: zachęcam.
1: Pewnie jeszcze moglibyśmy tak za 2 godzinki, nie?
3: Na pewno.
1: Porozmawiać, bo jeszcze nie mieliśmy ruszyć do Campinosu, Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i w ogóle o parkach krajobrazowych porozmawiać, bo przecież też ich jest mnóstwo, ale no wszystkim się po prostu nie da. Korzystajmy, wakacje przed nami. Mamy ponad 2 miesiące na wykorzystanie tego, żeby poznać to Mazowsze na dobre, a że często jesień też jest ciepła i długa, to i można sobie
2: to się spotkamy jeszcze raz i poopowiadamy na jesień.
1: My się nie raz jeszcze pewnie spotkamy i porozmawiamy. Izabela Stelmańska, szefowa Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję i zapraszam na Mazowsze.
1: Dariusz Falana, dyrektor Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii i także osoba zarządzająca miejscem, w którym jesteśmy, czyli Zamkiem w Czersku. Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję za zaproszenie i zapraszam do cudownego Czerska.
1: Zapraszamy na kolejne audycje. Wakacje będziemy trochę rzadziej w świeżych programach się pojawiać. Będzie trochę powtórek, ale od czasu do czasu będziemy także wracać z ważnymi audycjami, gdy coś ciekawego dziać się będzie, a w kolejnej pełnej fazie, frazie i wersji nasza audycja wróci po wakacjach. Za dziś dziękuję. Robert Klonowski, dobrego wieczoru. Kłaniam się nisko i do miłego.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Ogromny pożar w Chorzowie, płonie góra odpadów. Premier liczy na deeskalację napięcia na linii Warszawa-Kijów. Jutro konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Dzisiaj uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. To jedyny taki przypadek w kalendarzu liturgicznym. Minęła 20. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ogień w Chorzowie wciąż nie został opanowany. Trwa walka z ogromnym pożarem. Płonie góra śmieci o powierzchni 3000 m2.
2: Pożar jeszcze na tą chwilę nie został zlokalizowany, czyli jego rozprzestrzenianie trwa. Na miejscu obecnie mamy 50 zastępów straży pożarnej, to jest około 150 strażaków. Również samochód medyczny, jest samochód Ekolabu Katowic-Piotrowic, który w tym momencie analizuje stan powietrza. Brak na tą chwilę informacji o osobach poszkodowanych.
1: Mówił Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje do mieszkańców Chorzowa i okolic o zamknięcie okien i niewychodzenie na zewnątrz.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, główny bohater afery w warszawskim Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. To reakcja na głośny wywiad w kanale Zero byłego ordynatora chirurgii. Doktor Emil Jędrzejewski informował o licznych nieprawidłowościach, za które obwiniał właśnie Kacprzyka. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dawid Kacprzyk oświadczył, że dr Emil Jędrzejewski rozpowszechnia informacje nieprawdziwe, krzywdzące i naruszające jego dobre imię. Były koordynator SOR-u zaprzeczył związkom ze sprawami śmierci pacjenta i rzekomego badania pośmiertnego. Wskazał, że w pierwszej sprawie prowadzone jest postępowanie karne, którego nie jest stroną, a druga sprawa, o ile w ogóle miała miejsce, nie dotyczy okresu jego zatrudnienia w Szpitalu Południowym. Lekarz sygnalista po głośnym wywiadzie został wezwany do prokuratury. Nie chciał zeznawać bez pełnomocnika, przekazał śledczym jedynie notatkę.
4: Zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób.
3: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano na poniedziałek.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Premier liczy na deeskalację napięcia na linii Warszawa-Kijów. Mam nadzieję, że konferencja w Gdańsku będzie sposobem na obniżenie emocji, mówi Donald Tusk. W wydarzeniu na rzecz odbudowy Ukrainy nie weźmie udziału Wołodymyr Zełenski. W tle jest spór o ukraińską jednostkę imienia bohaterów UPA i decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Do Gdańska przyjedzie premier Ukrainy. Konferencja rozpoczyna się już jutro.
5: I mam nadzieję, że ta konferencja także będzie jakby pewnym krokiem czy sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom. I na pewno będzie okazja, żeby parę mocnych i gorzkich słów powiedzieć pod adresem nieadekwatnie reagujących polityków na różnice wynikające z trudnej historii.
1: Tak mówił premier Donald Tusk. Konferencja w Gdańsku ma wzmocnić międzynarodowe wsparcie dla odbudowy Ukrainy po wojnie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To jedyny taki przypadek w kalendarzu liturgicznym. Kościół katolicki obchodzi dzisiaj uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Dlaczego ta postać jest tak wyjątkowa, sprawdzała Aneta Paszko.
6: Ochrzcił samego Jezusa Chrystusa, wzywał naród izraelski do nawrócenia i udzielał gremialnego chrztu pokuty w rzece Jordan. Jego życie było owocne, ale i dramatyczne, bo zginął śmiercią męczeńską w obronie wartości. To postać aktualna na dziś, uważa doktor nauk teologicznych, biskup Kielecki Jan Piotrowski.
7: A dziś tej wierności brakuje w wielu dziedzinach życia, w rodzinach, w małżeństwach, w życiu kapłańskim, ale również niech nie zapominają i politycy o tym. Bardzo ważne wyzwanie na nasze czasy.
6: W kalendarzu liturgicznym znajduje się także wspomnienie męczeńskiej śmierci świętego Jana Chrzciciela, które będziemy obchodzić 29 sierpnia. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Plus zapraszam jutro o 6 w imieniu Justyny Bieniek i Michała Konopińskiego.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Dobry wieczór Państwu, Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radiu Plus. Jak wygląda przemoc rówieśnicza w Polsce Anno Domini 2026? Co o niej wiemy? Jaka jest skala problemu? Jakie są najczęstsze formy przemocy? Jak wygląda statystyka zgłoszeń? No i najważniejsze, jakie są rekomendacje dotyczące przeciwdziałania przemocy rówieśniczej? O tym wszystkim mówi najnowszy raport Rówieśnicy 2026, przygotowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. I o tym raporcie będziemy dzisiaj w środku tygodnia w Radiu Plus rozmawiać. A są z nami w studiu Wiktoria Kinik, rzeczniczka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Albo dzień dobry, bo jest widno za oknem. Trudno mi się przyzwyczaić, że o tej porze jest cały czas widno, więc dzień dobry. Oraz Joanna Kopycka, współautorka raportu i dział badawczy Fundacji, także dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Znów się zawaham, bo chciałam dobry wieczór z przyzwyczajenia powiedzieć. No nie mogę do tego, do tej jasności za oknem się ciągle przyzwyczaić, ale to jest takie pozytywne, więc trzymamy kciuki, żeby jak najdłużej było jasno za oknem. Wracając do raportu Rówieśnicy 2026, jaki obraz przemocy rówieśniczej i tego, co się dzieje wśród tych naszych nastolatków, tej polskiej młodzieży, z tego raportu się wyłania?
3: Przede wszystkim jest to obraz takiego problemu, który możemy śmiało, myślę, nazwać problemem społecznym, czyli takim, który jest wyraźny, który jest widoczny, który jest bardzo powszechny. W wyniku naszego badania wiemy, że średnio 9 na 10 uczniów doświadczyło przynajmniej jednej formy przemocy rówieśniczej. To może brzmieć tak trochę bardzo, bardzo ogólnie, więc może ja opowiem, co to było.
1: Czym, jak definiujemy, tak, przemoc rówieśniczą? Mhm.
3: Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o tą skalę przemocy rówieśniczej, to uczniowie otrzymali tutaj takie 9 stwierdzeń, 9 sytuacji, które obejmowały zarówno wydarzenia związane z taką przemocą bezpośrednią, przemocą emocjonalną, czyli wykluczanie z grupy, ośmieszanie, czy plotki, jak i przemocą fizyczną oraz przemocą w internecie. No i tutaj widzimy, że ta cyberprzemoc jest nawet powszechniejsza niż ta przemoc fizyczna, która kiedyś była tą główną, prawda? Tutaj około 3/4 badanych doświadczyło przynajmniej jednej formy cyberprzemocy, a 67% jakiejś formy przemocy fizycznej.
1: Mhm. Czyli ta cyberprzemoc rzeczywiście zaczyna być coraz poważniejszym problemem.
2: Tak, to, że to jest problem powszechny, to też już wiemy, bo prowadzimy telefon zaufania 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i rzeczywiście kontakty, które pojawiają się w telefonie zaufania, też potwierdzają, że jest to problem rzeczywiście powszechny, bo zaraz problem przemocy rówieśniczej pojawia się po zdrowiu psychicznym, więc mamy bardzo dużo tych kontaktów dotyczących właśnie przemocy rówieśniczej, różnych właśnie form, o których mówiła Asia, więc wszystkich Państwa przede wszystkim zachęcam do tego, na takiej refleksji i rozmowy z dzieckiem, w ogóle co się dzieje w szkole i czy rzeczywiście nasze dziecko nie doświadcza przemocy rówieśniczej, a może jest świadkiem.
1: Mhm. Ale czy to jest tak, że ci młodzi ludzie, czy to widać też w badaniach, że coraz lepiej definiują i rozpoznają, kiedy mają do czynienia z tą przemocą, czy to jest ciągle jednak jeszcze sprawa, znaczy coś, co musimy wypracować?
3: Nie, zdecydowanie właśnie nie rozpoznają, nie potrafią rozpoznać, nie potrafią zdefiniować. My też zapytaliśmy o to, dlatego że wiemy zarówno z takich badań jakościowych rozmów z kadrą pedagogiczną, jak i uczniami z zeszłego roku, właśnie doszliśmy do takich wniosków, widzieliśmy, że inni badacze też zauważają to, że zarówno młodzież, jak i kadra pedagogiczna ma trudności z rozpoznaniem sytuacji związanych z przemocą, jak i właśnie z reagowaniem, późniejszym podejmowaniem interwencji. Zapytaliśmy naszych młodych badanych o to, jaka część z nich zareagowała, zgłosiła przemoc i wśród tych osób, które zadeklarowały, że nie zgłosiły, tutaj 7 na 10 uczniów przyznało, że nie uznało, że to było coś ważnego, poważnego lub nie przyszło mi to do głowy. To pokazuje, że brakuje takiej wiedzy, takiej świadomości dotyczącej tego, czym jest przemoc, jak na nią reagować. W ogóle też odróżnienie tej przemocy od na przykład żartu. Dzieci mogą mieć trudność z wyznaczeniem tej granicy, jeżeli tak naprawdę my tych granic im nie wyznaczymy, jeżeli nie poprowadzimy też odpowiednio tego procesu. Dodatkowo, co jest też bardzo ciekawe, Wiemy, że 9 na 10 uczniów doświadczyło przynajmniej jednej formy przemocy, a połowa badanych tutaj stwierdziła, że nie zgłosiła sytuacji związanych z przemocą, bo ich to nie spotkało. Mhm. Więc widzimy tak wprost.
4: Rozjazd trochę.
3: Tak, dokładnie, że to jest taki kluczowy tutaj
4: czyli
3: problem.
4: Jak się zada więcej pytań i pogłębi, to wychodzi, że tej przemocy doświadczyli, ale sami z siebie nie potrafią tego nazwać, że to była przemoc. A my dorośli, w sensie kadra pedagogiczna, w sensie rodzice, nie ma czegoś takiego, że też czasami bagatelizujemy tego typu rzeczy? Czy tutaj z tą świadomością jest lepiej?
2: Oczywiście. I to jest to, gdzie rzeczywiście my powinniśmy jako dorośli zastanowić się nad tym, gdzie popełniamy błędy, bo my w telefonie zaufania także, ale też rozmawiając z dziećmi i z młodzieżą, bo są dla nas po prostu ważni i spędzamy z nimi czas i też rozmawiamy, starając się znaleźć takie informacje, to rzeczywiście wiemy, że bardzo często dorośli bagatelizują problemy dzieci. I wydaje im się, że porównując z dorosłymi problemami, to takie zmartwienia czy wyzwania dziecięce są nieistotne. Natomiast pamiętajmy, jeżeli chcemy, żeby dziecko do nas przyszło z dużym, w naszym mniemaniu problemem, także powinniśmy być dla niego wsparciem w momencie tych właśnie takich wyzwań, które w naszym mniemaniu może nie są zbyt istotne. Ale tutaj to, co przede wszystkim powinniśmy robić, to rozmawiać z dziećmi i spędzać z nimi czas, bo jeżeli będziemy zainteresowani i będziemy rzeczywiście toczyć tak rozmowy, uważni będziemy także na to, czy coś się zmienia w naszym dziecku, to na pewno będziemy mogli zauważyć takie momenty, kiedy nasze dziecko cierpi, kiedy czuje się samotnie, kiedy czuje się, tak jak Kasia powiedziała, może wykluczone z grupy albo doświadcza cyberprzemocy. Natomiast też, żeby nie powiedzieć, że tak wszystko jest źle, no to pamiętajmy, że od 2 lat zmieniło się prawo. Mamy standardy ochrony małoletnich i w każdej placówce pracującej z dziećmi powinny powstać takie polityki, które określają bezpieczne relacje na poziomie dorosłe dziecko, ale też dziecko i dziecko. Czyli tak naprawdę te standardy ochrony małoletnich powinny być takim przyczynkiem do rozmów w klasach, choćby nawet o tym, co Asia powiedziała, czym jest przemoc.
3: A nie tylko jakąś procedurą. Tak. Co zrobimy, jeśli jak ktoś już
4: się wydarzy?
2: To nie powinna być taka... To ma być żywy dokument. To ma być dokument, który jest także dla dzieci, jest także dla rodziców, ale przede wszystkim musimy uczyć dzieci właśnie czym jest przemoc, ale także jakie konsekwencje niesie ze sobą przemoc. Bo rzeczywiście wiele osób wydaje się, że tych konsekwencji nie ma zbyt dużo. Pamiętajmy, że teraz mówimy dużo o zdrowiu psychicznym, natomiast szukajmy także przyczyn problemów i kryzysów zdrowia psychicznego.
4: A z kim jest gorzej, jeśli chodzi o dorosłych, z rodzicami, z podejściem rodziców czy z podejściem nauczycieli? Kto bardziej bagatelizuje, jakby co, jaki z tego obraz się wyłania właśnie jeśli chodzi o te reakcje na przemoc rówieśniczą?
3: To jest taka nieostra kwestia do określenia, dlatego że po prostu jesteśmy osobami dorosłymi, czy jesteśmy rodzicami, czy jesteśmy w środowisku zawodowym i tutaj dzieci uczą się pewnych zachowań, tego w jaki sposób postępować w relacjach, w jaki sposób reagować, właśnie obserwując nas. My czasem myślimy, że powiemy naszemu dziecku, żeby ono nie robiło tego, wówczas robiąc to samo, tak? Załóżmy tutaj kwestie związane z mediami społecznościowymi. Jeżeli prosimy dziecko, żeby nie spędzało tyle czasu w internecie, a ono widzi, że mama czy tata to samo tak naprawdę robi. Tak samo tutaj kwestia związana z przemocą. Jeżeli dzieci są świadkiem tego, że chociażby inni dorośli są wykluczani, czy gdzieś obgadywani na przykład w domu, prawda? No bo wyobraźmy sobie, my mówimy o tym, że dzieci doświadczają tej przemocy bardzo powszechnie i wyobraźmy sobie nas dorosłych, że przychodzimy do pracy i tak naprawdę spotykamy się z tym szerokim wachlarzem tych zachowań, że to nawet nie jest ta kwestia dręczenia, tego bullyingu, o którym pewnie też za chwilkę sobie porozmawiamy. Natomiast, że jednego dnia ktoś nie wypije z nami kawy, innego otworzy naszą szufladę i zniknie nam długopis. Gdzieś takie kwestie, które są trochę w białych rękawiczkach, i to są takie zachowania, które też wśród dorosłych są bardzo często normalizowane w środowisku pracy, w rodzinie. Więc jeżeli gdzieś właśnie w rodzinie czy w środowisku pracy są dorośli, którzy w taki sposób żyją, no to też dzieci takich zachowań się uczą i No i jednak są częścią tego systemu, mhm. prawda? A one potrzebują wsparcia zarówno ze strony rodziców, jak i ze strony nauczycieli.
4: Tutaj powinna być ta współpraca na tej linii, a często, często ja się przynajmniej spotkałam z takimi sytuacjami, że rzeczywiście jest tak, że dzieci być może wyczuwają, albo robią to celowo, albo są po prostu też na tyle sprytne, że w domu zachowują się zupełnie inaczej niż w szkole, więc tym rodzicom jest ciężko uwierzyć, że ten mój po prostu synek może kogoś tak potraktować, jak mi tutaj pani nauczycielka donosi, to nie może być absolutnie prawda. I tutaj brak tej koordynacji, czy brak tej współpracy na linii nauczyciel-rodzic, gdzie rodzic wypiera tego typu zachowanie swojego dziecka i jeszcze zrzuca winę na nauczyciela, że się czepia, no to też nie jest sytuacja optymalna. Wrócimy do tego wątku za chwilę, bo tutaj stawiamy kropkę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia. Radio Plus. Warszawa.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Maranowska, to jest Środek Tygodnia w Radiu Plus. Przypomnę, że rozmawiamy o raporcie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Rówieśnicy 2026, o przemocy rówieśniczej, o tym, jak ona wygląda, jak wyglądają statystyki jak możemy z tym walczyć, jak możemy temu przeciwdziałać. Ze mną w studiu Wiktoria Kinik, rzeczniczka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Joanna Kopycka, współautorka raportu z działu badawczego Fundacji. Ja taki przydługi zrobiłam fragment przed przerwą, do którego już pani się nie zdążyły odnieść, o tym, jak ważna jest ta współpraca na linii rodzic-nauczyciel. I jak ważne jest to, żeby rodzic nie postrzegał nauczyciela jako swojego wroga, w tym, że na przykład dostaje zgłoszenie, że jego dziecko zachowuje się tak, a nie inaczej. Czy to jest duży problem, żeby właśnie tutaj tę nić współpracy między szkołą a domem nawiązać? I jak to jest ważne?
2: Przede wszystkim dzieci nie poradzą sobie same z problemem przemocy rówieśniczej. Oni potrzebują wsparcia dorosłych. Tutaj zdecydowanie ten dialog między szkołą, w ogóle środowiskiem oświaty, szkołą, czyli dyrektorami oraz nauczycielami, pedagogami, a rodzicami jest kluczowy. Kluczowy zarówno w tym obszarze profilaktyki, kiedy rzeczywiście budujemy taką świadomość też w dzieciach, jak żeby nie dochodziło do tej przemocy rówieśniczej, także w przypadku interwencji. Dlatego wszystkich Państwa oczywiście zachęcam do takiej otwartości i także codziennej edukacji w zakresie w ogóle identyfikacji przemocy rówieśniczej i takiego dokształcenia rodzicielskiego, bo rzeczywiście takie trzy wartości, które gdzieś nam w fundacji są bardzo bliskie, czyli obecność, wsparcie i docenienie, taka jakościowy czas z dzieckiem, mogą nas uchronić zarówno przed tym, że dowiemy się, że nasze dziecko doświadcza przemocy, jakże stosuje tą przemoc.
3: Pamiętajmy przede wszystkim, że gramy do jednej bramki i powinniśmy mieć takie założenie i gdzieś właśnie współpracować, dlatego żeby osiągnąć ten cel, którym jest bezpieczeństwo naszego dziecka i tak naprawdę jego prawidłowy rozwój. I tutaj wszystkie osoby, które w nim uczestniczą, są tak samo ważne. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele, którzy przecież spędzają dużo czasu z dzieckiem w szkole i są w stanie też zaobserwować pewne jego zachowania. I można tutaj właśnie zderzyć te obserwacje dorosłych. I ważne, żeby właśnie były to osoby, które są wspierające, bezpieczne dla dziecka, takie, które ono może obdarzyć zaufaniem, a wiemy, że nie zawsze tak jest.
1: Chciałam wrócić do tych statystyk, o których mówiłyśmy na początku, o tym, że najczęściej wskazywaną formą przemocy jest to wyśmiewanie i krytykowanie. Nawet częściej się to pojawia już dzisiaj niż ta przemoc taka stricte fizyczna. Czy dzieci potrafią to właśnie dobrze ocenić i czy dorośli też? No bo jakby gdzie przebiega ta granica między już przemocą, a jeszcze nie wiem, zwykłym konfliktem rówieśników? Czy ta granica jest cienka, czy wcale tak cienka nie jest?
3: Ona może się wydawać cienka, natomiast jak my wejdziemy w środowisko uczniów i zapytamy na przykład o bullying, czyli dręczenie, to okazuje się, że oni dosłownie wiedzą dokładnie, co to jest, tak? Że my na przykład nie zaprosimy Jasia na urodziny, albo że nie ma go na jakiejś tam konwersacji. Więc gdzieś tam tak podskórnie, nawet jeśli dzieci nie są w stanie nazwać tego przemocą czy rozpoznać, to jednak podskórnie one gdzieś wiedzą, że coś tam się dzieje, tak? Jakiś proces. I tu właśnie brakuje tego wsparcia i tego wejścia dorosłego, który powie: słuchajcie, wydarzyła się taka i taka sytuacja, to ma takie konsekwencje, bo dzieci często nie wiedzą, jakie są konsekwencje, nie wiedzą właśnie, stosując przemoc, że to jest przemoc. I ważne, żeby właśnie też w takich kategoriach z nimi rozmawiać w taki sposób uważny. Drugą kwestią jest to, że my w ogóle tak społecznie mamy takie ogromne przyzwolenie na ocenianie innych, na krytykowanie. Na
1: przekraczanie granic.
3: Dokładnie, na przykład tego związanych z tym wyglądem, tak? To się jak w soczewce odbija, zachowania naszych dzieci się jak w soczewce odbija to, co tak naprawdę się dzieje wśród dorosłych. Zobaczmy jakieś zdjęcie kogoś na Instagramie, jakie są komentarze. Teraz jest taki trend, że młode dziewczyny po pokazują komentarze pod swoimi zdjęciami, pokazują też profile i zdjęcia tych osób, które to komentowały. I to są często kobiety, które są w bardzo różnym wieku, do nawet osób, które są seniorkami. Więc tak naprawdę to się odbija na naszych dzieciach i samo działanie takie profilaktyczne poprzez edukację jakby dzieci jakby też nie wystarczy. My potrzebujemy pracować wszyscy nad sobą, żeby zmienić pewne mechanizmy, zmienić pewne wzorce, bo przede wszystkim dajemy przyzwolenie na przemoc też wśród dorosłych.
2: Myślę, że takim słowem klucz jest intencja. I tak naprawdę, jeżeli chodzi w ogóle o problem przemocy, no to intencja krzywdzenia drugiej osoby to jest właśnie przemoc. I warto zwrócić uwagę, że rzeczywiście my tak bardzo często krytykujemy inne osoby, a nie zdajemy sobie sprawy, jaki to może mieć naprawdę wpływ na czy samopoczucie, czy emocje, czy po prostu zdrowie psychiczne innej osoby, którą po prostu krzywdzimy. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy my dorośli także edukowali się w tym obszarze, żebyśmy my też potrafili stawiać granice. Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci uczyły się asertywności, żeby mówiły nie, kiedy ktoś przekracza ich granice, też pokazujmy to w domu. To jest to, co Asia mówi, to jest modelowanie pewnych postaw. To od nas też zależy, w jaki sposób dziecko będzie się zachowało w szkole, od nas rodziców, w ten sposób, jak my się zachowujemy w stosunku naszych koleżanek, ale także męża, czy partnera, czy w stosunku do sąsiadów, tak też nasze dziecko będzie choćby nawet reagowało na jakieś trudniejsze momenty, czy po prostu kiedy będzie czuło złość choćby nawet, albo lęk.
1: Ja tak pytam o te granice, bo zastanawiam się, mnie to zresztą zawsze ciekawiło, jak czytam te wszystkie raporty i generalnie zajmuję się tym tematem, czy nauczyciel, który obcuje na co dzień z taką klasą, z konkretnymi dziećmi, tak, jest z nimi na co dzień, po kilka godzin dziennie, jest w stanie nie zauważyć, że któremuś z tych dzieci dzieje się krzywda, w sensie, że jedno na przykład z tych dzieci jest wykluczane. Czy dzieci potrafią tej przemocy rówieśniczej używać w taki sposób, żeby zmylić na przykład takiego dorosłego, który przebywa z nimi na co dzień, czy to jest raczej niemożliwe?
3: Pewno potrafią coś ukryć i to się też często dzieje w przestrzeni właśnie internetowej, na jakichś forach.
1: To, gdzie nauczyciel nie ma wglądu, no tak.
3: Tak, tak, dokładnie. Natomiast, no ja tutaj uważam, że jednak jak jesteśmy takim obecnym dorosłym, no to nie bardzo są szanse, że będziemy uważali, że wszystko jest modelowo, w porządku, a będzie się działo jakoś tragedia, dlatego że to po prostu widać gołym okiem, czy że dziecko siedzi samo, że dziecko jest jakieś smutne, czy że zmieniło się jego zachowanie, czy właśnie tworzą się jakieś grupki, czy są jakieś żarty. Dzieci często nawet w czasie lekcji, jeśli robią to po cichu, to jest do zauważenia. No przypomnijmy właśnie sobie własne historie, prawda? Czy zabranie jakiegoś przedmiotu, czy rzucenie czymś, to jednak jest widoczne mimo tego, że to jest trochę po cichu.
1: Tak, zwłaszcza, że dzieciom się wydaje, że ja sama mam dzieci, więc to jest zawsze takie zabawne, jak dzieciom się wydaje, że są takie sprytne i są w stanie przechytrzyć, zrobić coś, czego na pewno nikt się nie połapie co do ich intencji. I to jest takie dosyć urocze, jeśli jest niewinne, tak? Ale jeśli dotyczy właśnie takich poważniejszych kwestii, to zastanawiam się, jak można tego nie wyłapać. A wiem, że przecież takie rzeczy się zdarzają, że nauczyciel nie jest świadomy.
2: Nauczyciel może być nieświadomy, ale często też rodzic może być właśnie nieświadomy. Dlatego tak ważne jest, żeby na przykład towarzyszyć dzieciom w tym, co robią w internecie, bo my uważamy choćby nawet taki WhatsApp, że jest takim niewinnym komunikatorem. Natomiast z naszych obserwacji my wiemy, że bardzo dużo takich przypadków przemocy rówieśniczych także występuje na komunikatorach. Właśnie tam mogą być osoby wykluczone, mogą być wyśmiewane, mogą być przerabiane ich fotografie, zdjęcia. Więc pamiętajmy o tym, że żeby rzeczywiście angażować się w takie też towarzyszenie i uczenie dzieci w ogóle korzystać z internetów czy z mediów społecznościowych. My teraz bardzo głośno mówimy o podwyższeniu tego wieku korzystania z mediów społecznościowych do 15 roku życia.
1: Wybrzmiewa coraz głośniej ten postulat, tak? Także w Polsce
2: tak,
1: zaczyna.
2: To nas zdecydowanie cieszy, ponieważ my jako fundacja już mówimy o tym od jakiegoś czasu. Cieszymy się, że w ogóle mamy do czynienia w końcu z debatą publiczną na ten temat, bo my trochę przyjęliśmy ten 13 rok życia, nie rozważając, czy to jest tak naprawdę dobre, czy nie. Natomiast my rzeczywiście zebraliśmy grono ekspertów, także zewnętrznych, i rozważaliśmy właśnie, który ten wiek będzie odpowiedniejszy. No i doszliśmy do wniosku, że to jest 15 rok życia, ponieważ dziecko wcześniej też w sposób biologiczny nie jest przygotowane na to, co czeka na nie w internecie, a może czekać bardzo wiele przykre sprawy, bo tutaj rozmawiamy o przemocy rówieśniczej, ale choćby nawet wykorzystywanie seksualnego w internecie, mm-hmm. grooming, ale także bardzo prosty dostęp do pornografii choćby nawet. To są takie rzeczy, na które bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Trzeba o tym mówić. A co mówią młodzi ludzie, jeśli chodzi o to już zgłaszanie przemocy? Dlaczego jej nie zgłaszają, albo dlaczego zgłaszają ją rzadko? Mhm.
3: No właśnie tutaj ta wspomniana świadomość, mhm. to na pewno. Czyli brak takiej świadomości, tak. Najpowszechniejsze jest, że nie uznajemy to za jakąś sytuację ważną czy poważną. I to tutaj napawa takim niepokojem, no bo pytanie, czy tutaj chodzi stricte o tę sytuację, czy to jest też taki, że komunikat nie jestem ważny, ważna, mhm. tak?
1: Albo, że nikomu nie ufam, albo nie mam nikogo, komu mógłbym zaufać.
3: Dokładnie. Wiemy tutaj, że 6% naszych badanych właśnie przyznało, że nie ma takiej osoby, żadnej bliskiej, z którą by się mogło podzielić w ogóle jakąś trudnością, mhm. porozmawiać, tak? Cieszy jednak to, że w górnych tych wskazaniach są jednak rodzice, mhm. i też przyjaciele. To pokazuje to jest jakaś narracja o jakimś wsparciu. Natomiast to, co jest takie trudne, to też reakcje osób dorosłych, którym zgłoszono mhm. przemoc rówieśniczą. I ja tutaj może o kilku takich reakcjach opowiem i zacytuję.
1: Tak, bo tutaj ta statystyka, że tylko 1/3 osób zadeklarowała, że spotkała się z wysłuchaniem i próbą udzielenia pomocy.
3: Tak, dokładnie.
1: To niepokojące
3: czyli,
1: jest.
3: Czyli wyobraźmy sobie, że jesteśmy młodym człowiekiem, który potrzebuje wsparcia. Albo sam doświadcza przemocy, mhm. albo jest świadkiem i to jest w ogóle super, że on już chce coś zrobić, tak? Bo my też jako dorośli mamy często trudności w reagowaniu mhm. na przemoc w środowisku zarówno bliskich, jak i takim publicznym. Więc widzimy młodego człowieka, który gdzieś przełamuje te schematy i on spotyka się gdzieś z jakąś barierą, tak? Na przykład co czwarty badany spotkał się z obietnicą, w której dorosły nic nie zrobił.
1: Czyli obiecał i nie za tym żadne działanie
3: tak,
1: nie poszło.
3: Tak, dokładnie. Mhm.
1: Obiecał, że się zajmie sprawą i nic.
3: Więc
1: najgorzej.
3: Dokładnie, więc nie tylko tutaj jest ta kwestia, że zgłosiłem, wykonałem jakąś mhm. pracę, ale jeszcze jest do tego rozczarowanie. I co się wydarzy następnym razem? Możemy podejrzewać, czy takie dziecko będzie chciało poprosić o pomoc, ale tutaj kolejną kwestią jest to, że właśnie jeszcze ten ciężar tego rozczarowania, że znowu ten dorosły mnie zawiódł, czy to rodzic, czy to ktoś ze społeczności szkolnej, ale jest taka informacja, że ta osoba, która powinna być wsparciem, ona po prostu w tym momencie zawodzi.
1: Mhm. A mnie jeszcze też zastanawia to, że 21% uczniów wyraźnie zadeklarowało, że ich problem nie został rozwiązany, nawet jeśli w wyniku zgłoszenia otrzymali pomoc. Jak to wygląda, jeśli tam się popyta dokładnie, co te dzieciaki, co młodzież rozumie pod tym, że ich problem nie został rozwiązany? Jakby, czy jest jakieś rozminięcie się oczekiwań rozwiązania problemu, może definicji, czym jest rozwiązanie problemu?
3: Tego nie wiemy wprost. Musielibyśmy tutaj pogłębić tak jako

0: przemocy i tego, co dla dzieci jest problemem lub przemocą, mhm. a co dla dorosłych. Widzimy to też w tych reakcjach na zgłoszenie. Około 20% dorosłych zignorowała też to, czyli
1: uznała, że sprawa nie jest na tyle tak, ważna, żeby się nią zajmować.
0: Dokładnie, więc co może wskazywać na to, że problemy dzieci nie są problemami ważnymi, daj mhm. spokój, przeproś Krzysia, albo jakoś
1: nic
0: tam się dogadaj.
1: Stało.
0: Tak, dokładnie. A nie zdajemy sobie sprawy z tego, że dla dziecka to może być ogromna tragedia. Wystarczy, że podłożymy tutaj taki przykład, że dla nas dorosłych coś jest ważne. Na przykład tracimy pracę, prawda? Wiemy, z jakim się to niesie ciężarem, z jaką odpowiedzialnością. I dziecko nam powie, mamo, ale ty znajdziesz kolejną pracę. Czy to prawda? No tak, to prawda, ale ono emocjonalnie inaczej to dźwiga, bo no nie jest to problem na jego etapie rozwoju. I tak samo analogicznie, jeżeli dziecko nam mówi o swoim problemie, no to dla nas, tylko my jesteśmy dorosłymi, prawda? Nie powinniśmy reagować na problemy dzieci w taki sposób, jak dzieci na nasze.
1: To jest rzeczywiście ciekawe postawienie sprawy i teraz każdy powinien sobie odpowiedzieć gdzieś tam w głowie na pytanie, czy nie reagował w ten sposób na jakieś takie drobne rzeczy, które wydawały nam się drobne, z którymi przychodzi do nas dziecko, mówimy, a nie przejmuj się tam, zaraz się pogodzicie. Bo to aż tak czasami tak naturalnie przychodzi rodzicom na pewne dziecięce problemy reagować, a za tymi dziecięcymi problemami mogą się kryć różne rzeczy, w których grupach wiekowych najczęściej, o tym za chwilę.
2: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radiu Plus. Rozmawiamy o tym, jak wygląda przemoc rówieśnicza w Polsce w 2026 roku. Chodzi o raport Rówieśnicy 2026. Będziemy też rozmawiać teraz pewnie o rekomendacjach i o tym, jak przeciwdziałać, jak rozpoznawać. Ze mną w studiu Wiktoria Kinik, rzeczniczka Fundacji Dajemy Dzieciom Siły oraz Joanna Kopycka, współautorka raportu też z działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siły, bo nie wiem, czy wspomniałam, ale jest to raport przygotowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siły. W poprzednich wejściach na pewno o tym mówiłam, więc tak, w przerwie sobie rozmawiałyśmy, tego państwo nie słyszeli, o związku empatii z tą przemocą rówieśniczą. Jaki to ma wpływ, jaki to ma związek i o tym chciałabym, żebyśmy także sobie tutaj powiedziały, jak to z tą empatią w szkołach bywa.
2: Chcieliśmy się właśnie przyjrzeć tutaj tej empatii i w tym celu zastosowaliśmy taką skalę do pomiaru empatii, na której uczniowie mieli różne stwierdzenia i oceniali, w jaki sposób oni reagują albo co czują w niektórych sytuacjach. I podzieliliśmy tutaj ten poziom empatii na takie cztery kategorie. Bardzo wysoką, wysoką, niską i bardzo niską. I w stosunku do tego sprawdzaliśmy, na ile stosowanie przemocy rówieśniczej może mieć z tym jakiś związek. No i widzimy tutaj, że jakbyśmy narysowali ten wykres, to tak naprawdę im wyższy poziom tej empatii, tym te słupki zdecydowanie maleją i to widać bez żadnych wyjątków tak naprawdę, co wskazuje na to, że mamy gdzieś te narzędzia, żeby zdecydowanie działać. Wiemy też z różnych badań naukowych, że takie czynniki psychologiczne, jak właśnie empatia, umiejętność regulacji własnych emocji, czy świadomość co do reagowania takiego automatycznego, wpływają na wystąpienie bądź niewystąpienie agresji. Więc to są realnie takie cechy, takie obszary, z którymi my możemy pracować, żeby właśnie zapobiegać występowaniu tej przemocy rówieśniczej.
1: Czyli w empatię trzeba inwestować naszych dzieci, tylko da się tej empatii dzieci nauczyć? Czy to jest tak, że po prostu trzeba nad nią pracować? Jak to wygląda?
2: Da się nauczyć przede wszystkim, będąc empatycznym. Tak, dokładnie. Empatycznym rodzicem, empatycznym nauczycielem. Będąc ciekawym w ogóle dziecka, co się dzieje. My często pytamy, co się dzieje w szkole, ale interesują nas oceny, prawda? Albo gdzieś, co się dzieje w internecie, albo czy czegoś tam to nasze dziecko nie odpaliło, prawda? A gdzieś właśnie takie zaciekawienie, taka duża otwartość, zapytanie właśnie, jak się z tym czujesz, jak dziecko mówi, jak się coś wydarzyło w szkole. Interesowanie się, czy w ogóle to dziecko dobrze się czuje w szkole, co ono lubi, co ono nie lubi, jakie ma pasje. To są naprawdę takie korzenie i fundamenty, do których jeżeli będziemy wracać, to wpłynie to bardzo pozytywnie na rozwój i dobrostan naszych dzieci.
1: Widzę, że pani Wiktoria już otworzyła tutaj na rekomendacjach, zaraz będziemy o tym rozmawiać.
3: Tak, ale kluczowe jest rzeczywiście widzenie dziecka, bo często jak my myślimy o szkole, to myślimy rzeczywiście, tak jak Kasia mówi, o tych ocenach, o zachowaniu dziecka w szkole. Natomiast rzeczywiście pamiętajmy, że szkoła to też jest taka trochę szkoła relacji społecznych i w ogóle radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego, tak jak my mamy pracę, tak jak my mamy relacje ze swoimi znajomymi. Tak, dla dzieci bardzo często to szkoła jest tym miejscem takim. Dlatego empatii tak zdecydowanie można nauczyć i my też w ramach naszego programu Rówieśnicy, który jest tutaj mocno związany tak naprawdę z badaniem, mamy też takie elementy właśnie uczenia dzieci, rozwijania w sobie, pielęgnowania w sobie empatii. Bo już tak naprawdę teraz można zapisać się do naszego takiego programu profilaktycznego, który już będzie działał drugi rok Rówieśnicy i on skonstruowany jest w ten sposób, że...
1: To jest program dla szkół.
3: To jest dla szkół. Może się zgłosić każda szkoła. Realizujemy go w 7, 8 klasach szkoły podstawowej i 1, 2 szkoły ponadpodstawowej. I to, co jest najważniejsze, to dajemy nauczycielom takie narzędzia dostosowane do potrzeb dzieci. Bo dajemy zarówno scenariusze lekcji, ale dajemy także serial, który jest takim dopełnieniem tych scenariuszy zajęć. Dajemy także narzędzie diagnostyczne, tak żeby badać w ogóle problem przemocy rówieśniczej w placówkach, to też jest bardzo ważne. I tak naprawdę towarzyszymy koordynatorom, którzy realizują projekty rówieśnicy w szkołach od początku, poprzez webinary, ale także superwizję. Więc wszystkich Państwa zachęcam na wejście na stronę internetową rówieśnicy.fdds.pl i zapisanie swoich klas właśnie i szkół do tego programu, a rodziców do zachęcenia także nauczycieli, wychowawców do dołączenia do tego projektu.
1: A szkoły, które się zgłaszają, to jest tak, że same diagnozują, że mają problem i szukają tej pomocy, czy to jest tak, że często po prostu szkoły uważają, że tego problemu nie ma, nie widzą i nie są świadome, że może do takiego programu warto się przyłączyć?
3: Większość szkół jednak wie, że przemoc rówieśnicza jest problemem powszechnym, więc to nie jest tak,
1: że jest szkoła, której
3: tak,
1: to nie dotyczy.
3: Tak, można odważyć się, żeby powiedzieć, że w każdej szkole, w ogóle na świecie, ale w Polsce również, dochodzi do przemocy rówieśniczej. Dlatego zachęcamy, naszym marzeniem jest, żeby każda szkoła w Polsce realizowała projekt rówieśnicy.
1: A jeśli chodzi o to przeciwdziałanie i o te rekomendacje, to generalnie, no, jakby wiadomo, na tym poziomie rodzinnym, domowym, no to ta uważność na dziecko, ta rozmowa z dzieckiem, to nie lekceważenie tych nawet, wydawałoby nam się na pierwszy rzut oka, błahych problemów dziecka, bo one wcale błahe być nie muszą. To na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Znaczy, co jest taką już czerwoną lampką, która powinna rodzicowi naprawdę tam już wybrzmieć bardzo mocno w głowie, jeśli co się dzieje, nie wiem, zmiana w zachowaniu dziecka, jakby jak to rozpoznać?
2: Tak, jak najbardziej zmiana w zachowaniu, czy takie izolowanie się, unikanie kontaktów. Natomiast tutaj chciałabym jednak też przenieść trochę odpowiedzialność jednak na szkołę, dlatego że rozmawiamy o rodzicach, wiemy, że musimy sami pracować nad sobą, sami być empatyczni, sami być uważni, wtedy będą takie nasze dzieci, rozmawiać z dziećmi i to jest jakby taki basic. Natomiast wiemy tutaj też z naszego badania, że uczniowie no tak niezbyt przychylnie oceniają różne aspekty, komponenty w szkole, takie jak relacje z nauczycielami, takie jak w ogóle poczucie bezpieczeństwa, możliwość podejmowania decyzji. Ja gdzieś byłam bardzo zaskoczona tym, jak niewielu uczniów czuje się na przykład w swojej szkole bezpiecznie, albo może inaczej, ilu się czuje niebezpiecznie. Co piąty uczeń przyznał, że nie czuje się bezpiecznie, a jeżeli dodamy do tego odpowiedź, nie wiem, czy trudno powiedzieć, to już jest 40% w sumie. Czyli wychodzi wychodzi na to, że niemal połowa uczniów nie czuje się w szkole bezpiecznie. Dalej mamy traktowanie z szacunkiem, możliwość otwartego wyrażania swojego zdania, bycie życzliwymi i pomocnymi gdzieś tam w szkole, czy poziom rywalizacji, w ogóle też to, czy dziecko chętnie chodzi do szkoły. Wiemy, że ten klimat szkoły też jest gdzieś związany z doświadczeniem przemocy rówieśniczej, czyli im lepiej oceniany przez uczniów klimat szkoły, tym mniejsza szansa na doświadczenie. Dlatego warto też właśnie rozmawiać z dziećmi na temat tego właśnie, co się w tej szkole dzieje. Tak, słuchaj, a ta pani wychowawczyni to z wami rozmawia na jakiś temat, jak ty się czujesz w tej szkole, tak? Albo czy dzieci mogą na przykład, interesować się tym, czy dzieci mogą na przykład uczestniczyć w podejmowaniu jakichś decyzji, na przykład dotyczących wycieczki, czy tego, jak wygląda ich klasa. To wszystko są takie elementy, które wzmacniają taką sprawczość, poczucie wspólnoty i gdzieś wpływają na to, że ta klasa jest bardziej zintegrowana. Więc zadbanie też o to, co dzieje się w szkole, bo szkoły też często sięgają po jakieś działania z zewnątrz, nie dbając gdzieś o te podstawy. Więc tak naprawdę ja bardzo tutaj zachęcam i odsyłam do tych podstaw. U nas akurat na stronie 40 naszego raportu są tutaj wymienione elementy tego klimatu szkoły i to, jak uczniowie oceniają wszystkie te komponenty klimatu szkoły i co jest właśnie takie najbardziej problemowe. O tym warto właśnie z dzieckiem porozmawiać, żeby się dowiedzieć, w jakim środowisku ono jest.
1: Ale rzeczywiście, a dla rodzica takim sygnałem jest to, czy dziecko po prostu chętnie do tej szkoły chodzi, prawda? No bo jeśli dziecko ma już, nie wiem, objawy psychosomatyczne, czyli, nie wiem, codziennie rano boli je brzuch, to znaczy, to już jest wyraźny sygnał, że coś jest mocno w tej szkole chyba nie tak.
3: Tak, i wracając do tego, co powiedziała Asia, i my widzimy, że tak naprawdę każda szkoła w Polsce powinna zastanowić się nad tym klimatem szkoły. Bo tak jak widzimy, to jest jeden z naszych postulatów właśnie, o których Asia powiedziała, żeby rzeczywiście popracować nad tym klimatem szkoły, żeby też zdiagnozować w ogóle tę sytuację, jaki panuje klimat w naszej szkole. Co tam się dzieje? Czy rzeczywiście ta partycypacja młodych jest pozorna? Czy ona istnieje? To też jest jeden z takich elementów. Natomiast tak jak gdzieś o tych rodzicach bardzo dużo rozmawialiśmy i tak wydaje nam się, że gdzieś rodzice pracują nad tym, żeby gdzieś budować te więzi z dzieckiem, to ważne jest, żeby też w tych każdych placówce pracującej z dzieckiem były takie jasne procedury interwencji. Bo to rzeczywiście będzie taka jasna też informacja, jak podążać w przypadku podejrzewania przemocy rówieśniczej. Stąd wracam do tych standardów ochrony małoletnich, bo rzeczywiście w związku z tą polityką, która ma powstać w każdej placówce, muszą być jasno określone procedury interwencji. Musi być wyznaczona także osoba, która jest odpowiedzialna za to, ale tu też bardzo kluczowa jest edukacja personelu właśnie w zakresie identyfikacji przemocy rówieśniczej, ale też wsparcia. To też jest bardzo ważne, żeby zadbać o dziecko, które doświadcza przemocy, mimo wszystko stosuje przemoc, ale też tych świadków, bo ci świadkowie są też bardzo kluczowi. Bo pamiętajmy o tym, że większość dzieci jednak jest świadkami przemocy. I my w ogóle mamy taką wielkie marzenie, żeby zmienić kulturę i żeby była taka kultura reagowania na przemoc wśród dorosłych. Natomiast rzeczywiście wśród dzieci jest to trudniejsze, bo dzieci bardzo często boją się, że same zaczną doświadczać przemocy rówieśniczej, jak tutaj
1: jak
3: zareagują.
1: Jak się odezwą.
3: Tak, albo jak przestaną się śmiać z jakichś dowcipów. Ja, osoba, która sama doświadczyła przemocy rówieśniczej, wie, jak bardzo ważne jest takie wsparcie tego też środowiska rówieśniczego, żeby ktoś stanął w twojej obronie, albo nawet nie zaśmiał się z jakiegoś dowcipu i po prostu razem z tobą wziął cię za rękę i przerwał ten cykl.
2: Ale też to, o czym właśnie Wiktoria wspomniała, o tym wsparciu też właśnie osób, które stosują przemoc, bo często patrzymy w taki sposób, moje dziecko doświadcza przemocy, weźcie i zabierzcie tą osobę, która
1: stosuje. Agresora.
2: Tak, dokładnie. A ten agresor nie robi tego bez przyczyny, tak? Ja wiem, że bardzo, jeżeli nasze dziecko jest krzywdzone, bardzo trudno wyjść z tej perspektywy, natomiast jeśli jesteśmy dorosłym, to starajmy się też empatycznie spojrzeć na to dziecko i zapytać na przykład w klasie, jakie wsparcie dostało to dziecko, bo to, czy ono dostanie też wsparcie, będzie zależało od tego, czy ono się poczuje ważne, zauważone, czy ono gdzieś dalej będzie musiało
1: walczyć o tę
2: atencję. Tak, dokładnie, walczyć o tę atencję, bo często jest tak, że młodzi ludzie dostają jakąś atencję, tylko jeżeli to jest jakieś zachowanie negatywne, więc gdzieś uciekają się do takich zachowań, bo bardzo potrzebują dzieci z rodzin, gdzie gdzieś tej uwagi nie ma, gdzie są jakieś trudności. Wiemy też z badań, że dzieci z rodzin, które gdzie jest już jakaś forma przemocy, czy gdzieś między rodzicami, czy w stosunku do rodzeństwa, doświadczają częściej tej przemocy, częściej też ją stosują, dlatego, że gdzieś już właśnie tutaj cały ten system jest zachwiany, ich poczucie własnej wartości. Dlatego jeśli jakieś dziecko w klasie jest właśnie tak zwanym agresorem, to też powinniśmy się zainteresować, co tutaj się dzieje i czy kadra pedagogiczna też się interesuje, jaka jest sytuacja tego dziecka i jak tak naprawdę temu dziecku pomóc i jak pomóc całej klasie. Bo tak naprawdę bardzo jest ważne to, też tutaj właśnie kwestia tych świadków, że nawet jeżeli my zareagujemy w sytuacji konkretnej przemocy, to dotyczy też wielu innych osób, którym też towarzyszy wiele trudnych emocji, nie potrafią sobie często z nimi poradzić. My często mówimy na przykład w mediach o jakichś głośnych sytuacjach, o tym, co się wydarzyło. Nawet jeśli to jest kwestia już w skrajnych przypadkach próba samobójcza, tak, ucznia czy uczennicy. To jest tragedia tego dziecka, natomiast to jest też tragedia całej tej klasy, która później niesie ten bagaż doświadczeń i musi sobie jakoś z tym poradzić.
1: Miejmy to na uwadze. I odsyłam wszystkich do raportu, który jest do przeczytania. A jeszcze tutaj pani Wiktoria się zgłasza.
3: Tak, oczywiście. Jeszcze muszę powiedzieć o naszym telefonie 800-100-100. To jest telefon dla dorosłych w sprawach bezpieczeństwa dzieci. Jeżeli państwo podejrzewają, że dziecko może doświadczać przemocy, albo nie wiedzą państwo, jak reagować, jakiego udzielić wsparcia, 800-100-100 to jest nasz numer dla dorosłych w sprawach bezpieczeństwa dzieci.
2: Prośmy odważnie o wsparcie też.
1: Tak jest. Do tego apelu się przyłączam. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Do lektury raportu oczywiście zachęcam. Wiktoria Kinik, rzeczniczka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Joanna Kopecka, współautorka raportu Rówieśnicy 2026, były moimi Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
3: Dziękuję.
2: Dzięki.
0: Radio Plus. Środek tygodnia. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
7: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Miłość w praktyce rozmawiać będziemy o granicach w miłości. Czy można kochać i mówić nie? Gośćmi Nocnych Świateł będą dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości oraz Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
6: Autopromocja.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Będziemy teraz rozmawiać o bieżącej polityce, w której, oj, dzieje się, dzieje. Eliza Olczyk, podcast Niedyskretnie o politykach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cały czas za oknem, więc jesteśmy przy dzień dobry. Aha. Agaton Koziński, tak. Polska Press, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Chociaż Agaton w takim jesiennym nastroju przyszedł bardziej.
3: Już piję herbatę,
1: tak. Tak, herbata ciepła tutaj mówi, że właśnie...
2: Ale jeszcze jesień. Bez rumu, albo bez wkładki rozgrzewającej.
1: Ja cały czas powtarzam,
3: jesień mnie nie zaskoczy,
1: że przed nami upały 40 prawie stopniowe w weekend, więc z tą jesienią to nie przesadzajmy. A w polityce mamy co?
2: Upały.
3: Jesień rządu.
1: Czy jesień średniowiecza?
2: Nie.
1: Czy jesień rządu? Jak oceniać to, co się dzieje, jeśli chodzi o całą tę, nazwijmy to, aferę szpitalną z jej kolejnymi odcinkami? Bo mam wrażenie, że zrobił nam się z tego taki serial w odcinkach, co dla rządu nie jest dobrą informacją, bo to znaczy, że ta afera będzie cały czas podgrzewana i ona cały czas żyje. Kiedy już myśleliśmy, że generalnie chyli się ku upadkowi, to wyskakuje kolejny temat, który ją podgrzewa. Czy to jest bardziej afera... medyczna, zdrowotna, czy to jest afera polityczna, Eliza?
2: Nie, no to wiemy, że to jest afera polityczna. No nie ma się tutaj co zasłaniać lekarzami, że
1: no
2: to
1: ja
2: jest ich wina.
1: Ja słyszałam dzisiaj spór dwóch lekarzy.
2: No ja wiem, ale że jest polityczna. taka narracja, ale nie ma się co zasłaniać, wiesz, lekarzami, którzy biorą setki godzin dyżurów, bo wiemy, że znakomita większość z nich tak właśnie robi. Wiemy, że znakomita większość z nich zarabia naprawdę niesamowite pieniądze właśnie kosztem takiej pracy, a często te dyżury tak wyglądają, że no, jak mają jakiś lajtowy dyżur, to po prostu odsypiają jakiś poprzedni dyżur, prawda? No, tak
1: dobrze,
2: to wygląda.
1: Dobrze, jeśli jeszcze na miejscu.
2: Ale czasami nie mają czasu, żeby odespać, więc to nie jest tak, że po prostu zawsze sobie przychodzą i śpią. Natomiast tutaj prawda jest taka, że kluczowa jest pan Dawid Kasprzyk, który po pierwsze oszukiwał służbę zdrowia, a właściwie cały system, bo brał dyżury, na których nie bywał, co poświadczył poniekąd, korygując swoje faktury na 500 tysięcy złotych. Tak, na 500 tysięcy. Więc on w tym czasie, i to niestety jest niestety dla niego jest do udowodnienia, że bywał w tym czasie na sesjach Rady Ursynowa, albo w telewizji się lansował, albo w mediach społecznościowych, zatem nie miał specjalnie czasu, żeby zajmować się pacjentami, zwłaszcza jak go nie było. A no, druga rzecz to są ta historia z Salonikiem, to jest druga rzecz, prawda? To jest moim zdaniem ciągle i mimo wszystko najcięższe oskarżenie, że stworzono dwa równoległe systemy w tym samym publicznym szpitalu. System dla polityków Platformy i system dla
1: całej reszty.
2: Tak, tu był Salonik z telewizorem, z fotelami i szybka ścieżka diagnostyczna, a tam były normalne historie i wiemy, że niektóre z nich kończyły się tragicznie, czyli dla polityków Platformy był Salonik VIP, a dla ludzi był SOR ze wszystkimi tego konsekwencjami, na przykład to, co dowiedzieliśmy się wczoraj, ze śmiercią w łazience. Więc to jest straszne po prostu. Ja oczywiście nie twierdzę, bo uważam, że to będzie bardzo trudno
1: udowodnić,
2: że te śmierci były wynikiem konkretnego zaniedbania. No chyba, że jest tak, jak mówił ten pan były ordynator
1: dr Emil Jędrzejewski.
2: Jędrzejewski, tak, że na przykład powodem śmierci było na przykład złe zaintubowanie, bo on tak powiedział i że zrobił to osobiście, to złe zaintubowanie przeprowadził pan Daniel Kasprzyk.
1: Dawid Kasprzyk. Tak?
2: Dawid, przepraszam bardzo. To chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że obejrzałam 3 chyba sezony, ile ich tam było, nie wiem, ale wszystkie sezony The Beat. To jest serial o Sorze w Pittsburghu, bardzo dobry, który polecił mi i swoją drogą Marek Balicki, jak z nim robiłam wywiad o kondycji obecnej służby zdrowia. On mówi, niech pani obejrzy sobie ten serial, bo tam jest pokazane, jakie powinno być podejście do pacjentów, jak pacjenci powinni być zaopiekowani i co się w ogóle dzieje na tych SOR-ach, jak wygląda praca na tych SOR-ach. No więc tam po pierwsze koordynatorem, no nie jest człowiek bez specjalizacji, tak? Tylko najbardziej fachowy lekarz, który ma pod sobą iluś tam innych lekarzy, też i studentów, bo to jest też szpital akademicki i bardzo często bierze udział w naprawdę skomplikowanych procedurach przeprowadzanych na tym SOR-ze. I on jest po prostu tą ostateczną wyrocznią, co zrobić. No, jakoś sobie nie wyobrażam, że pan Dawid Kasprzyk mógłby odegrać taką rolę, nawet w przybliżeniu. Może lepiej zresztą, że nie odgrywał.
1: Agato, jak ty oceniasz całą tę sytuację, łącznie z tym wywiadem z doktora Jędrzejewskiego, który no, stawia bardzo mocne zarzuty, że wskutek właśnie tego, że ów młody człowiek, młody były już radny Koalicji Obywatelskiej, czyli ten Dawid Kasprzyk bez specjalizacji, przez to, że on zarządzał SOR-em, to dochodziło tam do śmierci pacjentów, bo to jest, do tego sprowadzać to...
3: Zajęła się tym wszystkim prokuratura. Słuchałem uważnie dzisiaj konferencji rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie, pana Skiby, który potwierdził ten fakt. Minister Żurek w porannym wywiadzie ogólnie mówił o liczbach przypadków, podał liczby bez konkretów. Tutaj zostało ukonkretnione, że ta śmierć w łazience miała miejsce i śledztwo w tej sprawie jest w toku. Nie zostało zamknięte, także no, już wiemy na pewno, no bo jak się słuchało doktora Jędrzejewskiego wczoraj, no to momentami aż to było po prostu tak niewiarygodne, że wydaje mi się, że każda osoba słuchająca tego zadawała sobie pytanie, to niemożliwe, to musi być jakiś wariat, konfabulant, no tak nie może być, no. Takie historie są po prostu niewyobrażalne, jednak jest... we wszystkim, no, u władzy, ludzi służb, ludzi, którzy mają jakieś wąskie specjalizacje i pełnią, mają plakietkę państwową z orzełkiem, gdzie jest napisane jest tym, tym, tym i tym, ma takie i takie kompetencje, to domniemanie tych kompetencji jest. Nie przychodzimy na SOR, nie przychodzimy na policję, nie dzwonimy na straż pożarną, czy do gazowników, i nie zadajemy im serii pytań sprawdzających ich kompetencje. Domniemanie kompetencji zawsze w takich sytuacjach istnieje i to na tym polega zaufanie publiczne. To jest zawód zaufania publicznego. I tutaj właśnie podważenie tego zaufania publicznego, moim zdaniem właśnie, że to domniemanie było całkowicie bezpodstawne, to jest jeden z najgroźniejszych zarzutów tej kwestii. Domniemaniem zaufania publicznego była sprawa łowców skór z 2002 roku. Podważeniem domniemania kompetencji była sprawa afery taśmowej, że ludzie, którzy spodziewaliśmy się, że są najlepiej przygotowani, bo sprawują władzę, czyli są świetnie do tego przygotowani, zwyczajnie dealują przy drogim winie jeszcze kupionym za państwowe pieniądze. To było takie najbardziej bulwersujące w tamtej sprawie i to jest, ta sprawa ma tutaj bardzo podobny odgłos. Sprawa się różni w wielu szczegółach od tych spraw, które przypomniałem przed chwilą, ale moim zdaniem jeden jest wspólny mianownik. Atmosfera, jaka wokół tego wyrasta. Atmosfera, że właśnie ludzie, którzy są służbą, którzy my wszyscy naszymi podatkami zrzucamy się na nich, to nie dość, że oni z tymi podatkami postępują co najmniej lekką ręką. Teraz nawiązuję do prestiżowej marki samochodu, jakim jeździł pan doktor Kacprzyk, tudzież do informacji o jego pensji, ale nie tylko. Akurat informacji o pensjach lekarzy w ostatnich dniach pojawiło się całkiem sporo.
1: Okazuje się, że są wysokie.
3: Tak, tak. 5000 lekarzy, podobno ponad milion rocznie. Ciekawe, dlaczego nikt nie policzył tych kilkaset tysięcy, no bo 800 tysięcy wydaje mi się też całkiem przyzwoitą pensją. No, oczywiście jest tam, musimy na to brać, że to jest rynek pracowników, nie pracodawców wśród lekarzy, bo lekarzy jest zwyczajnie zdecydowanie zbyt mało. A okazuje się, że lekarze są grupą zawodową, która bardzo skutecznie umie się skupić wokół własnych interesów i wymusić adekwatne stawki. My jako dziennikarze bardzo im zazdrościmy tej umiejętności. No ale to już zostawmy na boku. W tym sensie sprawa będzie rozwojowa. No i sprawa będzie rozwojowa, bo po pierwsze jest powszechne oburzenie społeczne, powszechne oburzenie społeczne rozgrywające się w kilku wymiarach. To jest bardzo groźne dla ekipy rządzącej, bo to jest rozgrzeszenie. No kurczę, nie ma pieniędzy, do specjalistów stoi się 2 lata, jeżeli to jest dobry specjalista.
1: Rozmawiamy o podniesieniu składki zdrowotnej.
3: Tymczasem tak naprawdę wychodzi na to, że
1: zrzucamy się na pensję,
3: tak,
1: lekarzy.
3: Nie będzie kupował,
1: no, taki jest odbiór społeczny.
3: Jeszcze będzie kupował droższe samochody z rocznych zarobków. No właśnie, no, to jest jednak... nie tak się umawialiśmy jako społeczeństwo, także to jest bardzo oburzające. Plus właśnie ten styk polityki i służby medycznej, o czym mówiła redaktor Olczyk przed chwilą, no jednak moim zdaniem to jest bardziej bulwersujące niż salonik VIP-u, czyli oczywiście to musi się potwierdzić, ale te zarzuty doktora Jędrzejewskiego, że ludzie umierali na SOR-ze przez błędy Konowała, który sobie rościł prawa do sprawowania kierownictwa,
2: tak to
3: będzie interpretowane.
2: To może być bardzo trudne do udowodnienia, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że jak masz młyn, wiesz, na SOR-ze, mnóstwo ludzi i przychodzi jakiś człowiek, który owszem zostaje przyjęty, zbadany, a potem idzie do łazienki i w tym młynie nikt nie zauważa, że on poszedł. To takie nieszczęścia się zdarzają.
3: Przy łowcach skór, nawet przy aferze taśmowej, mówię o epoce, jakie się rozgrywały tamte sprawy, ta logika by zwyciężyła. Natomiast dzisiaj żyjemy w tak brutalnej logice tymczasowości. Kliknie się albo się nie kliknie, a czy to prawda, czy nieprawda, to potem się ustali.
2: No tak, ale my
3: kliknęło się, czy nie kliknęło?
2: Ale my jednak powinniśmy w bardziej wyważony sposób.
3: My powinniśmy, bo jesteśmy starej daty dziennikarzami i dobrze przygotowany rzemiosło.
2: Ponieważ nie należy robić wody z mózgu.
3: Tak, ale ponieważ też każdy z nas by ten wywiad z tym doktorem Jędrzejowskim przeprowadził, no bo jest świadkiem historii, ma autorytet, wiarygodność.
1: On chciał pewne rzeczy też powiedzieć pod nazwiskiem.
3: Każdy ten wywiad by przeprowadził, a bardziej mówię o rzeczywistości współczesnej mediów i percepcji ludzi. Bardzo mocno się zmieniła percepcja ludzi. Dzisiaj już nikt nie interesuje się, co się dzieje z daną sprawą po kilku tygodniach. Liczy się pierwsze wrażenie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. O tym mówię i pierwsze wrażenie jest wstrząsające i będzie bardzo trudno je odkręcić. Natomiast to, co jest najgorzniejsze, bo tu właśnie przychodzę... Wolałbym się na nich jednak skupiać, bo to służba zdrowia to utoniemy.
1: Dobrze, ale mogę tylko w takim razie jedno pytanie zadać. Czy ten wywiad tego doktora Emila Jędrzejewskiego jakby był ważny, zrobił na tobie, Eliza, wrażenie? Czy ty uważasz, że tam jakby za mocne oskarżenia poszły bez dowodów?
2: To znaczy, ja bym powiedziała tak. On miejscami to absolutnie mną wstrząsnął, a konkretnie wstrząsnął mnie ten fragment, kiedy on mówi, że z powodu złej intubacji umarł pacjent, bo to jest rzecz, którą można w ten sposób udowodnić, że dany lekarz wykonał dany zabieg. To przecież wszystko jest w dokumentacji. Daną procedurę i później w wyniku tej procedury albo po tej procedurze pacjent zmarł. To jest dla mnie absolutnie wstrząsające.
3: Powinno być to do udowodnienia, do sprawdzenia.
2: To powinno być do sprawdzenia, ale też miałam wrażenie, że pan doktor trochę jakby uciekał od niektórych pytań, a miałam wrażenie, że redaktor Stanowski nie chciał go za bardzo przyciskać i sądzę, że nawet go rozumiem, no bo jest teraz pod taką presją medialną i polityczną doktor Jędrzejczak, tak?
1: Jędrzejewski,
2: przepraszam bardzo, że może dociskanie go nie byłoby dobrym pomysłem, zwłaszcza, że później redaktor Stanowski mówił, że jemu się w ogóle głos łamał w czasie tego wywiadu, że było widać, że naprawdę bardzo ciężko to wszystko znosi, więc być może w takich warunkach rzeczywiście nie powinno się dociskać takiego człowieka, ale ja czekam po prostu na to przesłuchanie poniedziałkowe z pełnomocnikiem, bo to, że on powiedział, że nie będzie odpowiadał na pytania prokuratury bez pełnomocnika, to rozumiem doskonale. To jest zbyt delikatna kwestia. A to, że prokuratura mimo wszystko postanowiła go przesłuchać, zamiast od razu powiedzieć, proszę bardzo, to w poniedziałek, proszę się zabić z pełnomocnikiem, to oni tam mu zadali ileś tam pytań po to, żeby on na nie odpowiedział.
1: Tak, ale
2: żeby
1: zrobili powiedzieć, to celowo.
3: Ale bo to właśnie jest, to jest niestety przekleństwo współczesności polskiej, że jest ta tymczasowość, że musi być wszystko nagle, bo jak coś się teraz nie wydarzy, to już nie wydarzy nigdy, bo za tydzień to nie ma żadnego znaczenia. Stąd moim zdaniem...
2: To ma znaczenie kolosalne, co on odpowie za tydzień.
3: Przepraszam, ma znaczenie ze względów procesowych.
2: No tak.
3: Ale tutaj...
2: Ale tam są sprawy kryminalne i nadające się na proces.
3: Są tutaj najmniej istotne, moim zdaniem. Przepraszam, nie chcę ani wulgaryzować dyskusji, ani zaniżać standardu. Tutaj to jest kwestia absolutnie przede wszystkim w 99% i moim zdaniem czują to absolutnie wszyscy, od Donalda Tuska przez Jarosława Kaczyńskiego, po Grzegorza Brauna, wszyscy. to nie musi, ale może być bardzo silny zakręt polskiej polityki, porównywalny właśnie z aferą taśmową. W tym sensie to, dlatego właśnie najważniejsze jest wrażenie, jakie to wszystko dzieje na jury, przed którym rozgrywa się cała polityka, czyli na wyborcach. A wyborcy usłyszeli to, co usłyszeli. Moim zdaniem jeszcze bardziej szokujące od tej nieudanej intubacji, od śmierci w toalece, jest to sformułowanie, że traktował pacjentów jak fantomy. Bo fantomy, nie dość, że facet za nasze wyprowadza ciężarówkami samochody i pieniądze z budżetu, to jeszcze nawet nie udaje, że mu zależy na tych pacjentach. On wszystko musiał monetyzować i to w taki najbardziej cyniczny, taki zapachniało takim krwawym kapitalizmem początku lat 90., od którego wszyscy chcieli uciekać.
1: No, i że uczył się wszystko tam
3: wyglądało to źle i to wrażenie naprawdę pozostanie na długo.
1: O politycznych konsekwencjach i o reakcjach politycznych za chwilę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radiu Plus. Rozmawiamy o aferze szpitalnej i o tym, co się wokół niej dzieje, także o jej politycznych konsekwencjach będziemy za chwilę mówić. Z Elizą Olczyk z podcastu Niedyskretnie o politykach i z Agatonem Kozińskim z Polska Press. No właśnie, jak oceniacie w takim razie reakcję Donalda Tuska, premiera Donalda Tuska na to wszystko, co się dzieje? Czy to jest taka strategia na przeczekanie? Bo wszyscy się spodziewali, że może jakieś trzęsienie ziemi będzie, nie wiem, jakaś rekonstrukcja rządu, jakieś dymisje się posypią, jak to było przy poprzednich tego typu dużych aferach. No ja cały czas przypominam sobie aferę hazardową, gdzie pół rządu zostało zdymisjonowane po prostu i lekką ręką przez Donalda Tuska, kilku ministrów, wiceministrów, szef klubu, no tam rzeczywiście gęsto. No a teraz jakby tak nie. Donald Tusk czeka.
2: A nie. To porównanie z aferą hazardową jest całkowicie nieuprawnione. Mm-hmm. Ten podobieństwo jest bardzo pozorne z prostej przyczyny. W aferze hazardowej Donald Tusk chciał, on nie wywalił pół rządu. Mm-hmm. On wywalił wszystkich schetynowców.
1: Chciałby.
2: Tak, bo widział, że schetynowcy, po prostu frakcja Platformy Obywatelskiej skupiona wokół Grzegorza Schetyny zajmuje zbyt dużo miejsca we władzy i on po prostu bał się, że straci władzę. Zresztą pamiętamy, Grzegorz Schetyna kołysał tą łódką Platformy Obywatelskiej do samego
1: ale
2: końca.
1: Ale efekt był, że generalnie jest afera, efekt, jest reakcja, tylko, a tutaj jest pierwsze, afera, nie ma reakcji.
2: Znaczy dwie kwestie. Po pierwsze, Donald Tusk miał ludzi, których chciał się pozbyć i pretekst mu sam wpadł w ręce. Super, wykorzystał tę okazję. Po drugie, tamta sprawa się wydarzyła, była zamknięta i koniec. Mm. A tutaj to jest moim zdaniem najbardziej blokujące jakiekolwiek próby, bo rekonstrukcja rządu moim zdaniem będzie. Tylko to nie jest moment na rekonstrukcję rządu. Nawet w demisjonowanie jednego symbolicznego ministra, żeby pokazać, że działamy. Wspomniałem wcześniej rzecznika pana Skibę konferencji. On też jest cały w nerwach, trząsł się, uważał dziennikarzy, tak. Bo oni mają ogromny problem z tą sprawą, która składa się z dwóch części. To nie jest wywiad doktora Jędrzejewskiego, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Sprawa się zaczęła w tamtym tygodniu. Pojawił się jeden element. Najpierw pojawiły się, że 1,6 milion pieniądze tego doktora Kacprzyka i samochód. To było bulwersujące w same w sobie. Drugi element. Salonik VIP. No to już redaktor Olczyk twierdzi, że to najważniejszy element układanki. Ale są tacy, którzy na przykład mieszkańcy Żywiecczyzny twierdzą, że wcale nie najważniejszy, bo najważniejszy jest pani poseł Pępek, która się wbiła w kolejkę w szpitalu, nie czekając na nich wszystkich. I ja jestem gotów uwierzyć, że rzeczywiście gdzieś tam w Żywcu ta sprawa jest dużo ważniejsza niż kwestia szpitala
1: południowego. Jeszcze powiedziała, że powinni jej dziękować, że się pojawiła. Tak. Niesamowitego.
2: Kolejny zwrot akcji, czyli ten wczorajszy wywiad. I cały czas o jednej rzeczy wiemy, że wszyscy ją wiedzą, ale nie została upubliczniona. Lista pacjentów w salonu VIP. Moim zdaniem te wszystkie wyprawy posła ministra Łukowicza, który rzeczywiście jako szalały biega od medium do medium i ciśnie stałe siły. No pokażcie tą listę VIP-ów, Bo tam moim zdaniem są bardzo grube nazwiska. Natomiast ujawnienie tej listy, każdym kryzysem jest tak. Najgorsze, co ma się wydarzyć, niech już się wydarzy, bo wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy i możemy odwracać rzeczywistość. Jeżeli trzeba, to robimy korekty, zwalniamy, wywalamy, wsadzamy do więzienia, wracamy, albo zmieniamy temat, przekierowujemy uwagę, uderzamy w sygnalistę. No, różne techniki działania można zrobić, ale musi się proces skończyć. Afera się kończy i zaczynamy kontrakcję. A tu jesteśmy tak się w środku. Zaczną jakąś akcję, a nagle się okazuje, że uwaga znowu wraca, bo pojawiają się nazwiska saloniku VIP. Albo pojawia się jeszcze dwóch kolejnych lekarzy, nie wiem, szpitala Bielańskiego, dajmy na to, czy jakiegokolwiek innego. Bielański powiedziałem, bo jest na północy Warszawy, żeby nie było wszystko, że na południu.
1: Brudnowski jeszcze wchodzi w grę, bo tam pan Kacprzyk też pracował.
3: Dorabiał.
2: Albo niech wybuchnie skandal, bo w sumie dlaczego nie? Kontrolowana również spółki przez miasto w tramwajach warszawskich. Pobudowali tyle tych nowych tras tramwajowych, ktoś się doszukał, że te zamówienia były dwa razy za drogie. No nie mam do tramwajów, po prostu daję przykład, że ta sprawa jest rozwojowa.
1: Czyli
2: w bardzo wielu kierunkach.
1: Że rząd nie reaguje, znaczy premier nie reaguje, bo ciągle czeka, bo nie wie, co jeszcze wypłynie.
2: Moim zdaniem absolutnie tak. I dlatego wszystkie rozmowy z platformersami, z członkami rządu, to jest albo nie mówią nic, albo jest po prostu ton histeryczny. No jednak minister Arłukowicz, który generalnie niezbyt się wyrywa, on mało chętnie rozmawia z mediami.
1: Teraz jest wszędzie.
2: Bo tak po ludzku mu się nie chce. To nagle mu się chce bardzo i widać, jakie emocje w tych jego wystąpieniach są. Właśnie dlatego, moim zdaniem, on ma świadomość, że walczy o swoje polityczne życie, walczy o życie polityczne swojej formacji i moim zdaniem on ma świadomość, jaki to jest kalibru sprawa, bo oni wiedzą, co tam się działo, jedyna rzecz, jakiej nie wiedzą, to nie wiedzą, co wiedzą
3: co
2: media,
3: wiedzą media tak.
2: I kiedy media to upublicznią. I to jest, pamiętajmy tą historię z wjazdem do redakcji Wprost 2014.
1: Pamiętamy.
2: Nie szukam analogii w tym, między tymi sprawami, ale pewna mechanika rozwiązywania. Oni wtedy wjechali do redakcji Wprost, bo też nie wiedzieli, co oni tam jeszcze mają. Ile tych jeszcze taśm? No podobno ta piwniczka jest tam w 10% wykorzystana z tymi taśmami. Taka jest miejska tak, legenda
1: dlatego
2: przynajmniej.
1: Dlatego była ta walka o laptopa.
2: I dlatego walczyli o laptopa, że bo wreszcie chcieli to skończyć, bo nie można kontratakować, czegokolwiek zrobić, jak sprawa nie jest zamknięta. To jest dokładnie ta sama sytuacja.
1: Eliza, czego byś oczekiwała od premiera Donalda Tuska? Co się nie wydarzyło i dlaczego?
3: No, ja to od premiera Donalda Tuska niczego nie oczekuję, bo powiem brutalnie, nie moja małpa, nie mój cyrk. Mm-hmm. Niech on sam się zmaga z tym problemem. Ten układ, jaki się wytworzył w Warszawie i na całym Mazowszu, on temu patronował. No przecież do czego to jest podobne, żeby marszałek Adam Struzik był marszałkiem 25 lat. Kiedyś
2: Bo wcześniej kierował szpitalem.
3: Tak, właśnie. Kiedyś przed ostatnimi wyborami
2: taka
3: samorządowymi.
2: Taka piękna kariera Dawida Kacprzyka tuż przed 30.
3: Mogę?
2: Przepraszam.
3: Przed ostatnimi wyborami samorządowymi byłam w jednym radiu i tam mnie redaktor prowadzący pytał wszystkich po kolei, kto wygra wybory w tych w Warszawie i na Mazowszu. Wszyscy się krygowali, a ja powiedziałam wprost, ja mogę powiedzieć, marszałkiem sejmiku zostanie Adam Struzik, a prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski. Na co prowadzący mówi, no to po co my te wybory robimy? Ja mówię, nie wiem, no równie dobrze można by
1: ich nie robić.
3: Te dwa, tak, by ich nie robić, bo wiadomo, kto zostanie. No jeżeli się tworzy taką sitwę przez 25 lat, to jest układ sitwiarski. To już cudów nie ma. I do tego od 2005 roku nieprzerwanie, bo Struzik jest dłużej, nieprzerwanie rządzi Platforma w Warszawie. Efekt jest właśnie taki. Patronem tego układu jest między innymi Donald Tusk. Niech się teraz z tym boryka. Natomiast ja tutaj muszę się zgodzić z Agatonem, że on się zachowuje bardzo podobnie jak przy aferze aferze taśmowej. Tam też cały czas starał się bagatelizować sprawę. Mówił, no ale co się takiego stało? No trochę poprzeklinali, trochę poplotkowali. No,
2: a za wino oddali przecież, nie?
3: Tak, no a za wino, no ale za jedzenie już nie, przynajmniej nie Radosław Sikorski, tak. Więc nic się takiego nie wydarzyło. I o co w ogóle cała ta sprawa? To przecież oni są poszkodowani, bo oni zostali nielegalnie podsłuchani. I teraz mamy dokładnie ten sam modus operandi. Nic się takiego nie stało. Kłócą się lekarze, system jest zły, to wiemy. System jest zły od dawna.
2: Jest niska, tak.
3: Od dawna jest zły system.
2: I już właśnie miałem go naprawiać, ale no, jak tutaj, państwo pytacie, to już. Tak.
3: No tak, no, i trzeba to zmienić. I trzeba ujawniać te pensje i tak dalej, ale w gruncie rzeczy nic się nie wydarzyło. Więc po takim podejściu do afery taśmowej, jak wiemy wszyscy, Platforma Obywatelska straciła władzę rok później i do dzisiaj uważa, że to z powodu afery taśmowej. I ja tak myślę, że po tej aferze za rok, bo to dokładnie ten sam timing.
1: Tak, czerwiec 2014.
3: Czerw, tak jest.
1: 9 czerwca tak. Pierwsza taśma się
3: jedyna
1: ukazała.
3: Jedyna różnica polega na tym, że Donald Tusk nie wyjeżdża do komisji.
2: Jeszcze nie ma września.
3: Jeszcze nie ma września, to prawda. A o tym, że wyjeżdża, dowiedzieliśmy się w sierpniu.
2: Dwa dni wcześniej. Nie, no dwa dni wcześniej.
3: W sierpniu.
2: Dwa tygodnie wcześniej jeszcze zaprzeczał.
3: No. Także może, ale
2: kto jest Ewą Kopa?
3: Ale jeżeli zostanie tutaj na miejscu, to jest ta jedyna różnica. Ale on w tej chwili już się tak zachowuje, jakby go nie było po prostu. Mm-hmm. Jest bardzo wycofany. Wrzuca te posty typu, no tam mało wiarygodnie, wypadł no,
1: skandaliczny
3: ten sygnalista.
1: Był ten spis bardzo.
3: Ale oczywiście, że skandaliczny. No może już w ogóle niech feruje wyroki i mówi w demokracji takiej, jak my ją rozumiemy. Pan sygnalista zasłużył na 25 lat więzienia.
2: Tylko pamiętajmy jednak, w jakiej rzeczywistości operujemy. W czasach 2014 roku, skoro już do tej analogii się przyzwyczailiśmy z aferą taśmową, Pi razy oko była w Polsce jedna prokuratura, która pi razy oko była uznawana jako rzeczywista prokuratura, prokuratura zajmująca się merytorycznie pracą prokuratorską i jakieś tam postępowanie, no co sądzimy o pracy prokuratorów i którzy weszli w bliski kontakt z redaktorem naczelnym Tygodnika Wprost. To oddzielna sprawa, no ale to się ten mit jakiejś takiej merytorycznej, tego domniemania kompetencji prokuratury wtedy się jeszcze utrzymywał
3: no,
2: dosyć
3: naprawdę?
2: W 2014.
3: No, moim zdaniem nie było takiego mitu. No akcja z wyrywaniem laptopa.
2: Ale on właśnie wtedy ten mit dopiero zaczął być podważany. Natomiast dzisiaj wszystko jest absolutnie w 100% polityczne, no bo mamy dwie prokuratury. No i prokuratorzy, którzy wyjaśniają tą sprawę, oni mają absolutnie, i to wszyscy mamy tego 100% świadomość, przy tak skonstruowanym systemie, jaki nam się, jak prokuratura, zresztą kilka innych instytucji nam się przepotwarzyła, ci prokuratorzy walczą o swoje życie. Oni istnieją tylko i wyłącznie w tym obecnym układzie władzy, bo jakkolwiek układ władzy się zmieni, jeżeli to będzie zmiana inna, jak zamiana miejscami między PSL-em i Platformą Obywatelską, tylko jakaś szersza rekonstrukcja władzy, czyli dojście do władzy prawicy, prokuratura pana Korneluka natychmiast idzie pod wodę ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ja słuchając dzisiaj rzecznika pana Skibę, nie miałem absolutnie żadnych wątpliwości, że on wie, że ta sprawa może ich zatopić, i wie, że jeżeli ich zatopi, to zatopi ich w sensie nie tylko metaforycznym, politycznym, ale w dosłownym.
3: No nie, ale przypominam, że prokuratora nie można tak po prostu wylać z roboty. Jako można, go tam odesłać, tak jak kiedyś panią prokurator Ewę Wrzosek
1: oddelegować.
3: Do Pcimia Dolnego i tyle.
2: W 100% prawda, świetnym potwierdzeniem tego jest prokurator krajowy pan Barski. Też bo nie można było nic z nim zrobić. A proszę, albo pan Ostrowski,
4: no,
2: zastępca pana
4: Barskiego. Ale prokuratorem, nie został wylany z
2: roboty. No dobra, ale jeździ sobie na motocyklu. Do tego się wprowadza jego funkcja. No
3: myślę, że czasami to jest przyjemne zastępstwo.
2: Tak, zwłaszcza zimą. Ale ten, wracam do tego, to jest ten, nawet jeżeli krzywda fizycznie im się nie stanie, no to tracą wpływy, tracą władzę, tracą
1: ale
2: pieniądze,
1: ale zgadzasz
2: wszystko.
1: Się z tą diagnozą, że to jest coś, co zmiecie rząd za rok? Że
2: nie,
1: to będzie
2: moim zdaniem będzie to bardzo ciężkie, ale jednak jest ścieżka przejścia do tego, do jakiejś takiej, żeby to suchą nogą na końcu, raczej pomoczą się na pewno, no ale nie pomoczą się na tyle, straty będą, ale moim zdaniem te straty mogą częściowo ograniczyć na tyle bardzo, że w przyszłorocznych wyborach będą walczyć do samego końca. Jest to trudne, podkreślam jeszcze raz, no bo pamiętamy, afera taśmowa skończyła się totalną katastrofą Platformy Obywatelskiej w 2015
3: no nie,
2: roku.
3: Wcale nie, nieprawda. Całkiem dobrze wypadli w wyborach, oczywiście przegrali z PiS-em.
2: No i PiS zyskał samodzielną władzę.
3: I PiS zyskał samodzielną władzę, ale to za sprawą lewicy, która pokpiła taki system, prawda, dochodzenia do Sejmu.
2: Przepraszam, to doprecyzujmy. Ja to, co powiedziałem, że przegrali z Ketesem, to mówię, że stracili władzę i przez 8 lat do niej wrócili. To nazwałem ten. Natomiast mówię, że widzę trudną, ale jednak realną ścieżkę przejścia do tego, żeby walczyć dalej o zachowanie władzy.
3: A ja nie widzę takiej ścieżki.
2: No ja widzę taką ścieżkę.
1: Że to ich pogrąży jednak.
2: Widzę taką ścieżkę w sytuacji następującej. Po pierwsze, oni też wiedzą, co zrobili nie tak w aferze taśmowej. Uczą się na własnych błędach, czyli jednak tutaj jest. Po drugie, nie ma takiej sytuacji, której prawica nie jest w stanie zepsuć jakimiś wewnętrznymi, przegrzać, albo znowu Morawiecki kontra Ziobro się zderzą i albo Ziobro zacznie opowiadać.
3: Albo Bąkiewicz pojedzie do Berlina i zacznie krzyże stawiać.
2: O tym, to nie to pasmo, to znaczy nie ten tydzień, pewnie tydzień temu byśmy o tym rozmawiali. Moim zdaniem akad dwóch z Bąkiewiczem był całkiem dobrym ruchem, ale politycznie korzystnym dla PiS-u, ale to

0: Taśmowa była entą po Amber Goldach, po zabraniu pieniędzy z OFE i tak dalej, podniesieniu wieku emerytalnego. Tam Platforma zrobiła bardzo dużo niepopularnych rzeczy i miała już była mocno obciążona i afera taśmowa to była nie kropla, tylko wiadro przelewające czarę goryczy, ale już było przygotowane. Tutaj nie ma przygotowanego takiego gruntu. To są zaledwie 3 lata rządu, a nie 7, jak wtedy zużycie jest władzy dużo mniejsze, nie ma tych obciążeń. A po drugie, cały czas jest to, co Platformę pogrążyło, nawet nie afera taśmowa, tylko reakcja na aferę taśmową. Reakcją na aferę taśmową był rząd Ewy Kopacz, który był totalną katastrofą w każdym tego słowa znaczeniu. Jeżeli oni cały czas mają jedną kartę do zagrania, we wrześniu właśnie ta wzmiankowana rekonstrukcja, nowe otwarcie, pewnie jakieś propozycje programowe i tak dalej. Jeżeli to przygotują dobrze, a do tego momentu zdążą choć trochę nadwątlić siłę uderzenia, rozmydlić więc... przez wakacje pan
1: dobra,
0: Emil...
1: Agato, daj się odnieść dobra. Elizie.
2: Właśnie, bo daj ty się strasznie odnieść gadasz Elizie. Dużo.
1: Daj się odnieść.
0: Ja a nie pozostałem tu zaproszony?
1: Tak, ale jest dwójka gości.
2: Ja bym też chciała coś Eliza. Powiedzieć. Ja uważam, że ta afera jest nie do przejścia suchą nogą dla Platformy, dlatego, że ona dotyczy zupełnie innego obszaru niż afera taśmowa. Wtedy ludzie mogli się poczuć urażeni, że piją i obijają się ośmiorniczkami za nasze, że mówią, że za 6 tysięcy to pracuje tylko złodziej albo idiota. Wtedy właśnie mniej więcej taka była chyba średnia pensja. Tak mogli się poczuć urażeni, a teraz mogą się poczuć egzystencjalnie zagrożeni, ponieważ ochrona zdrowia to jest sprawa egzystencjalna. I oczywiście w tej chwili na pierwszym miejscu, więc jeżeli nie masz zaufania do ochrony zdrowia, do tego systemu, jeżeli wiesz, że są ludzie, którzy są inaczej traktowani niż ty, to tak łatwo o tym nie zapomnisz. To naprawdę nie jest żadna uraza, że ktoś nazwał cię idiotą albo złodziejem, bo tam pracujesz za 6 tysięcy. I nawet nieintencjonalnie, bo przecież pani Bieńkowska nie wiedziała, że jest podsłuchiwana i tak jej się wypsnęło. Natomiast moim zdaniem z tej sytuacji nie ma dobrego wyjścia. Jeżeli premier będzie usiłował udawać, że nie ma sprawy, tak jak w przypadku afery taśmowej, to przegra. Jeżeli zrobi trzęsienie ziemi w rządzie, tak samo przegra.
1: Się przyzna.
2: A przegra, to po pierwsze, że się przyzna, a po drugie, nikt nie uwierzy w to, że jakiś kolejny minister, bo to już będzie trzeci minister w ciągu 3 lat zdrowia, że jakiś kolejny minister jest w stanie cokolwiek naprawić. Nikt w to nie uwierzy. Nie wiem, czy czytaliście tekst naczelnego, wicenaczelnego Polityki, w którym on dzisiaj się żalił, że ludzie już uważają, że PiS może wrócić do władzy, że już jest taki, że każdy, kto krytykuje Nawrockiego, to jest po prostu frustratem. Już zapomnieli o tym, że PiS przejął Trybunał, Prokuraturę, to, tamto, siamto i w ogóle wiadomo, z Gliszcza i Ugór i już znowu gotowi są oddać im władzę. To jest nastrój, który panuje w tamtym elektoracie, no bo nie w prawicowym, prawda?
0: No i ten nastrój się tylko pognębił po doniesieniach tego tygodnia.
2: I się będzie pogłębiał.
0: Znaczy nie, no ja dalej uważam, że dobra rekonstrukcja sporo by dała, tylko że tutaj Donald Tusk pada ofiarą własnej metody politycznej. On wokół siebie nie ma dobrych ludzi, wokół z której można zrobić dobrą rekonstrukcję. Gdyby miał tego przysłowiowego Schetynę, Grabarczyka, Zdrojewskiego, silnych osób. Ławka jest długa, tylko oni są wszyscy tacy sami. Partia jest kompletnie wyjałowiona z osobowości, a na końcu jednak ludzie szukają w polityce osobowości.
1: Zostawiamy kropkę, za chwilę wracamy.
3: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek tygodnia w Radio Plus. Eliza Olczyk i Agaton Koziński ze mną w studiu. Rozmawiamy o tym, o czym rozmawiają wszyscy od paru dni, przynajmniej w mediach, no jeszcze w kwestia debacie publicznej. Orderu. Jeszcze kwestia orderu, ale ona w ogóle została, gdzieś zeszła na plan dalszy, mimo że jutro ta konferencja, na którą to Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie,
2: uroczyste spalenie
1: się, orderu, tak. Się odbywa, się ma odbyć, ale chciałabym jednak przy tych szpitalach pozostać, zwłaszcza, że o tych sprawach relacji polsko-ukraińskich rozmawialiśmy dużo wcześniej, wiele razy.
2: A ja właśnie specjalnie ten temat wtrąciłem, bo...
3: No chcę o tym pogadać.
2: Nie chcę o tym pogadać.
1: Ale, że afera szpitalna, ale właśnie, no to może od tej strony. Czy to jest wygodne dla Donalda Tuska, że afera szpitalna no przykryła właśnie, sprawę?
2: Nie, właśnie to jest, na tym polega tragizm. Nigdy w polityce nie dzieje się tak, że się dzieje jedna kwestia.
1: To
2: nie
1: jak jest się wali, tak, to wszędzie. Jak nie idzie, to nie idzie, jak mawiam, Włodzimierz Czarzasty.
2: Donald Tusk, jeszcze jak zaczął się ten skandal, to przekierowywał uwagę na Karola Nawrockiego, że on tutaj zawinił i tak dalej i jakoś to bypassował. W pewnym momencie zmienił zdanie, bo zobaczył, że płynie zdecydowanie wbrew nastrojom społecznym, co pokazywały kolejne sondaże. Potem jednak stwierdził, no, dziwne, że mimo wszystko lepiej płynąć wbrew sondażom w kwestii ukraińskiej niż wbrew nastrojom społecznym w kwestii Szpitala Południowego, ale nawet tam już nie ma substancji, żeby na co on ma przekierowywać tę uwagę. No i to będzie wielka konferencja w Gdańsku, której zdaje się największą gwiazdą okaże się Paweł Kowal. I tutaj przy całym szacunku dla Pawła Kowala. I co on tam pokaże? No właśnie tutaj jest ten, no, no i tak, to jest ten dramat, że po prostu wszystko, co mogło się skupić i pójść źle.
1: Poszło źle.
2: Dzisiaj jest 23, 24, o, dzień ojca wczoraj, to miał ten święto.
1: 24. Ale czy może liczyć Donald Tusk na to, że generalnie w wakacje trochę te emocje opadną i on rzeczywiście w jesień wejdzie z jakimś takim nowym otwarciem, nowym impetem? Czy to jest złudna nadzieja? Tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, że w tej aferze szpitalnej, tym ona się różni od sprawy chociażby KPO, która właśnie rzeczywiście wydawała się duża i rozeszła się jakoś po kościach.
3: Ale
1: jest
3: ludzie
1: przywoływana.
3: To zapamiętają sobie i przy wyborach sobie przypomną. Ale te jachty.
1: Tak,
2: nie, bo
1: to prawda.
2: Dopełnia się obraz, nie? No że będzie... doją nas jak mogą. Tutaj jachty, tutaj Porsche i tak dalej.
1: Ale tam też nie było mediów, które tego pilnowały. To była taka rozproszona afera. Tam internauci robili te roboty, przetrzepywali. A
2: bo tam
1: tutaj
2: nie było
1: jednak
2: obrazka,
1: jest...
2: nie było kwistego obrazka.
1: To jest
2: kwisty obrazek.
1: Jedno medium, które...
2: Kwisty to jest złe słowo.
1: Jedno medium, które opisało najpierw tę aferę, zaczęło i teraz pilotuje ją bardzo konsekwentnie. I obawiam się, że z tym po prostu może Donald Tusk sobie finalnie nie poradzić, że tu jednak będzie ta sprawa mocno pilnowana przez kanał Zero po prostu.
3: Znaczy ja uważam, że wakacje tutaj nic nie zmienią. No oczywiście one wyciszą nastroje i być może gdyby ludziom nie przypominano, to może ta sprawa też i zniknęłaby troszeczkę z radarów, ale oczywiście wiemy, że po pierwsze będzie to przypominane, a po drugie każdy w duszy i każdy, kto pójdzie na SOR i spędzi tam 9 godzin, bo tyle się czeka na warszawskich SOR-ach, żeby zostać obsłużonym, sobie pomyśli, kurczę, a oni mieli salonik VIP i wchodzili bez kolejki i byli w 15 minut obsługiwani, czy tam w półtorej godziny.
2: Albo będą szukali saloniku VIP po całym szpitalu.
3: No, i będą mówili, mam tu legitymację.
2: Grupy z przewodnikiem, gdzie
1: nie
2: jest salonik
1: ale
2: VIP?
1: Ja się absolutnie zgadzam z Elizą w tym, że to jest historia i to jest afera bardzo łatwa do opowiedzenia i że każdy z nas ma na koncie taką historię albo zna taką historię
2: znaczy,
1: z rodziny,
2: ja
1: z najbliższych.
2: VIP to miałem, tak, ale na koncercie raz.
1: Sorem, że jakieś złe doświadczenia z sorem, że samemu się czekało, albo z kimś się czekało, albo ktoś czekał, albo ktoś nie dostał pomocy. Ja sama kiedyś zostałam odesłana z soru ze szpitala z jakimś po prostu bardzo niemiłym komentarzem. Musiałam szukać innego soru, który by przyjął, bo sprawa była rzeczywiście pilna i jak się później okazało. Więc tego typu historii, no jakby każdy to ma, każdy ma to w pamięci. I kiedy czyta o takich właśnie szybkich ścieżkach, że przyjechała jakaś pani polityk, która po prostu źle się poczuła i dostała po prostu kompleksowy
3: pełną
1: pakiet badań
3: tak.
1: W 15
3: w
1: minut.
3: W tym gastroskopie i kolonoskopie czas oczekiwania ile?
2: 3 tygodnie.
1: Więc właśnie.
3: Gdzie tam 3 tygodnie?
2: Ale nie, jej czas oczekiwania.
3: Nie, to, nie, to pani nie mówimy Pępek. O tej. Mówimy o tej jednej
1: saloniku
3: z tych...
1: VIP, która przyjechała.
2: Okay. Przepraszam, no. Myślałem, że pani
3: a czas oczekiwania to już w tej chwili na kolonoskopie i gastroskopie. To już
1: 2 lata.
3: Do 2 lat dobija. No.
1: Więc to jest oburzające i to w ludziach być może zostanie.
2: Znaczy,
1: to jest
2: zostanie,
1: taki efekt kuli śniegowej.
2: Zostanie tutaj
1: jakiś.
2: Bardzo wiele rzeczy, tym bardziej, że to, czego nie wiemy, jest podejrzewam podobnie, no patrząc po reakcjach członków Platformy Obywatelskiej, no oni najlepiej wiedzą, co tam się działo.
3: A są w panice,
2: i są absolutnie w panice, no. W związku z tym moim zdaniem jeszcze naprawdę intuicja mi podpowiada i doświadczenie zawodowe, bo wiedzy oczywiście tej kwestii nie mam, ale że wiemy na razie mniej niż więcej.
1: Na razie to jest jak u Hitchcocka trochę, nie?
2: Jest to bardzo u Hitchcocka. Tak. Zaczęło się od trzęsienia ziemi.
1: Jest tylko gorzej.
2: W każdej dobrej powieści kryminalnej jest 6 zwrotów akcji. Na razie jesteśmy 6. po 2 w salonik VIP i teraz wywiad wczorajszy, czyli jeszcze 4 zwroty akcji.
1: Pani Jeżeli to jest Pępek dobrze... nie liczysz.
2: Pani Pępek nie, to jak Ospino wadzi.
1: Pani poboczny pobocznik. Historia z panią Pępek jest bardzo
2: bohaterka, bardzo smaczna bohaterka drugiego planu,
3: nie
2: ale to
3: racji.
2: Jednak bohaterka
3: moim
2: drugiego
3: zdaniem
2: planu.
3: To też jest istotny element, tak samo jak historia senatora Lęca. Który też
2: prequel.
3: Wszedł sobie...
2: Prolog.
3: Właśnie, to był prequel, tak. Który wszedł sobie do szpitala jak do siebie i zgarnął z dyżuru, z jakiegoś innego dyżuru dwóch lekarzy, żeby zoperować
2: ja to się jeszcze dziwię,
3: paznokieć.
2: Że jeszcze nie padło sakramentalne pytanie, jakim alfabetem to jest pisane.
3: A.
2: Bo tego jeszcze brakuje
3: tak,
2: nam.
3: A
2: moim
3: było.
2: Zdaniem,
3: było.
2: Ale teraz
3: było.
2: Też będzie. Teraz też moim zdaniem
1: no
2: będzie, no bo to jest zawsze wygodne i ten, także tylko, że właśnie ta gruba amunicja po stronie rządowej jest trzymana, aż oni poczują, że temat się wysycił i możemy próbować odwrócić narrację. Póki co temat się nie wysycił.
1: Dobrze, a kto będzie politycznie beneficjentem tego wszystkiego, co się dzieje? Bo PiS tak trochę ruszył, ale trochę tak niemrawo. Ja rozmawiałam niedawno z Jackiem Sasinem, który na pytanie takie wprost zadane przeze mnie, czy on da sobie rękę uciąć, że w szpitalach, w których zarządzają ludzie z nadania PiSu, do takich sytuacji nigdy nie dochodziło. Powiedział, że oczywiście, że ręki nie da sobie uciąć, ale oczywiście trzeba sytuację naprawiać. No wiadomo, później była ta cała historia, którą politycy opowiadają. Ale może rzeczywiście ta taka ostrożność wynika z tego, że nie wiadomo, co w tych naszych szpitalach się dzieje.
3: No, przecież PiS, jak mniemam, ma trochę samorządów, więc
1: no, powiatów.
3: Trochę... Tak,
1: a powiaty,
3: więc szpitale powiatowe są przede wszystkim w znacznej mierze, bo tych wojewódzkich jest znacznie mniej.
1: Mniej.
3: Zatem tak. Być może tam też są saloniki VIP-u w związku z tym.
2: Skrócona na ścieżka dojścia, to
3: tak,
2: wystarczy.
1: Albo każdy sobie robi rachunek sumienia z polityków teraz, ile razy on sam korzystał.
3: Tak.
1: I czy to teraz wyjdzie, czy nie wyjdzie.
3: Właśnie, bo to jest, bo tam czy korzystał, to rękę bym dała sobie uciąć, że każdy z nich korzystał, ale pytanie, czy wyjdzie. No, ale tak czy inaczej uważam, że to jest problem, aktualna ta afera jest problemem władzy i doprowadzi do zmiany władzy. Czy beneficjentem będzie PiS, czy beneficjentem będzie Konfederacja, bo jak mi wiadomo, to oni akurat chyba żadnym szpitalem nie zarządzają.
1: Dlatego mogą tak po prostu teraz walić w jednych i w drugich.
3: Mogą, ale mają na koncie idiotyczną wypowiedź pana Sławomira Mencena, że on to najchętniej by sprywatyzował tę służbę zdrowia, więc to też ludzie nie są zainteresowani takim rozwiązaniem, prawda? Za bardzo nie ma nikogo, bo moim zdaniem lewica się nie pożywi utratą spadku poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, jeżeli do niego dojdzie.
1: Na razie nie widać.
3: No właśnie, nie widać i być może nie zobaczymy. Z aferą taśmową było tak samo. Do końca nie było widać tego spadku poparcia.
2: Ale
3: natomiast
2: nie było widać tego spadku poparcia?
3: Nie
2: było. W sondażach nie było widać.
3: Nie było widać
2: ale
3: w sondażach.
2: Ale ja aż sprawdziłem sobie z ciekawości sondaże z tego 2014 roku. Sondaże było tam, Platforma przekraczała 40% w sondażach. To dzisiaj brzmi po prostu jakieś bajki, tylko że no wiemy, jak te sondaże działają. No jeżeli mieli 43%, znalazłem sondaż z listopada 2014 roku,
3: to
2: wszyscy wiemy, ile warty był ten sondaż.
1: No,
2: ja zakładam, że partie polityczne miały wtedy tak samo prawdziwe sondaże i wiedziały, jak sytuacja wygląda naprawdę.
3: No tak, ale myśmy tego nie wiedzieli.
2: Myśmy tego nie wiedzieli, ale oni wiedzą. No jestem bardzo ciekawy, jeżeli pani Pełczyńska na Łęcz rzeczywiście jest taka asertywna, no to...
3: Czekamy.
2: Znaczy w tym sensie, że to wcale bym wykluczył, że dynamika może być bardzo różna, bo moim zdaniem scenariusz podstawowy jest głęboka rekonstrukcja rządu pewnie we wrześniu, bo wcześniej nie ma sensu, ale może nawet wcześniej, jeżeli dynamika sytuacji będzie bardzo duża. Rekonstrukcja rządu połączona z jakimś otwarciem programowym, nie wiem, kwota wolna od podatku 40 tysięcy, czymś, jakimś pomysłem, który będzie dla wyborców jakoś wydawał się sexy i próba odwrócenia rzeczywistości. I to jest scenariusz podstawowy, ale dynamika może być bardzo różna, łącznie z tym, że nic się nie zmieni, albo z tym, bo zostanie skutecznie skompromitowany pan Emil Jędrzejowski, a Kanał Zero wykupiony przez zaprzyjaźnionego oligarchę, albo w drugą stronę, przedterminowe wybory na jesieni, bo pani Pełczyńska na Łęcz powie dość i powie dość.
3: jej 15 posłów, bez jej 15 posłów śmiało rząd może dociągnąć do końca, byle tylko budżet został uchwalony, a budżet zostanie uchwalony.
2: Nie, zostanie, tak, bo będzie przede wszystkim PiSowi zależało na tym, żeby rząd funkcjonował, ale Donald Tusk może pójść na przedterminowe wybory.
3: Nie, bo
2: ratuje resztki sondaży.
3: Władzy raz zdobytej się nie oddaje, nawet
1: przedwcześnie.
2: Czyli w przyszłym roku nie będzie wyborów?
3: Nie, no będą wybory wtedy, kiedy mają być w konstytucyjnym terminie. No,
2: tutaj raz się zdarzyło, mam więcej fantazji niż moja przedmówczyni, dopuszczam to więcej możliwych scenariuszy.
1: To ja skończę, słynnym czas pokażę. Bardzo dziękuję za dzisiaj, Eliza Olczyk i Agaton Koziński. To był ostatni środek tygodnia w tym sezonie, przed nami przerwa wakacyjna i wracamy we wrześniu, ale ja dzisiaj o 23 jeszcze zapraszam do Pawła Krzemińskiego na Nocne Światła, a w cyklu Miłość w praktyce, granice w miłości, czy można kochać i mówić nie. To u Pawła Krzemińskiego, to był środek tygodnia w Radiu Plus, Kamila Baranowska, kłaniam się nisko.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Cztery minuty po godzinie 23:00. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. To bieżące, niniejsze ma numer 2079 i jest przedostatnim w tym tygodniu, ale i też w tym sezonie 13, który jutro dobiegnie końca około godziny 1:00 w nocy z czwartku na piątek. Będziemy się żegnać, no powiem, pod koniec programu, w jaki sposób, ale na razie skupimy się na tym, co dzisiaj. A żeby wiedzieć, co dzisiaj, no to trzeba wiedzieć jak, czyli przypomnę, że na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. I na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, refleksje, pytania. Tam zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Dzisiaj cykl Miłość w praktyce. Będziemy rozmawiać o granicach w miłości. Czy można kochać i mówić nie? W studiu nasz ekspert Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Tutaj Izo, mam nadzieję, że powiesz po zdaniu wszystkich egzaminów i szkoleń, przejściu wszystkich szkoleń, jak teraz brzmi w pełna twoje, nazwa twojej profesji. No więc to za chwilę, a na razie dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I czekam jeszcze, aż dołączy do nas dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości. Ponieważ opiekuje się mamą, no to być może nie możemy się połączyć właśnie z powodu jakichś trudności, które wyniknęły, ale liczymy na to, że z Mirą nam się uda jeszcze połączyć. To też pozostajemy, jak to się mówi, przy nadziei. Natomiast trzeba zacząć od rzeczy absolutnie podstawowej, mianowicie skoro mówimy tutaj o granicach w miłości, o tym, czy mówić nie, no to trzeba spojrzeć na to, szczególnie w tym kontekście, w taki bardzo osobliwy sposób, bo jeżeli słyszymy słowo granice, to od razu kojarzy się ono z dystansem, chłodem, odrzuceniem. Czy to jest słuszne?
2: Nie, powiedziałabym, że to jest bardziej granica, to jest bardziej informacja o tym, co jest nam potrzebne, jakie właśnie mamy potrzeby, wartości, pragnienia. I stawiając granice, dałabym raczej takie porównanie, że granice to jest trochę tak jak ogrodzenie naszego domu, że ono informuje, że ta przestrzeń jest bardziej moja, ale to nie znaczy, że do tej przestrzeni kogoś nie zapraszamy albo że odgradzamy się od reszty świata, tylko bardziej pokazujemy tutaj na przestrzeni własnej jestem ja, a poza tymi granicami jest reszta świata.
1: No to przejdźmy już do meritum, do istoty sprawy, o której dzisiaj rozmawiamy. Czy można kogoś kochać mocno, głęboko i jednocześnie odmawiać mu pewnych rzeczy?
2: Absolutnie tak. Nawet bym powiedziała inaczej, Paweł, że byłoby dla mnie bardzo zaskakujące kochać kogoś naprawdę głęboko, autentycznie i nie stawiać żadnych granic, bo to znaczyłoby, że właściwie zlewamy się z drugą stroną, a to jest niemożliwe, no bo każdy z nas ma różne doświadczenia, pochodzi z różnych domów, jest z różnych płci, w różnym wieku, ma inne charaktery, więc nie ma możliwości, żebyśmy we wszystkim się zgadzali. Pary, które czy ludzie, którzy na przykład są blisko ze sobą i w ogóle się nie kłócą, to raczej budzą mu jakiś niepokój, a nie na przykład, o to super, że tak się świetnie dogadujecie, że żadnych konfliktów nie macie, bo konfliktowanie czy wyrażanie jakichś odmiennych opinii raczej pokazuje, że ja ci ufam, że ja mogę być sobą, że mogę pokazywać coś, co niekoniecznie drugiej stronie od razu się spodoba, bo właśnie ci, bo ciebie zapraszam do mojego świata zdecydowanie bliżej niż reszta ludzi. Więc bym powiedziała, postawiała raczej taką tezę, że ciężko jest mówić o głębokiej, ważnej, karmiącej relacji, jeżeli w ogóle to nie się nie pojawia.
1: No to w takim razie jak odróżnić zdrowe granice od egoizmu?
2: Ja w ogóle mam poczucie, że egoizm nie ma zbyt dobrego PR-u, Bo sam egoizm to jest jak gdyby stawianie na swoje potrzeby, ale to wszystko zależy, jak rozumiemy przez to. Bo dla mnie na przykład, jak ktoś mówi, że nie wiem, to było egoistyczne zachowanie, to w naszej kulturze bardzo często kojarzy się z tym, że bardziej pomyślałeś o sobie niż o mnie. No ale czy to nie jest egoistyczne z drugiej strony, że ja bardziej się denerwuję tym, że myślisz bardziej, Paweł, o sobie niż o mnie? No to też jest egoistyczne. No bo ja bym chciała być na pierwszym miejscu tutaj, a nie, że ty stawiasz siebie wyżej niż mnie.
1: No tak, ale my nie jesteśmy parą i nie spędzamy ze sobą całych dni.
2: No ale bym powiedziała tak, że egoistyczne zachowanie, pewnie w takim ogólnym rozumieniu to będzie takie zachowanie, że trochę gubisz mnie z pola widzenia. I pewnie o takim egoizmie wiele osób myśli, jak na przykład powiem, no ale ty jesteś taka egoistyczna, albo taki egoistyczny. Ale myślenie o sobie, bym powiedziała w zdrowym tego słowa znaczeniu, jest bardzo dobrym, bym powiedziała, objawem funkcjonowania w relacji, bo to znaczy, że ja nie dopasowywuję się za wszelką cenę, żeby komuś się przypodobać, nie poświęcam siebie dla relacji, tylko mam gotowość i odwagę pokazywać się, jaka jestem i w dużej mierze też sprawdzać, czy komuś taka odsłona mojej osoby pasuje lub nie. I tu nie chodzi o to, żeby na przykład w ogóle nie dokonywać zmian, ale między innymi w jakiejś prawdzie dopiero możemy zobaczyć, zmierzyć się, czy w ogóle mi taka odsłona pasuje, czy nie i czy jest jakaś potrzeba tutaj zmiany.
1: No tak, to rzeczywiście dużo daje do myślenia, co mówisz, ale nie zmienia to faktu, że wiele osób ma poczucie winy, kiedy mówi nie. Szczególnie bliskiej osobie, kiedy musi te granice postawić i uzasadnić to właśnie jakąś własną potrzebą albo przekroczeniem możliwości przyjęcia pewnych zachowań czy sytuacji, bądź nie zgodzić się po prostu na to, że idzie coś pod prąd, wbrew tym potrzebom.
2: Boimy się mówić nie, dlatego że po pierwsze, bardzo często nie jesteśmy uczeni tego od najmłodszych lat, że mówienie nie, to z drugiej strony mówienie czemuś innemu tak. No bo jeżeli ja komuś odmawiam, to mówię w tym momencie sobie tak na robienie czegoś innego, na przykład na co nie zgodziłam się, żeby zrobić tej bliskiej osobie. Natomiast boimy się odmawiać, dlatego że boimy się odrzucenia, boimy się tego, że ktoś na przykład źle nas oceni, że właśnie pomyśli, że jesteśmy egoistyczni, że postawiliśmy naszą potrzebę na równi z jego potrzebą. Nawet bym nie powiedziała, że wyżej, tylko na równi. Czasami nawet postawienie siebie na równi kogoś, komu odmawiamy, może złościć. Tu jest bardzo ważne, że forma ma znaczenie. Że w momencie, kiedy odmawiamy, dobrze jest dołożyć wszelkich starań, żeby to zrobić w sposób godny, życzliwy, uczciwy. Ale nie mamy wpływu na to, czy ktoś się nie obrazi, czy nie, bo paradoksalnie bardzo często obrażają się i urażają się najczęściej te osoby, które z braku tych granic korzystały. Jak stawiamy granice, no to pokazujemy, do tej pory mogłeś mnie używać w tym aspekcie, mogłeś nadużywać, nie wiem, mojej dobroci, mogłeś prosić mnie o różne rzeczy, a nie potrafiłam mówić nie. A jak zaczynam mówić nie, no to ktoś, słysząc taką odmowę, denerwuje się i próbuje znowu wrócić do starego rozdania, no bo jemu nie pasuje to, że nagle ktoś, kto wykonywał jakąś pracę za darmo, nie wiem, w wolnym czasie,
1: wiesz, może nawet nie chodzi o pracę, ale czasami chodzi o szacunek, o zauważenie drugiego człowieka w jakiejś konkretnej przestrzeni życia, w której na co dzień funkcjonujemy. I jeżeli te rzeczywistość, czyli fakty, nie przekładają się na deklaracje i jakoś przepraszam, zabrakło mi słowa, bo nie chciałbym używać terminologii komputerowej tutaj, nie są wspólne z tym, co istnieje w warstwie werbalnej w tej relacji, no to zaczyna coś tutaj się okazywać, że coś nie działa, prawda? Że można wiele powiedzieć, ale na przykład jeśli chodzi o przeniesienie tego do rzeczywistości, to nagle pokazuje pewna jedna, druga, trzecia, piąta sytuacja, że czegoś nie ma, prawda? Okej. No i co? W tym momencie można do pewnego momentu to jakoś przyjmować, znosić, ale kiedy się powie nie, słuchaj, bo źle się z tym czuję, bo właśnie poczułem się zlekceważony, albo poczułem się nieszanowany, niezauważony, no to nie jest, wiesz, zrzucenie na drugą osobę jakichś rzeczy do zrobienia. To jest być może niezauważenie tego, że ta druga osoba coś robi, na przykład.
2: Tak, tylko bardzo często osoby, które nie stawiają granic, mają taką cichą nadzieję, że ktoś zauważy, że ktoś nadużywa ich dobroci. I na przykład sam się zreflektuje, że za często prosi o robienie albo, nie wiem, działanie w jakimś tam obszarze, które na przykład tej osobie, która nie odmawia, nie służy. Ale bardzo często, jeżeli nie mówimy o tym, czego potrzebujemy, to naprawdę świat tego nie wie. Więc obrażanie się na przykład, że no szkoda, że się nie domyśliłeś, że 10 razy mnie prosić, to może mi nie pasować. To jest moja odpowiedzialność, jaka znowu już dorosłej osoby, żeby pokazać ci, ja akurat Paweł mogę 9 razy coś zrobić, ale za 10 razem czuję się wykorzystana. A ktoś inny na przykład będzie robić 25 razy i będzie z uśmiechem na ustach to robił. I tutaj nie ma jak gdyby jednego wzorca, że odtąd dotąd to jest w porządku, a odtąd dotąd jest nie w porządku, bo to zależy, jaka jest relacja, jak często coś robimy, ile nas to kosztuje, w jakich okolicznościach przyrody to się zadziewa.
1: Wiesz, w związkach, czy w bliskich relacjach, bo mówimy o kwestiach, no, nazwijmy to szeroko rodzinnych, prawda? No ale ponieważ mówimy tutaj o miłości, no to ona w rodzinie, w tej bliskiej takiej wspólnocie może mieć różne imiona, ale generalnie no chodzi o to, żeby ona jakoś faktycznie istniała, czyli zamieniała się na ze słów albo nawet z czegoś, co jest niewyrażone, na fakty. Więc jeżeli coś nie działa w tej wspólnocie, jeżeli coś się nie spełnia, jakaś taka elementarna rzecz jak współpraca czy synergia, bo synergia to już dalszy krok.
2: Natomiast, nawet współpraca czasami myślę, że nie jest elementarna, Paweł.
1: No, nie, no proszę cię, no. Ale, to jest przecież, zasadnicza sprawa w relacji. No.
2: No tak, ale czasami właśnie jest tak, że mamy nierówny, nie wiem, podział obowiązków i komuś to pasuje, że no bo na przykład weźmy sobie parę. I na przykład powiedziałabym, że częściej się spotykam z tym chociażby w gabinecie, że więcej kobiet narzeka na nierówny podział obowiązków. Już mają na przykład pracę zawodową, jedna i druga strona, ale takie domowe obowiązki częściej pełnią te panie, które powiedzmy przychodzą do gabinetu. Bo nie chcę powiedzieć, że wszystkie tak mają, może te, które mają inny podział właśnie nie są w gabinecie. I jeżeli mamy na przykład tutaj podział obowiązków taki, że po pracy ta osoba jeszcze coś robi dla domu, a druga strona odpoczywa, bo jest zmęczona po pracy, no to nie zawsze jest tutaj wola współpracy, no bo wola współpracy byłaby związana z tym, że ja muszę zrezygnować z jakiegoś swojego komfortu na rzecz robienia rzeczy, które nikt za bardzo nie ma ochoty robić, ale musi być na przykład to zrobione. I tutaj już jak gdyby właśnie mówimy o współpracy, że druga strona jest w stanie zobaczyć, że to nie do końca jest fair, że no nie jest to taki podział obowiązków, że chętnie byśmy się zamienili rolami.
1: No ale tak, to czego tutaj brakuje? Empatii, czy spostrzegawczości, czy właśnie miłości de facto, albo umiejętności zrozumienia, czym
2: myślę, że
1: to współdziałanie jest?
2: Ja myślę, Paweł, że potroszę wszystkiego, bo w zależności na którym etapie w związku jesteśmy, no to może być brak empatii, a może być po prostu zmęczenie, nie wiem, dniem codziennym, albo kryzys jakiegoś tam swojego wieku i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że różne rzeczy mogą na to wpływać. Ale mówimy o tym, że współpraca powinna być elementarna, ale ja mam poczucie, że czasami naprawdę trudno jest nam się dogadać na bazie takiej podstawowej właśnie.
1: Wiesz, no bo być może to są zakorzenione mocno bardzo wzorce. Tak nie mam, bo wiesz, często tutaj jak rozmawiamy o różnych problemach, które nam się w życiu wloką za nami i nawet nie wiemy o tym i właśnie wyskakują w relacji, bo ona weryfikuje to, kim naprawdę jesteśmy w obliczu drugiej osoby, no to pytanie, czy te wzorce wdrukowane w dzieciństwie nie są jakimś odbiciem tego stanu wewnętrznego, tej nieumiejętności współpracy, nieumiejętności budowania wspólnoty, krótko mówiąc, czyli nieumiejętności dawania, nie wiem, miłości, szacunku, zrozumienia w takich sytuacjach, w których one są, no, nazwijmy to, powszednimi. No, ja nie chcę tutaj budować jakiejś, wiesz, niesłychanej konstrukcji, która nagle pokaże, że w sytuacjach jakichś wielkich takich nagle okaże się, że ktoś tam czegoś nie umiał. Nie, mi chodzi o sprawy małe, codzienne, o tę rzeczywistość, która jest od świtu do momentu zamknięcia oczu wieczorem.
2: Ale też może być, Paweł, tak, że możemy rozumieć inaczej chociażby sposób wyrażania miłości, bo dla niektórych, jak nie wiem, jesteśmy wychowani w takim poczuciu, że nie wiem, załóżmy mężczyzna stereotypowo powinien przynosić pieniądze do domu, to jemu się wydaje, że on już realizuje swoją część, bo na przykład przynosi te pieniądze do domu, tylko zapomina, że na przykład w latach, kiedy był tak wychowywany jego tato, był jedynym żywicielem rodziny, a mama zajmowała się domem, a teraz jest bardzo często tak, że dwie strony pracują, więc jak gdyby dochodzą nowe czynniki, które nie są uwzględniane na przykład w procesie wychowawczym, bo w tamtych latach taki model absolutnie mógł być jak najbardziej w porządku, jak najbardziej dobrze funkcjonował, ale czasy są bardzo zmienne i myślę, że w większości sytuacji, w większości związkach naprawdę to jest bardzo indywidualna kwestia, jak para sobie, nie wiem, chociażby dzieli różne obowiązki i co oni uznają za sprawiedliwe, bo to nie o to chodzi, że to musi być 50 na 50, że ja dokładnie połowę wykonuję i ty wykonujesz połowę. Tylko na przykład może być tak, że jedna strona ogarnia, nie wiem, 70%, a druga 30%, ale oni na przykład czują się w tym, to jest ważne, oboje w porządku, że to nie jest tak, że jedna strona uważa, że ma za dużo albo za mało. Znaczy z tym za mało, to może by nie, może ktoś byłby nawet zadowolony, ale bardzo często ktoś może czuć, że ma za dużo i ta druga strona nie chce współpracować i pomagać na przykład zdejmować te obowiązki albo wymieniać się tak, żeby na przykład to było bardziej w ich poczuciu, w ich świecie bardziej sprawiedliwe.
1: To zrobimy krótką przerwę, chwila na refleksję. Wrócimy do Państwa za parę minut po piosence. Tego wieczora w cyklu Miłość w praktyce my rozmawiamy o tym, czy można kochać i mówić nie, czyli o granicach w miłości rozmawiamy. Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju, jest w studiu Nocnych Świateł. Zobaczymy, czy Mira Jankowska do nas dołączy. Spróbujemy się jeszcze połączyć. Jak się uda, to się uda. Jak nie, to będziemy kontynuować we dwoje.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Miłość w praktyce o granicach miłości. Czy można kochać i mówić nie? Izabela Kobierecka w studiu Nocnych Świateł, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. No i zamieliśmy powiedzieć, miałaś powiedzieć, jak nazywa się teraz brzmi pełna nazwa twojej profesji po wszystkich szkoleniach i egzaminach.
2: Nie, no bo ja jestem pełną gębą psychoterapeutką. Ale też mówiłam ci, że mam teraz drugiego stopnia trenera treningu interpersonalnego, to jest drugiego stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, do prowadzenia grup. No i to wiesz, no ponad 20 lat w szkole, no i to takie było przekładane, odkładane, no ale teraz już mam wszystkie
1: certyfikaty, tak?
2: Tak. I no teraz to już mogę tak pełną
1: gębą. Proszę Państwa, kto jest z nami, to bije brawo dla Izy.
2: Dziękuję.
1: 20 lat starań o to, żeby mieć no, taki dokument, który rzeczywiście potwierdza umiejętności, co zresztą potwierdzają słuchacze. Tutaj bardzo często piszą i chwalą cię za twoją fachowość i takie głębokie spojrzenie na wiele rzeczy, więc jesteś doceniana za to, że jesteś i bez certyfikatów tutaj nawet nikt nie żądał od ciebie, ale faktem jest, że ja również w tej liczbie się znajduję i bardzo cenię twoje opinie i uwagi i twoją wiedzę. Ale wróćmy do tego, o czym mówiliśmy, czyli problem z granicami, można powiedzieć, zaczyna się w dzieciństwie.
2: Dokładnie. Jak wszystko, Paweł. Kurczę, my już tyle razy to mówiliśmy, że ja czasami mam wrażenie, że wiesz, moglibyśmy nagrać to samo, ale wtedy mi się przypomina Mira, która mówi, Iza, ale być może ty pierwszy raz to go słuchasz.
1: A no właśnie.
2: Zaczyna się od najmłodszych lat, no bo stety, niestety, wielu rodziców bardzo chciałoby mieć pewne siebie dzieci, ale na etapie dzieciństwa chciałoby, żeby dzieci były posłuszne i żeby robiły to, co rodzice mówią. No i to czasami nie idzie w parze, jakby to najprościej powiedzieć, bo dzieci właśnie w dużej mierze testują różne granice z pierwszymi ważnymi osobami w życiu, czyli najczęściej z rodzicami, dziadkami, opiekunami, rodzeństwem. No i generalnie w momencie, kiedy wyrastamy w takim środowisku, że te granice są jakoś respektowane, albo ktoś nas uczy, że odtąd dotąd możesz, ale tu już nie. I nie mówi nam to w taki sposób zawstydzający, umniejszający, nie wiem, agresywny. To możemy się uczyć, patrząc na to, czego doświadczamy, że mówienie jak ja mam, co mi pasuje albo co mi nie pasuje, jest przez świat przyjmowane. Po prostu. Więc ja się uczę, że to jest bezpieczne powiedzieć, że słuchaj, ja tak lubię, a tak to nie lubię. Tak mi odpowiada, tak mi nie odpowiada. Ale są domy...
1: Wiesz, różnie to może być przyjęte, no bo możemy powiedzieć, ale to zostanie na przykład nieusłyszane albo zignorowane.
2: No właśnie, ja mówię o tak...
1: Albo ktoś powie, no słuchaj, no dobrze, okej, w porządku, ale wiesz, jest tak, że to ja tutaj ustalam granice. I to, że tobie się to nie podoba, to nie znaczy, że ma mi się to podobać. I moje granice będą tam, gdzie mi się podoba, gdzie ja chcę, a to, że ty się na to nie zgadzasz, to już zupełnie inna sytuacja.
2: No i to wszystko bym podciągnęła, Paweł, pod jedno takie ważne zagadnienie, żeby sprawdzać po prostu, z jakimi intencjami my różne komunikaty komunikujemy. Nie mówię tylko dzieciom, ale w ogóle różnym ludziom. Bo na przykład to, co powiedziałeś, w zależności od tego, nie, dopóki mieszkasz pod moim dachem, to są moje warunki, to jest na przykład dla mnie pokazywanie władzy, a nie stawianie granic. Bo na przykład można to samo powiedzieć, że ja rozumiem, kochanie, że nie pasuje ci to, że nie zgadzam się, żebyś wrócił o 4 nad ranem, bo masz, nie wiem, 16 lat i ja biorę odpowiedzialność za ciebie. Rozumiem, że nie podoba ci się, że nie kupiłam tego albo nie zrobiłam czegoś. Mówię tutaj wychowawczy do dzieci. Ale mogę to robić z szacunkiem, Paweł. Po prostu pokazując, rozumiem, że ty na tym etapie nie jesteś w stanie zobaczyć mojej perspektywy. Pewnie gdybym była w twoim wieku, też by mnie to złościło. Bo sobie przypominam, że nie podobało mi się do końca, jak moja mama mi na przykład podobne rzeczy mówiła. Ale starasz się komuś wyjaśniać, z czego to wynika, dlaczego to robisz, żeby po prostu, nawet jeżeli ktoś jest nie do końca zadowolony, to że przynajmniej bardziej rozumie, dlaczego tak jest. A nie jak na przykład wielu rodziców mówi, nie bo nie, kropka.
1: No właśnie, widzisz, tutaj być może rodzą się różne mity i legendy dotyczące granic. Jakie twoim zdaniem są najczęstsze właśnie takie fantastyczne opowieści o tym, jak to wyglądają granice w relacjach i co one oznaczają?
2: Myślę, że na przykład wiele takich mitów o mówieniu nie albo w ogóle o stawianiu granic jest właśnie związana z tym, że w momencie, kiedy postawimy granicę, to stracimy wszystkie relacje. No i jeżeli chcemy na przykład stracić relacje, to można być takim twardo asertywnym, czyli taką osobą, która mówi o swojej potrzebie bez uwzględniania, jak ma druga strona.
1: Tak, czy nie ma w tym równowagi po prostu. Jest tylko skrajna reakcja. Nie i koniec.
2: Tak, nie i koniec. Ja na przykład mogę powiedzieć, Paweł, nie zrobię tego. I to jest, teoretycznie jest to asertywne. Ale jeżeli ja na przykład bym tak robiła do ciebie, a na przykład kumplujemy się, razem pracujemy, razem gdzieś wyjeżdżamy, załóżmy, jesteśmy paczką znajomych i byś dostał kilka razy tak, to prawdopodobnie przestałbyś mnie lubić, Paweł, bo nie rozumiałbyś, o co chodzi. Normalnie, fajna dziewczyna.
1: Na pewno przestalibyśmy razem chodzić w góry.
2: Tak? Na przykład. No bo pojawia się takie pytanie, kurczę, było wszystko w porządku, o co jej chodzi, dlaczego ona teraz tak reaguje? No bo zaczyna się zastanawiać, czy ja coś zrobiłem, czy ja się na mnie obraziłam.
1: Wiesz, można zapytać jeszcze, słuchaj, czy coś się stało, jak się czujesz i tak dalej.
2: No właśnie, i jak pytasz, to właśnie najczęściej brakuje tutaj, jak mówimy nie zrobię tego, to brakuje po prostu normalnego wyjaśnienia, z czego ta twoja odmowa wynika. To nie o to chodzi, żebyś się tłumaczył z odmowy, tylko żebyś mi wyjaśnił, czyli bardziej zamykam drzwi, dlatego że nie zgadzam się na to, dlatego że, a nie, że na przykład nie, bo nie. I na przykład w dzieciństwie wiele osób tego doświadczało, że rodzice nie fatygowali się o wyjaśnienia, nie starali się być zrozumianym przez swoje dzieci, bo uznawali, że na przykład dziecko jest mniej jak gdyby ważne, czyli umniejszali jak gdyby potrzebom dzieci na rzecz tego, że ja jestem tutaj dorosła i rządzę. Ale to jest, jakbyśmy pociągnęli tak trochę dalej, to jest bardziej agresywne. Agresywne niekoniecznie musi być związane z tym, że ja od razu wyjmuję pasa i kogoś biję. Agresywne może być to, że moje potrzeby są ważniejsze niż twoje. To jest też agresywne. Bo na przykład asertywność mówi o tym, że to jest taka umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą lub osobami, gdzie w sposób łagodny, stanowczy, ale też uczciwy mówię drugiej stronie o swoich potrzebach, pragnieniach, opiniach przy jednoczesnym szanowaniu czyjejś opinii, czyjejś potrzeby, czyjejś pragnień. To nie jest tak, Paweł, że jak ja jestem asertywna, czy jak ja powiem na przykład coś, to ty dokładnie musisz się zgodzić z tym, co ja mówię, bo wtedy jak gdyby nie daje ci prawa do tego, że ty możesz mieć inaczej. Ale ja na przykład mogę pokazywać różnicę, nie umieszając tobie, nie obrażając się, nie wyśmiewając cię. Mogę po prostu powiedzieć, rozumiem, Paweł, masz inaczej. Przykro mi, że akurat w tym temacie na przykład się nie spotkamy, ale nie muszę, nie wiem, obrażać cię, tylko dlatego, że nie masz tak jak ja. A na przykład bardzo często w takich mitach mówi się też o tym, że bycie asertywnym, czyli bycie też taką osobą, która właśnie stawia granice, to jest takie bycie bezczelnym. Tylko taki biały rękawiczka.
1: Nie, no właśnie tutaj cała istota asertywności polega na tym, żeby być harmonijnym, równoważnym.
2: Oczywiście, że tak.
1: Mieścić się w tej przestrzeni bardzo szerokiej między przemocowym a uległym zachowaniem.
2: Oczywiście, że tak, ale na przykład ktoś mówi, ja na przykład się nie zgadzam na to, bo jestem asertywna. To nie do końca jest asertywność. To, że na przykład ty powiesz, ja teraz się zachowuję asertywnie, dlatego tego nie zrobię. To nie jest asertywność. To, że nawet nazwiesz to asertywnością.
1: Tak, to może być absolutna niechęć, prawda?
2: Tak, i to jest na przykład czasami właśnie, bym powiedziała, jak ktoś widzi takie zachowania kolegów, koleżanek czy współmałżonków, że na przykład to jest bardziej właśnie niechęć po drugiej stronie. A tutaj w asertywności raczej byśmy mówili o takich zachowaniach, że ja mogę postawić granicę, powiedzieć, że czegoś nie zrobię, ale dbam o to, żeby podać ci powód, dla którego tego nie robię. I jeżeli widzę, że na przykład to jest dla kogoś trudne do przyjęcia, to potrafię też zadbać o relację i powiedzieć ci, Paweł, to nie jest nic osobistego, po prostu jestem tak przemęczona, że dlatego na przykład tego nie zrobię, nie dlatego, że przestałam kogoś lubić, albo że na przykład, nie wiem, jest mi tak wygodny.
1: Zaglądam na Facebook, Agnieszka napisała tutaj, według mnie trzeba, nawet trzeba mówić nie, tylko jak wszystko trzeba to zrobić tak jak należy. To jak z wolnością. Nie ma jej, jeśli nie ma granic i wytycznych. O właśnie, bardzo ciekawa opinia, bo nawiązanie do wolności to też jest no, bardzo ciekawy ślad, bo ktoś powie, no wolno mi wszystko, bo jest wolność, prawda?
2: No nie.
1: Ale no nie, no właśnie. Wolność też ma swoje granice. I właśnie w tym, że stawiam sobie granice, to mam wolność.
2: I to, też na przykład dla mnie...
1: To dla wielu osób jest absolutnie niezrozumiałe.
2: No to dla mnie to jest oczywista rzecz, tak samo podobnie myślę o szczerości, że można mieć taką szczerość, że ja jestem szczera, więc mówię wszystko, nie?
1: A to już Ibsen opisał to w Dzikiej Kaczce. Jakie mogą być tego skutki?
2: A powiesz jakie, bo...
1: No śmiertelne.
2: Okay. No ale właśnie jak mówimy o szczerości, to szczerość dla mnie jest na przykład w dużej mierze wartościowa w momencie, kiedy ona może naprawdę coś zmienić. Jeżeli ja mam tylko komuś dokuczyć, bo mi się tak wydaje, albo ja mam takie zdanie na ten temat, to ona nic nie wnosi. Dobrze jest jak gdyby też właśnie zastanawiać się nad intencjami. Po co my coś mówimy? Czy dajemy sobie upust, nie wiem, bo nie wiem, trochę mi się nazbierało i po prostu chcę się na kimś wyżyć. Czy bardziej chodzi o to, że ja rzeczywiście na przykład daną rzeczą się nie zgadzam, ale wierzę, że na przykład powiedzenie tego może komuś pomóc w jakiejś zmianie, że może spowodować, że nie wiem, ta osoba będzie bardziej rozumiała, jak na przykład nad czymś można popracować.
1: No dobrze, to teraz spójrzmy może bardziej od strony osoby, która może nie to, że nie szanuje granic, ale chce te granice ochronić. Ale żeby je ochronić, to najpierw trzeba zobaczyć, co się dzieje. Czyli po czym można poznać, że nasze granice są naruszane?
2: Po złości. W takim sensie, że jak zaczyna nas coś Paweł złościć, to najczęściej złość pojawia się wtedy, kiedy naruszana jest jakaś granica. Czyli załóżmy, jestem cierpliwa w jakichś tam aspektach, robię, no wiem, duże rzeczy, ale w pewnym momencie ktoś mnie znowu prosi o podobną rzecz i ja nagle czuję się rozdrażniona w tym. Bo znowu, nie wiem, mam poczucie, że ta osoba nie zauważa, że ja robię więcej, albo że na przykład nie umiem jej tego powiedzieć, a nie pasuje mi, albo że ona się nie domyśla, że przegina, że powinna, no nie wiem, zobaczy, że to, co robi, jest trochę egoistyczne, że nie uwzględnia mnie w tym wszystkim. I zaczynamy na przykład odczuwać taki dyskomfort. U niektórych to będzie złość, taka czysta, a niektórzy będą czuli bardziej dyskomfort, bo na przykład nie dają sobie prawa do odczuwania złości. No bo na przykład nie są w takim teamie, też nie byli uczeni do tego, że mają prawo się zezłościć, jak im coś się nie podoba. A złość bardzo często daje nam informację, że coś się dzieje w naszym polu takiego, co nam nie do końca odpowiada. Że to może być za dużo, za mało, nie w właściwym wymiarze i że warto jest jak gdyby to zakomunikować.
1: A jak organizm

0: nie wiem, mam wrażenie, że zakłada, że złość można rozchodzić. No generalnie możesz iść pobiegać i trochę ci zejdzie
1: rower
0: ciśnienie.
1: Rower i tak dalej.
0: Rower i tak dalej. Ale potem, jeżeli funkcjonujesz z tą osobą w związku, w relacji jakiejś, w pracy, w domu, no to wracasz i dalej masz jak gdyby ten sam kłopot, no bo to nie jest tak, że cały czas będziesz biegał poza domem, no bo któryś
1: czasami trzeba wrócić.
0: Czasami tak? Trzeba wrócić, prawda? To nie jest Forrest Gump. Trzeba czasami po prostu wrócić i tyle. No i w momencie, kiedy wracamy, no to wracamy do tego problemu, który jest nierozwiązany. Bardzo często, jeżeli nie wyrażamy złości, to możemy doczekać się chociażby takich psychosomatycznych efektów, no bo na przykład wiele osób ignoruje emocje, które odczuwa, które są zakiszone w organizmie, więc zaczyna chorować nam ciało. No i takie psychosomatyczne rzeczy, które mogą nam się objawiać, to na przykład migrenowe bóle głowy, że w poniedziałek, jak na przykład mamy początek tygodnia, mamy ogromne bóle, załóżmy głowy, ale w piątek, piątunio, wieczorem niekoniecznie. I na przykład niektórzy w ogóle tego nie obserwują, tylko mają wrażenie, że mają migrenę, ale nie obserwują sobie w jakich momentach. Może być na przykład chociażby nadciśnienie, wrzody, żołądka, depresja, stany lękowe, alergie. To są różne rzeczy, które skumulowane, na przykład możemy mieć problem z drażliwym jelitem i tak dalej, z astmą. Że w momencie, kiedy nie wyrażamy, to nasz organizm, nie wyrażamy emocji, to nasz organizm zaczyna po prostu nas hamować, mówiąc, ej, na razie do ciebie szepczę, ale jeżeli nie będziesz mnie dalej ignorowała, to zacznę krzyczeć. No i najczęściej krzyczymy już takimi objawami fizycznymi. I wtedy najczęściej ktoś idzie wreszcie do lekarza, co z tym robi, ale jeżeli mówimy o emocjach, no to bardzo często jeszcze ta pomoc taka psychoterapeutyczna, psychologiczna, czy w ogóle taka specjalistyczna bardziej od duszy jest jeszcze przez wiele osób nieuznawana, albo no co mi obca osoba pomoże, że ja sobie o tym pogadam.
1: Mm-hmm. No tak, to mogło być cała, tutaj Ania Czerzewska czasami kiedyś rozmawialiśmy o psychosomatyce, mówiła, że no spektrum tych dolegliwości może być bardzo szerokie, no ale często to jest właśnie albo układ pokarmowy, albo bóle głowy. Dobrze, wracamy do Państwa za chwilkę. Wrócimy do dyskusji, która no, mniemam, że jest istotna dla nas. Mówię dla nas, czyli dla wszystkich, którzy jakoś funkcjonujemy w mniejszych lub większych grupach ludzi, z którymi łączą nas bliskie relacje, bo tego wieczora w cyklu Miłość w Praktyce rozmawiamy o granicach w miłości, czy można kochać i mówić nie. Izabela Kobierecka w Studiu Nocnych Świateł, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Wracamy po piosence. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Miejsce tam Państwo możecie współtworzyć program, dodając swoje myśli bądź zadawać pytania.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Miłość w praktyce, granica w miłości. Sprawdzamy, gdzie one przebiegają, a w bardzo konkretny sposób próbujemy to zbadać, bo stawiamy takie pytanie, czy można kochać i mówić nie. Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju jest z nami. Mamy sygnał od Miry Jankowskiej, że niestety nie dołączy do nas. Pozdrawiamy cię, Miro. No, sytuacja jest taka, że nie ma co dyskutować. Najważniejsze, że mamy sygnał, że wszystko jest w porządku na tyle, że wiemy, że Mira jest cała i zdrowa. No więc tak, czym są granice i dlaczego tak trudno nam je stawiać? Mówimy już o tym od dłuższego czasu, tego wieczora, ale trzeba zapytać, jak w praktyce takiej relacyjnej wyglądałaby, zarysujmy to, jak według ciebie wyglądałaby taka miłość bez granic?
2: Mogłaby wyglądać w ten sposób, że każdy robiłby po swojemu, albo na przykład w taki sposób, że ludzie no, na przykład oddalaliby się od siebie, bo każdy by uwzględniał tylko siebie, nie patrząc na drugą stronę. Albo jakby patrzył na drugą stronę, no to na przykład można byłoby zacząć się poświęcać. A poświęcenie nie do końca jak gdyby pokazuje, że ja dbam jak gdyby o siebie w tej relacji, tylko stawiam dobro drugiej strony ponad swoje. A dobrze byłoby tutaj być w takim partnerskim związku, że moje potrzeby nie są mniej ważne niż twoje i twoje potrzeby nie są mniej ważne niż moje. Że po prostu ja mogę egzystować obok ciebie i ty możesz egzystować obok mnie. I możemy się tym dopełniać, dbając o to, żeby jednej i drugiej stronie było po prostu w tym związku, w tej relacji, tak jakbyśmy chcieli, żeby było.
1: No to dobrze, to spójrzmy na sytuację, nie wiem jak to sformułować, żeby to nie brzmiało śmiesznie. Czy są sytuacje, w których odmowa, nazwijmy to, jest bardziej kochająca niż zgoda? O. Przepraszam za taki neologizm, ale wiemy, o co chodzi.
2: Myślę, że jak najbardziej, bo na przykład w momencie, kiedy czujemy, że nie wiem, zrobienie coś wbrew sobie, robienie po raz kolejny wbrew sobie, wcześniej czy później będzie miało bardzo opłakany skutek. Czyli jeżeli będziemy na przykład udawać, że nam coś pasuje, albo robić coś, co nie do końca nam odpowiada, to doczekamy się takiego momentu, że albo będziemy wypominać takie zachowania, albo będziemy na przykład mieć żal do tego, że ktoś na przykład nie zauważył, że nam nie do końca to odpowiada. Więc myślę, że odmowa to jest w dużej mierze dbanie w takiej dłuższej perspektywie również o cały nastrój w związku. No bo jeżeli ja nie pozwalam sobie na bycie autentyczną i robię coś, żeby się przypodobać, albo żeby właśnie kogoś nie stracić, to nie do końca kieruję się, nie wiem, tym, że naprawdę chcę z daną osobą być, tylko bardziej kierujemy się lękiem.
1: No właśnie, to jest to, o czym tutaj niejednokrotnie rozmawialiśmy w tych stylach przywiązania, eksplorując tę właśnie kwestię lęku. Ale wrócę do tego, co napisała Agnieszka, bo pozwolę sobie jeszcze raz zacytować. Według mnie nawet trzeba mówić nie, tylko jak wszystko trzeba to zrobić tak, jak należy. I szczególnie na tą końcówkę zdania, na tę myśl chcę tutaj położyć nacisk, zwrócić uwagę, bo jak powiedzieć nie, żeby druga osoba nie poczuła się urażona bądź odrzucona?
2: Nie mamy wpływu, jak ona się poczuje, tylko mam wpływ na to, Paweł, żeby zrobić to w taki sposób, że w moim poczuciu ja to robię, nie wiem, godnie, z szacunkiem do drugiej strony i jak widzę, że na przykład nie do końca jest dla niej jasne, to że potrafię jej to wyjaśnić. I o co mi tutaj chodzi? Że w momencie, kiedy odmawiamy, to na przykład osoby, które nadużywały nas, wcale nie mają w tym interesu i nie podoba mi się to, że zaczynamy stawiać granice. No bo jak ja do tej pory mogłam z tego korzystać, ty nagle mówisz nie, no to ej, no to ja się tutaj buntuję.
1: Zepsułeś się, tak?
2: O co chodzi? Nagle zaczęłaś, nie wiem, jakoś, nie wiem, po 40 albo po 50 być inna, tyle lat ci pasowało, nie wiem, realizowanie się w ten sposób, a teraz nagle na stare lata ci odbija i chcesz, nie wiem, podróżować albo jednak wyrównać, nie wiem, obowiązki domowe, a tyle czasu milczałaś albo milczałeś. No więc komuś może to nie odpowiadać, więc jak gdyby nie jest moim zdaniem dobrym papierkiem lakmusowym, czy jak ktoś się obraża, to znaczy, że ja źle odmówiłam, albo jak się nie obraża, to znaczy, że dobrze, bo ktoś może być urażony, ale ja to mówię, czasami każdy z nas zdrowo, czasami sobie strzelimy focha, bo czasami mamy muchy w nosie i czasami jesteśmy podirytowani innymi sytuacjami. Na przykład,
1: no tak, zmęczeniem czy
2: tak,
1: czymś.
2: Tak, no, może nam coś nie odpowiadać, ale w takiej zdrowej relacji to szybko mija. Czyli na przykład jakbyś mi odmówił, to nie obrażam się, traktując to, o nie Paweł, raz mi powiedziałeś nie, to sobie to zapamiętam.
1: Jesteś spalony.
2: Jesteś spalony, już nie mamy kontaktu. Tylko bym powiedziała, no okej, spodziewałam się innej reakcji. No ale na przykład Paweł odmówił. Okej, no nie jest mi wygodnie w tym, ale potem przychodzę do porządku i traktuję, no okej, w sumie miałaś Paweł prawo odmówić, no. Też mogło to ci nie pasować, albo byłeś zaskoczony moją prośbą. I w momencie, kiedy ja daję drugiej stronie też takie prawo, że ona, bo prośba właściwie jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ja daję prawo do odmowy. Jak nie daję prawa do odmowy, to właściwie żądam. No bo
1: mogę, albo rozkazuję.
2: No tak. Jeżeli ja ciebie proszę, Paweł, to muszę uwzględnić, że możesz się nie zgodzić. A jeżeli ja nie uwzględniam, że możesz się nie zgodzić, to znaczy, że to nie jest proszenie.
1: No ale trzeba też, wiesz, jeszcze umieć formułować prośby. Znaczy w sposób taki, że słychać, że to jest prośba, a nie jakaś ezopowa mowa jakoś zawoalowana w taki sposób, że w gruncie rzeczy nie ma innego wyjścia, tylko trzeba to zrobić, rozumiesz? Mhm. Bo trzeba, rozumiesz? No właśnie, trzeba, słuchaj, bo trzeba tutaj tą dziurę w ścianie zatkać. No i co? No trzeba. No. W gruncie rzeczy, jeżeli się potraktuje to w sposób obojętny, to znaczy, że po prostu się lekceważy tą osobę, która to mówi, prawda? Albo lekceważy się tą dziurę w ścianie, która powoduje dyskomfort właściwie wszystkich. No ale to jest tak bezosobowo powiedziane, że w gruncie rzeczy, jak są dwie osoby i jedna to mówi, no to wiadomo, że to druga musi to zrobić. No.
2: I tak i nie, no bo ja na przykład takie sytuacje...
1: No, ale znaczy, że jest to wymuszenie, no, co by nie mówić, no. Pewna forma nacisku.
2: Jak na przykład, nie wiem, moja mama, nie wiem, czy to jest pokoleniowe, czy nie, ale jak moja mama czasami właśnie mówiła takie sformułowanie, że trzeba coś zrobić, to ja na przykład ją dopytywałam, czy chcesz, żebym ja to zrobiła, czy ty to zrobisz. Czyli, wiesz, bo możesz, i na przykład, widzisz, Paweł, jak mówisz, że na przykład no jest to wymuszenie, to ty słyszysz, jakby ktoś żądał tego ciebie, a właściwie można byłoby powiedzieć, jakbyśmy tak trzymali się dobrej komunikacji, że ja powinnam sformułować, Paweł, czy mógłbyś wywiercić tutaj dziurę? To jest wprost nazwana rzecz po imieniu, ja proszę ciebie, Pawła, żebyś zrobił...
1: No tak, tak. No
2: a nie, że na przykład trzeba wywiercić dziurę.
1: Nie, no to, słuchaj, ale to jest element, to jest fundament normalnej komunikacji.
2: No tak, ale jeżeli na przykład w takiej sytuacji ja czuję, że to jest do mnie, to też drugą stronę uczę, że mnie nie trzeba ładnie prosić. Znaczy, w takim sensie ja nie mówię ładnie takim przez złośliwość, tylko wiesz, no, że można trzeba obiad ugotować. No, trzeba zakupy zrobić.
1: Albo jestem głodny.
2: Tak. No i właściwie tutaj, co ty chcesz mi właściwie przez to zakomunikować? Bo jak jesteś, nie wiem, chcesz stwierdzić fakt, że jesteś głodny, to ja mogę faktograficznie dobrać, no tak, okej, przyjmuję. I usiądź sobie czytać książkę. A jakbyś chciał, żebym na przykład ugotowała, albo zrobiła twoje ulubione danie, to wolałabym usłyszeć, Iza, czy mogłabyś dzisiaj, nie wiem, zrobić moje tam ulubione, nie wiem, danie.
1: No tak, i tutaj zobacz, no, nawet jeżeli się ładnie poprosi o to, jakoś tak, wiesz, tak ojej, tak ładnie, tak to, takie to smaczne, ja chciałem, dawno tego nie gotowałaś, nie gotowałeś, nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. I można coś powiedzieć w sposób ciepły, prawda? Ale pytanie, ja teraz troszeczkę na drugi biegłem przez to, czy można odmówić, skoro mówimy o nie jako wyrazie miłości również, o tym stawianiu granic. Czy można odmówić z czułością według ciebie?
2: Oczywiście, że tak. Na przykład ktoś czasami, Paweł, może takie wstawki robić, trochę, może nieświadomie, albo czasami świadomie to robimy, że na przykład przed odmową, przed poproszeniem kogoś o coś, na przykład wrzucamy komplement. Że na przykład mówię, Paweł, ty jesteś taki uczynny, taki dobry, pomożesz mi w tym temacie. No i widzisz, teraz jak ja cię zaszachowałam...
1: Ale to jest branie pod włos, to już jest manipulacja.
2: No tak, ale wiele osób na przykład czuje się, że jest w porządku, albo na przykład czuje, że no jest pomocna, Więc jak ja teraz, a na przykład...
1: Wiesz, jeżeli bez okazji ktoś mi powie, słuchaj, jak to dobrze, że ty taki jesteś, kurczę, no to jest fajne, nie? A jeżeli ty mówisz, słuchaj, doklejasz to do jakiejś prośby, no to nie ma wyjścia, nie? To skoro jestem taki i zostałem mile połychtany tym, no miło mi, dziękuję, że tak mnie widzisz, no to nie mam wyjścia, to już muszę to zrobić. To jest... Kurczę, to jest podstępne, no to jest...
2: I to jest podstępne, dlatego wiele osób na przykład prawie nie lubi przyjmować komplementów, bo nauczeni jesteśmy, że nie ma nic za darmo, czyli jak jest komplement, to za moment ktoś ode mnie coś będzie chciał. A ja w takich sytuacjach, na przykład na szkoleniach, często powtarzam, że jeżeli ktoś daje nam komplement i podoba nam się komplement, to bierzemy. Jeszcze dziękujemy za ten komplement. Mogę powiedzieć, no, bardzo dziękuję.
1: Owszem,
2: miło,
1: dobra,
2: mi to słychać.
1: Ale sytuacja, o którą tutaj przytoczyłaś, jak ty jesteś taki uczynny, taki silny, taki, no nie wiem, taki akuratny, jeśli chodzi o jakąś tam sytuację, mm-hmm, że w tym mm-hmm sobie dobrze poradzisz, bo jesteś zręcznym majsterkowiczem, dajmy na to, albo potrafisz fantastycznie zrywać podłogę, prawda? Albo, mm-hmm, albo usuwać glazurę ze ściany. Czego wcale nie masz ochoty robić, no. Czy w takim razie mógłbyś to zrobić właśnie? Wiesz, najpierw zestaw, no taki podbudowujący, podnoszący wręcz nad ziemię i za chwilę, wiesz, uderzenie. Słuchaj, no to właściwie to jest dla ciebie, no krótko mówiąc.
2: No i tutaj w zależności od tego, jak my się czujemy, jaka to jest relacja, jak my chcemy, możemy powiedzieć bardzo miło, że tak mnie postrzegasz, dziękuję ci, ale nie zerwę ci tej glazury, bo jestem tak przeorany przez ostatnie 2 miesiące.
1: Nie, ale po prostu mogę nie chcieć.
2: Tego po prostu nie zrobię.
1: Ale mogę po prostu nie chcieć.
2: I no, też możesz, tak, jak najbardziej chodzi o to, żeby to co jest odmową i powód odmowy był prawdziwy, Paweł. Najlepiej broni się prawdy. Czyli jeżeli byś nie chciał tego zrobić, to nie mówimy, że nie wymyślam, że jestem zmęczona, tylko mówię, Paweł.
1: Tak, że mam,
2: ale nie chcę, mi się po prostu teraz
1: lot na księżyc czasu, i muszę się przygotować.
2: Tak, tak, że nie po prostu nie zrobię tego, bo nie chcę mi się zrywać glazury przy takiej pogodzie na przykład. No,
1: no dobra, a dlaczego niektórzy odbierają każdą odmowę jako wyraz braku miłości?
2: No bo mamy różne przekonania na temat bycia, nie wiem, zauważonym i kochanym, i niektórym się wydaje, że wyrazem miłości jest to, że ktoś po prostu robi wszystko dla tej drugiej strony. No jeżeli mamy takie przekonanie, no to jak ktoś mi odmawia, no to nie pasuje do mojej definicji, no bo jak się kogoś kocha, to się człowiek poświęca. Wystarczy, że masz takie przekonanie, Paweł. A ja na przykład jestem przekonana, że jak się poświęcamy, to wcześniej czy później komuś to wypominamy. I mam inne przekonanie. Ja się staram nie poświęcać, czyli jeżeli na przykład robię coś, co czuję, że mogę za moment żałować, że to robię, że na przykład jest to za dużo na moich barkach i nie chcę tego do końca robić, to wolę zatrzymywać to i uczę się zatrzymywania, dlatego że wcześniej czy później, jeżeli ja to zrobię, to na przykład, wiesz, trochę tak złośliwościami, trochę między wierszami, pokazuje, że jednak zrobisz dużo więcej, że niż ta osoba na przykład dla ciebie. Ale ja tego nie chcę robić. Jeżeli ja czuję, że miałabym za moment licytować się, to wolę tego nie robić.
1: No, wiesz co, bardzo mnie zafrapował ten sposób wymuszania, czyli słuchaj, jesteś taki silny, taki zręczny, taki umiejętny i tak dalej, i tak dalej. No, fajnie. No, dobrze by było, gdybyś to zrobił, bo ty zrobisz to najlepiej. Nikt tak tego nie zrobi. Słuchaj, czy osoba postawiona w tej sytuacji, która nie potrafi odmówić, no bo tutaj dałaś przykład, że można postawić granicę. Mhm. Można przyjąć komplement, ale powiedzieć nie, słuchaj, nie zrobię i nie muszę wcale nawet podawać powodu, bo po prostu nie, no nie chcę się tłumaczyć, po prostu tego nie zrobię. Ale czy zgadzanie się na...
2: To ja zatrzymam cię, Paweł. Zachęcałabym, żeby nie mylić tłumaczenia z wyjaśnianiem, bo to nie chodzi o tłumaczenie. Możesz powiedzieć, nie zrobię tego, Iza. Na przykład ja ci mówię i naprawdę uważałabym, że byłbyś tak, złotą rączką.
1: I nie muszę ci tego wyjaśniać.
2: Ale no, jakbyś na przykład, jeżeli właśnie chcemy mieć dobre relacje, mówimy tutaj o związkach, to ja jednak zachęcam, żeby komuś wyjaśnić, czemu tego nie robimy. Nie żeby się tłumaczyć, a żeby to było wyjaśnienie, to najlepiej spytać jeden prawdziwy powód. Mhm. Nie 10, nie 15, tak, bo wtedy zaczynamy się tłumaczyć z tego. Czyli jakbyś na przykład nie miał ochoty, Paweł, to już jest powód. To nie chodzi o to, że masz teraz wymyślać że tam jakieś rzeczy, bo w wymyślaniu to już jesteśmy dobrze i umiemy kłamać.
1: No tak, no.
2: Jak trzeba coś wymyśleć, to
1: bo,
2: każdy...
1: Bo nie chcę, no, bo, tak jak mówiłem, no nie chcę, no. Bo nie chcę to jest na tyle szerokie, że chyba to zrozumiesz.
2: Po prostu... No i na przykład jakbyś powiedział, Iza, bardzo mi miło, że
1: ale
2: postrzegasz
1: nie swojego,
2: mnie...
1: Ale nie to, że nie chcę zrobić czegoś dla ciebie, tylko po prostu nie chcę, bo...
2: I to jest uczciwe,
1: bo nie
2: Paweł.
1: Mam na to siły, nie mam na to
2: i
1: ochoty
2: kropka.
1: I tyle.
2: I na przykład kropka.
1: Koniec kropka. No.
2: Tak.
1: Właśnie.
2: Ale to jest wyjaśnienie, Paweł. A powiedzenie nie jest, a nie zrobię tego. Zobacz, jaki to jest ładunek. Jak jakbyś mi powiedział, znamy się, Paweł. Ja ci mówię i naprawdę uważałabym, że byłbyś, bo ja nawet nie wiem, czy jesteś tutaj złotą rączką, ale zakładamy, że umiesz glazurę zrywać, Paweł, tak, że nie jeden majster mógłby się uczyć.
1: No chyba młotem, wiesz, takim.
2: No nie wiem, ale że
1: nie,
2: powiedzmy,
1: nie, ale
2: że...
1: ja to, wiesz, przykład ściągnąłem no tak, z sufitu, tak. No, chociaż sufit akurat nie jest wyglazurowany.
2: No tak, ale gdybyś potrafił to robić i ja naprawdę nie chciałabym zmanipulować, tylko naprawdę chciałabym podkreślić to, Paweł, wiem, że jesteś w tym naprawdę dobry i to bardzo jakoś, nie wiem, podobało mi się, jak ostatnią łazienkę komuś tam zrobiłeś i czy byłaby taka możliwość, żebyś, nie wiem, u mnie zrobił, nie? I to mówisz. Bardzo mi miło, Iza, że tak postrzegasz, nie wiem, że fajnie wyszła mi ta łazienka, ale nie zrobię, Iza, po prostu nie chcę mi się pakować w zrywanie glazury.
1: No właśnie, bo widzisz, bo zastanawiam się, czy taka nieumiejętność odmówienia w takiej sytuacji, czy nawet zgadzanie się na wszystko w ogóle, nie jest jakąś formą uzależnienia od akceptacji.
2: Oczywiście, że tak. Jeżeli na przykład zgadzamy się na wszystko, Paweł, to wcześniej czy później inni zauważają, że to nie jest kwestia, że ty jesteś taki pomocny, taki koleżeński, bo bardzo często, wiesz, zgadzając się, mamy zabezpieczenie takie, o, Paweł, to jest fajne, albo Iza jest fajna, bo się zgodzili. Ale jak ludzie zauważają, że to nie jest kwestia tego, że ty się zgadzasz, tylko nie umiesz inaczej, to zaczynają to nadużywać i mogą
1: nie
2: traktować trochę
1: tak,
2: jak kozła ofiarnego, że na przykład nikt inny tego tak. nie chce zrobić,
1: przynieś,
2: ale Paweł...
1: Przynieś, podaj, pozamiataj.
2: Tak, dokładnie. I w momencie, kiedy tracimy szacunek innych ludzi, to też zaczynamy my sami siebie nie szanować.
1: No tak, to jest, myślę, taki moment, w którym trzeba tutaj postawić kropkę i to taką wyrazistą, żebyście państwo usłyszeli te ostatnie słowa Izy, bo one są na tyle, moim zdaniem, ważne w tym aspekcie, o którym dzisiaj rozmawiamy, bo w cyklu Miłość w praktyce mówimy o granicach w miłości, czy można kochać i mówić nie, że chcemy państwa zostawić na, no tutaj patrzę, 4 minuty. Nie jest to dużo, nie jest to mało. Można pomyśleć, można się zastanowić, można zobaczyć pewne sytuacje i zdobyć się na refleksję, jak my się w nich odnajdujemy. To jest dla nas wszystkich jakieś, można powiedzieć, takie małe zadanie na te najbliższe 4 minuty, kiedy będziemy słuchać muzyki. Izabela Kobierecka jest z nami, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Wracamy za chwileczkę na dalszy ciąg rozmowy, już po zerwaniu kartki z kalendarza.
0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 7 minut mamy czwartek, 25 czerwca. Nocne światła trwają od ponad godziny. Około jeszcze godziny nam zostało do pierwszej. Będziemy razem z Państwem tego wieczora. Przypominam, rozmawiamy w ramach cyklu Miłość w praktyce o granicach miłości. Czy można kochać i mówić nie. Izabela Kobierecka jest w studiu Nocnych Świateł. Naszym ekspertem tego wieczora, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Facebook otwarty, forum wymiany myśli dla świetlików, jak zawsze czynne do pierwszej. Jeśli ktoś chce do nas pisać, to zapraszamy pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Przejdźmy do konkretnych case study, studium przypadku. Jak reagować, kiedy nasz partner życiowy, jakkolwiek to rozumiesz, no, dajmy na to, dobra, okej, okay. Dzieci czy mąż, żona mówią nie. Albo rodzice mówią dzieciom nie. No to jest trochę inna sytuacja, bo dzieci mogą chcieć czegoś, co ewidentnie dla nich nie jest dobre, albo mieć wyobrażenie, że wszystko jest w zasięgu ręki, bo tata i mama wszystko mogą. Więc to, tutaj może zostawmy tę sytuację, bo to jest na osobną przestrzeń. Ale bardziej, kiedy dziecko, ewentualnie już takie, przynajmniej nastolatek mówi na mnie, ale przede wszystkim, kiedy mąż, żona mówią sobie nawzajem w jakiejś tam sytuacji, słuchaj, no nie. Po prostu nie.
2: I jak mamy reagować na to?
1: Tak.
2: Normalnie.
1: No dobrze, ale konkretnie z doświadczenia twojego.
2: To zależy, jaka sytuacja. Powiedz, to znaczy jest mi ciężko, wiesz, odnieść się, jak no mówi na mnie, ale to zależy.
1: Jak się sprzeciwiać? Może jakimś prośbom, sytuacją,
2: namawianiem
1: na coś?
2: Czyli jak my mamy odmawiać, nie?
1: Tak, tak.
2: Jak my mamy. No to jeżeli my mamy odmawiać i ma to być, powiedzmy, takie konstruktywne, zdrowe dla dwóch stron, to przede wszystkim mamy powiedzieć słowo nie plus czasownik. Czyli mamy powiedzieć, czego nie zrobimy. Nie, że na przykład, słuchaj, no taka sytuacja, rozumiem, normalnie chętnie, ale teraz to tak mniej chętnie by zarobiona, no nie wiem, tak nie pasuje mi, tak wiesz, normalnie to tak, ale...
1: Im mniej treści, tym lepiej.
2: Czyli nie zrobię tego. Nie pójdę, nie załatwię, nie zgadzam się, nie zadzwonię, nie podjadę, nie napiszę, chodzi o to, nie plus czasownik. Dlaczego? Dlatego, że pokazujemy wtedy czynność, której nie zrobimy. Czyli jest podjęta decyzja. A bardzo często używamy nawyków, mówimy na przykład nie mogę, nie chcę. Nie mówimy nie mogę, bo wskazujemy na czynniki zewnętrzne, nie do końca od nas zależne. Jak mi powiedziałbyś, Paweł, za nie mogę zamienić się z tobą na urlop, albo nie mogę się na to zgodzić, bo na przykład Elżbieta by się nie zgodziła, albo ktokolwiek inny, to ja bym powiedział, słuchaj, to ja do Eli zadzwonię i ja z nią po papsku to załatwię. A ty na przykład Elę wprowadzasz jako, wiesz, osoby do wymiany tutaj, jako taki wytrych, że masz nadzieję, że ja przestanę prosić. Ale jak wprowadzasz mi czynniki zewnętrzne, to ja sprawdzam, na przykład mogę sprawdzać, na ile one są wymyślone, na ile ja mogę je zbić. No bo jeżeli wprowadza żele, a załóżmy, bym się znała bardzo dobrze z Elą, kumplowałobyśmy się, no to mogę powiedzieć, słuchaj, Paweł, to ja po papsku, ja to załatwię. Jeżeli to chodzi tylko o Elę, to ja zdejmę z ciebie to. I gdybyś nie kłamał, to właściwie ten czynnik, jeżeli podałeś jako hamujący, powinien być zwalniający blokadę i generalnie powinieneś zrobić to, co tam prosiłam. Ale bardzo często mówimy o innych, nie dlatego, że naprawdę te osoby są decyzyjne, tylko mamy nadzieję, że ktoś przestanie nas prosić. Więc nie używamy nie mogę, bo jak powiesz, na przykład nie mogę ci pożyczyć pieniędzy, bo akurat nie mam przy sobie gotówki, to ja mogę powiedzieć, to rozumiem, że jakbyśmy podjechali do bankomatu, to będziesz mógł wypłacić. A nie, że Boże, i patrz, ona taka chamska jeszcze powiedziała, że do bankomatu ze mną podjedzie, no to trzeba było powiedzieć, że nie pożyczysz. I wtedy już masz zwolniony, jesteś jak gdyby z kombinowania. Czyli nie plus czasownik i nie używamy nie mogę i nie używamy nie chcę. I pamiętasz, jak powiedziałam, że masz prawo powiedzieć, Paweł, że nie chcesz czegoś zrobić. Ale to jest powód. A nie mówimy na przykład, nie chcę się zamienić z sobą, albo nie chcę ci pożyczać pieniędzy, bo to jest preferencja. A preferencje się zmieniają. Czyli na przykład, jak ja bym, wyobraźmy sobie taki bardziej przypadek domowy, taki bardziej, bym powiedziała, tak z życia wziętej, może nie z pracy. Że na przykład przyjaciółka dzwoni i mówi, za, no to chodź, pójdziemy na zakupy, a ja do niej mówię, nie chcę mi się dzisiaj wychodzić. Taki normalny dialog, nie? No to ona by mogła powiedzieć, Iza, bo ty pewnie po szkoleniu jesteś, tu jesteś zmęczona i tak muszę godzinkę jeszcze tam załatwić coś w urzędzie, to ja za godzinę do ciebie zadzwonię, może ci się zachce. No i bardzo często to nam się zachciewa, bo mamy regułę takiej wdzięczności. Skoro ona dała mi godzinę wolnego mojego czasu, to nie byłbyś dobrą przyjacielem, przyjaciółką i nie zgodziłbyś się, no się często zgadzamy. Czyli zamiast nie chcę, mogłabym powiedzieć nie pójdę z tobą, bo mi się nie chce. Jako powód jak najbardziej. Czyli mamy nie plus czasownik i dobrze, i na tym by się zakończyła twarda asertywność. Jakbym powiedziała, nie zrobię tego, kropka. Ale wtedy zostawiasz pytania. Jak my normalnie, Paweł, się znamy, lubimy, to gdybyś mi nagle powiedział za, nie wiem, miałabym jakiś pomysł, że może jakąś audycję byśmy zrobili, a tym mówię, że nie wchodzę w to. To ja bym się zastanawiał, kurde, no znamy się tyle lat. O co chodzi? Obraziłeś się, nie wiem, coś się wydarzyło, o czym ja nie wiem. O co chodzi? Co ty dzisiaj jesteś taki, Paweł, nie wiem, nie w sosie. Pojawiają mi się od razu pytania, bo mamy relację jakąś. Więc dobrze jest dawać powód. Powód powinien być jeden, prawdziwy. Nie 5, nie 10. To nie jest koncert. To nie jest jak gdyby, nie wiem, Britania. Konkurs perswazji, że ja pokazuję ci, kto jest lepszym erudytą i kto ma na przykład lepsze argumenty. To nie jest walka na kontr i argumenty. Ja mam ci po prostu powiedzieć, że czegoś nie robię i właśnie ci czemu tego nie robię. A czy ty będziesz do tego przekonany, Paweł, czy nie, to już jest drugorzędne. Ja mam powiedzieć prawdę. I prawda może objawiać się w różny sposób. Na zasadzie, nie zgadzam się na to, bo mam swój osobisty powód, o którym nie chcę mówić. Jeżeli na przykład relacja byłaby dalsza, to nie zawsze muszę, wiesz, wyspowiadać się z tego, tak, co ja tam mam.
1: Wyjaśniać, tylko to jest moja sprawa. No.
2: Tak, mam osobisty powód, o którym nie chcę mówić. I to jest uczciwe, Paweł, że nie ściemiamy, tylko to jest uczciwe, nie? Inna kwestia może być taka, że na przykład może być powód emocjonalny, czyli mogę powiedzieć, nie zgadzam się, żebyś, nie wiem, wychodził i siedział do czwartym ranem, nie wiem, pod blokiem, bo będę się denerwowała, na przykład do nastoletniego dziecka. Może być powód też emocjonalny, na przykład nie pożyczę, bo boję się podżyrowywać kredytów.
1: Mam złe doświadczenia z tej kwestii.
2: Nie, doświadczenie z kolejnym powodem. Bo mogę mieć doświadczenie. Tutaj emocjonalny niekoniecznie musi być związany z doświadczeniem, ale mogę mieć doświadczenie takie przykre, że z kimś kiedyś coś takiego miałam i na przykład źle na tym wyszłam. Czy na przykład pożyczałam książki, ludzie mi nie oddawali książek. I na przykład teraz mogę nie chcieć pożyczać książek, bo mam takie doświadczenie, że pożyczałam i nie wracały do mnie w komplecie albo zniszczone i po prostu nie będę już pożyczała książek. Albo mogę, nie wiem, mieć takie doświadczenie, że ja pomagałam ci w jakimś temacie, a ty potem, jak ja prosiłam, nie pomogłeś mi w podobnych rzeczach, to pomyślałam sobie, że też nie będę już tego robiła. Czyli na bazie doświadczenia. Możesz mieć na bazie zasad, wartości, prawa, procedur. Że na przykład nie przyjmiesz czegoś albo czegoś nie zrobisz, bo jest to niezgodne z procedurą. Na przykład nie zostawisz, nie wiem, 10-latka w domu, no bo na przykład to jest niezgodne z prawem. Albo nie zrobisz czegoś, bo to na przykład może się spotkać z niezrozumieniem, bo na przykład tego nie mamy w umowie i tak dalej. Czyli podajemy informacje, czego nie zrobimy, powód odmowy i bardzo często dobrze byłoby, żeby się pojawiły też takie komunikaty wzmacniające relacje. Czyli na przykład jak ja bym powiedziała, Paweł, nie zrobię tego, ponieważ mam swój osobisty powód, o którym nie chcę teraz mówić. A ty mówisz, Iza, co ty taka jesteś dziwna? Obraziłaś się na mnie? To muszę zabezpieczyć naszą relację. Powiedzieć, nie, Paweł, nie obraziłam się na ciebie. To nic osobistego o tobie. Po prostu bardziej to jest mój temat, ale nie chcę o tym mówić. Ale widzisz, trochę zadbałam o naszą relację. Czyli mogę na przykład powiedzieć, to jest tak w asertywności nazywamy tą technikę kocham, ale nie dam. Czyli na przykład to ty mnie nie kochasz, bo mi na przykład nie pozwalasz na to. To ja jestem waszym ważnym klientem, a pani nie zgadza się na to. Albo na przykład mogę powiedzieć, to ja jestem twoim bratem i odmawiasz mi, to ja jestem twoją przyjaciółką, znamy się 30 lat, a ty mi taki afront
1: robisz. To już jest manipulacja, to jest nacisk.
2: No ale wiele osób na przykład właśnie podważa wtedy tą całą relację, czyli na przykład podkreślamy, że kochamy, ale robimy dalej swoje, czyli na przykład mam nadzieję, że dalej się będziemy przyjaźniły i tak zależy mi na tobie, kocham cię, ale nie zgadzam się, żebyś z kolegami siedział czwarty nad ranem pod blokiem.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do asertywności, bo to jest, myślę, taka przestrzeń, która wymaga szerszego spojrzenia. Jak odróżnić asertywność od agresji?
2: Przede wszystkim asertywność dba o dwie strony. Czyli osobę, która na przykład jest w obronie albo na przykład w ekspresji jakichś tam potrzeb, ale też zabezpiecza drugą stronę. Czyli ja jestem w porządku, Paweł, że proszę, dopóki daję ci prawo do odmowy. Jak ci nie daję prawa do odmowy, to to już nie jest prośba. Ja jestem okej z tym, że mam taki pogląd i ty jesteś okej, że masz inny. Dopóki siebie jak gdyby nie krzywdzimy w tym, dopóki jak gdyby nie atakujesz mojego poglądu, a nie atakuję twojego, to masz prawo mieć inaczej niż ja, a ja mam mieć prawo inaczej niż ty. I asertywność to jest przede wszystkim taka postawa, bym powiedziała, skupiona na godności i na szacunku do dwóch stron. Że szanuję siebie, ale nie umniejszam twojej osoby. Czyli też szanuję to, że ty możesz mieć inaczej, że nie musimy się w tym rozumieć. I nie muszę cię tym ośmieszać, nie muszę cię wyzywać. Po prostu mogę uznać, że masz nie tak jak ja. I tyle.
1: No i dobrze, no właśnie. Nie to, no kim ty jesteś w ogóle? Kosmitą jakimś w ogóle? Australopitkiem i tak dalej. Wiesz, tutaj jeszcze jeden aspekt, myślę, trzeba poruszyć, bo aspekt lęku. Skąd się bierze lęk przed konfliktem, który może utrudnić stawianie granic?
2: No przede wszystkim, wiesz, boimy się, Paweł, tego, że w momencie, kiedy postawimy na swoim, w sensie, że obronimy jakąś swoją granicę, to na przykład relacja, która wydawała nam się jakaś, okaże się na przykład inną. Czyli będzie na przykład iluzja na ten temat rozwiana, że niekoniecznie przyjaźń, którą miałam 40 lat w swoim życiu albo 20, jest naprawdę przyjaźnią, tylko było wygodnie komuś być w moim życiu do momentu, kiedy na przykład ta osoba mogła pełni wykorzystywać albo korzystać, może nie zawsze to jest wykorzystywanie, ale korzystać z moich dóbr. W momencie, kiedy stawiamy granice, nagle się ta przyjaźń kończy. Ludzie najczęściej, jeżeli mają zdrową relację, po jednorazowej odmowie nie rezygnują z relacji ogólnie, tylko mogą, tak jak powiedziałam, trochę się pofochać, trochę, no może być niewygodne to, ale potem wracają na stare tory i dalej się kumplują. Mogą nawet powiedzieć, sorry, że tak się upierałam, Paweł, bo trochę za późno prosiłam się, nie wiem, zestresowałam tym, że jednak tej łazienki nie będę miała zrobione, ale przecież masz prawo nie chcieć robić, bo masz inne tematy na głowie. No i tyle. Nawet ktoś potem, jak nachodzi go jakaś refleksja, jest w stanie przeprosić za to, że trochę wymuszał. A jeżeli na przykład ktoś po jednorazowej odmowie nagle obraża się i nie ma już kontaktu, to dla mnie to jest też jak gdyby taka kontrolka, która powinna nam się zapalać, czy naprawdę nam chodzi o takich ludzi w życiu. Czy ja naprawdę muszę być jakaś, żeby ktoś mnie lubił? Ale właśnie często asertywne zachowanie rewiduje prawdziwość relacji. No i w związku z tym, jeżeli ktoś się obawia zobaczyć, że na przykład nie wszyscy będą, to czasami jest to bolesny widok. No bo nam się wydawało, że to jest coś inne. Ale ja na przykład wychodzę z założenia, że często to podkreślam, że dokonuje się wtedy bardzo naturalna selekcja i robi się przestrzeń na może innych ludzi, którzy będą cię akceptować, Paweł, takim, jakim jesteś, a nie jaki fajnie byłoby, żebyś był, ale nie jesteś. I że możesz być bardziej autentyczny, bardziej sobą i to jest komfort dla dwóch stron. No bo jeżeli ja nie muszę udawać i promować się i ty nie musisz udawać, że jesteś lepszy niż jesteś, to ja mogę ci pokazywać jakąś swoją prawdę i ty możesz pokazywać mi w bezpiecznych warunkach swoją prawdę, to jesteśmy w stanie tworzyć dużo, moim zdaniem, głębszą, wartościowszą relację niż taka, która pozornie jest gładka, ale niekoniecznie przetrwa próbę czasu. Konflikty same w sobie nie są ani dobre, ani złe. To nasze sposoby rozwiązywania powodują, że ten konflikt może być dla nas trudny albo nie. No i często na przykład mamy też takie przekonanie, no już nie stawiaj się, no już zgódź się, bo po co robić sobie problemy? A czasami właśnie, Paweł, zgadzając się na różne rzeczy, rezygnując z tego, co dla nas jest gdzieś ważne, zostaje to w nas, więc później to wychodzi.
1: Stawiamy kropkę. Wrócimy do Państwa po piosence. Na dalszy ciąg rozmowy przypominam o Facebooku. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus jest na to miejsce. Widzę, że tam pojawiają się kolejne wpisy. Będziemy się do nich odnosić. Szczególnie rozbawił mnie Bartek, który zamieścił mem. Tak, są dwa typy ludzi. Unikaj obydwu. Bardzo mi się to podoba. Wrócimy po piosence, by dalej dyskutować dzisiaj w ramach cyklu Miłość w praktyce o granicach w miłości. Czy można kochać i mówić nie? Izabela Kobierecka jest tego wieczora z nami. Psychoterapeutka i trener komunikacji i rozwoju. Zapraszam na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radio Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Miłość w praktyce. Rozmawiamy o granicach w miłości, czy można kochać i mówić nie. Izabela Kobierecka jest z nami, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, refleksje, pytania. Już zaglądam, jak obiecałem, do wpisów, które się pojawiły. Bartek oprócz mema, który wrzucił, no moim zdaniem świetny, pyta: Pani Izo, zastanawiam się, na ile przekraczanie granic wynika ze złej woli, a na ile ze skłonności wchodzenia w kolejny. Czy ma Pani jakieś obserwacje?
2: Oczywiście, że może być tak, że ktoś przekracza granicę ze złej woli, bo na przykład jego interesy są ważniejsze i uznaje, że ma więcej praw niż druga strona i nie chce na przykład się właśnie tutaj skłaniać do współpracy albo do uwzględniania potrzeb innych osób. Ale też czasami może być tak, że uczymy drugich osób, czyli uczymy innych ludzi też, jak my mamy w kontakcie z nimi. I czasami jednorazowa na przykład odmowa albo jednorazowe zwrócenie uwagi nie daje na przykład takiego efektu, jakbyśmy tego się spodziewali, jakbyśmy potrzebowali. I właśnie ktoś może wpadać w stare kolejny, czyli tutaj na przykład tak jak do tej pory było. I nawet to nie ze złej woli, tylko trzeba przypomnieć, że no mi te stare kolejne nie pasują i właśnie proszę cię, żeby było inaczej. I nie obrażać się na takiej zasadzie. Wiadomo, że jakby na przykład było, nie wiem, któryś raz z kolei, to mogę bardziej przypisywać złą wolę. Ale często tak jak wychowywanie dzieci, to dorosłych ludzi też trochę wychowujemy w takim sensie, że na przykład ktoś nie musi wiedzieć, jak ja mam, dopóki tej osobie tego nie powiem. Czasami powiedzenie jeden raz, że mam inaczej niż ta osoba, no nie jest wystarczające. Dobrze jest po prostu życzliwie komuś powiedzieć, słuchaj, tak jak wspominałam, ja tak nie lubię albo tak nie chcę robić i prosiłabym, żebyś to uszanowała.
1: To teraz pani Zdzisława bije brawo w sposób konkretny. Pani Izo, dziękuję za ważny i ciekawy temat analizowany dzisiejszego wieczoru. Gratuluję dokonanych osiągnięć zawodowych. Cenię pani umiejętności psychoterapeutyczne oraz fachowość i sposób dzielenia się tym darem.
2: Bardzo dziękuję.
1: Jemy brawo po raz kolejny. Natomiast pani Zdzisława pisze tak, jeszcze oprócz tego. Budowa relacji, gdy dotyczy tak pięknej, delikatnej, wrażliwej relacji, jaką jest miłość, wydawałoby się, że z obu stron winna być starannie pielęgnowana i maksymalnie zadbana i wzajemnie zrozumiana w idei dobra obu stron tej relacji. Wówczas byłoby możliwe niestawianie granic. Niestety nie zawsze jest tak idealnie. Wówczas trzeba potrafić przeprowadzić umiejętną, szczerą rozmowę w spokojny, miły sposób, szanując uczucie i postawić granice.
2: Zgadzam się z tym, natomiast to, co powiedziałam na początku naszej audycji, nie należy się bać stawiania granic i w takim sensie, że to, że mamy inaczej, albo że odtąd dotąd to jest reszta świata, jest jak gdyby pewną informacją i jakbyśmy popatrzyli bardziej w takim kontekście i bym chciała, żebyśmy tak w ogóle myśleli sobie o granicach, że granice pokazują, słuchaj, ja jestem w tym aspekcie inna niż ty. Ani gorsza, ani lepsza, po prostu jestem inna. I że na różnice w postrzeganiu świata, doświadczaniu świata, historii, którą mamy, zawsze będziemy inni niż reszta. I tu jest bardziej taki apel, żebyśmy na przykład postrzegali różnicę jako coś, co może nas ubogacać, coś, co może pokazywać nam inną perspektywę, coś, co może nas zaciekawiać, coś, co może nas udoskonalać i stawiać nas w takim innym świetle, ale też uczyć, że nasza perspektywa nie jest jedyną słuszną, tylko może być wiele słusznych perspektyw i innych perspektyw. I żebyśmy nie bali się tej inności, że można się po prostu naprawdę pięknie różnić i że to, że ja na przykład na pewne rzeczy się nie zgadzam, to nie znaczy, że ja się odgradzam grubym murem od świata albo od tej osoby, tylko bardziej pokazuje, to jest na przykład moja, to nie jest moja. I bardziej uczymy drugą stronę wtedy rozumienia naszego świata i my uczymy się rozumienia czyjegoś świata. Ale powtórzę, dla mnie to jest bardziej symboliczna granica, a nie mur, który jest nie do przeskoczenia. Więc ja jak gdyby nie obawiam się tego, że na przykład w momencie, kiedy ja sobie nie wyobrażam, że prawdziwa miłość mogłaby istnieć, szczerze mówiąc, bez stawiania granic, bo często na przykład powiedzenie nie jest właśnie oznaką miłości. Że na przykład nie godzimy się na wszystko, bo jesteś dla mnie ważny, nie ignoruję pewnych niebezpieczeństw albo nie ignoruję na przykład, co się z tobą będzie działo, jak na przykład mówimy pod względem takim wychowawczym do dzieci. A myślę, że nasze dzieci w wielu sytuacjach byłyby na przykład zezłoszczone, że jest im coś zabraniane. Ale na tym też polega uczenie się różnych rzeczy, że nie zawsze to musi być z tym, że nie zawsze to się spotka z zadowoleniem, ale na przykład nawet nazywanie i pokazywanie dziecku. Rozumiem, że nie podoba ci się to, że się na to nie zgadzam. Rozumiem, że wolałbyś inaczej. Ale ja też tak postrzegam twoje bezpieczeństwo i na przykład na to się nie zgadzam. Rozumiem, że może ci się to nie podobać. Przyjmuję to. To jest też uczenie, że widzisz, nie zawsze musi być tak, jak ta druga strona chce, ale ja pokazuję z szacunkiem, że przyjmuję jego na przykład niezadowolenie i to też jest bardzo duża nauka dla drugiej strony.
1: Z twojego doświadczenia zawodowego, jakie granice najczęściej stały się źródłem konfliktów w związkach?
2: Myślę, że to już trochę wspomniałam, podział różnych obowiązków, jest konfliktogenny, sposoby wychowywania dzieci, podejście do wychowywania, pieniądze.
1: Pieniądze, seks.
2: Seks.
1: No tak, rzeczy stare jak świat, krótko mówiąc. Gdzie kończy się bliskość, a zaczyna kontrola?
2: Powiedziałabym, że nie jesteśmy w stanie mówić o bliskości, jeżeli mamy ogromną potrzebę kontrolowania drugiej strony, bo jak mamy potrzebę kontroli, to jednak jest brak zaufania. Dla mnie bliskość jest o zaufaniu, czyli jeżeli ja komuś ufam, to nie mam potrzeby kontrolowania, bo ja tak naprawdę na drugą osobę nie mam takiego wpływu, jak mam wpływ na siebie. Czyli jedyne, co możemy naprawdę kontrolować, to siebie. A i tak często nam to średnio wychodzi.
1: Tak, to no właśnie, sama kontrola to też, no każdy kij ma dwa końce. Ale wiesz co, tutaj istotną sprawą jest także autonomia w związku, więc postawmy taką kwestię, jak rozmawiać o samotności, żeby nie została odebrana jako oddalanie się.
2: O samotności w związku?
1: Tak, o potrzebie samotności.
2: O potrzebie bycia samemu.
1: Tak, tak, w różnym zakresie. No, dajmy na to, wiesz, łatwiej jest na przykład znaleźć sobie godzinę czasu, powiedzieć, słuchaj, ja naprawdę potrzebuję teraz pobyć samemu ze sobą, bo tak się czuję rozchwiany psychicznie, dajmy na to, albo zmęczony, że wiesz, zacznijmy o czymś rozmawiać, ja nie będę mógł słuchać, albo się na przykład jakoś pobudzę w niedobry sposób, rozdrażnię itp. Więc wolę po prostu pobyć sobie sam, żeby się wyciszyć, nie? Gdzieś tam zagłębić swoje myśli. To, i to jest pewnie, myślę, łatwiejsze, ale na przykład może być problemem, słuchaj, potrzebuję wyjechać na tydzień, połazić samemu po górach. A ciągle jesteśmy razem, nie? Ciągle jesteśmy razem, wszędzie jeździmy razem, wszystko robimy razem. Rodzina, blisko, związek, relacja, małżeństwo i tak dalej. Jakkolwiek by ten związek wygląda, a tu nagle mówię, słuchaj, ja potrzebuję po prostu pochodzić po górach. Albo, nie wiem, no, pojechać nad morze, siedzieć na plaży i patrzeć się na fale. No. Jak zwał, tak zwał, nie? To jest zupełnie nieistotne.
2: Wyobrażam sobie, Paweł, że jeżeli latami ludzie robią wszystko razem, nagle ktoś wyjeżdża z takim tekstem pod tytułem, a teraz na tydzień potrzebuję sam, to jest dla kogoś drugiego szok. No bo do tej pory nie było takich potrzeb. Więc moim zdaniem dobrze jest...
1: No jakieś obawy mogą się rodzić,
2: no,
1: poważne.
2: Oczywiście, że tak. No bo w momencie, kiedy nie mamy takiej... No nie uczymy się, że funkcjonujemy w związku i mamy bardzo dużą część wspólną, ale wiele par na przykład się zatraca w związku, czyli na przykład poświęca się tylko i wyłącznie rodzinie i partnerowi, partnerce. A potem jak nagle zmieniają się zapotrzebowania energetyczne, nie wiem, czasowe, bo dzieci na przykład coraz bardziej wyfruwają z gniazda i coraz bardziej ten związek może się skupić znowu na partnerze, partnerce, to ktoś ma też potrzebę, nie wiem, odzyskać trochę siebie w tym wszystkim, to może wzbudzać to taki niepokój, no bo do tej pory tak nie było. Dlatego o tym, jak funkcjonuje nasz związek, dobrze jest myśleć zawczasu. Pewne rzeczy dobrze byłoby sobie przegadać, zanim wejdziemy w relację, żeby sprawdzić, czy mamy podobnie w ogóle w różnych obszarach. Że niektóre pary się szczycą z tym, że jednego dnia bez siebie nie spędziliśmy, a dla innej pary to byłoby, Boże, ja bym w życiu tak nie chciał, nie chciała.
1: Co za mańka,
2: tak. I tutaj ja nie rozsądzę, co jest dobre, jak się powinno, jak się nie powinno. Ja bardziej często zadaję pytanie osobom, które przychodzą i mnie pytają o różne rzeczy, a jak ty byś chciał, chciała. Bo ty możesz chcieć więcej czasu z kimś być, a ja mogę mieć potrzeby większej autonomii i być może na przykład właśnie w związku z tym my nie stworzylibyśmy parę, a ktoś inny ma bardzo podobnie w tych tematach i będą na przykład się świetnie dogadywali. Więc ja bym dbała o to, żeby przez cały okres trwania relacji nie zapominać, że relacje tworzą dwie strony. I zakochujemy się najczęściej właśnie w tej inności, w tym, że ty jesteś taki, a ta druga strona jest na przykład inna albo podobna w jakichś rzeczach. I że jednak relacja ma być ważna dla nas, ale my też tworzymy tą relację. Więc jeżeli jako jednostki jesteśmy dalej interesujący, dalej potrafimy spędzać czas sami ze sobą, to wtedy uczymy tą drugą stronę, że to jest normalne, że nie wiem, mąż czy żona będzie miała potrzebę spotkania się z przyjaciółką albo spędzenia czasu ze sobą, samemu. A nie będzie to takie zaskoczenie, jak na przykład po 20 latach nagle ktoś mówi, że na tydzień wyjeżdża, no bo to brzmi trochę tak, a co się stało właśnie?
1: Tak, alienacja jakaś.

0: zaawansowane, które są już bardziej samodzielne, to możemy sobie pozwolić na ten czas na przykład indywidualny w większym wymiarze niż osoby, które dopiero, nie wiem, powołały na świat dzieci, nie?
1: Krótką przerwę zrobimy. Jeszcze jest parę tutaj ważnych kwestii do przegadania, więc po piosence wrócimy do Państwa na ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Do pierwszej pozostało 21 minut i tyle czasu macie Państwo także do napisania do nas, jeśli ktoś chciałby dodać swoją myśl, komentarz bądź zadać pytanie na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Jest na to miejsce. Widzę, że tam pojawiły się kolejne wpisy, więc będziemy mieli pewnie tutaj urodzaj. A my z Izą wrócimy do Państwa po muzyce już na ostatnie chwile spotkania. Przypomnę, że tego wieczora cykl Miłość w praktyce. O granicach miłości rozmawiamy, czy można kochać i mówić nie. Izabela Kobierecka jest z nami, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Za kwadrans minie godzina pierwsza, ostatnie 15 minut dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Zapraszam Państwa do pozostania z nami, ale nie tylko. Jeżeli ktoś chce do nas pisać, to zapraszam do tego, by podzielić się swoimi myślami, komentarzami na fanpage'u Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry jest na to miejsce. Tam Państwa komentarze, refleksje, myśli, pytania, wątpliwości. Jeszcze jest na to paręnaście minut, bo do pierwszej forum wymiany myśli dla świetlików jest czynne. Miłość w praktyce tego wieczora, ten cykl ostatni w tym sezonie Nocnych Świateł. Przypomnę, że jutro ten sezon się kończy, więc to jest ostatnie wydanie tego cyklu, który raz w miesiącu pojawia się w Nocnych Światłach. Dyskutujemy o granicach w miłości, czy można kochać i mówić nie. Naszym ekspertem jest Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Jakie sygnały... Inaczej. Zanim zadam to pytanie, które mi tutaj chodzi po głowie, to ja pozwolę sobie przywołać pewien obraz. Już kiedyś tutaj go przywołałem w jakiejś tam sytuacji, ale to było, myślę, na tyle dawno, że mogę to zrobić chyba ponownie. Otóż pewnego razu na roztoczu, idąc kanionem rzeki, takim głębokim jarem, Tanwi, ten rezerwat szumy na Tanwi, on jest właśnie taki bardzo zanurzony wobec tych wzgórz, w których rzeka wycięła tą dolinę. Ale ponieważ tam jest bardzo bujny las, Puszcza Solska, to na brzegach tych stromych rosną drzewa. I no, skoro są strome drzewa, no to drzewa, skoro strome brzegi, to drzewa wyrastały z tej stromizny, ale zawijały się do góry. Czyli krótko po tym, jak te pędy wysunęły się ze stromizmy, od razu rosły w górę. I jakoś to się trzymały, te drzewa, nawet duże. Ale dwa rosły obok siebie. I no niestety to było dla nich zabójcze. Były za blisko. Dlaczego? Bo wszystkie drzewa rosły, a te leżały zwalone, dwa, pod własnym ciężarem, bo oplotły się wokół siebie. I to było za dużo dla tego siedliska, z którego one wyrastały. Więc ponieważ oplotły się do siebie tak spiralnie, to grawitacja niestety była bezlitosna dla tych drzew. Co mi to mówi? Ja po prostu patrzyłem na te drzewa i pomyślałem, to jakiś to jest obraz katastrofy zbyt bliskiej relacji, takiej, gdzie granice zostały przekroczone, gdzie ta granica stała się, ta relacja stała się wręcz symbiotyczna. Co byś powiedziała, bo o ile te drzewa, no to nie są rozumne istoty, chociaż czasami mam wrażenie, że rośliny lepiej sobie dają radę niż ludzie w niektórych sytuacjach, ale jakie według ciebie sygnały wskazują, że relacja jest zbyt zależna lub wręcz symbiotyczna?
2: Nawet tego typu teksty, że ktoś mówi, że nie wyobraża sobie życia bez drugiej strony i to nie jest takie kokietujące, to nie jest romantyzujące, tylko, że naprawdę tak myśli.
1: Tak, bo jak ty odejdziesz, na przykład, to ja po prostu sobie odbiorę życie. Tak.
2: Co jest zrozumiałe, że przy tak ogromnej stracie kogoś bardzo ważnego będziemy opłakiwać brak tej osoby. Ale w momencie, kiedy ktoś sobie nie wyobraża swojej egzystencji bez tej osoby, to już jest bardzo niepokojące. Bo my dobieramy się w pary, czy jesteśmy w relacjach w dużej mierze po to, żeby mnożyć radości, dzielić smutki, ale to nie znaczy, że jesteśmy jak, że ktoś jest na naszym tutaj kręgosłupem i że bez wsparcia, bez tej protezy tej osoby my się po prostu walimy na łeb, na szyję, tylko każdy z nas powinien umieć egzystować sam i mieć taką relację sam ze sobą, że nie szuka z lęku kontaktu z inną osobą, bo bliskość opiera się na karmieniu, na nadawaniu sobie tego, co jest najlepsze. A nie dlatego, że ja się boję, że jak na przykład zostanę sama, to będzie najgorsza rzecz, jaka może mi się zdarzyć, albo jak zostanę sam, to będzie najgorzej, jakbym sobie mógł wyobrazić. Więc bliskość przede wszystkim jest o obfitości jakiejś, a moim zdaniem, jeżeli jest to takie uzależniające bycie, to raczej mówimy tutaj bardziej o braku, o tym, że nie potrafimy inaczej, ale to nie jest dla mnie o miłości. Jak ktoś mówi, że nie wyobraża sobie życia beze mnie, ja, wiadomo, że nie, takie teksty ktoś może powiedzieć, ale że obiektywnie jest w stanie wyobrazić sobie, że będzie funkcjonowała, nie, że on na przykład w ogóle nie będzie widział sensu życia, bo upatrywanie sensu w kimś na zewnątrz jest bardzo ryzykowne, w takim sensie, że...
1: No tak, to ktoś nie widzi sensu w swoim istnieniu.
2: Tak, po prostu. Że to jest bardzo też obciążające, bym powiedziała, no bo no tak, jeżeli no. ktoś mówi, no, no
1: to
2: bez
1: po co
2: ciebie...
1: Ja żyję to... w ogóle, no po co ja żyję? To jest pytanie, które, wiesz, no jest, że tak powiem, zasadnicze w ogóle dla ludzkiego istnienia, no, dla własnej tożsamości. Okay. Czyli co? Miłość wymaga jednak czasami rozczarowania drugiej osoby.
2: Ja bym powiedziała nawet nie rozczarowania, Paweł, tylko po prostu nazywania rzeczy po imieniu, że no nie jesteśmy tacy sami, nie ma opcji, żebyśmy we wszystkim się zgadzali, żeby nigdy nie usłyszeć po drugiej stronie nie. Bo wystarczy, że ty wolisz, nie wiem, dzisiaj oglądać mecz, a druga strona nie ma ochoty, to już jest nie. Albo, że nie wiem, ty nie przepadasz za imieninami w takim dużym gronie, a ona uwielbia, no. I czasami będą się pojawiały te odmowy, ale odmowa jak gdyby tylko pokazuje, czuję się z tobą bezpiecznie, potrafię ci powiedzieć szczerze, a nie udaję, że jest w porządku, a potem nieznacznie godzina ci wypomnę, że ja się poświęcałam i robiłam tyle rzeczy, albo ty robiłeś tyle rzeczy w imię tej relacji. Moim zdaniem właśnie to, że ktoś może być autentyczny, że może pokazywać siebie, że nie musi udawać kogoś, żeby zasłużyć na miłość, tylko po prostu zasługuje na miłość tym, kim jest, jest moim zdaniem najpiękniejszym dowodem tego, że się kochamy. Że nie muszę być jakaś, że mogę być sobą po prostu.
1: No tak, to jeszcze są ostatnie minuty, więc czas na małe resume. Więc ostatnie kwestie będą już dotyczyły domykania tematu. Bo jednak, co by nie mówić, mówimy jednak o codzienności, która jest pełna małych decyzji. I czasami nie trzeba, jak tutaj mówiliśmy na początku, jakichś wielkich sytuacji, które są kamieniami milowymi w życiu i wtedy te odmowy mogą być naprawdę jakimś ciężarem, z którym trzeba sobie się mierzyć przez całe życie. Tylko po prostu od rana do wieczora jest tyle sytuacji, które wymagają małych decyzji, że wiemy doskonale, jak wygląda nasze życie. Nie trzeba tego mówić, ale ja chciałbym w jakiś bardzo tutaj wyrazisty sposób podkreślić to, co już tutaj padło w naszej rozmowie. Jak wybierać tę autentyczność zamiast ciągłego zadowalania partnera życiowego?
2: Autentyczność moim zdaniem objawia się chociażby w taki sposób, że jeżeli na pewne rzeczy się godzimy i nawet nie do końca to było tak, jakbyśmy chcieli, to w sumie na koniec dnia się dobrze z tym czujemy. Czyli nie rozpamiętujemy to, nie analizujemy w nieskończoność, nie czujemy się jakoś wykorzystywani i tak dalej. A bardzo często, jeżeli robimy wbrew sobie, jeżeli nie zachowujemy się autentycznie i robimy, żeby, nie wiem, komuś było lepiej, albo że, nie wiem, czyjeś potrzeby są ważniejsze niż nasze, to jednak nas to przygniata, że na przykład nie możemy spać. I mówimy, no i znowu się zgodziłaś, znowu zrobiłaś nie tak, jak sobie planowałaś. Czyli na przykład wracamy do tego zdarzenia i ciągle jesteśmy jakoś w tym niezadowoleni. I tutaj znowuż w zależności od tego, jakie to są relacje, jacy my jesteśmy, nie jest powiedziane, że dokładnie w tym samym miejscu tobie by, Paweł, przeszkadzało czyjeś zachowanie i mi. Ty możesz być w tym aspekcie bardziej cierpliwy, mieć inne podejście, mieć więcej luzu wokół tego tematu. Ja mogę być bardziej pospinana, mniej mieć tolerancji do tego tematu. I tutaj każdy z nas może indywidualnie reagować, ale dobrze jest po prostu pamiętać, że to, że my się będziemy godzili wbrew sobie, to przez chwilę może mamy ten święty spokój, ale potem mamy bardzo dużo właśnie rozczarowania i rozgoryczenia po jednej albo po drugiej stronie, bo ty się czujesz oszukiwany, że no to mogłaś od razu powiedzieć, że ci nie pasuje. Albo, że mamy poczucie, nie wiem, bycia niezauważonym, bo ktoś nie zauważa, że przesadza. Jesteśmy dorośli i w takim sensie dobrze byłoby, żebyśmy o swoje potrzeby umieli sami dbać. Bo w ten sposób uczymy, że druga strona też może zadbać o siebie. a nie, że ja mam pamiętać, że tobie to trzeba w taki sposób, a ty musisz pamiętać, że ja to wolę jakoś inaczej. Jeżeli nie dostajemy tego, co potrzebujemy, to dobrze jest to po prostu wprost komunikować, życzliwie, prawdziwie, ale wprost.
1: A jakie zachowania powinny być dla nas sygnałem alarmowym?
2: Dotyczące...
1: Przekraczania granic.
2: No, na pewno to, że zaczynamy się złościć, że zaczynamy...
1: Ale sygnały zewnętrzne.
2: Zewnętrzne, że to jest przekraczana granica. Mhm. Nie wiem, czy do końca rozumiem pytanie.
1: Znaczy, jakie zachowania nam sygnalizują to, że zachowania drugiej osoby nam sygnalizują to, że próbuje przekroczyć jakieś granice nasze?
2: No na przykład, jeżeli ja czuję, że ktoś, nie wiem, próbuje powiedzieć, no ale weź, nie wiem, ja bym się tak nie zachował, to jest przekraczanie granicy. No ty byś się nie zachował, ale nie jesteś mną, ja mam inaczej. Na przykład branie nas tak pod włos, albo właśnie
1: jak możesz to zrobić.
2: Albo jak możesz właśnie takie upominanie kogoś, to jest też przekraczające granicy.
1: No człowiek kulturalny w ten sposób się nie zachowuje.
2: Nie wiem, czy bym powiedziała kulturalny. Po prostu człowiek, który szanuje też to, że ktoś może mieć inaczej, po prostu tak się nie zachowuje. A jak na przykład zaczynasz mówić, ja bym tak ci tego nie zrobiła albo nie zrobił, to jest pokazywanie trochę nie wprost, że jednak ktoś się nie zachowuje nie okej. A ja mam prawo odmawiać, jak mnie naprawdę prosisz, a nie żądasz ode mnie.
1: A co zrobić, jeśli partner życiowy konsekwentnie nie szanuje naszych granic?
2: Konsekwentnie? Uh-huh. A my konsekwentnie próbujemy zadbać o to, żeby szanował? Uh-huh. No to każdy z nas może robić tutaj różne rzeczy, ale ja na przykład uważam, że jeżeli ktoś konsekwentnie nas nie szanuje, to pytanie, czy my chcemy w takiej relacji tkwić?
1: Dobrze. Jeżeli ktoś, dajmy na to, poczuł jakąś refleksję po naszej rozmowie, która zbliża się do końca i stwierdza tak, działo się w moim związku z mojej lub drugiej osoby przyczyny. Skutkuje to jakimś cofnięciem się tego, co jak wyglądał, jak ten związek miał wyglądać, czyli nastąpił jakiś regres, by nie powiedzieć kryzys, to jeżeli ktoś się tym przejmie, tak na serio i widzi, że jednak ta relacja jest na tyle ważna, tak bardzo, że są, trzeba podjąć pewne działania, to jak odbudować, myślę, to, co przekraczanie granic niszczy, czyli poczucie własnej wartości w wyniku długich lat przekraczania własnych granic.
2: Co miałyby te osoby zrobić? Mhm. No przede wszystkim pracować nad relacją. No i moim zdaniem nie można w pojedynkę uzdrawiać relacji, bo relacja dotyczy dwóch stron, więc muszą dwie strony chcieć, Paweł. Znaczy ja wierzę, że zaczyna się zmiana ode mnie i wierzę to, że moje zachowanie może wpływać na to, że twoje zachowanie będzie inne w związku z tym, bo ja się na pewne rzeczy już nie będę godziła i tak dalej. Ale jeżeli mówimy o relacji takiej partnerskiej, to moim zdaniem, jeżeli tylko jedna strona walczy o związek, a drugiej na tym nie zależy, to zdecydowanie trudniej jest zbudować zdrową, dobrą relację w pojedynkę.
1: Jeszcze jeden aspekt tutaj chciałem poruszyć na koniec, bo mówiliśmy, że oczywiście będziemy mówić o miłości w praktyce i miłość nie jedno ma imię, bo też miłość w różny sposób i w różnych kierunkach i w różnych relacjach się pojawia. Chociażby mówiliśmy tutaj częściowo także o relacji rodziców z dziećmi. Dlaczego wielu dorosłych ludzi nadal nie potrafi postawić granic swoim rodzicom. I w ich towarzystwie, bądź nawet w rozmowie przez telefon, nawet jeżeli to są osoby, które dobrze sobie radzą w życiu, w swojej rodzinie, w pracy, są rzutkimi menadżerami, dajmy na to, czyli osobami, które potrafią zarządzać firmą, innymi osobami i to w sposób taki, który przynosi sukcesy, nagle w rozmowie z mamusią albo tatusiem stały się małą dziewczynką, małym chłopczykiem, który mamusiu, ale tatusiu, ale proszę, przestań, nie, nie, bądź po prostu stają się rozchwiane emocjonalnie, zaczynają płakać i tak dalej, nie radzą sobie z tym.
2: Bo jak jesteśmy czyimś dzieckiem i czyimś rodzicem, to jesteśmy do końca życia tym rodzicem i tym dzieckiem.
1: No tak, ale wiesz, różne te relacje wyglądają.
2: No. Mhm. No i jeżeli na przykład nie potrafimy, nie wiem, postawić granicy, to prawdopodobnie dużo takich przekonań może nas hamować. Na przykład rodzicom nie wolno postawić granicy, że trzeba szanować rodziców, że nie wolno w taki sposób się zachowywać wobec mamy albo taty, bo ona właśnie poświęciła swoje życie albo tata. I wystarczy, że masz ileś takich przekonań, Paweł, no to będzie sabotował różne swoje działania, no bo no nie będziesz wierzył, że można inaczej. Ktoś inaczej wychowany, nie wiem, powie w takiej samej sytuacji, że mam prawo postawić granicę mojej mamie, bo teraz też jest dla mnie ważna moja rodzina, którą wybrałam. I na przykład zauważa, że nie wiem, to jest szantaż emocjonalny rodzica i na przykład sobie na to ta strona druga, tutaj dziecięca, nie pozwala, nie?
1: Co zrobić, jeżeli po wielu latach trwania w związku odkrywa ktoś, że nie umie mówić nie?
2: Przyjdź do mnie.
1: Zapraszam do Izy.
2: Bardzo serdecznie zapraszam. Prowadzę i warsztaty, i konsultacje takie indywidualne, i terapię. I z przyjemnością pokazuję taką asertywność, która moim zdaniem jest po prostu ludzka, normalna. Zadbaniem o siebie, zadbaniem o innych. Więc można zawsze sobie wziąć kontakt do mnie i się odezwać.
1: I za ostatnie pytanie, które jak mniemam jest bardzo istotne i nie mogę go tutaj nie postawić. Załóżmy, rysuję pewną sytuację, że granice są przekraczane i to być może nie raz. I osoba, której te granice są naruszane, bądź jest nieustannie próba naruszenia tych granic, ma do tego taki stosunek, że w tej miłości, owszem, stawia granice i wybacza partnerowi bądź partnerce to, że to robi. Pytanie, czy przebaczenie oznacza rezygnację z granic?
2: Chyba nie do końca bym się z tym zgodziła, że przebaczenie oznacza rezygnację z granic, bo to znaczyłoby, że jednak to, co jest moje, ma być jakoś unieważniona. A ja uważam, że każdy z nas ma prawo pokazywać, na czym nam zależy w relacji i co jest gdzieś dla nas ważne. I w ogóle dla mnie przekraczanie granic, że ktoś drugi zostaje w imię miłości, chociaż tamta strona przekracza, nie do końca jest dla mnie miłością.
1: 3 minuty po godzinie pierwszej. Kończymy 2079 wydanie Nocnych Świateł, cykl Miłość w praktyce. Rozmawialiśmy tego wieczora o granicach miłości. Czy można kochać i mówić nie?
2: To ja jeszcze na koniec dodam, że jak mówimy tutaj jeszcze, Paweł, o takim przekraczaniu granic i też bym chciała to tak poddać refleksji, to trochę tak jakbyśmy pozwalali, że ktoś przekracza nasze granice czy nie, ale my też jesteśmy bardzo sprawczy w różnych momentach. Dobrze jest jak gdyby zobaczyć w tym, że ja pozwalam na przekraczanie granic, nie w takim sensie, Boże, no jak nie umiem, no to mogę na przykład w różnych rzeczach się też uczyć, ale bardziej chodzi o to, żeby nie zabierać sobie wpływu i że ja też mogę być sprawcza w różnych sytuacjach, na niektóre rzeczy się po prostu nie godzić, bo nie mam wpływu na to, czy ty będziesz przekraczał, czy nie, Paweł, bo możesz być taki, albo możesz być inny, ale ja mam wpływ na to, że mogę powiedzieć nie w pewnym momencie, albo jak nie umiem, to się tego nauczyć, albo szukać jakoś pomocy, ale żeby sobie nie zabierać tego poczucia wpływu, że my naprawdę w wielu sytuacjach mamy ogromny wpływ, jak jesteśmy już dorośli. Mamy różne źródła, z których możemy korzystać, jeżeli chodzi o pomoc, różne publikacje, które możemy czytać, chociażby słuchanie czasami takich audycji, po prostu korzystanie z pomocy. Jeżeli nie umiemy, to może warto jest też poprosić o pomoc.
1: Bardzo ważne słowa. Izabela Kobierecka, psycholog, trener komunikacji i rozwoju, nasz ekspert tego wieczora, był Państwa i moim gościem. Iza, dziękuję Ci serdecznie za dzisiaj, za cały sezon miniony, 13 Nocnych Świateł. No i za wszystkie te lata, które tutaj spędziliśmy raz na jakiś czas, rozmawiając w ramach cyklu Miłość w praktyce, którego jesteś współtwórczynią, co trzeba tutaj w ewidentny sposób podkreślić.
2: Ja również bardzo dziękuję nie tylko za dzisiejszy wieczór, ale za każdą audycję, Paweł, z którą, którą współprowadzimy, którą było mi dane przeżyć, bo uważam, że to, co robimy, jest ważne i jeżeli choćby jedna duszyczka gdzieś tam, słuchając, zainspiruje się, że nie musi być tym sama, że można korzystać z tej wiedzy, że można prosić o pomoc, że można iść dalej, to ja mam poczucie takiego ogromnego spełnienia.
1: Pozwolisz, że przeczytam jedno pytanie od słuchaczki. Jestem. Przed momentem się pojawiło. Maria napisała, czy jest możliwe wyznaczanie granic w relacji z osobą narcystyczną?
2: No i tutaj z narcystyczną osobą jest bardziej problematyczne, więc pewnie jakbyśmy teraz otworzyli ten wątek, Paweł, to byśmy do drugiej albo dłużej siedzieli. Ale generalnie narcystyczna osoba potrzebuje nas do tego, żeby no, była w tym blasku.
1: Realizować swoje cele.
2: Więc przede wszystkim dbałabym o siebie i uważałabym na to, co mi w różnych takich sytuacjach odpowiada ten kontakt. No ale z narcystyczną osobą to jest moim zdaniem bardziej skomplikowane.
1: Dziękuję ci serdecznie raz jeszcze. Dziękuję za spotkanie dzisiejsze. Państwu dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas. No właśnie, chciałem tutaj jakoś gładko powiedzieć, ale ponieważ to jest taka sytuacja emocjonalna, dla mnie trudna, bo przecież to kolejny rok, kolejny sezon się kończy, co prawda jutro, ale już zapowiadając jutrzejsze spotkanie, tak mi się gardło trochę ścisnęło, więc dobrze, nie będę tutaj kombinował, powiem tylko krótko, że jutro się będziemy żegnać na czas nieokreślony, przynajmniej na wakacje. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie Państwo słuchać Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Co prawda ten czwartek to już taki ostatni, ta ostatnia niedziela by się chciało zaśpiewać, ale to będzie ten ostatni czwartek. Na fanpage'u Radia Plus, forum wymiany myśli dla świetlików, zamykamy. Będzie czynne jeszcze jutro przez 2 godziny od 23 do 1. Przez internet można nas natomiast słuchać na całym świecie ze strony radioplus.pl. A o czym jutro? W 2080 wydaniu Nocnych Świateł, ostatnim w tym 13 sezonie programu przed wakacjami, w cyklu Księga Psalmów rozważać będziemy psalm 73, czyli kolejny, jaki nam wypadł na ten miesiąc. A z nami będzie profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca na Uniwersytecie Civitas i dyrektor Instytutu Witosa. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.